będzie wiecznie czekać. Tyle świata jest jeszcze do zwiedzenia. Zobacz, w którym kierunku chcesz uciekać. Zajmę się resztą, tylko już nie zwlekaj. Paryż nocą, zadymiony Amsterdam. Spacer nad wodą, twój uśmiech do zdjęcia. Piękny widok z 18 piętra.

dużo emocji mam na parkach znów. Ciężary zostawię w domu na wyjazd. Ważne byś była obok mnie jak duch. Tam gdzie sen się kończy, a życie zaczyna. Każdy gdzieś niesie swój krzyż. Lecz trochę łatwiej, gdy we dwóch

Jaram nie jak tańczysz na stole, ale nie wziąłbym ciebie za żonę. Myślę co zrobimy wieczorem, ale nie dla ciebie mam pierścionek. I mówiłem, że zadzwonię, że odpiszę potem. W przeprosinach złożę życzenia urodzinowe.

Wow, za dużo zmartwień nad ranem. Pamiętam tego dzieciaka z pierwszego traku z Kubanem. Szukałem wyjścia w Pacmanie, teraz tak szukam lekarek. Kończę nagranie i dalej, bo mam spotkanie w Różanej.

0: SK Ostrzeszów.
1: Wiesz, w życiu tak bywa, że wszystko się zmienia i bywa przewrotnie. Zmieniają się ludzie i ja hajs pociągę za sznurki obojętnie. Przychodzę sobie obok i będę tak chodzić, aż wszystko osiągnę.

0: To jest Radio ESK.
1: Może mam trochę problemów, wiem. Może wszystkiego się czepiam, wiem. Ale nie dam sobie wejść na głowę. I to nie tak, że ciągle coś źle robię. Ja potrzebuję luzu, ej. A twój luz cały stoi w kurzu. Dlaczego każda prośba jest jak echo?

Radio SK.

0: rzeczy mnie ciągnie do ciebie i od dawna to wiem.
1: Eska Ostrzeszów News.
2: Jagoda Mośkan, zapraszam na codzienny magazyn reporterów Eski Ostrzeszów. Ręcznie usypana górka, 80 lat budowy i hitlerowskie plany na salę koncertową w kościele. Brzmi jak scenariusz filmu? To historia klasztoru w Ostrzeszowie. Teraz w naszym eskowym magazynie odkrywamy tajemnicę klasztorku na górce. Od jego barokowych początków aż po mrok II wojny światowej.
3: Za 3 lata to miejsce będzie świętować wielki jubileusz. 400 lat samych początków. Tego, jak to się zaczęło. Początki to jest data, która się powtarza we wszystkich informatorach, którą też przekazujemy zwiedzającym. To jest 1629. Nie było tu nic na tym miejscu przed 1629 rokiem. Pomysł, żeby powstała tutaj górka, bo wzgórze to jest sztucznie usypane. Mówimy o tym, bo nieraz są pytania, które się z tym wiążą, ponieważ jest to wzgórze sztuczne, to pierwsi właściciele mieliby dużo kłopotu ze zbudowaniem tak masywnego jednak budynku kościoła i klasztoru. Zawsze ta ziemia pracowała i trzeba było specjalnych wzmocnień. Stąd, ja tak wybiegam trochę, przy tej bryle, przy tym budynku znajduje się największa w Polsce przypora. Przypory były małe, mniejsze, były zawsze przy budowlach gotyckich, bo tam nie było praktycznie ścian, tylko było miejsce na witraże. Przy baroku, który ma sklepienie inne, kolebkowe, jest dużo miejsca na choćby polichromię, na różnego rodzaju obrazy. I te przypory, jeżeli są to malutkie, ale ze względu na to sztuczne wzgórze, jest w naszym budynku największa przypora. Przypora to jest taki wielostopniowy mur, który podpiera budynek od strony prezbiterium. W tym wypadku nas znajduje się od strony ogrodu. Ale to jest tylko taki wybieg. Pomysł, by tutaj powstał klasztor i jego aktywność zwłaszcza, bo to nie tyle chodzi o budynek, ani nawet o mieszkańców. Pomysł wychodzi od szlachty wielkopolskiej. Musimy pamiętać, że w sztuce, w literaturze, w muzyce jest to okres baroku, ale w historii dziejów, w polityce, to jest czas, kończy się reformacja, potem jest prąd kontrreformacji, potem są wojny szwedzkie, wojna 30-letnia. Świat jest niespokojny, Europa cała jest bardzo i twórcza, ale i bardzo, bardzo niespokojna i niebezpieczna. Pamiętać musimy, że Ostrzeszów leży, patrząc na zachód, za Prosną, więc był to zabór pruski, blisko stąd do Śląska, do Wrocławia, to była kuria wrocławska, blisko też do Prus, do tych, którzy tutaj okupowali nasze ziemie. Mówię o zaborze pruskim. Różne prawdopodobnie były powody, dla których szlachta wielkopolska poprosiła króla Władysława IV o to, aby odciął trochę ze swoich dóbr królewskich i żeby sprowadził do tego miasteczka bardzo znanych w tamtym czasie i dzisiaj zakonników, a byli to ojcowie Bernardyni. Ojcowie Bernardyni to są franciszkanie. Jest to gałąź nie tylko polska, ale w Polsce bardzo dobrze rozwinięta. Bernardyni byli znani i są znani z dobrego przygotowania teologicznego, z dobrych kazań, czyli homiletyki. Kazania są bardzo ważne, zwłaszcza były bardzo ważne wtedy, gdy wierni, mówię o katolikach, nie mieli takiego łatwego dostępu do Biblii. Wtedy trzeba było polegać na tych przewodnikach, którzy poprzez dobre słowo, dobrą interpretację Słowa Bożego pomogą. Więc te względy, o tym przynajmniej czyta się w kronikach. Dlatego Bernardyni, że byli światłym zakonem i że takich światłych przewodników to miejsce potrzebuje. Jest zgoda, są wszystkie dokumenty na to, że szlachta uzyskała tę zgodę. Dużo z tych ziem zostało przeznaczonych dla zakonu. Dzisiaj tutaj mamy 2 duże ogrody, mamy 6 hektarów ziemi ciągle, ale w początkach to były jeszcze łąki, które dziś dzielą nasz klasztor od miasta. Należą teraz te łąki do miasta. Do tych dóbr należał Las Ostrzeszowski, ciągle jest nazwa Lasek Klasztorny, bo to należało do klasztoru. były tutaj młyny, żeby się utrzymać, byli zarządcy, którzy tym wszystkim się zajmowali. Zakonnicy mieli zająć się ludem, mieli się zająć duszami ludzkimi. Ciekawe, bo w naszej kościele, który ostatecznie 80 lat był budowany, jeszcze do tego wrócimy, który był zbudowany, w tym kościele było 5 konfesjonałów, w takim malutkim kościele. To już świadczy o tym, że ich zadanie jest wyraźne, pomagać tym, którzy szukają prawdy. Też taka ciekawa informacja, że w tamtym czasie, gdy była kontrreformacja, gdy te zabory wrzały tutaj, wszystko w tym się, no, te wojny były cały czas, jeżeli niejawne, to ukryte. Tak, mamy taką nadzieję, że szlachcie może zależało na tym, że jeżeli ludzie by chcieli wybrać coś innego, to żeby mieli chociaż podstawę, żeby wiedzieli, dlaczego coś wybierają. Były te przypadki przeciągania i wojen i tak dalej. Też chodzi, prawdopodobnie chodziło też i o ziemię, i o dobra, które przy okazji się otrzymywało, więc na pewno różne względy, ale te duchowe na pewno są zaznaczone i one odegrały chyba dużą rolę. Było w tym kościele 5 ołtarzy, główny, 2 boczne, które są przy tym, które były przy głównym, czyli w tak zwanym prezbiterium. Prezbiterium to jest ta część jakby pierwsza w świątyni, tam gdzie jest prezbiter, czyli przewodnik, ten, który stoi za ołtarzem i który w imieniu Chrystusa tych ludzi gromadzi i chce, żeby razem oddać chwałę Ojcu. No, chodzi o liturgię. Było 5 ołtarzy, te 2 boczne, ja tego nie pamiętam, zostały po wojnie usunięte, nie miały podobno takiej dużej wartości. Chodziło o to, żeby troszkę zrobić miejsca w prezbiterium, żeby tam było więcej, żeby tam się mogła zmieścić inna wspólnota, o której zaraz powiem. Dzisiaj w świątyni mamy 3 ołtarze. Jeden to jest ten główny, taki bardzo majestatyczny dzisiaj, pięknie odrastał od renowacji, bardzo pięknie wygląda. I mamy 2 boczne, pięknie zdobione. I o tych 2 bocznych będziemy mówić pod koniec naszego spotkania. Czyli zostały tylko 3 ołtarze. Szlachta przyglądała się jakby poczynaniom pierwszych właścicieli Bernardynów. Na początku, tak mówią kroniki, oni jakby sami chcieli tę zbudować malutki kościółek. Tu nie było prawdopodobnie nic. Niektórzy mówią, że tu była jakaś świątynia drewniana, ale tu ciągle historycy się sprzeczają. Była, nie była, to dla tego miejsca takiego wielkiego znaczenia nie ma. Wiemy natomiast, że takie zabudowania gospodarcze, które do tej pory są, to prawdopodobnie były najpierwsze zbudowane przed świątynią po to, żeby ci zakonnicy bernardyni mogli się tutaj zatrzymać gdzieś. Nie było ich tutaj, z tego co mówią kroniki, więcej niż 10. Najczęściej było tutaj 8 zakonników. Bernardyni byli w tej świątyni 200 lat. Doczekali się ukończenia budowy klasztoru i kościoła, a budowa ta trwała, już żeby nie wchodzić w szczegóły i w etapy, blisko 80 lat. Ostatecznie za budowę odpowiadała szlachta. Gdy się przyjrzeli, że ci zakonnicy sobie z tym nie poradzą, że to będzie im się ciągle chwiać i walić, podobno jeszcze raz zwrócili się do króla, aby trochę pomógł, i wtedy zbudowali bardzo potężne, masywne krypty, które dzisiaj są najpiękniejszą częścią, może nie najpiękniejszą, ale piękną częścią tego miejsca. I oni też zadbali o to, żeby ta świątynia była tak zbudowana, żeby się już nie zawaliła. I wtedy była decyzja, żeby do tego małego, do prezbiterium, do tej części, która się marzyła bernardynom, takiej niewielkiej, żeby dobudować porządną nawę i jeszcze takie wejście, taką kruchtę tak zwaną, żeby zbudować porządne korytarze, po których mogła chodzić wedle stylu barokowego procesja w czasie nabożeństw, no i te krypty, o których wspomniałam. Więc ostatecznie budowa była także w rękach szlachty wielkopolskiej. Tu była podobno cegielnia zbudowana, bardzo za tą cegielnią optował przeor tego zakonu, światły człowiek, więc cegła była wypalana tutaj i ta cegła dzisiaj jest widoczna, zwłaszcza w kryptach. To takie duże bryły, które zostały troszkę jakby odnowione, troszkę może tam podreperowane, ale to jest oryginalna cegła. W muzeum też można zobaczyć taką cegłę, która tutaj była wypalana. Jeżeli jestem przy tej szlachcie, bo ona nam najwięcej zajmuje czasu, bardzo dobrze, to na pamiątkę tego, że to jest dzieło ludu tej ziemi, czyli szlachty wielkopolskiej, naszych wielkopolskich Polaków, to w tej świątyni znajduje się 26 herbów szlacheckich. Nie wiem, czy to jest w 100% słuszne. słuszne, ale bardzo często słyszy się czy czyta w mniej czy bardziej odpowiedzialnych wypowiedziach, że jest to jedyne miejsce w Polsce, gdzie na tak małej przestrzeni, jaką jest nasza nawa, nasz kościół, znajduje się aż tyle herbów szlacheckich, herbów i emblematów. Można te herby doskonale zobaczyć, gdy się wejdzie na duży chór. Nieraz przyjeżdżają do tej rodziny, nieraz się słyszy, jak mówią swoim, nie wiem, młodszym dzieciom, to był nasz herb, albo to był herb naszych dziadków, albo to był herb jakichś znajomych. 26 herbów w tej świątyni. Mówię o tym, bo to jest niespotykane. W świątyniach nie zawsze, może w wielkich katedrach są, nie wiem, wartościowe bardzo malowidła, czy obrazy, czy sprzęt liturgiczny, ale herbów może na Wawelu można by o tym mówić. Natomiast w Ostrzeszowie mówić o takiej ilości herbów w świątyni, no to jest o czym mówić, tak mi się przynajmniej wydaje. Dzisiaj to miejsce, przeskakuje trochę, dzisiaj to miejsce ma kilka nazw. Najnowsza nazwa, którą się chlubimy i która powstała 10 lat temu, niedawno, to jest Perła Południowej Wielkopolski. Cieszymy się, że ta Wielkopolska jest tutaj wspomniana. Szlachta Wielkopolska, no i teraz jeszcze Perła. No, bo Perła trochę się wiąże z tym, że jest to świątynia barokowa. Barok to jest taka trochę, no taka niesforna perła, prawda, która ma różne, nie jest taka gładka, tylko właśnie zachowuje się jak nie perła, ma dużo wypustek, jest taka rozkołysana, czy rozbiegana, czy zachwycona sobą, nieregularna perła. Więc nowa nazwa to Perła Południowej Wielkopolski. Inna nazwa, którą tu pani może usłyszeć, mówiąc o tym miejscu, albo pytając o to miejsce na ulicy Leśnej 5 w Ostrzeszowie, to powiedzą, a to nasz klasztorek. Klasztorek. Warto zwrócić uwagę, nie mówi się klasztor, sióstr nazaretanek, chyba że w oficjalnych pismach, mówi się klasztorek, dlatego, że jest to świątynia bardzo mała. W pełni jakby spełnia wymogi baroku, jeśli chodzi o wnętrze, o zdobnictwo, o sposób ustawienia budowy ołtarzy, o kształty konfesjonałów, o polichromię, o kolorystykę. To jest podobno barok prowincjonalny, ale w 100% barok. Nie ma tu mieszaniny, nie ma tutaj jakichś podróbek, cokolwiek tu przychodzi. Prosty zwiedzający, czy ktoś, kto jest przygotowany do oceny takiego stylu, zawsze jest jedno, to jest barok. Stąd Perła Południowej Wielkopolski, perła barokowa. Inna nazwa to jeszcze klasztor na górce, albo klasztorek na górce. Trzeba powiedzieć, tu wokół Ostrzeszowa są wzgórza bardzo piękne, natomiast w Ostrzeszowie naprawdę nie ma innej górki. To jest ta górka, na której stoi klasztor i druga górka to w klasztornym lesie. Tam jest druga górka. To jest taka ukochana górka przez mieszkańców. Do tej pory tu przychodzą rodzice albo dziadkowie z dziećmi, gdy pada śnieg, z saneczkami i z tej górki zjeżdżają. To jest dla nas tak niesamowita radość, bo to ciągle tutaj są ludzie, którzy nawet z tego korzystają. Kiedyś wyszłam, był śnieg, taki pan tak troszkę się zatrwożył, był z dziećmi i z saneczkami i takimi łódeczkami, jakimiś małymi do śliskania się. I tak na mnie popatrzył, siostro, czy tu można? Ja mówię, tu trzeba nawet, tu od pokoleń się ludzie korzystają z tej górki i dzieci zjeżdżają. To jest cała nasza radość. Więc to jest klasztorek na górce, a i ostatnia nazwa jeszcze to Biała Górka. Teraz wracam do Bernardynów, którzy byli tu 200 lat, mieli życzenie, żeby tu byli pochowani, chcieli być pochowani tuż pod ołtarzem, w kryptach i krypty dzielą się, te nasze krypty dzielą się na dwie części. Jest taka krypta pod ołtarzem, pod chórkiem, tak zwanym małym chórkiem. Znajduje się miejsce pięknie sklepione. Tam sklepienia też są kolebkowe, tak jak i w kaplicy. Tam jest surowa cegła, jest dużo miejsca i nie ma żadnych ozdób. I Bernardyni, jako ubodzy franciszkanie, chcieli być chowani właśnie tam, w tej niezdobionej części. Dużo większa część krypt, trzynawowa, to jest miejsce, gdzie byli chowani darczyńcy. Królki mówią o nazwiskach osób, które tu były pochowane. Na jednej z tablic kilka tych nazwisk dla takiego pokazania zwiedzającym, że tutaj pochowani ludzie. Kilka tych nazwisk jest tam wypisanych, ale te krypty dla darczyńców są przestronne. Ja nie umiem powiedzieć, czy tam te trumny stały jakby w takich może miejscach jakoś tam przygotowanych, na podłodze, czy były jeszcze jakieś miejsca pod, bo niektórzy jeszcze pytają, a czy siostry sprawdziły, czy tam jeszcze coś jest pod? Tego nie sprawdziłyśmy, może kiedyś, nie wiemy, ale prawdopodobnie byli chowani na tej podłodze. Więc te krypty trzylawowe były przeznaczone dla darczyńców. One są przepięknie zdobione i to zdobnictwo, ta polichromia cmentarza podziemnego naszego została bardzo pięknie zachowana i odkryta i umyta. Po 200 latach, gdy rozpoczęła się zawierucha potopu, tu były ciężkie bitwy, tu Szwedzi to miejsce oczywiście szybko namierzyli, zakonnicy musieli to miejsce opuścić. Jest mowa, że niektórzy byli zabici, ale ja nie mam na to dowodów. Jest też mowa o tym, że był taki życzliwy, wysoko postawiony żołnierz szwedzki, który bardzo ochraniał obraz Matki Bożej Anielskiej. On go, gdy wiedział, że będzie tutaj wielka bitwa, znalazł miejsce, żeby go przechować, a potem ktoś z jego rodziny, być może, że syn, ten obraz z powrotem przyniósł tutaj do tego kościoła. Niestety nie zachował się, bo przez ten czas już tak zmarniał, że trzeba go było zastąpić innym obrazem Matki Bożej, ale równie pięknym, i on też czeka na odnowę. Po 200 latach, gdy nie było tu już Bernardynów, jest najtrudniejszy czas i on trwa tak naprawdę ponad 110, 115 do 120 lat. Czas, gdy w tym miejscu, w tym klasztoru, w tym barokowym świątyni i klasztorze nie było właściciela. Tu mieszkali przygodni ludzie. Mówi się o jakichś sierocińcach, o miejscu dla ludzi bezdomnych, o ludziach przebywających tylko chwilowo, czasowo. Jedyne, co się udało zrobić dla tego miejsca, to jest fakt, że ta świątynia i klasztor zawsze pozostały przy społeczności katolickiej. Tak jak były, to była własność społeczności katolickiej. Były tu próby przejęcia tego miejsca przez inne chrześcijańskie ugrupowania. Musimy pamiętać, że tutaj byli także ewangelicy, że Kościół Chrystusa Króla dzisiejszy to jest dawny kościół protestancki. Każdy chciał może pomóc. Ja tutaj nie osądzamy. Fakt jest, że on zawsze pozostał przy społeczności katolickiej, klasztor nasz i kościół. I tutaj bardzo dużo zawdzięcza się proboszczom Fary Ostrzeszowskiej, która jest dwa razy starsza od naszego kościoła. Niedawno obchodziła 800 lat swojego istnienia. No więc z Farą mamy zawsze bardzo dobre kontakty, chociaż nie należymy jako parafianie do Fary, należymy do Kościoła Chrystusa Króla, ale Fara się tym miejscem zajęła. Gdy nie było tu właściciela, to jest ważne, o tym będziemy teraz trzeba powiedzieć, gdy nie było właściciela, to wszystko popadało w ruinę. Nie było kogoś, kto by dbał o dachówki, żeby się nie sypały. Nie było kogoś, kto by osuszał fundamenty, więc był potworny grzyb.
4: Nie było zarządcy, który by tym zarządzał.
3: Tutaj dzisiaj to jest zabytek kulturowy także, to nas trochę na początku dziwiło, ale tak jest. Ściany, zwłaszcza kruchty, także i chóru dużego, klasztorne pomieszczenia, one są porysowane, tak jak dzisiaj powiedzieliśmy, to taki wandalizm, nie? Przychodzi jakaś tam młodzi ludzie, chcą sobie napisać, że tu byli, no więc Zosia była i Jasio był. Tak się dzieje wszędzie, to nie tylko w tym miejscu, ale tych wyrytych imion, dat wyrytych, jakichś tam rysuneczków jest bardzo dużo. Artyści krakowscy, którzy odpowiadali za renowację kaplicy, znaczy kościoła naszego, krypt i klasztoru, powiedzieli, że w kruchcie trzeba zostawić te znaki takiej nieproszonej może obecności różnych ludzi. I dzisiaj to jest zabytek, dowód, bo tam są daty. Niektóre daty mówią mi o tym, że jeszcze gdy tu byli zakonnicy, gdy byli Bernardyni, to już niektórzy ludzie sobie tam coś porysowali. Może zakonnicy o to nie dbali, może było im wszystko jedno. Dzisiaj to zostało jako zabytek. Kolejnym, drugim nie właścicielem, ale nie chcę już innych słów używać, ale okupantem to była II wojna światowa i tutaj bardzo szybko umieścili się nasi okupanci, czyli Niemcy. Nie zaszkodzili temu miejscu. Zbyt chyba byli świadomi wartości tego miejsca. Szybko się zorientowali, że kościół ma świetną akustykę i plany były, z tego co możemy tak wyczytać ze wspomnień ludzi, bo jeszcze do niedawna żyli ci, którzy tutaj podglądali, co ci Niemcy robią. Dzieci tutaj przychodziły, nieraz pomagały jakimś innym dzieciom, które tu jeszcze jeszcze były. Różne historie się wiążą z tym okresem wojny. Niemcy na pewno się zorientowali, że kaplica ma doskonałą akustykę, że to jest wielkiej wartości miejsce. Gromadzili materiał i planowali podobno urządzić tutaj po wojnie salę koncertową. No to typowe, prawda? I czy to miała być obiekt sakralny i muzyka jak w kościołach protestanckich na wysokim poziomie, czy to o taką salę chodziło, czy o salę koncertową taką dla miłośników muzyki i sztuki. Takie podobno były plany. Faktem jest, że zgromadzili materiał i ten materiał został już potem wykorzystany dla częściowej takiej poprawy stanu tego domu po wojnie.
2: Mówi nazaretanka Bożena Anna Flak. Dalszą część historii usłyszycie już jutro. Nastawcie zegary.
1: SK Ostrzeszów.
2: To dzień, w którym dziękujemy naszym mamom za trud i wychowanie. Mowa o Dniu Matki. W Polsce święto obchodzimy 26 maja, czyli już niebawem. A skąd w ogóle wywodzi się to święto?
5: Dzień Matki. Skąd w ogóle wywodzi się to święto?
6: Mamy wiele świąt w ciągu całego naszego roku. Mamy święta państwowe, które organizują różne instytucje, mamy święta religijne, które organizują kościoły bądź księża, ale mamy też święta, które możemy nazwać świeckimi. Jednym chyba takim ze świąt, które być może jest najważniejsze, jest to właśnie Dzień Matki, który przypada na 26 maja i to jest o tyle ciekawe, że spośród wszystkich krajów na całym świecie, które obchodzą Dzień Matki, to tylko Polska obchodzi właśnie tego dnia 26 maja, chociaż trzeba zaznaczyć, że większościowo właśnie Dzień Matki obchodzony jest właśnie w maju. Być może jest to związane właśnie, że to jest początek wiosny, być może z wcześniejszymi kultami, które właśnie kojarzyły się z odrodzeniem, z płodnością, z opieką. Natomiast, co jest ciekawe właśnie, to tylko w Polsce ten dzień jest obchodzony 26 maja. Powiem jeszcze tak dla zupełnej ciekawostki, że w ciągu roku jako piersi Dzień Matki obchodzą Norwegowie i on jest 2 lutego, natomiast jako ostatni w ciągu roku Dzień Matki obchodzą mieszkańcy Indonezji, który wypada bodajże na 22 grudnia. Natomiast inne państwa właśnie obchodzą przez cały rok. Jest to o tyle fajne święto, że jest obchodzone praktycznie na całym świecie, natomiast jest o tyle charakterystyczne, że jest po prostu obchodzone w różnych terminach, ponieważ w niektórych państwach Dzień Matki jest na przykład łączony z Dniem Kobiet albo z Dniem Rodzica, tak jak w Korei Południowej. Natomiast u nas jest to bardzo charakterystyczne. Jest to szczególny dzień, który przypada dla matek opiekunek, dla matek, które chronią ognisko domowe. W tym dniu matki robią niewiele albo nie powinny robić nic, powinny odpoczywać. Natomiast dzieci podają mamom podarki, jakieś laurki, drobne prezenty, słodycze, ale też oczywiście zmieniają się w takich małych aktorów, które przedstawiają najrozmaitsze występy i przedstawienia właśnie dedykowane w stronę matek. Warto jest powiedzieć, że Dzień Matki tak naprawdę zapoczątkowany został w Stanach Zjednoczonych. W Stanach Zjednoczonych mniej więcej w połowie XIX wieku zaczęło się coś dziać właśnie wokół matki, która opiekuje się dzieckiem. Chodziło o docenienie jej pracy, jej wytrzymałości, jej cierpliwości, jej siły. Dalej przez drugą połowę XIX wieku było to rozwijane jeszcze w związku z wojną secesyjną. Później, oczywiście po wojnie secesyjnej, kiedy spotykały się matki, których żołnierze zginęli na tejże wojnie. Natomiast tak naprawdę pierwszy raz, kiedy ten dzień był obchodzony w Stanach Zjednoczonych, to był rok 1905. Tak on się dobrze przyjął w Stanach, iż w roku 1914 Kongres uznał ten dzień jako oficjalny Dzień Matki. Uznał, że będzie on obchodzony w drugą niedzielę maja i że będzie dniem narodowym. Także teraz aktualnie ten dzień w Stanach Zjednoczonych jest dniem wolnym od pracy, a nawet wywiesza się flagi narodowe. Tak się uznaje właśnie tą ważność matki dla dziecka, dla rodziny, dla społeczności. Oczywiście możemy doszukiwać się kultu matki jeszcze we wcześniejszym etapie historii. Nawet jeżeli popatrzymy się tutaj znowu w kierunku Polski, to możemy tutaj powiedzieć o chociażby kulcie Matki Boskiej, która też jest przedstawiana jako matka, opiekunka nas Polaków. Ten kult, pamiętajmy, że on trwał wielu stuleci, natomiast w roku 1656 król Jan II Kazimierz ustanowił Matkę Boską jako królową Polski, czyli tak naprawdę jako tą matkę, opiekunkę wszystkich Polaków. Dalej możemy tutaj nawiązać jeszcze do kultury anglosaskiej, kiedy to w XVI, bodajże w XVII wieku, ale bardzo możliwe, że to było jeszcze dużo, dużo wcześniej, właśnie Anglicy i Szkoci obchodzili coś takiego, takie święto, które się nazywało Niedziela u Matki, czy Matczyna Niedziela. I chodziło o to właśnie, że w czwarty weekend postu, w czwartą niedzielę postu dokładnie, byli osoby, parobkowie różni, byli wypuszczani jakby od swoich panów, od swoich pracodawców i odwiedzali właśnie w tym dniu matki, przynosząc im na przykład jakieś podarki w postaci ciasta bądź jakichś innych produktów spożywczych. Możemy dalej sięgnąć w przeszłość i doszukiwać się kultu matki jeszcze w mitologiach dawnych, czyli mitologii na przykład egipskiej, greckiej czy rzymskiej, a nawet oczywiście w naszej mitologii tutaj rodzimej, czyli mitologii słowiańskiej. I warto tutaj przypomnieć sobie i opowiedzieć na przykład o tej mitologii egipskiej, która przedstawia boginię Izydę, która była właśnie taką boginią opiekunką, opiekunką domowego ogniska, była boginią płodności, ale również potrafiła miłością leczyć i opiekować się chorymi. I o tyle to jest ciekawe, o tyle fajne, że Izyda urodziła boga Horusa i była ona w ikonografii przedstawiana właśnie w taki sposób, jak Matka Boska trzymająca też na rękach Chrystusa, a może powinniśmy powiedzieć w drugą stronę, że właśnie ta ikonografia chrześcijańska skorzystała z tego kultu Izydy, z bogini Izydy, która właśnie w ikonografii była przedstawiona w ten sposób, czyli siedząc i trzymając tego nowonarodzonego Boga Horusa. A tutaj jest kolejna ciekawostka, mianowicie taka, że i w naszej religii chrześcijańskiej i w religii egipskiej obydwie boginie poczęły właśnie swoich synów, będąc jeszcze dziewicami. Także gdzieś tutaj ta historia się przewija i ma jakieś wspólne wątki. Jak dalej spojrzymy na Grecję, no Grecja tutaj jest niesamowitą formą historii i naprawdę bardzo dużo mówi właśnie o tej bogini matce, ponieważ w najstarszych tekstach kultury greckiej rzeczywiście występuje bogini Gaja, czyli Gaja, opiekunka, stworzycielka ziemi, a tym samym wszystkich istot, które na tej ziemi mieszkają, w tym oczywiście ludzi. Dalej ten swój charakter oddała swojej córce Rei, która była żoną potężnego boga Kronosa, a jednocześnie była taką matką żywicielką, również pełną formę opiekunkę ludzi, a jednocześnie, co warto tu zaznaczyć, potraktować jako kolejną istotną ciekawostkę, to, że jako pierwsza bogini nakarmiła matczynym mlekiem swoje dziecko i właśnie tą zdolnością obdarowała również ludzi. Oczywiście przekazała tą możliwość swojej córce Demeter, która również była kojarzona z płodnością, była kojarzona z początkiem życia i była kojarzona z tak zwanym początkiem ziarna, ze świętem, które było obchodzone w Grecji jeszcze do V wieku naszej ery, czyli całkiem, całkiem długo. Oczywiście możemy przejść dalej do mitologii rzymskiej, w której to możemy zaznaczyć wiele bóstw, a że Rzymianie bardzo często przejmowali elementy religii podbitych narodów i przedstawiali albo przenosili jej do swojej kultury, do swojej religii, do swoich obchodów i obyczajów. Także tutaj ta właśnie bogini Demeter została zamieniona w pewnym sensie na boginę Ceres, która również jest traktowana w Rzymie jako bogini matka i ku jej czci były obchodzone obrzędy 2 lutego oraz w drugiej połowie wiosny. Były to obrzędy, które się nazywały Paganalia oraz tak zwane Hilaria, w czasie których składano ofiary w postaci na przykład jakichś placków czy wybiegów, ale nawet w niektórych rejonach Rzymu składano ciężarną maciorę po to, aby zyskać przychylność bogini dla nadchodzących plonów i dla zdrowia jeszcze nienarodzonych dzieci. Natomiast jeżeli chodzi o święto Hilaria, które było organizowane w połowie maja, wtedy się bawiono, cieszono i też składano takie drobne ofiary właśnie ku czci tej bogini. Warto też tutaj opowiedzieć o naszych rodzimych obrzędach, czyli obrzędach słowiańskich, które również mają swój element dotyczący tej bogini matki i najprawdopodobniej tą boginią matką była bogini Makosz albo Mokosz, w zależności gdzie znajdziemy jakieś źródła, jak one przedstawiają tą naszą boginię rodzimą, i ona była właśnie powiązana z wieloma aspektami ziemi. Dlatego mogła być traktowana jako właśnie ta bogini matka. Jej święto przypadało najprawdopodobniej na 22 kwietnia, czyli w drugiej połowie kwietnia, wtedy kiedy nastąpiło przyjście wiosny, rozkwit roślinności, ta ziemia budziła się do życia, rozstwierała się, czyli dawała możliwość właśnie tą roślinom, co ludzie doceniali, ponieważ to właśnie budziło nadzieję na lepsze plony, na odradzające się życie. Bogini Mokosz oczywiście była tą matką ziemią, w związku z tym podczas jej obchodów nie wolno jej było w żaden sposób kaleczyć, nie wolno było na nią pluć, nie wolno było w niej kopać, nie wolno było wbijać kołków, nie wolno było ją w żadnym wypadku źle traktować. Nawet bywało do tego stopnia, że przysięgano na przykład na ziemię, dawano dane słowo na ziemię. Jeszcze co chciałbym tutaj dodać, to to, że bogini Makosz jest przedstawiana w ikonografii tej słowiańskiej jako bogini, która wyplata pewną nić. Natomiast ta nić stanowiła jakby los danego człowieka. Tych nici, tą nić wyplatała dla każdego człowieka żyjącego na ziemi. I warto tu powiedzieć, że mogła tą nić wyplatać dalej, albo mogła tą nić urwać. Przez to mogła zerwać losy człowieka, spowodować jego śmierć, ale mogła również na przykład spleść losy dwóch ludzi, dzięki czemu ci ludzie mogli się spotkać i przebywać razem. Oczywiście ulubionym takim zwierzątkiem bogini Mokosz był pająk, co też wiąże się z przeplataniem właśnie tych losów ludzkich.
2: Historię tę przedstawił nam Wojciech Zjawiony, etnograf z Muzeum Okręgowego Ziemi Kaliskiej.
1: SK Ostrzeszów radzi.
2: Spór nie zawsze musi kończyć się w sądzie. Skuteczne mogą być mediacje, przypominają mediatorzy przy Sądzie Okręgowym w Kaliszu.
3: Mediacja jest alternatywną metodą rozwiązania konfliktu. Jest to rozwiązanie zadowalające obie strony. Dwie strony wychodzą tak naprawdę zadowolone. To są ich decyzje, mają wpływ na decyzje. Strony razem wypracowują kompromis. W mediacji potrzebny jest ten kompromis, ponieważ jedna strona musi zejść z tego, czym wyszła do sądu, a druga strona musi tak naprawdę dołożyć do tego wszystkiego i musi być zgoda. Musi być zgoda jednej z drugiej strony na propozycję. Także
7: w którym momencie w konflikcie pojawia się mediacja? Mówimy zarówno o konfliktach cywilnych, jak i może być w takich konfliktach w oparciu o prawo karne. W którym momencie ta mediacja może się pojawić i w którym momencie ona może zamknąć sprawę?
3: Mediacja może pojawić się na każdym etapie proces tak naprawdę konfliktu, sporu. Może trafić do sądu i wtedy sąd zleca przeprowadzenie mediacji mediatorowi, ale coraz więcej jest tej świadomości tego rozwiązania konfliktu na drodze polubownej i strony bezpośrednio, tak jak my to mówimy, trafiają do nas z ulicy. Także od kogoś dowiadują się, że jest to taka bezpieczniejsza, lepsza forma rozwiązania konfliktu.
7: A tutaj po prostu siadamy przy stole, dosłownie.
3: Tak, siadamy przy stole, tak naprawdę jest rozmowa, czyli osoba ma takie poczucie wpływu na decyzyjność, na zapadające decyzje, a mediator jest osobą, która jest bezstronna do strony, bezstronna do konfliktu. Nie ma stronniczości. No, strony tutaj mają to poczucie, że rozmawiają na tym gruncie neutralnym, na którym tak naprawdę na drodze prywatnej, w życiu prywatnym nie jest w stanie się rozmawiać.
8: Mediacja tutaj dotyczy wszystkich spraw generalnie, tak? Mamy tą przysłowową miedzę, o którą się kłócimy i mamy konflikty szeroko tutaj rozumiane, tak? Bo nawet też dochodzi tutaj do konfliktów karnych, które też coraz bardziej popularne, zwłaszcza wśród młodzieży dzisiaj mamy i my się z tego bardzo cieszymy, bo to też jest świadomość wśród młodzieży się rozwija o tym, że możemy coś załatwić na drodze mediacji. No i też to chroni generalnie młodzież przed tym, żeby czegoś negatywnego nie robili już na przyszłość. Także też ta mediacja tutaj pokazuje tą furtkę, jak można ten konflikt rozwiązać. I tu my się z tego bardzo cieszymy właśnie.
7: Jaką moc prawną ma mediacja? Ona kończy konflikt?
8: No, jest tutaj moc prawna, tak? Stąd to, co na mediacji strony sobie ustalą, my to wszystko zapisujemy, wysyłamy to do sądu i sąd to zatwierdza. Tak jak strony to uważają, ma to moc prawną, jest klauzula wykonalności. Z reguły strony się tego trzymają, bo to kończy konflikt między stronami wszelki związany w danym temacie i strony są tutaj zadowolone. Nie ma wtedy żadnych odwołań.
5: No właśnie, bo po mediacji jakby nie mam już, że ja się odwołam, prawda? Czy mogę jakby...
8: Znaczy, no mogę się odwołać, ale z reguły, z tego co my wiemy, nie ma czegoś takiego.
9: Jest to decyzja stron, także jeśli strony, taka dojrzała decyzja, bo to strony na mediacji wyrażają zgodę na propozycje i one godzą się na pewne rozwiązanie, więc nie ma już tych odwołań do sądu. Często, bardzo często, właściwie w większości są te ugody zatwierdzone na posiedzeniu niejawnym przez sędziów, także w ogóle strony nie pojawiają się w sądzie. I tutaj są dwie strony wygrane. W sądzie jest jedna, jest wygrany i przegrany. Idąc do sądu, każdy ma swoją rację i myśli, że ta racja będzie jego wygraną. Niestety tak nie jest. Nie wiemy, jaki będzie wyrok, bo to jest wyrok sędziego. I coraz częściej strony już nie chcą, żeby ktoś orzekał tak naprawdę w ich sprawie. Chcą sami podejmować decyzje i właśnie mediacja pomaga w tym, żeby to strony były odpowiedzialne za to, co będzie dalej w ich życiu. To są ich decyzje i one są zatwierdzone przez sąd.
8: To jest wybór nasz, tak? Na to się zdecydowaliśmy. Podjęliśmy taką drogę rozwiązania tego konfliktu, co jest bardzo ważne. I przede wszystkim szybko zakończyliśmy ten konflikt, no bo jeżeli pójdziemy na drogę sądową, no to takie sprawy będą się toczyły latami. No mamy sprawy, które się toczą po 6-10 lat i nagle sędzia wysyła do mediacji i no i u nas w przeciągu paru godzin dochodzi do tej ugody, bo strony już są tak zmęczone.
5: A można było od mediacji rozpocząć.
8: Można było, ale oni wtedy mówią, no my o tym nie wiedzieliśmy. I to jest właśnie to, nie wiedzieliśmy, mogliśmy prędzej, ale czasami jest nawet tak, że strony nawet wiedzą o tej mediacji, może nawet w innych konfliktach brały udział w tej mediacji, ale czasami może nie były gotowe do tego, żeby właśnie na mediacji zakończyć ten proces, bo to też daje, jest ta przestrzeń na to, także trzeba do tego dojrzeć.
5: Trochę zmęczyć się procesem.
8: Czasami tak, czasami właśnie tak zmęczyć się tym procesem i potem mówimy stop, dosyć już tego nie chcemy, idziemy do mediatora, spisujemy to i już nas nic z powrotu nie obchodzi i sędzia tylko tutaj podstępuje, zatwierdzi to, a my już po prostu się rozstajemy. No i też mediacja daje to, że są wtedy te poprawne relacje. Także to jest fajne. My to lubimy, jak po mediacji strony na przykład są rzeczywiście w konflikcie, my tam jeszcze coś robimy u siebie w biurze, wychodzimy, patrzymy, oni rozmawiają. I to jest po prostu...
5: Bez noży w oczach.
8: Tak. Tak, i to jest niesamowite. Albo potrafią iść razem na kawę, mówią, o, idziemy tutaj z restauracji, idziemy na kawę, posiedzimy, pogadamy. I to jest najpiękniejsze, co my lubimy w swojej pracy właściwie.
9: Tak naprawdę ugoda, która idzie do sądu, jest najważniejszą, bo z tym przyszły strony, ale najważniejszą tak naprawdę dla nas i dla sędziów, co podkreślają, z tego, co widzą, jak przychodzą strony po mediacji na salę sądową, są zupełnie inaczej nastawione do siebie. Rozumieją siebie, uśmiechają się, potrafią rozmawiać. Z sądu wychodzą już, walczą, to jest walka tak naprawdę i wychodzą z sądu, są wrogami. Nawet nie powiedzą do widzenia czy cześć, jak małżonkowie. I tutaj potrafią rozmawiać, a to jest najważniejsze, bo tak naprawdę walczą też rodzice o dzieci, o alimenty, a nadal są rodzicami. Chodzi o to, żeby nie tylko była ta ugoda spisana, ale też, żeby te poprawne relacje, żeby nadal byli rodzicami, nadal byli ludźmi, którzy są w stanie rozmawiać na takim poziomie chociaż poprawnym, tak?
5: No właśnie, w którym momencie się trafia do mediatora? Jak do niego można trafić? Proszę podać mi te drogi. To można, mogę, nie wiem, przyjść z ulicy, może sąd skierować, proszę mi.
9: Są dwie drogi.

0: dzwonimy, umawiamy się na taką mediację. Druga droga jest ta pozasądowa, czyli strony bezpośrednio kontaktują się albo pełnomocnik kontaktuje się z nami i prosi o takie umówienie spotkania, albo bezpośrednio strona kontaktuje się z nami, wtedy umawiamy na spotkanie. Są to spotkania indywidualne. My tak pracujemy, że prowadzimy spotkanie indywidualne, żeby poznać stanowisko strony i później jest spotkanie wspólne. Przeważnie tego samego dnia, żeby od razu już
1: na gorąco.
0: Tak, na gorąco ten proces rozpocząć, bo już strona wtedy inaczej po naszej rozmowie jest nastawiona do drugiej strony i łatwiej tak zrozumieć. A w mediacji tak naprawdę chodzi o to, żeby zrozumieć drugą stronę.
1: Kim jest mediator? Kim jest w trakcie tej mediacji? Jest, nie wiem, psychologiem, księgowym, prawnikiem. Kim jest? Ile Państwo muszą mieć w sobie ról do odegrania podczas mediacji?
0: Najtrudniejsze jest tak naprawdę bycie bezstronnym i neutralnym, bo to zawsze po tym indywidualnym gdzieś tam można jakąś tam, że ktoś coś bardziej, ale tak naprawdę ta neutralność jest najważniejsza i ta bezstronność. Strony muszą wiedzieć, że tak naprawdę mediator wycisza, redukuje to napięcie, pomaga zrozumieć im konflikt i rozwiązać ten konflikt. My nie narzucamy rozwiązania, nie proponujemy, prowadzimy tak rozmowę, żeby tak naprawdę strona przedstawiła propozycję drugiej stronie i żeby to był najlepszy tak naprawdę dla jednej i dla drugiej strony rozwiązanie. Także tutaj nie proponujemy, kontrolujemy tak naprawdę te emocje, wyciszamy, redukujemy napięcie, żeby strony czuły się tak zaopiekowane, spokojne i bez tych emocji, które bardzo często są na wysokim takim poziomie przy konflikcie.
1: A czy z każdym da się mediować?
2: Z każdym, tak. Każdy ma prawo do mediacji.
1: Ale czy z każdym się da? Bo jak ktoś się uprze, to...
0: Jest trudno.
2: No jest trudno, nie jest to łatwe. No to wtedy to wynik mediacji pokazuje, tak? Czy dochodzi do ugody, czy nie dochodzi, tak? No to jak nie dojdzie, no to wiadomo, że wtedy już musimy dalej tą sprawę kierować i do sądu. I sąd wtedy zdecyduje, tak? I, no i ludzie też chcą tego, żeby to sąd zdecydował, bo może nie są na to gotowi jeszcze. Może nie dojrzali jeszcze tego, żeby podjąć te decyzje i zadecydować o swoim życiu. Dajemy im tą przestrzeń, ale zawsze im powtarzamy i mówimy, że mogą do nas wrócić, że tak przebiega ta mediacja i że mogą szybciej ten konflikt zakończyć.
1: Tak, no właśnie, jakie są wyniki tych mediacji? Jakby pani tak procentowo powiedziała, nie wiem, 50% się udaje zakończyć, 50% nie, jak to wygląda?
0: No my to tak 80 parę.
2: Pod 90. Tak, tu rzeczywiście możemy się pochwalić tym sukcesem takim naszym, że do tych ugód u nas dochodzi, mamy tą satysfakcję i robimy wszystko, żeby właśnie to ludzie sami zadecydowali o swoim życiu, żeby to były ich wybory, a nie wybory sędziego. I też właśnie na mediacji troszeczkę edukujemy w tym temacie, także uświadamiamy stronom, jakie są pozytywy tych ich rozwiązań, ale też jakie są negatywy. I oni rzeczywiście gdzieś tam to zrozumieją i dochodzi do tej ugody.
1: Najczęściej tak naprawdę czego te mediacje dotyczą?
2: No największy procent to mamy tutaj mediacji rodzinnych, czyli dotyczących rozwodu, alimentów, kontaktów z dziećmi. Czyli to są te sprawy no, najbardziej nam bliskie i tego jest najwięcej, ale też właśnie one się kończą ugodą, tak? No bo one dotyczą no, najbliższej nam sfery, tak? I najbliższych nam osób, tak? Dziecka głównie, bo tutaj są dzieci. Strony mimo tego konfliktu, jaki mają i jest to wszystko nieraz bardzo świeże, to potrafią naprawdę wypracować bardzo, bardzo fajne rozwiązania i są w stanie wypracować ugodę i ustalić kontakty, ustalić wysokość alimentów i są z tego zadowoleni. Naprawdę. I potem nawet właśnie to, co mówiłyśmy na początku, że się zastanawiają, jak długo właśnie mogli tak żyć, jak do tego dochodziło, tak? Strony się też zastanawiają nad jednym, że dlaczego nie mogliśmy porozmawiać wcześniej na tym, w tym temacie, tak? Że nie wiem.
0: Tak, na koniec często właśnie tak. Mówią, że dlaczego my musieliśmy iść do sądu, czy nie mogliśmy sami? Po prostu nie. Mamy też informacje od pełnomocników czy od sędziów, że już są tak skonfliktowani, że oni muszą iść do Was na mediację, bo tak naprawdę nikt nie jest im w stanie pomóc. Oni muszą trafić, muszą nagle stanąć i zacząć poprawnie rozmawiać. Tylko są w stanie poprawnie rozmawiać na tym gruncie neutralnym przy neutralnej osobie, bo zawsze rodzina jest stronnicza, pełnomocnik jest stronniczy i nie ma tego takiego pola, gdzie tak naprawdę neutralnego. Muszą zacząć poprawnie rozmawiać, bo na mediacji poprawnie rozmawiają. Nie ma obrażania się, nie ma wychodzenia, nie ma...
1: Nie przeskakiwania?
0: No, są sytuacje, ale naprawdę...
2: Ale są powroty. Tak. Także to fenomen właśnie mediacji, że ludzie naprawdę przy wysokiej skali emocji potrafią się wyciszyć, potrafią porozmawiać i my same mówimy, że mediacja to taki cud, gdzie ludzie po prostu kiedy przychodzą, to rozmawiają ze sobą i wypracowują rozwiązania, które naprawdę nawet ich zaskakują.
0: Gdzie wiemy, że jest to już któraś tam, nie
1: etap
0: wiem,
1: konfliktu.
0: Etap konflikty, któryś tam ileś lat, ileś pełnomocników, pozwów, spraw do tego karnych dochodzi, innych zakładanych, a tutaj tak naprawdę są w stanie gdzieś zrozumieć tą drugą stronę i wypracować porozumienie i to jest najważniejsze w mediacji. I
1: to czym o tej mediacji tak mało się mówi i wbrew pozwoleniu? Bo to jest pań praca, więc jakby dla pań tych spraw jest dużo, ale wbrew pozorom to ciągle jest promil, prawda?
2: Bardzo mało. Tak, to rzeczywiście w skali tutaj, jak gdzieś są badania robione, to jest to mikroskopijne. No to jest świadomość raz, że wśród społeczeństwa, dwa, tak samo świadomość wśród sędziów, ministerstwo tam, czy osoby, które bardziej gdzieś tam się udzielają, to dążą do tego, żeby jednak mediacja była obligatoryjna, żeby ona była przed sprawą na przykład rozwodową, czy kontakty z dziećmi właśnie w sprawach rodzinnych. No na razie jeszcze tego nie ma.

0: majątku i teraz ostatnio też i każda kończy tak naprawdę się gdzieś tam ugodą nieletnich, kar na nieletnich. Właśnie trafiają nieletni do sądu i też sędziowie kierują taką mediację do nas i jest to wtedy to zrozumienie tego tak naprawdę błędu, który się popełniło.
1: To ile takich spraw rocznie Pani robią na dziś? Kiedyś była jedna, dwie, kilkanaście, kilkadziesiąt?
0: Kilkadziesiąt. My jesteśmy wpisane na stałą listę przy sądzie okręgowym.
2: Mówią nam kaliskie mediatorki Aneta Kręc i Anna Spychalska. A listę mediatorów znajdziecie na stronach sądów.
3: SK Ostrzeszów.
2: Od hiszpańskiego serialu po własną platformę językową. Ostrowianka Agata Spędowska pokazuje, czym może skończyć się miłość do języka obcego, jeśli tylko połączy się pasję z ciężką pracą. Jest absolwentką 4. Liceum Ogólnokształcącego w Ostrowie i do tej szkoły wróciła, by dzielić się swoją pasją. Posłuchajcie.
4: Nazywam się Agata Spędowska. Jestem nauczycielką języka hiszpańskiego.
1: Co język hiszpański?
4: To była taka miłość trochę od pierwszego usłyszenia, ze względu na to, że gdzieś tam w dzieciństwie zasłyszałam podczas oglądania różnych telenowel właśnie język hiszpański. I kiedy okazało się, że mogę uczyć się go właśnie w 4. liceum tutaj w Ostrowie, to postanowiłam spróbować i po prostu zacząć.
1: No i to 4. liceum było początkiem.
4: Tak, to był początek i tam tak naprawdę stawiałam takie swoje pierwsze kroki w nauce tego języka i to było super, bo mogłam tak naprawdę poświęcić cały ten swój czas taki nastoletni, a w zasadzie jego bardzo dużą część na naukę podstaw, co dało mi bardzo solidny fundament już potem pod studia. Potem były studia, potem była filologia hiszpańska.
1: No i co, ten język taki piękny się okazał?
4: Okazał się bardzo piękny, w zasadzie też bardzo fajny i łatwy do nauczenia się, szczególnie właśnie na początku, ze względu na to, że jest bardzo melodyjny, jest bardzo taki przyjemny właśnie do nauki. No i potem oczywiście na filologii trochę się to odczarowało, ze względu na to, że te studia są bardzo specyficzne. Bardzo dużo trzeba też uczyć się o historii, kulturze, ale zdecydowanie to mnie nie zachęciło, wręcz przeciwnie, jeszcze bardziej pokochałam i Hiszpanię, i język hiszpański.
1: A to, co się wydarzyło w 4. liceum, bo każdą miłość można zabić, mówiąc uczciwie, ale tutaj szkoła nie zabiła tej chęci, tej ciekawości, tego konkretnego języka.
4: Nie, zdecydowanie. Tutaj też dużą rolę odegrała moja nauczycielka, Agata Kosiek, która w tej chwili jest moją koleżanką z pracy, to się też tak fajnie ułożyło, przeplotło, ale zdecydowanie no to ona po prostu też nadawała tempo tej nauce, jakąś taką strukturę z jednej strony, ale z drugiej też nie zabijała tej melodyjności języka i nie zabiła nigdy we mnie tej chęci, żeby się uczyć dalej, więc zdecydowanie jakby te metody, które akurat tutaj w moim przypadku i w przypadku całej mojej klasy zastosowała, absolutnie bardziej zachęcały do tego, żeby się uczyć, aniżeli zniechęcały.
1: No i właśnie, potem pojawił się internet.
4: Tak, tak.
1: Czyli co?
4: Potem pojawił się internet, przede wszystkim kanał na YouTubie, bo od tego zaczynałam. To był jakoś rok 2017, wtedy jeszcze taka nauka online raczkowała w zasadzie i to był naprawdę strzał w dziesiątkę, bo ja się bardzo spełniałam w takiej roli, z tego względu też, że dawałam takie lekcje indywidualne, no i dzięki temu moi uczniowie mogli na przykład przerabiać materiał samodzielnie, po prostu dzięki tym filmikom krótkim, które wrzucałam na kanał, a potem po prostu przychodzili na przykład na lekcje i już mogliśmy prowadzić, nie wiem, jakieś konwersacje, więc oszczędzaliśmy tak naprawdę dużo czasu, bo oni mogli wiele rzeczy zrobić samodzielnie i przychodzić po prostu ćwiczyć mówienie do mnie na zajęcia. Na tych filmikach były szczególnie takie zagadnienia gramatyczne. To przede wszystkim na początku, potem kanał się zaczął rozwijać, dodawaliśmy, ponieważ teraz już współpracuję z moim mężem, który jest też bardzo zaangażowany, więc zaczynaliśmy tak naprawdę rozbudowywać ten kanał o nowe lekcje związane ze słownictwem, cały czas ta gramatyka, ale przeróżne transmisje na żywo, lekcje, takie szczególnie dla osób, które zaczynają uczyć się tego języka i tak naprawdę przeróżne quizy i tak naprawdę wszystko, czego potrzeba, żeby ruszyć z hiszpańskim, właśnie można znaleźć na moim kanale. Dzisiaj to się bardzo rozrosło, ponieważ oczywiście oprócz kanału na YouTubie jest Instagram, jest TikTok, przeróżne właśnie takie platformy social media, ale przede wszystkim kursy online, które ja w tej chwili już

0: Tworzę na własnej platformie, którą właśnie z mężem stworzyliśmy i cały czas ją rozbudowujemy. To przede wszystkim. No i jeszcze dołączyły do tego grona książki, które w tej chwili już dwie są na świecie, do nauki gramatyki i właśnie druga do nauki słownictwa. Także to są takie główne obszary, które ja w tej chwili rozwijam, plus właśnie te social media, dzięki którym można też za darmo po prostu się tego języka zacząć uczyć, bo potem wiadomo, to już jak kto woli, ale szczególnie ten początek jest taki ważny. To jest taki mój, powiedzmy, pomysł na to, bo oczywiście książek jest bardzo dużo, chociaż jeśli chodzi o hiszpański, to tych materiałów zawsze do nauki było za mało. Angielski tutaj zdecydowanie zdominował to wszystko, ten świat tak dydaktyczny, więc pomyślałam w momencie, kiedy wydawnictwo się do mnie zwróciło jakby z taką propozycją, dlaczego nie? No i dodałam swoje 3 grosze właśnie, jeśli chodzi o naukę gramatyki, no i naukę słownictwa też.
1: Trzecia książka będzie czwarta?
0: Zobaczymy, czas pokaże, na razie nic nie mogę zdradzić. Hiszpański aktualnie, można powiedzieć, jest w modzie, tak wynika z naszych obserwacji. I oczywiście angielski cały czas jest tym językiem dominującym, ale mam wrażenie, że w tej chwili ten angielski to już nie jest język obcy, tylko język taki, którym my jesteśmy na tyle otoczeni, że jest to jakaś podstawa. Każdy w jakimś mniejszym lub większym stopniu potrafi się skomunikować, chociażby, nie wiem, podróżując, tak? To może nie jest jakiś super bardzo wysoki poziom, ale jednak gdzieś ten angielski jest obecny. No i powoli, wielkimi krokami na salony jako drugi język wjeżdża hiszpański, ze względu też na tą chyba swoją melodyjność. Też bardzo dużo Polaków, mam wrażenie, gdzieś tam planuje przeprowadzkę do Hiszpanii, czy to na emeryturę, czy to chociażby na jakieś workation połączenie, jeżeli ktoś oczywiście może pracować na przykład zdalnie. Więc oczywiście te kilka lat temu, kiedy ja zaczynałam, to zdecydowanie była nisza, była luka i to mi bardzo pomogło, to, że ja nie odkładałam tego swojego pomysłu na później, bo gdyby to teraz się odbywało, to zdecydowanie trudniej byłoby się przebić, bo tych, powiedzmy, twórców edukacyjnych jest w tej chwili masa, a dzięki temu, że ten mój kanał na YouTube jest od bardzo dawna regularnie prowadzony, no to po prostu też się rozrósł i łatwiej na niego trafić. A dodatkowo też jednak pamiętajmy, że po hiszpańsku mówi się również w Ameryce Południowej, więc tak na dobrą sprawę, nawet kalkulując, co mi się bardziej opłaca, warto ten hiszpański mocno rozważyć, ze względu na to, że jednak praktycznie cała Ameryka Południowa, oprócz Brazylii, ale Ameryka Centralna, w Stanach bardzo łatwo się dogadać po hiszpańsku, więc ten język, oprócz tego, że jest łatwy, przyjemny, może być takim naszym pożytecznym hobby, to też daje nam klucz po prostu do komunikacji z wieloma osobami w wielu krajach.
1: Czyli wracając do początków, jeśli w ogóle nie umiem hiszpańskiego, a chciałabym mieć jakąś językową przygodę, to czwarte liceum w tym momencie, nie znając, mogę tam iść, że tak.
0: Tak, zdecydowanie, bo idąc do klasy z językiem hiszpańskim, można się go nauczyć od zera. Także to jest świetny w ogóle etap w życiu, kiedy tak na dobrą sprawę nie mamy jeszcze tylu różnych obowiązków, bo oczywiście jako osoby dorosłe, kiedy zaczynamy się uczyć, to jednak ten język gdzieś tam jest na drugim planie, no to wykorzystanie tych lat w liceum na to, żeby się nauczyć języka, no to jest świetna opcja. Ja szczerze mówiąc też tak zrobiłam. Gdzieś tam w moich planach było też dziennikarstwo wcześniej, ale po prostu ze względu na to, że stwierdziłam, że język zawsze mi się przyda, czegokolwiek bym nie robiła, to właśnie wybiorę taki profil z językiem hiszpańskim, no i bardzo mi się przydał, więc języki to jest tak naprawdę coś, co daje nam bardzo solidną podstawę na przyszłość, więc można tak iść do czwartego liceum, zacząć uczyć się hiszpańskiego od zera i naprawdę myślę, że w 90% gdzieś tam ktoś kiedyś ten hiszpański wykorzysta.
1: Tak naprawdę po raz pierwszy może świadomie wybiorę sobie język obcy, no bo w dzisiejszych czasach, tak między Bogiem a prawdą, ten angielski czy niemiecki to już od przedszkola nam rodzice kładą do głowy, co jest oczywiste, bo żyjemy w takim czasie, że ten język musi być, a tutaj mam poniekąd totalny wpływ na to, czego się będę uczyć.
0: Tak, zdecydowanie. W ogóle nauka drugiego języka, jeżeli rzeczywiście gdzieś ten angielski cały czas jest obecny, to tak jak już rozmawiałyśmy, daje dużą przewagę gdzieś tam w przyszłości na rynku pracy, ale też dużo łatwiej nam się nauczyć drugiego języka. Jeżeli my już ten angielski gdzieś tam w mniejszym lub większym stopniu znamy, to istnieje wiele chociażby słów podobnych do języka hiszpańskiego w angielskim albo odwrotnie i po prostu dużo łatwiej nam się nauczyć już znając angielski, hiszpańskiego, bo też nasz mózg jest dużo lepiej przygotowany w ogóle do nauki języka. Także zdecydowanie warto.
1: Jakieś predyspozycje trzeba mieć?
0: Hiszpańska wymowa moim zdaniem jest względnie łatwa. Też my jako Polacy znamy bardzo trudny język już domyślnie, bo polski przecież jest jednym z wielu, ale jednak najtrudniejszych języków na świecie. Także tutaj oczywiście pomaga dobry słuch. Jeżeli ktoś ma słuch muzyczny, to po prostu w mig opanowuje te różne zasady, ale jest ich na tyle mało, że i są na tyle luźne. W ogóle to jest też wspaniałe w hiszpańskim, że hiszpański jest taki jak Hiszpanie, czyli bardzo elastyczny, luźny,
1: niezdyscyplinowany.
0: Trzeba się tak trzymać, znaczy nie trzeba się tak trzymać właśnie tych wszystkich reguł, że można tak naprawdę coś powiedzieć na dwa sposoby, albo tak bardziej jak native, albo trochę mniej, a nadal być zrozumianym, więc tutaj akurat hiszpański też pod tym względem jest elastyczny i nie trzeba mieć jakichś konkretnych bardzo, bardzo predyspozycji, żeby opanować po prostu ten język.
1: Niemniej nauka języka oznacza pracę. To nie jest tak, że samo do głowy wejdzie.
0: Nie, zdecydowanie nie, ale można do tego podejść sposobem. Właśnie jeżeli uczymy się czegoś, co nam się podoba, co jest melodyjne, co łatwo nam wchodzi gdzieś tam do głowy, to ta nauka nabiera zupełnie innego wymiaru, bo oczywiście trzeba poświęcić czas, trzeba poświęcić też czas na to, żeby zapamiętać i dać sobie czas, żeby to wszystko zapamiętać, być cierpliwym, bo to jest bardzo też ważna cecha przy nauce języka, takim sumiennym, oczywiście elastycznym, co już wspominaliśmy, że hiszpański taki jest, ale my też musimy być wobec niego elastyczni. Tu zdecydowanie trzeba się nastawić na pracę, ale trzeba dobrze po prostu do niej podejść właśnie tak bardziej na luzie i wtedy na pewno dużo łatwiej się jakiegokolwiek tak naprawdę języka nauczyć. Po prostu
1: nauczenie się języka to jest tak naprawdę moc możliwości, kwestia tylko jaki się ma pomysł.
0: Tak, dokładnie. Właśnie to jest najpiękniejsze w językach, że one nam dają bazę. Nawet jeżeli będziemy chcieli, bo znam takie przypadki, jeżeli chcemy pracować w dużej firmie, nawet w korporacji, to oni nas tam wszystkiego nauczą tak naprawdę w tydzień, dwa, miesiąc. Szkolenia, które firmy organizują, tak naprawdę są w stanie dać pewne kompetencje, które są ważne w jakiejś pracy, ale języka nikt nas w miesiąc nie nauczy. Więc w momencie, kiedy my mamy tą bazę, znamy na przykład angielski plus hiszpański, to dla takiego potencjalnego pracodawcy jesteśmy tak naprawdę idealni ze względu na to, że on zdaje sobie sprawę z tego, że w trakcie pracy wielu rzeczy można się jeszcze nauczyć w jakiejś firmie. W język trzeba później też inwestować. Wiele firm później oczywiście organizuje kursy językowe dla swoich pracowników, ale jeżeli nie musi tego robić, to jest oczywiście przeszczęśliwy. Tłumaczem można zostać. Oczywiście to zależy, jak widzimy swoją przyszłość zawodową, ale można zostać tłumaczem przysięgłym, można na bieżąco tak tłumaczyć, co się nazywa tłumaczenie konsekutywne, na jakichś spotkaniach, eventach. Jest tak naprawdę wiele możliwości. Oczywiście można zostać nauczycielem, co w dzisiejszych czasach, akurat jeśli chodzi o hiszpański, jest bardzo takim na topie zawodem. Możliwości są tak naprawdę bardzo szerokie, a to tylko od nas zależy, jak my je wykorzystamy, jak sobie tą przyszłość ustawimy.
1: No dobrze, to ile razy w Hiszpanii pani była?
0: Oj, nie jestem w stanie tego zliczyć. Kiedyś próbowałam, ale myślę, że z 30-40 to już na pewno, no plus mieszkanie w Hiszpanii ze względu na to, że studiowałam tam, to też była ciekawa przygoda, bo byłam tam na Erasmusie, więc w zasadzie ponad pół roku tam spędziłam na studiach i tam studiowałam, w ogóle to też taka ciekawy zwrot akcji, bo tutaj studiowałam filologię hiszpańską, no i z reguły jak się idzie na Erasmusa, to się studiuje ten sam kierunek po prostu przez pół roku, a mnie przyjęto na dziennikarstwo, więc studiowałam pół roku tam dziennikarstwo, więc wszystko mi się pięknie zamknęło. No i tak na dobrą sprawę te dwa kierunki gdzieś tam naraz musiałam kończyć, ale super przygoda. No i tak to w sumie nie mogę policzyć dokładnie, ile razy byłam, ale dużo.
2: Ale był język potem Hiszpania.
0: Tak, tak. Ja w ogóle do Hiszpanii pierwszy raz pojechałam po maturze dopiero z hiszpańskiego, więc to było też ciekawe doświadczenie, że pojechałam do obcego kraju i już potrafiłam się porozumieć, co było bardzo satysfakcjonujące.
2: I kraj tak samo zachwyca jak język?
0: Tak, oczywiście ma swoje wady, jak każdy kraj, ale zdecydowanie podejście do życia Hiszpanów jest niesamowite, szczególnie z naszej polskiej perspektywy. Właśnie to, ile tam jest luzu, elastyczności, jakiejś takiej radości z życia i takiej, mogłabym powiedzieć, no zupełnie innego podejścia do w ogóle do życia, do spraw. Także zdecydowanie, jak myślę o Hiszpanii, to widzę słońce, widzę uśmiechy na twarzy i jakąś taką też życzliwość ze strony ludzi.
2: I ten melodyjny język w uszach.
0: Tak, zdecydowanie.
3: Z Agatą Spędowską rozmawiała Basia Źródlewska-Olejnik. A jeśli macie ochotę na lekcję hiszpańskiego, to zajrzyjcie na YouTube'owy kanał lub stronę Agata Uczy.
4: Eska Ostrzeszów News.
3: Jagoda Mośpan, zapraszam na codzienny magazyn reporterów Eski Ostrzeszów. Każdego dnia odbierają tysiące połączeń. Ich praca często niedoceniana bywa obciążająca także psychicznie. Operatorzy Centrum Powiadamiania Ratunkowego w Poznaniu, bo o nich mowa, odbierają zgłoszenia od mieszkańców całej Wielkopolski. Jak wygląda ich praca? Posłuchajcie.
5: Każde połączenie, które kierowane jest na numer alarmowy, jest skutecznie, szybko, w ciągu 10 sekund odbierane przez operatora numerów alarmowych. 5 sekund trwa zapowiedź, kiedy osoba zgłaszająca słyszy, że dzwoni na numer alarmowy. Następne 5 sekund to jest czas, kiedy operator w cudzysłowie podnosi słuchawkę, przedstawia się swoim numerem służbowym i słucha osoby zgłaszającej. Także ze zgłoszeniami niezasadnymi poradzimy sobie, obojętnie ile ich będzie. Jarosław Teśluk, kierownik Centrum Powiadamiania Ratunkowego w Poznaniu. Nie kojarzę już od wielu lat zgłoszenia dotyczącego, nie wiem, pizzy, czy taksówki, czy czegokolwiek innego. Zdecydowanie najwięcej zgłoszeń niezasadnych stanowią kieszenie, torebki, niezablokowane telefony, jakieś błędy na linii, tego typu zgłoszenia. Żartów niezasadnych na całe szczęście jest bardzo niewiele i one stanowią mały odsetek wszystkich zgłoszeń niezasadnych.
6: Ilu operatorów numeru alarmowego 112 jest tutaj w Poznaniu?
5: Poznańskie centrum jest trzecie co do wielkości w kraju. Mamy zatrudnionych 120 operatorów numerów alarmowych. W tym mamy 15 koordynatorów, 3 trenerów. Jest gradacja stanowisk między operatorem i starszym operatorem numerów alarmowych. Także jesteśmy dosyć licznym centrum. Jest taki jeden czynnik, który łączy jakby wszystkie sytuacje, kiedy powinniśmy zadzwonić na numer alarmowy 112, to jest sytuacja nagła, czyli to, co ma miejsce tu i teraz, w tym momencie się zdarzył pożar, w tym momencie się zdarzył wypadek, to sięgam po telefon i dzwonię na numer alarmowy, wzywam pomoc. Nie dzwonimy na numer alarmowy wtedy, kiedy zdarzyło się coś, nie wiem, tydzień temu, parę dni temu, tak. Jest to sytuacja być może jak najbardziej zasadna, tak, ale do kontaktu z innymi instytucjami, nie z numerem alarmowym. Także jeżeli sytuacja ma miejsce tu i teraz, to teraz dzwonimy na numer alarmowy.
6: Tutaj operatorzy obsługują całą Wielkopolskę. Jak to wygląda?
5: Zgadza się. Obsługujemy całe województwo wielkopolskie. W związku z tym, obojętnie czy jestem w Koninie, Kaliszu, Poznaniu, wybierając numer ratunkowy, dodzwaniam się do Centrum Powiadamiania Ratunkowego w Poznaniu. Operator jakby ma system, który go wspomaga, ma moduł mapowy, w związku z tym obojętnie z jakiej lokalizacji zadzwonimy, zostaniemy odnalezieni przez operatora i pomoc zostanie nam udzielona. System też jakby powiadamiania ratunkowego w Polsce działa na zasadzie pełnej zastępowalności. Czyli gdyby się tak zdarzyło, że nie jesteśmy w stanie obsłużyć nawet z Wielkopolski wszystkich połączeń, no to nasze połączenia trafiają do pierwszego wolnego CPR-u w kraju. I odwrotnie, gdyby na przykład w województwie pomorskim się zdarzyło, że mają tam nadmiar liczbowy zgłoszeń, tak, no to my również jesteśmy w stanie obsłużyć ich zgłoszenia. Także można powiedzieć, że obsługujemy nie tylko z Wielkopolski, ale także z całego kraju możemy przyjąć zgłoszenie.
6: Załóżmy taki scenariusz, że teraz ktoś nas słucha i mówi: to jest robota dla mnie, idealna. Jakie warunki musi spełniać ta osoba?
5: Najbardziej takim formalnym i sztywnym kryterium jest znajomość jednego języka obcego. To trzeba jakby znać w takim stopniu, żeby móc obsłużyć zgłoszenie alarmowe. O pogodzie i o wakacjach nikt na numerze alarmowym rozmów prowadzić nie będzie, w związku z tym trzeba jakby w języku obcym znać słownictwo chociażby związane z interwencją dymową, z wypadkiem, z kolizją, z pożarami, z takimi rzeczami. A dalej mamy szereg takich kryteriów, powiedziałbym, miękkich. Tak, operator musi być dyrektywny, to on prowadzi rozmowę ze osobą zgłaszającą, musi w sposób zdecydowany mówić do osoby zgłaszającej tak, żeby wykonała jego polecenia, żeby na przykład pomogła jakiejś osobie w potrzebie. Musi umieć szybko podejmować decyzje, musi być sprawny również tak w obsłudze systemu teleinformatycznego. To wszystko sprawdzamy zarówno na rekrutacji, jak i w trakcie szkolenia na stanowisko. Liczba ogólna telefonów nie rośnie. Ja bym powiedział, że liczba zgłoszeń niezasadnych bardzo powoli spada. Natomiast no, to są wartości na tyle niewielkie, że można powiedzieć, iż jest jakiś konstans.
7: Tomasz.
8: Michał.
9: Powiedzcie, panowie, jak wygląda wasza codzienna praca? Przychodzicie i...
7: Przechodzimy do pracy na godzinę 7, mamy 12-godzinne dyżury, przechodzimy, logujemy się do systemu, zakładamy słuchawki, włączamy się jako w systemie jako dostępni i zaczynamy pracę, odbieramy kolejne zgłoszenia i no tak wygląda tak naprawdę cały nasz dzień.
8: Ile połączeń dziennie jeden operator odbiera?
10: No tak średnio około 100 bym powiedział, w zależności też ile osób jest na zmianie, czy to jest 20 osób, czasami jest mniej, no około 100 myślę to tak, takich zasadnych zgłoszeń, nie zasadnych, w sumie to myślę, że około 150 nawet może, no mówię, to różnie, to zależy też od dnia, od pory, gdy mieliśmy teraz te ostatnią ślizgawice wszystkie, no to tych zgłoszeń było zdecydowanie więcej, to 100 to już miałem na przykład o pierwsze 4 godziny.
7: Możemy sami decydować o tym, kiedy jesteśmy dostępni, nasz system jest wyposażony w taki specjalny system, którym oznaczamy się jako gotowi do odbioru połączenia. Dzięki temu w wypadku jakichś na przykład naprawdę skomplikowanych zgłoszeń, po których czy na przykład chcemy się skonsultować z koordynatorem, czy chcemy się skonsultować z psychologiem, omówić jakąś ważną sytuację, jesteśmy w stanie pozostać w tym trybie niedostępności, że inni operatorzy przyjmują połączenia, a my w tym czasie zajmujemy się czymś innym, no i jakby możemy tak samo zrobić przerwę na przykład na wyjście do toalety, zjedzenie jakiegoś drobnego posiłku, no i wracając do stanowiska, włączamy się z powrotem do systemu jako gotowi, no i wtedy wpada kolejne połączenie.
8: Ilu operatorów na jednej tej 12-godzinnej zmianie pracuje, odbiera telefony?
10: To zależy, to mamy grafik, pracujemy według grafiku, zazwyczaj jest to zmiana dzienna i zmiana nocna, potem 2 dni przerwy, to wszystko zależy jest osób, też na przykład wiadomo takie typowe ciężkie dni jak Sylwester, no to mamy około nawet 30 operatorów na zmianie. Tak jak mówię, około 20 średnio na pewno zazwyczaj teraz mamy. Także nie jest źle, bywało gorzej. Parę lat wcześniej bywały zmiany, że po 10 osób się odbierało, no to już naprawdę po takiej 12-godzinnej zmianie można było, że tak powiem, się zagotować lekko.
8: Jako operatorzy macie przypisane numery i przedstawiacie się numerami. Wiele osób się zastanawia dlaczego.
7: Tak przewiduje przede wszystkim ustawa. W ustawie mamy wyraźnie wytyczone, że przedstawiamy się numerem i nie podajemy swoich imion i nazwisk. No ma to na celu też po prostu ochronę naszej prywatności. W związku z tym, że no, numer alarmowy jest dosyć specyficznym miejscem pracy i specyficznym wykonywanym zawodem. Są osoby, które no, mogą mieć do nas na przykład pretensje za nieprzyjęcie od nich zgłoszenia, które zostało ocenione jako niezasadne przez nas, a w ich mniemaniu może być bardzo ważne. No i taka osoba mogłaby próbować w jakiś sposób personalnie nas atakować. Dzięki takim zapisom ustawy jesteśmy w ten sposób chronieni, a skarga, która zostaje, jeżeli zostanie napisana skarga i trafi do naszych urzędu, jest podany numer, godzina, miejsce zdarzenia. Nie ma problemu, żeby ustalić, jaki operator był za taką sytuację odpowiedzialny, no i wtedy skarga jest rozpatrywana.
10: No to też łatwo ustalić, wiemy, kto odbierał o której godzinie, także to wszystko jest. Często też obsługujemy zdarzenia, dodam do kolegi, no charakterze policyjnym. Wiadomo, różne osoby są tam, że tak powiem, te zdarzenia dotyczą różnych osób. No i no nie wiemy tak naprawdę, co potem te osoby mogą pomyśleć, jakby no, znały nasze dane. Nie? Często otrzymujemy też jakieś tam groźby telefoniczne.
8: Wychodzicie z pracy, ale ta praca zostaje pewnie w głowie, przynajmniej przez jakiś czas nie da się tak wyłączyć linii telefonicznej i wyłączyć myślenie o pracy.
7: No są sytuacje, które zostają na długo. Są to najczęściej takie naprawdę kryzysowe sytuacje. Ja sam w przeciągu 4 lat pracy tutaj mam no 5-6 takich sytuacji, które naprawdę na długo ze mną zostaną, bo to były naprawdę poważne zdarzenia. Ale no trzeba się umieć troszeczkę też wycofać. Trzeba umieć skończyć tą pracę, wrócić do domu i jakby tego bagażu ze sobą nie nieść, no bo to po prostu powoduje wypalenie zawodowe bardzo szybko. I mamy też przed tym bronić.
10: Mamy też tutaj około 120 operatorów w tej chwili tak obsługujących. My każdy mamy dużo, że tak powiem, każdy jakiś zainteresowań. Na przykład jedni jeżdżą w góry, jedni jeżdżą na rowerze, mamy też sekcję rowerową, teraz działamy, piłkę gramy. Także na pewno to pomaga, że gdzieś możemy po tej pracy sobie zająć się innymi rzeczami. Wiadomo, rodzinne życie, staramy się tego nie przynosić tej pracy. Nie?
7: Część z nas jest tutaj po prostu społecznikami i jakby fajnym uczuciem takim moralnym jest fakt, że no niesiemy jakąś formę pomocy ludziom, którzy tego potrzebują. Tak naprawdę to jest największy motywator dla większości z nas. Mamy tutaj osoby z różnych społecznych, z różnym wykształceniem, z różnych różnymi wykonywanymi wcześniej zawodami.
10: Z umiejętnościami różnymi na przykład.
7: Ale większość z nas łączy właśnie to, że chcemy pomagać. Mamy tutaj studentów ratownictwa, studentów pielęgniarstwa, mamy też tutaj ratowników pielęgniarki po studiach.
10: Strażaków, policjantów.
7: Strażaków OSP, osoby, które na przykład są emerytami mundurowymi.
10: Też. Żołnierzami. No też ja myślę, że tu ciekawą rzeczą jest, że mimo wszystko, że już ja też pracuję 4 lata, często się nowych rzeczy mogę nauczyć. Nie jesteśmy w stanie tak naprawdę przewidzieć, kto zadzwoni i co on nam teraz opowie, jaka jest sytuacja. Także to też jest, myślę, nowe, coś zawsze nowego i możemy się zawsze też uczyć nowych rzeczy. Ja na przykład w przeciągu ostatniego roku rosyjski sobie poduczyłem, bo język, który może być przydatny, teraz dużo zgłoszeń wiadomo też z osób ze wschodniej granicy, który u nas mieszka. No i też pomagamy jak najbardziej.
9: Jak wygląda przygotowanie takiej osoby, która docelowo ma być operatorem numeru alarmowego 112?
11: Ta osoba, jakby, która zostaje zatrudniona do pracy w Centrum Powiadamiania Ratunkowego, zanim trafi na stanowisko operatora, już takie realne na sali, żeby obsługiwać zgłoszenia o charakterze alarmowym, musi przejść szkolenie. Patrycja Wilińska, koordynator, trener. To szkolenie składa się z części teoretycznej, gdzie kursant dowiaduje się o tym, jak działają służby, na przykład policja, straż pożarna, jakie są też nasze procedury i wytyczne dotyczące obsługi zgłoszeń. Później jest część praktyczna tego szkolenia i w tej części praktycznej szkolenia kursant w środowisku takim symulowanym obsługuje zgłoszenia alarmowe. One jakby zostają w tym środowisku wewnętrznym, nie trafiają do prawdziwych służb, żeby podczas tych symulacji nauczyć się, jakie właśnie tutaj stosować metody rozmowy z osobą zgłaszającą, do jakich służb, jakie zdarzenia kierować. No i później czeka go egzamin tego naszego kandydata. Po zdanym egzaminie teoretycznym i praktycznym taka osoba później już jest uprawniona do tego, żeby obsługiwać zgłoszenia alarmowe. Natomiast jakby też nie jest od razu wypchnięta na głęboką wodę, bo jest ta obsługa też pod czujnym okiem starszych kolegów, koleżanek i koordynatorów. I tak to właśnie wygląda.
9: Ile takie szkolenie trwa?
11: Takie szkolenie trwa, myślę, że można powiedzieć około miesiąca. To jest taki czas zazwyczaj, który jest poświęcony na szkolenie takiego nowego operatora. Czasami dłużej.
12: My tutaj pracując już od wielu lat mamy też, że tak powiem, doświadczenie i sposoby dotarcia do poszczególnych osób, bo dużo tych kursantów, kandydatów przez te lata, że tak powiem, do nas trafiło. Krzysztof Cyrulewski, koordynator, trener. Więc jeśli chodzi o sam proces nauki, no nie jest on skomplikowany, bo też w większości ten ciężar spada na tego pracownika, który chce zostać operatorem, no bo część teoretyczna musi zapoznać się we własnym zakresie właśnie z funkcjonowaniem Państwowej Straży Pożarnej, Państwowego Ratownictwa Medycznego czy też Policji. My uczymy technikaliów, jeśli chodzi tutaj o zawód operatora. No i też dajemy duży nacisk na tak zwane, my to nazywamy podgrywki, a to są symulacje najczęściej występujących sytuacji, z którymi ludzie dzwonią na numer alarmowy 112 i w takim procesie właśnie no, ćwiczymy sobie te poszczególne elementy pracy operatora. Więc generalnie jest to w większości przypadków przyjemna część.
9: A jest coś, co ludzi, którzy kandydują na to stanowisko, dziwi, zaskakuje najbardziej już w trakcie kursu, szkolenia?
12: Tak, my też o to pytamy na początku, jakie mają wyobrażenie co do tego, z czym ludzie potrafią zadzwonić na numer alarmowy 112 i faktycznie te wyobrażenia dość mocno jednak rozjeżdżają się z rzeczywistością, bo kiedy taki kandydat siada pierwszy raz na słuchawki, na tak zwany podsłuch i wtedy też pytamy się właśnie, czy to spełniło te oczekiwania, czy to było to wyobrażenie, to w większości przypadków faktycznie telefony, które usłyszeli na żywo, zdecydowanie różniły się od tego ich właśnie wyobrażenia, z czym ludzie potrafią zadzwonić na numer alarmowy 112.
9: A z czym potrafią ludzie zadzwonić? Bo wiemy, że są też takie nieuzasadnione połączenia.
12: Tych połączeń nieuzasadnionych faktycznie mamy całkiem sporo, bo to jest około 40%. Jeśli do tego dodamy 25% zgłoszeń, tak zwanych, my to nazywamy połączenia głuche, czyli rozłączone przed przydzieleniem do operatora, to jest ponad 60%. To faktycznie jest znaczny odsetek, ale z czym najczęściej? No to powiedzmy kody PIN do telefonu, taksówki, pizzę i piwo już jest mniej popularne, ale takim realnym i faktycznym tutaj obciążeniem dla operatorów są na pewno osoby z zaburzeniami psychicznymi, bo tutaj notujemy bardzo dużo połączeń od tego typu osób, a nasze procedury i wytyczne zakładają to, że każdorazowo musimy taki telefon zweryfikować, bo często jest tak, że taka osoba, która zadzwoni do nas 100 razy i zgłasza zgłoszenia niezasadne, za 101 razem będzie potrzebowała pomocy, więc to jest faktycznie tutaj dla nas w tym momencie największe obciążenie.
11: Myślę, że zawsze znajdzie się taka sytuacja, która może być zaskakująca nawet dla pracownika, który pracuje już wiele, wiele lat, ponieważ życie pisze różne scenariusze, także tak, jak najbardziej tego typu sytuacje mogą się zdarzyć.
13: Jest to praca pełna wyzwań. Marcin Cybulski, psycholog Centrum Powiadamiania Ratunkowego w Poznaniu. Powiązana z napływem dużej liczby zgłoszeń, tak, w których pojawiają się bezpośrednie zagrożenia życia, bądź też zdrowia, bądź też mienia. W związku z tym każdy operator musi mieć ten potencjał do tego, aby sprostać tym wyzwaniom.
8: Takie bardzo emocjonalne często rozmowy są przeprowadzane.
13: Tak, ze strony osoby zgłaszającej bardzo często pojawiają się emocje, ponieważ są to sytuacje nagłe, których my na co dzień nie spotykamy. W związku z tym zadaniem operatora jest poradzić sobie z tymi emocjami, a dzięki temu, że są dobrze rekrutowani, dobrze szkoleni, radzą sobie z takimi sytuacjami.
8: A jakie predyspozycje musi mieć osoba, która jest takim dyspozytorem?
13: Przede wszystkim musi mieć ponadprzeciętny potencjał, ponadprzeciętne zasoby do radzenia sobie z sytuacjami stresującymi. Tak? Mimo tego, że to jest rozmowa telefoniczna, nie mamy bezpośredniego kontaktu z tą osobą, to tak czy inaczej te predyspozycje są potrzebne. Resztę już jesteśmy w stanie zorganizować na poziomie szkolenia, doskonalenia zawodowego, wprowadzania do pracy. I ten proces trwa kilka miesięcy tak naprawdę. Tak? I dzięki zabezpieczeniu proceduralnemu, no bo wiadomo, że my się posługujemy procedurami i nie ma tutaj żadnej wolnej amerykanki, są algorytmy postępowania, no to też jest forma zabezpieczenia. Po prostu każdy z operatorów wie, co ma robić w określonej sytuacji. Tak, to jest jakby standardowa procedura powtarzalna przy określonych kategoriach. Psycholog uczestniczy w funkcjonowaniu operatora na każdym etapie, od rekrutacji poprzez szkolenie, później poprzez też pracę nad jakością pracy, ale też i oczywiście wsparcie psychologiczne w trudnych sytuacjach. Szczęśliwie dzięki temu, że dobrze dobieramy, dobrze szkolimy, tych sytuacji nie ma aż tak wiele. I może zdradzę tutaj tajemnicę alkowy, ale częściej operatorzy przychodzą z problemami prywatnymi, aniżeli z tymi, które pojawiają się tutaj. Najtrudniejsze dla operatora są takie sytuacje, w których pojawiają się postawy roszczeniowe, gdzie pojawia się postawa agresywna, gdzie osoba zgłaszająca kieruje słowa agresywne, wulgarne do operatora. I to są te największe wyzwania, które się pojawiają, bo z sytuacjami trudnymi typu zagrożenie, śmierć, radzimy sobie, ale z atakami bezpośrednimi to jest tak największy problem.
8: A tych ataków jest dużo? Tak w skali roku na przykład?
13: Nie prowadzimy takich statystyk, ale z obserwacji takich funkcjonowania w zasadzie każdy operator przynajmniej raz czy dwa razy w trakcie dyżuru spotyka się z taką postawą agresywną. Na bardzo różnych poziomach. Czasami jest mniej lub bardziej zaowalowana agresja, ale ona po prostu jest.
3: A tematem zajął się Dominik Rutkowski.
4: Esko Strzeszów radzi.
3: Dla ducha i ciała, zwłaszcza tych zmęczonych, napiętych i zabieganych. Joga nie tylko przywraca fizyczną równowagę, ale też uczy spokoju, skupienia, pozwala się zatrzymać choćby na moment. O tym, co Polkom i Polakom może dać praktyka rodem z Indii i o tym, dlaczego jedną z najtrudniejszych pozycji jest leżenie, rozmawiamy z Małgorzatą Meszczyńską, dziennikarką i nauczycielką jogi z Kalisza.
14: Joga to jest droga. Możemy powiedzieć, joga to jest sposób na życie. Może być sposobem na życie, może być oczywiście zwykłą aktywnością, jakimś rodzajem gimnastyki, sposobem na rehabilitację, ale joga może być rzeczywiście sposobem na życie i można ją praktykować nie tylko na macie, ale w codziennym życiu i w każdej możliwej chwili.
15: No właśnie, co dziewczynie z Polski daje system, no właśnie nie ćwiczeń, tylko praktyka, taka droga, która wywodzi się z Indii. Co może dać innym Polkom i Polakom także?
14: Ja myślę, że tutaj bardzo wiele zależy od osoby, która praktykuje jogę i od tego, czego ona od tej jogi chce, czego potrzebuje. Bo są osoby, które rzeczywiście bardzo głęboko wchodzą w tę okołojogiczną filozofię. Natomiast ja może tutaj wiele osób rozczaruję, ponieważ dla mnie joga jest sposobem na życie, ale nie tak głęboko, nie sięgam tak głęboko do korzeni. O, może tak, bo mam takie podejście, można powiedzieć właściwie nowoczesne, współczesne. Wychodzę z założenia takiego, że joga jest bardzo elastyczna. Nie tylko jogini są elastyczni, ale sama joga jest elastyczna. Ona pasuje do każdego i każdy pasuje do jogi. Można sobie wybrać nauczyciela jogi takiego, jak nam odpowiada. Można sobie wybrać ścieżkę jogi, bo ich jest mnóstwo, mnóstwo odmian. Czasami spotykam się z takim pytaniem, a jaki rodzaj jogi praktykujesz? I wtedy przez chwilę się zastanawiam, robię mądrą minę i mówię, no wiesz, trochę czerpię z jogi Iyengara i Vinyasy. Tak naprawdę mam swoją jogę, bo również prowadzę zajęcia i właściwie joga nie jest w żaden sposób moim sposobem zarobkowania. Postanowiłam podzielić się jogą, wiedząc, jakie fajne przynosi efekty. I to dzielenie daje bardzo dużą satysfakcję, daje takiego fajnego, energetycznego kopa. No i właśnie, do mnie przychodzą osoby, które może niekoniecznie szukają tej takiej tradycyjnej, bardzo, bardzo głębokiej, uduchowionej jogi, ale poszukują sposobu na równowagę, bo joga i oddech towarzyszący jodze to jest taki naturalny regulator i tę równowagę i fizyczną, i emocjonalną, jakąś taką duchową. Moja joga, tak mówię moja, nie chciałabym tu zawłaszczać jogi, ale może rzeczywiście sobie taki maleńki wycinek zagospodarować. Ta moja joga jest taka przyjazna i osoby, które razem ze mną praktykują jogę, mogą się czuć zaopiekowane. Razem szukamy sposobów rozwiązania ich problemów. Najczęściej to są problemy fizyczne, czyli okrągłe plecy, sztywne biodra, jakieś tam bolące kolana. I ćwicząc poszczególne asany albo przygotowując się do nich, wykonując jakieś takie proste ćwiczenia, najczęściej rozciągające, jakaś delikatna rozgrzewka, dochodzimy do pewnej sprawności, pokonujemy problemy, ale przede wszystkim, i to mi się najbardziej w jodze podoba, moi jogini, właściwie to są joginki obecnie, bo panowie nam się trochę wykruszyli, także dziewczyny w różnym wieku, również seniorki, no na to wygląda. Moje joginki wychodzą z naszych zajęć zawsze uśmiechnięte, wypoczęte, wyluzowane i niesamowitą satysfakcję sprawia mi patrzenie na nie, jak przychodzą takie rozedrgane, zmęczone, bo to często po pracy albo po zajmowaniu się dziećmi, wnukami, tak jak mówiłam, są w bardzo różnym wieku, a wychodzą takie, jakby właśnie wróciły z jakiegoś relaksującego weekendowego wyjazdu.
15: Obecnie joga jest bardzo popularna. A co ciebie przyciągnęło do jogi? I kiedy przyciągnęło? Ile lat już trwa ta przygoda?
14: Myślę. No moja przygoda z jogą trwa dobrych kilkanaście lat. Zetknęłam się z nią po raz pierwszy za sprawą dobrej znajomej, zresztą znanej w Kaliszu i w okolicach nauczycielki jogi. Ona mnie wtedy tak przytuliła, chyba potrzebowałam jakiejś takiej sensownej ścieżki, ona zaproponowała, pokazała co i jak i ja rzeczywiście przez jakiś czas praktykowałam. Potem codzienność wytrąciła mnie z tego rytmu, gdzieś jogę z równowagi, no właśnie, gdzieś tę jogę zgubiłam i to zgubiłam ją na ładnych parę lat. No i kilka lat temu ta joga do mnie wróciła. Jakoś tak nagle przypomniałam sobie, że coś takiego jak joga istnieje i można by było wrócić do praktykowania. Zaczęłam z grupą początkującą i to jakoś tak szybko, błyskawicznie ciało pamięta, przypomniało sobie i nie tylko ciało, bo i emocje. I okazało się, że joga to jest to, że pomaga radzić sobie z takimi codziennymi problemami, gdzieś układa trochę w głowie, w emocjach, troszeczkę hamuje ten codzienny kołowrotek albo uczy, żeby stanąć odrobinę z boku, odetchnąć. I to był ten pierwszy krok później uświadomiłam sobie, że chyba chciałabym czegoś więcej i poszłam na kurs instruktorski. Rzeczywiście zdobyłam uprawnienia, trochę się ociągałam, wtedy moja przyjaciółka powiedziała, no dalej, robimy tę jogę, bo ja potrzebuję. I to mnie tak fajnie zmobilizowało, mówię, jak ona potrzebuje, to trzeba robić. I rzeczywiście zaczęłam prowadzić zajęcia. To się zbiegło z takimi trudnymi chwilami w moim życiu. Gdzieś tam był to czas taki podejmowania decyzji, przygotowywania się do dużych zmian. I ta joga była wsparciem. No nie powiem, że joga mnie uratowała, ale właściwie poniekąd na pewno pomagała złapać dystans. Myślę, że mogę o tym powiedzieć. Może to komuś pomoże. Ja od wielu lat borykam się z depresją i rzeczywiście praktyka jogi pomaga, bo oprócz oczywiście fachowego leczenia, fachowej opieki lekarza, bo tutaj nie będziemy opowiadać, prawda, o ptaszkach, o drzewkach, o kwiatkach, to niestety można by było powiedzieć, ale to depresji nie leczy, nie pomaga. Natomiast joga jako takie dodatkowe wzmocnienie, jako jakaś taka sensowna ścieżka, jest wsparciem, ale o tym mówi się oficjalnie. Wszelka aktywność, wszelkie pasje, zainteresowania, kontakty z ludźmi to bardzo dużo daje, więc rzeczywiście joga towarzyszyła mi w tym i wydaje mi się, że w dużej mierze pomogła gdzieś tam złapać równowagę, podjąć odpowiednie decyzje, no i towarzyszy mi nadal.
15: Myślę, że ta popularność jogi też może trochę osoby, które są zainteresowane tematem, ale jeszcze nie zdecydowały się na żadne zajęcia, troszeczkę onieśmielać, bo włączają na przykład internet i widzą tam szczupłuteńkie, wysportowane i porozciągane jak guma dziewczyny, które wiją się w niemożliwych wręcz pozycjach, no i ktoś może stwierdzić, no ja tak nie potrafię, bo przecież nie umiem się nawet dobrze schylić. I jak zachęcić ludzi do tego, żeby po pierwsze zrozumieli, że joga jest dla każdego i że tutaj właśnie nie ma, to nie są wyścigi, prawda?
14: Zdecydowanie. Sama filozofia jogi w ogóle wyklucza jakiekolwiek współzawodnictwo, porównywanie. Nasza przestrzeń w jodze to nasza mata. I tak naprawdę nie powinniśmy się interesować niczym innym i nikim innym poza swoją matą. Zupełnie bezsensowne jest porównywanie się. Każdy z nas jest inaczej zbudowany, ma inne proporcje, inne możliwości. Jeden zrobi szpagat, drugi się schyli, trzeci zrobi mostek. Oczywiście niekoniecznie na pierwszych, na dziesiątych czy na setnych zajęciach. Joga to jest droga, o tym mówiłyśmy i tu nie chodzi o to, żeby dotrzeć jakoś tak błyskawicznie do celu, stanąć na głowie i powiedzieć, dobra, zrobiłem, odhaczone. W każdej asanie, w każdej pozycji zawsze można coś poprawić. Nie ma pozycji idealnej, a osoby, które właśnie nie mają idealnej figury, nie są idealnie sprawne, no właśnie ta joga jest przede wszystkim dla nich, bo joga daje niesamowite efekty. To jest płynny ruch, spokojny oddech. Ktoś by powiedział może, że magia. Nie. Słuchajcie, jeżeli rzeczywiście porozmawiałybyśmy tutaj z jakimiś fachowcami z zakresu medycyny, zdrowia, fizjoterapeutami, to oni powiedzą tak, to są podstawy tak naprawdę naszego zdrowia fizycznego. Do tego dołóżmy psychologów, może nawet psychiatrów. Tak, to jest to również, czyli spokojny oddech, aktywność, wyciszenie, skupienie się na jakichś istotnych dla nas sprawach, to nam pomaga. Ja myślę, że, bo mówiłam o tym, że skupiamy się na swojej macie, na sobie, ale jeżeli znajdziemy się w takim fajnym, bezpiecznym miejscu, w fajnej, sympatycznej grupie, to mi się wydaje, że rzeczywiście na jogę przychodzą fajni ludzie, to po jakimś czasie, myślę, że błyskawicznie nawet, przestaniemy się wstydzić, przestaniemy się krępować. Może nawet zaczniemy zerkać na sąsiadki czy sąsiadów z maty obok, ale nie, żeby się porównać i sprawdzić, czy mój brzuch wystaje bardziej, czy koleżanki, albo czy ona się głębiej schyli, albo zrobi ładniejszy mostek, albo w ogóle zrobi, a ja nie zrobię, tylko z jakąś taką ciekawością, życzliwością. No bo myślę, że każdy ma szansę znaleźć miejsce dla siebie odpowiednie, odpowiednią jogę, odpowiedniego instruktora, nauczyciela, bo właśnie taka ciekawostka. Gdy byłam na kursie instruktorskim, zapytałyśmy naszą nauczycielkę, czy ona się nie boi, że tutaj przygotowuje, kształci kolejnych nauczycieli, instruktorów, którzy no właściwie de facto będą dla niej konkurencją. No przecież, mój Boże, będą prowadzili zajęcia, może to będzie ich sposób na życie. Jeżeli pójdą do nowego instruktora, to przecież nie pójdą do niej. I ona wtedy uśmiechnęła się bardzo łagodnie, spokojnie i mówi: nie, każdy instruktor prowadzi zajęcia inaczej. Każdy daje uczestnikom, swoim podopiecznym coś zupełnie innego. I właśnie osoby, które chcą praktykować jogę, mogą sprawdzać, bo ja też zawsze polecam: przyjdź, zobacz, może ci się spodoba, a może potrzebujesz czegoś innego, może potrzebujesz czegoś bardziej intensywnego albo czegoś bardziej uduchowionego, a może zupełnie joga taka w wydaniu klasycznym nie jest dla ciebie, może potrzebujesz spocić się solidnie i zmęczyć na zajęciach, choć zapewniam, że i na jodze można, nawet takiej najspokojniejszej, zdecydowanie. Właśnie, joga jest pozbawiona konkurencji. Przyjdź, zobacz, spróbuj. Jeżeli podejdzie się do tego z otwartą głową i tak elastycznie, jak chciałoby się mieć elastyczne ciało, to myślę, że większość osób będzie chciała praktykować.
15: No właśnie, jak często praktykować, żeby też realnie odczuć te dobre efekty jogi?
14: No to nie jest łatwe pytanie. Jak często praktykować jogę? Większość joginów powie pewnie, że najlepiej codziennie.
15: Codziennie znaleźć nam czas.
14: Ciężko, choć są tacy nauczyciele, którzy mówią, że jeżeli ktoś chciałby praktykować codziennie, to wystarczy tak kwadrans pół godziny, jak ktoś zupełnie nie ma czasu, to godzina. To taki przewrotny żarcik, że rzeczywiście bardzo wiele zależy od jakiejś tam naszej organizacji. Ja myślę, że jeżeli ktoś znajdzie czas raz w tygodniu, to już jest plus, bo to jest zdecydowanie więcej niż wcale. Mówi się, że te dwa razy w tygodniu to jest taka fajna praktyka, która dosyć szybko przynosi efekty, ale jogę możemy praktykować codziennie, nawet przez kilka minut. To może być siedzenie z wyprostowanymi plecami, kilka spokojnych oddechów. To może być taki mikrotrening uważności, czyli pijemy dobrą herbatę i skupiamy się na jej smaku, albo mamy ochotę na coś słodkiego, bierzemy kostkę czekolady i rozkoszujemy się jej smakiem, aromatem, tym, jak rozpuszcza nam się na podniebieniu. I sprawi nam to zdecydowanie więcej przyjemności niż pochłonięcie całej tabliczki czekolady, co też przecież potrafimy, prawda? Ale jaka jest różnica, gdy się skupiamy i delektujemy? No, zupełnie inaczej to wygląda. Więc jeżeli sobie uświadomimy, że jogę możemy praktykować w takich drobiazgach codziennych, to będziemy zawsze gdzieś blisko niej.
15: To właśnie ta koncentracja chyba też jest istotna tutaj. Nauka koncentracji w świecie, który nas ciągle rozprasza, a to telefony, a to wiecznie gdzieś jakieś, nie wiem, gdzieś biegniemy. Ciągle jakiś ekran jest przed nami, ktoś dzwoni, powiadomienia i tak dalej, a joga mówi:
14: tak, tu i teraz.
15: Tu i teraz,
14: tak? Tu i teraz, we własnym ciele, na swojej macie.
15: I na swoim oddechu skupieniu.
14: Tak, dokładnie. Zawsze zajęcia zaczynamy od takiej chwili skupienia, od takiego zostawienia codziennych spraw za sobą, uspokojenia myśli, uspokojenia drżących, takich właściwie rozedrganych mięśni, wszystkich włókienek w naszym ciele, uspokojenia emocji. Tak, skupienie jest niełatwe i trzeba się go nauczyć. Znaczy nie trzeba, nic nie trzeba, ale warto. Zawsze tak ze śmiechem wspominam, że najtrudniejszą asaną i jedną z najważniejszych to jest shavasana, czyli relaks na koniec praktyki jogi. Wszystko zależy od prowadzącego i grupy. Niektórzy prowadzą taki kilkuminutowy relaks. Pach, pach, kładziemy się na chwilę, rozluźniamy, odpoczywamy, dwa oddechy, idziemy do domu. Są też tacy, którzy celebrują bardzo, bardzo długo. U mnie to zazwyczaj jest około kwadransa, czasami troszeczkę krócej. I to jest dopiero trudna asana. Jaką pozycję trzeba przyjąć? Trzeba się położyć wygodnie i rozluźnić. Podążać ze swoim oddechem, uspokoić i widać wtedy, jak bardzo nas nosi. Czasami gdzieś tam palce nam skaczą, stopy skaczą. Więc ci, którzy zaczynają, mają czasami problem z tym, żeby te 10-15 minut spokojnie leżeć, a osoby, które rozsmakują się w shavasanie, przychodzą i mówią, to co, kiedy leżakujemy, już na samym początku. Więc rzeczywiście później ta shavasana, relaks, przynosi mnóstwo przyjemności. Przez te kilkanaście minut jesteśmy w stanie odpocząć tak, jakbyśmy ucięły sobie, właściwie to nie drzemkę, nawet przespały się przez kilka godzin. Zajęcia kończą osoby zrelaksowane, uśmiechnięte, wychodzą, przeciągając się z zadowoleniem. No, to działa.
15: No i nie potrzeba wielkich pieniędzy, prawda, na to, żeby jogę praktykować. Właściwie nie trzeba nawet chyba kupować maty na sam początek, prawda?
14: Potrzebne jest wygodne ubranie, jakiekolwiek. To nie muszą być najmodniejsze leginsy i jakieś topowe topy. Możemy ćwiczyć w zupełnie swobodnym stroju. To może być zwykły t-shirt, spodnie od dresu. Ważne, żeby rzeczywiście było nam wygodnie. Niepotrzebne są żadne specjalistyczne buty, bo ćwiczymy na boso. Właśnie z tym czasami początkujący mają problem, żeby zdjąć skarpetki, o Boże, bose stopy. Bose stopy pomagają nam w odpowiedniej przyczepności i rzeczywiście, gdy ćwiczymy, to zaczynamy lubić się z naszymi stopami, które nas noszą. No, mata nie jest konieczna, ale się przydaje. Gdybym miała powiedzieć, czy może być jakakolwiek mata, to nie, lepiej nie. Lepiej ćwiczyć na podłodze, na dywanie na początku, ale jeżeli zdecydujemy, że chcemy się zaprzyjaźnić z jogą, to lepiej zainwestować w dobrą matę. Ja nie mówię tutaj o takiej za kilkaset złotych, bo już za kilkadziesiąt złotych można kupić naprawdę dobrą matę, która będzie nam służyła lata, długie lata, bo to nie jest też, nie chodzi o to, aby mata była dziko kolorowa, chyba że taka nam się bardzo podoba i skłoni nas do częstszej praktyki, to jak najbardziej, ale to wszystko oczywiście zależy od naszych możliwości, naszych preferencji. No i co? I przede wszystkim dobra wola, bo żeby praktykować jogę, to nawet nie potrzebujemy dużo czasu. I jedno chciałabym zaznaczyć. Owszem, jogę możemy ćwiczyć w samotności, w domu, jak najbardziej w skupieniu, ale te pierwsze lekcje, podstawy warto jednak, aby pokazał nam ktoś, kto z jogą ma do czynienia. Najlepiej, żeby to był nauczyciel, instruktor albo doświadczony kolega, koleżanka, żeby potrafił nas skorygować, no bo powtarzanie błędów utrwala błędy, a my przecież chcemy robić coś coraz lepiej, czuć się coraz lepiej.
4: SK Ostrzeszów.
3: Wszystko zaczęło się od miłości do sztuki, a zwłaszcza tej współczesnej. A potem sztuka przeniosła się do tatuaży. Monika Grzesiak, utalentowana ostrowianka, która od ponad 15 lat wykonuje najbardziej niesamowite, unikalne dziary. Przez długi czas pracowała w Danii, wróciła do Polski i nam opowiedziała o swojej pasji.
16: Co było pierwsze, sztuka czy tatuaż?
17: No, sztuka, oczywiście, że sztuka. No, od małego lubiłam sobie rysować. Jak potem miałam wybierać drogę zawodową, no to wiadomo, jak się ma 14 lat i trzeba wybrać szkołę średnią, to człowiek nie ma pojęcia, co chce robić.
16: Nie jest łatwe wtedy.
17: W żadnym wypadku. No, a że było czwarte liceum z profilem plastycznym, to wydawało mi się rozsądną decyzją. No więc poszłam tam, a potem myślałam o studiach, więc I tak naprawdę mnie kręciła grafika. Ja chciałam iść na jakiś profil graficzny, ale wtedy jeszcze tego nie było. No więc poszłam sobie na edukację plastyczną w zakresie sztuk plastycznych tam na UAM. No i właściwie to było pierwsze. I tam dzięki tej szkole zetknęłam się ze sztuką współczesną. Bo w liceum cały czas klepaliśmy sztukę tam od samego początku, jakieś paleolity, ten Egipt i tak dalej. To się przerabia po 1000 razy w tej weftę.
18: Malowidła na ścianę.
17: Tak, dokładnie. A na studiach mieliśmy zajęcia z profesorem i on fajnie opowiadał o sztuce współczesnej. Zabrał nas też na wycieczkę do Berlina. No i tutaj moje gusta artystyczne mocno się zmieniły. Zaskoczyło i no potem po drodze jakby przydarzył się ten tatuaż i to mnie wciągnęło. Ja zawsze byłam ciekawska z natury i takie różne dziwne zajęcia mnie ciekawiły. Nie to, żeby to robić przez całe życie, tylko żeby zobaczyć, czy się da, jak to będzie. No i akurat tatuażem zaskoczyło, chociaż moje gusta tatuażowe są mocno dziwne. Wiadomo, że robi się różne rzeczy, może zrobić i napis, i portret, i zwierzątko, i tam różne rzeczy, ale głównie czarno-biały realizm robiłam przez cały ten mój okres pracy w tym zawodzie. Jak ktoś mi mówi, to zrób coś takiego, co ty byś chciała zrobić,
18: to ryzykowne może być.
17: To jest ryzykowny temat, bo mój gust jest mocno dziwny.
18: No, ale ty podchodzisz do tego jako do artystycznego wyrazu, niekoniecznie to musi być, że wiadomo, co to jest, tak?
17: Tak, ja już narobiłam się tyle realizmu, że oczywiście lubię to robić, bo to jest świetna zabawa, świetne ćwiczenie, ale jak można to troszeczkę wykoprytnąć, to jest jeszcze ciekawiej. Pracowałam jako grafik przez ileś lat tutaj w Ostrowie, w gazecie, potem w drukarni i pewnego dnia po prostu kolega, który miał na sprzedaż maszynki, zapytał mi się, czy nie chcę spróbować. Ja tak, przecież ja nie wiem, o co chodzi, pomyślałam sobie, no ale on mówi, że to jest fajne i tak jakoś kusiłam się wtedy na to. No i zaczęłam sobie dłubać powoli i zaskoczyło po prostu gdzieś z czasem. To mnie zaczęło ciekawić.
18: Ktoś przychodzi ci z jakimś pomysłem, ale mówi dopieść go. Mhm. To robisz go najpierw, nie wiem, na kartce w komputerze, przekładasz na skórę, czy mu rysujesz na skórze, jak to wygląda?
17: A to zależy, jaki jest wzór, ale najczęściej lubię sobie zrobić jakąś wizualizację mniej więcej chociaż w komputerze, czy zależy, mówię, jaki jest projekt. Czasami trzeba to narysować, a czasami można to zrobić w komputerze. Rzadziej zdarza się, że rysuję na skórze, ale to wynika chyba z tego po prostu, jakie wzory robisz na realizm najczęściej, to raczej wolę to zrobić w komputerze, czy narysować w komputerze.
18: Czy przez te 15 lat zdarzyło się, że odmówiłaś wykonania czegoś?
17: Tak, odmówiłam kilka razy.
18: W jakich okolicznościach?
17: W okolicznościach tatuaży intymnych, ale no po prostu na penisie. Nigdy nie robiłam, nie chcę komuś krzywdy zrobić, wolę w ten temat nie wchodzić.
18: Czyli takie pomysły też są?
17: Tak, miewają ludzie. Pan chciał pszczołę mieć wytatuowaną. Także odmówiłam wtedy i odmówiłam raz mocno dziwnego napisu. Wydawało mi się, że to nie to znaczy, no to będzie dla tej osoby problemem później, więc po prostu odmówiłam, bo nie chciałam, żeby być powiedzmy jednym krokiem do przodu do tego problemu. Także tutaj odmówiłam. Nie tak dużo. Raczej dyskutujemy. Jeśli ktoś ma pomysł, który uważam, że może być problematyczny, to zazwyczaj mówię o tym po prostu tej osobie i mużdżymy nad tym, jakby zrobić, żeby wybrnąć z tej sytuacji i jednak ten tatuaż zrobić jakoś tam już, żeby problemu nie stwarzał.
18: Ale przychodzą na przykład z takimi pomysłami, że chcą mieć wytatuowane wszystko na całą twarz na przykład i robisz to?
17: Nie. Niektórych tatuaży gdzieś tam odmawiam, jak uważam, że to będzie problem. Twarz raz tatuowałam chłopakowi, ale to na samym początku w Danii, ale potem już nie. Potem już nie. Raczej wolę takich rzeczy nie robić. No, to jest za dziwne i to jest też czasami kwestia mody. I ktoś się podjara, że o, teraz zrobimy, będę fajnie wyglądał, mam 20 lat, za 15 będziesz miał bobla na twarzy i nic z tym nie zrobisz. Także wolę tutaj nie być osobą, która do tego przyłoży rękę.
18: No właśnie, a propos bobla, jak trudne i czy możliwe jest usunięcie w ogóle tatuażu?
17: No, usuwa się laserem tatuaż. Czytałam o tym ostatnio, bo wyszła książka w 2022 roku, Medyczne aspekty tatuażu i tam jest napisane, że no jasne, można usuwać tatuaż, ale to znaczy, no, nie każdy tatuaż da się usunąć, na przykład kolor jest ciężej usunąć. Ponoć biały tatuaż, no biały ledwo widać na tej skórze, ale jeśli jest tatuaż, on się może zamienić w szary kolor na przykład, no i to już zostanie. Czarny kolor jest najmniej problematyczny, jeśli chodzi o usuwanie. Te lasery są chyba przystosowane, no na początku po prostu były te ciemne tatuaże, więc myślę, że tutaj to dostosowali. Najtrudniej ponoć jest usunąć czerwony i zielony, bo spektrum lasera po prostu no, nie bierze już tego. Chociaż myślę, że coraz lepsze są lasery i pewnie to będzie możliwe. Widziałam pousuwane tatuaże, nigdy nie widziałam tak usuniętego tatuażu, żeby nie było w ogóle śladu.
18: Zawsze coś tam zostaje.
17: Siuteczkę tam widać, albo jest troszeczkę tak jakby zabliźniona ta skóra, ale nie naglądałam się tego też na tyle, żeby stwierdzić, że na pewno tak jest, nie? Może jakieś malutkie tatuaże idzie usunąć tak, że naprawdę tam ledwo widać.
18: Ale łatwe w każdym razie to nie jest zadanie.
17: Łatwe zadanie to chyba nie jest, bo potrzeba chyba więcej odporności na ból i cierpliwości, bo to jedna sesja zazwyczaj nie wystarcza. Jedyne, co o tym słyszałam, to, że to bardziej boli niż tatuaż i że jest bardziej kosztowne, bo trzeba więcej razy.
18: Który tatuaż był największym wyzwaniem dla Ciebie?
17: Chyba tatuaż, który robiłam zawodnikowi rugby z Horsens z Danii i był tutaj pod podbródkiem. Mhm. To był numer jego, pod którym on grał w tym zespole i po prostu nie szło tam dojść. On się musiał położyć na łóżku tak, żeby jak najbardziej głowę wygiąć do tyłu. No ciężko uleżeć w takiej pozycji, więc robiliśmy dużo przerw, ale to był dziwne miejsce po prostu. To było, jeśli chodzi o miejsce, to było wyzwaniem.
18: A jeśli chodzi na przykład o takie projekty, że ktoś przyszedł i powiedział, że nie wiem, chcę mieć całe plecy, całą nogę, całą rękę, ale pomóż mi, zaprojektuj coś?
17: No to nie ma problemu. To raczej nie jest takie duże wyzwanie. To jest raczej ciekawa przygoda niż jakieś może wyzwanie. O, robiłam Beksińskiego, taki malusi. No to było ciekawe. Każdy tatuaż jest jakimś wyzwaniem, ale teraz nie przypominam sobie, żebym z jakimś miała taki szczególny problem. Chyba nie.
18: Ogólnie jakby tatuaże to, co widzimy dzisiaj, a to, z czym nam się kojarzą jeszcze sprzed 20 lat, serce przebite strzałą u marynarza, tak. Naga kobieta, to już daleko drogą przeszło.
17: To są te tatuaże takie, no, oldschoolowe, te klasyki takie, nie? Że te wszystkie róże, właśnie jakieś takie marynarskie tatuaże. No to jest to, co my powiedzmy, to był taki boom w naszych czasach tych tatuaży i to się różnie kojarzy, albo właśnie z jakimiś tam marynarzami, albo z kryminałem, bo też tutaj gdzieś tam rozkwitł ten biznes w tym, no, na tym polu. No ale wcześniej jednak pojawiał się, nie? Tam w Polinezji, czy gdzieś w różnych miejscach świata jednak ten tatuaż funkcjonował, tylko no w naszych takich współczesnych czasach chyba...
18: Przez wiele lat był kojarzony właśnie.
17: No tak. Właśnie tak. Co ciekawe, czytałam, że jeśli chodzi o tatuaż więzienny, to róże, taki cudowny motyw, który się pojawia, no, wszędzie w tatuażu.

0: dekoracyjną modą i tutaj chyba no po prostu gdzieś przestało to być tematem tabu. Ja byłam w szoku na przykład, jak w Danii poszłam do banku i pani w banku miała tatuaże gdzieś na szyi, na dłoniach. U nas to takie było wtedy. No takie niespotykane. Tak, teraz to już jest chyba tak, no mówię, opatrzone, już nikt tam nie robi z tego wielkiego halo, jest okej.
1: A mówiłaś o tych oldschoolowych właśnie, wszystkie różyczki, serca przybite, ale tak jak oglądałam zdjęcia, to mam wrażenie, że te motywy wracają. One są trochę podrasowane, ale wracają, nie?
0: Tak, to jest mi się wydaje taka klasyka tatuażu i to zawsze będzie funkcjonować. Chyba po prostu jako ta klasyka, jak do tego naszego boomu tatuażowego w naszych czasach, czy tam no troszeczkę wstecz. Chociaż nadal się ludzie rzucają na motywy jakieś polinezyjskie, mimo że nie znam wielu ludzi, którzy wie, co to w ogóle znaczy. Bo się okazuje, że każdy ten elemencik coś tam znaczy i stąd są budowane te historie na tych tatuażach. No pojawia się to, cały czas funkcjonuje i to jest jakby, no czasami te motywy są takie bardzo proste, takie wręcz niezbyt wyrafinowane, ale jak ktoś to widzi i wie, o co chodzi, no to wie, że to jest old school i to tak ma właśnie wyglądać, nie? Że to nie musi być nie wiadomo co. To właśnie ma być takie prościutkie, fajne, czyste, klarowne, nie?
1: Tak ładnie zrobione.
0: Tak. Czyściutko i fajnie.
1: Czy ty jako fachowiec widzisz na przykład, że ludzie robią te tatuaże być może w nieodpowiednich miejscach i one są po prostu czasami fatalne? Czy to jest kwestia tylko ich gustu? Bo podobno się o gustach nie dyskutuje.
0: No jest to no taki problem. No jak ktoś tatuje i idzie mu to w miarę sprawnie i ma jakieś tam doświadczenie w tym, to widzi, że na przykład kompozycja jest nie taka. Czy w tym miejscu mógłby ten tatuaż leżeć trochę inaczej, żeby lepiej wyglądało? Ale też widzi, czy ktoś potrafi ten tusz dobrze wbić, czy nie. To widać. Kwestia gustu to też pewnie jest, bo widziałam na przykład gdzieś w internetach taki proceder, gdzie dwóch czy trzech ludzi tatuowało jednego człowieka i to było już na zasadzie takiego doświadczenia bardziej bólowego niż artystycznego chyba. Oni go tam w trzech mordowali tymi maszynkami, a on próbował ten ból znieść i to były po prostu jakieś krechy, jakieś takie, to nie było nic figuratywnego, to po prostu były jakieś mazy. Czy to jest jeszcze sztuka? No to jest dyskusyjne, nie? Chociaż jest na przykład coś, co ja sama chciałabym mieć, to jest taką bzdurą, że sama z tego nie mogę. Jest taki wzór, ktoś próbował zrobić panterę, taką chyba oldschoolową. I ten wzór, tak już, nie wiem, czy to jest oficjalna nazwa tego wzoru, ale tak chodzi po internecie, Saki Panther. Po prostu pantera, która to jest tak brzydka, tak okrutna, że aż zabawna. I ludzie po prostu tak z tego po prostu nie mogą, że przerabiają tą panterę, że ta pantera jest Batmanem, no po prostu na różne...
1: Jak z gifami normalnie.
0: Dokładnie, nie? To jest ta sama paszcza tej pantery, tylko że przerobiona na jakieś UFO, czy na jakieś coś tam. Jest mnóstwo wersji tej pantery, jest tak samo okrutna jak za pierwszym razem, tylko niektórzy ludzie już to po prostu wykonanie jest dobre, tak. Nie? Ale wzór nadal okrutny i tak jakby się ci ludzie starali zrobić to jeszcze bardziej absurdalnie głupie. Ja bym chciała posiadać taką panterę, bo jestem fakt absurdu i nonsensu, także chciałabym kiedyś mieć tą panterę zrobioną.
1: Ale to świetnie pokazuje, jaką drogę to przeszło.
0: Tak, od kompletnego bobla do po prostu już elementu takiego, no...
1: Pożądanego.
0: Tak, zakotwiczyło się w kulturze tatuażu gdzieś tam i funkcjonuje i sama bym chciała.
1: Czy są jakieś warunki, które trzeba spełnić przychodząc do ciebie, czy w ogóle żeby zrobić tatuaż, nie wiem, właśnie wiek, zdrowie, że, no nie wiem, przyjdzie 12-latek i na pewno powiesz, że nie ma takiej opcji.
0: Tak, wiek przede wszystkim. 18 lat nie robię poniżej. Nawet jeśli rodzic się zgodzi, nie robię tego. Bo po pierwsze w wieku 18 lat, ja osobiście, mając lat 40, wątpię, żeby w wieku 18 lat ta decyzja była dobrze przemyślana. Chociaż no nie mogę, wiadomo, odebrać, to nie jest reguła. Może ktoś bardzo długo myślał na ten temat i wymyślił sobie dobrym, okej, nie ma problemu. Ale wolałabym, żeby to była jednak decyzja bardzo, bardzo przemyślana. A druga rzecz jest taka, że młodzi ludzie często, jak wybierają pierwszy tatuaż, oni chcą, żeby to było widać. Właśnie nadgarstek, czy tam przedramię. Biologia organizmu jest taka, że każda linia z czasem się trochę rozmyje i na to nie ma siły.
1: Jest to samo to, że będą rosnąć, że będą mięśnie będzie przybywać.
0: Dokładnie tak. A poza tym te komórki, które przechwytują tusz i trzymają go w skórze, one mają jakąś swoją określoną żywotność i kiedy ten czas się kończy, one ten tusz wypuszczają i komórki obok tego samego typu łapią ten tusz, więc siłą rzeczy on już nie jest w tym samym miejscu idealnie. On troszeczkę się jakby rozchodzi na boki. Uważam, że ludzie powinni wiedzieć o tym, że robiąc sobie w młodym wieku tatuaż w widocznym miejscu, to będzie fajne przez pierwsze 5-10 lat, a potem będzie rozlany. Może tak, jeśli to będzie tatuaż z linii. każdy tatuaż troszeczkę się rozejdzie, z tym, że może na realizmie to troszeczkę mniej widać potem, a na tatuażu z nim po prostu to widać. Mhm. To musi być świadoma decyzja, bo no na przykład przyjdzie sobie 18-latek zrobić tatuaż, jak będzie miał 30 lat w kwiecie wieku, będzie miał bobla widocznego. Mhm. Fakty można to usunąć, zakryć, cokolwiek, to nie jest jakby ostateczność, że nic nie idzie z tym zrobić, bo idzie, czy poprawdzi nawet. Ale jednak fajnie by było, żeby to była decyzja przemyślana. No i w młodym wieku ja bym, no nie wiem, czy odradzała, może nie odradzała, radziłabym się zastanowić dobrze.
1: Żeby może chociaż miejsce zmienić.
0: Tak, że to nie musi być przysłowiowo na czole, żeby wszyscy widzieli, tylko gdzieś w takim miejscu może jakimś bardziej racjonalnym. Są pewne przeciwwskazania zdrowotne. Jeśli ktoś ma problem na przykład z krzepliwością krwi, czy no cukrzyca jest też pewnym przeciwwskazaniem, chociaż pewnym, nie to, że nie można robić zupełnie, bo znam osoby, które mają cukrzycę i mają tatuaże i wszystko jest okej. Okay. Nie zdarzyło nam się, no jeśli ktoś by przyszedł na przykład pod wpływem alkoholu czy narkotyków i to widać, no to wiadomo, że nie ma takiej opcji, żeby robić tatuaż. No jest trochę tych takich przeciwwskazań, ale nie mieliśmy aż tyle przypadków takich sytuacji, żeby ludziom odmawiać.
1: Masz jakiś swój ulubiony tatuaż? Na przykład w sensie jakieś miejsce, które najbardziej lubisz na skórze?
0: Lubię Blackwork, wszystko na czarno. Zakochałam się w tym stylu. Raz koleżanka, której ktoś tam inny robił tatuaż, no źle zrobił ten tatuaż, przyszła do mnie i mówi: Monika, jedziesz na czarno, całą rękę. Zasięgnęłam trochę języka u kolegi, który już od 30 lat tatuuje. On mi tam, bo nigdy nie robiłam tego na taką skalę, żeby całą rękę, tam kawałek, jakąś bransoletkę, to jasne. On mi tam parę dał takich rad, gdzie no ułatwiło mi to po prostu trochę pracę. Cudowne to jest. To jest tak fajna praca. Lubię to. To nie musi być cała ręka, to może być pół ręki. To może być teraz właśnie chciałabym spróbować tego stylu, ale na zasadzie negatywu, że na przykład ktoś ma jakiś motyw roślinny, czy jakiś taki bardziej abstrakcyjny i to jest pusta skóra, a cała reszta na czarno. To wygląda fantastycznie. Bardzo tak, no widać to z daleka. To jest takie no aż się chce to robić.
1: Na przykład taka ręka cała na czarno, ile to czasu zajmuje?
0: Zależy, jaki kto ma próg bólu i ile wytrzyma, ale jeśli ma ten próg bólu dosyć wysoki, to ja bym to zrobiła tak na 5 sesji całodziennych.
1: Całodziennych?
0: Całodziennych. Może mniej, jeśli ktoś naprawdę by wytrzymywał, ale to nie o to chodzi, żeby kogoś zabazgrać na czarno od razu, bo to też organizm ma swoją jakąś wytrzymałość, więc zrobiłabym to tak na 4-5 razy, żebym ja przeżyła i ta osoba przeżyła. No, chociaż interesuje mnie teraz, no bo mówię, Blackwork to jest bardzo duże wypełnienie na czarno, a ja bym chciała wypełnić na kolor. Widziałam kiedyś fantastyczny rękaw, gdzie był smok, bardzo taki prosty, gdzieś dookoła ręki. On był po prostu zrobiony, kontur był zrobiony tego smoka, ale cały rękaw wypełniony był na czerwono. To robi takie wrażenie, tak, no niesamowite robi wrażenie i mało, nigdy nie widziałam czegoś takiego na żywo, ale zrobić bardzo bym chciała, bo to jest niesamowicie efektowne. No widziałam też kiedyś, ktoś miał powiedzmy rękaw do łokcia, za łokieć troszeczkę czarny, a od łokcia, tak powiedzmy z 10-15 cm było błękitne. No cudo po prostu, szok, przychodźcie, zrobię.
1: Właśnie, ale swoje robisz sama?
0: Niektóre, gdzie sięgnę, to tak. Nie mam też takiego ciśnienia, że muszę się cała zabazgrać, to przychodzi gdzieś tam takie fazy, że gdzieś coś zobaczę, coś mi nagle, coś mi oświeci i wtedy.
1: Pytanie takie na koniec, czy zdarzają się tatuaże, ewentualnie, które ludzie chcą zrobić na przykład na jakąś okoliczność, nie wiem, upamiętnić kogoś?
0: Tak, przede wszystkim urodzenie dzieci, śluby, takie rzeczy, czy no zdarzają się imiona ukochanej osoby, ale powiedziałabym, że jeśli chodzi o okoliczności, to raczej urodziny dziecka są takim najbardziej upamiętnianym wydarzeniem, no i śluby też. Zdarzyło mi się tatuować raz bukiet ślubny, rękaw zrobić z bukietu ślubnego parze. Ludzie wzięli ślub i chcieli mieć taki sam tatuaż i to był rękaw. Rozumiem, że ktoś robi, nie wiem, jakieś tam malutkie coś, symbol, ale ci ludzie chcieli rękawy mieć takie same i to było dla mnie takim zaskoczeniem, no ale zrobiliśmy. Zdarzyło mi się tatuować datę śmierci też kogoś, ale to mniej chyba takie, no raczej chyba lepiej pamiętać coś dobrego niż złego, mi się wydaje, no ale to kwestia gustu, nie?
1: A czy takie rzeczy właśnie też orientalne, albo nie wiem, nawiązania do jakichś celtyckiej, germańskiej mitologii, tego typu rzeczy?
0: Zdarza się, że przychodzą, że mają te postaci właśnie stamtąd zaczerpnięte. Chociaż jak przez ostatnie kilka lat najbardziej popularna była jednak mitologia nordycka, z tym się spotkałam. Thor, Odyn, te kruki Odyna. Także to się bardzo często pojawia, łącznie z takimi elementami, które w ogóle w kulturze nordyckiej nie miały miejsca, typu wiking w kasku z rogami. Oni nie mieli rogów na tych swoich kaskach. Tak. To jednak, no i te wszystkie celtyckie, jakieś krzyże, jakieś plątanki celtyckie, to faktycznie się zdarza, ale chyba dlatego, że to jest po prostu dosyć ozdobne, ładne wizualnie.
1: Bo to tak wygląda jak ładna biżuteria, zwłaszcza
0: dokładnie,
1: gdzieś na ręce.
0: No? Dokładnie. Chociaż mam nadzieję, jak już jestem na miejscu w Polsce, że zetknę się też trochę z naszą słowiańską kulturą, jeśli chodzi o tatuaże, że coś z tej mitologii też będzie.
1: A to wcale nie jest proste do znalezienia, bo jak...
0: Nie, właśnie. No. W nordyckiej kulturze to są, funkcjonują runy. A okazało się, to pewnie wszyscy, którzy się tym interesują, już dawno wiedzą, ale ja tego nie wiedziałam, że my też mieliśmy swoje pismo. Tam Skandynawi mieli runy, my mieliśmy swoje, nie pamiętam jak to się teraz nazywa, ale to też są przepiękne litery. To jest bardziej takie dekoracyjne niż runy, jak dla mnie. No, ale z tym, żeby to tatuować, to jeszcze się z tym nie spotkałam. Ale na pewno ktoś to pewnie robi.
1: Gdzieś tam, czy to widać różnicę między tym na przykład, co chcą tatuować w Polsce, a tym, co chcą w Danii tatuować?
0: Tak, uważam, to jest moje osobiste zdanie, nie chcę nikogo urazić, że w Polsce ludzie bardziej chcą, żeby te tatuaże były spójne, żeby coś do czegoś pasowało, żeby to miało ręce i nogi. W Danii wydaje mi się, że ta kultura tatuażu jest troszeczkę bardziej taka rozbujana i tam ci ludzie się już mniej chyba przykładają wagę do tego, czy to pasuje, czy nie pasuje. Po prostu ktoś ma napis obok tego realistycznego kwiatka, za chwilę gdzieś tam jest coś innego. Spotkałam dziewczynę, która miała 23 lata i miała jakiś cytat na twarzy, na linii szczęki i nie miała prawie nigdzie indziej miejsca już, bo była tak wytatuowana. No także ci ludzie tam, może tak, tam nikt też specjalnie nie piętnował tego od lat, nie? Tam jedynie było coś takiego, tam był jakiś król czy książę Danii, który bardzo lubił tatuaże i szybko rodzina królewska wprowadziła zakaz tatuowania twarzy, chyba szyi, czy tylko twarzy i dłoni, bo ten człowiek już był tak wytatuowany, że oni się bali, że on zaraz wejdzie na twarz i ręce. Więc tylko dla niego zrobili, jakby z tego powodu zrobili ten zakaz, więc Danii na dłoniach i na twarzy teoretycznie jest zabroniony, no ale wiadomo, policja nie stoi koło w studiu i nie pilnuje tego, więc zdarza się, że ktoś tam wyjdzie z takim tatuażem. Więc tu chyba oni są z tym po prostu chyba trochę bardziej, przynajmniej byli, jak ja tam przyjechałam na początku mojego pobytu, bardziej byli z tym takim na porządku dziennym, że te tatuaże gdzieś tam czasem niezbyt nawet fajnie wykonane, to było na porządku dziennym, że ludzie tak chodzili. Tutaj jednak bardziej u nas ludzie, ta estetyka jest inna i bardziej, żeby to miało ręce i nogi, żeby to było fajne, ozdobne, a nie, że byle gdzie, byle jak, nie? No nie mówię, że Duńczycy wszyscy byle gdzie, byle jak, ale mniejszą przykładali wtedy wagę do tego, że to wszystko musi być spójne. Nie musi być spójne tam.
1: Jak są filmy takie o weselach w Indiach, oni tam rysują henną, takie piękne na rękach. Czy na przykład coś takiego robiłaś właśnie w wersji tatuaż, a nie henna?
0: Tak, zdarzało się. Takie mandalowe wzory, mnóstwo tego się zdarzało. Bo to jest po prostu bardzo dekoracyjne, kobiece. Tak, to takie wzory są bardzo, to takie urocze, takie ozdobne. Zdarza się to i to jest fajne do robienia. Zwłaszcza jeśli to, no bo mówię, są na przykład mandale okrągłe, które fajnie wyglądają, ale są też wzory, które łamią ten schemat i gdzieś bokiem coś się fajnego dzieje i to jest fajne, dynamiczne, takie no właśnie dekoracyjne typowo.
1: Powiedzmy może jeszcze na koniec, że chociaż to jest piękne, to jednak warto z różnych względów przemyśleć taką decyzję, dobrze się zastanowić.
0: Jak najbardziej warto to przemyśleć, zwłaszcza, żeby nie kierować się modą. Była moda na przykład na tribale. Wszyscy mieli tribale fajne, dekoracyjne. 10, 15, 20 lat później już tak trochę siara. Zależy jaki tribal, jak zrobiony i tak dalej. No to jest pewien styl. Na przykład teraz panuje chyba jeszcze moda na zegary, jakieś klepsydry, ptaszki. W Danii zdarzyło mi się na przykład, że ludzie nawet nie wiedzieli różnicy między kompasem a zegarem. Po prostu to okrągłe, co wszyscy mają. Aha. No to jest wdzięczny, fajny wzór i wierzę, że dla wielu ludzi coś to znaczy, ale wiele osób robiło to też, bo po prostu fajnie wygląda. I ja nie mówię, to fajnie wygląda, tylko wszystko jest jest fajny do momentu, kiedy nie spowszechnieje i się nie opatrzy. Jeśli się mija na ulicy cztery osoby z podobnym tatuażem, to już jest chyba mniej wyjątkowy niż, jakby no, niż gdyby było się samemu z tym tatuażem.
1: Jakby założenie się już komplikuje.
0: No ja bym radziła po prostu, jeśli ktoś lubi tatuaże i chciałby mieć, radziłabym może pomyśleć, co faktycznie ja lubię, co chciałbym mieć, z czym mi będzie dobrze przez następne lata. I nie kierować się modą, bo potem zdarza się, że ktoś przychodzi po 5 czy 10 latach, bo mi się znudziło. Ale to nie jest koszulka, nie? Którą się zdejmie. Fakt, że idzie usunąć, wybielić, zrobić cover i to jest fantastyczne. Ale warto się zastanowić, bo cover na coverze, coverem czasem już wygląda potem nie do końca super, nie?
1: Zostaje czarne wszystko.
0: No tak, tak, taki bałagan się robi. Więc ja bym doradzała przemyśleć to, co by się chciało mieć na skórze, nie? Z czym potem tańcować całe życie.
2: SK Ostrzeszów News.
3: Jagoda Mośpan, zapraszam na codzienny magazyn reporterów SK Ostrzeszów. Bywa bohaterem literackim i filmowym, ale najczęściej nie gra głównej roli. Kalisz to nie tylko tło dla nocy i dni. Z tych okolic pochodzi niejaki Antoni Kosiba, a Adam Asnyk często wracał tu w swoich wierszach. O Kaliszu śpiewali i Kabaret Starszych Panów i Budka Suflera, a Wojciech Młynarski w jednym z utworów opisał także kalisko-ostrowski konflikt. Z profesorem Piotrem Łuszczykiewiczem z Wydziału Pedagogiczno-Artystycznego UAM w Kaliszu tropimy wątki kaliskie w książkach, piosenkach i nie tylko.
4: Założycielska, fundacyjna sprawa i tu właśnie problemowa z Kaliszem jest taka, że to jest miasto widmo. Znaczy to jest miasto, które ma prehistorię i historię bardzo wczesną, nieustaloną do końca i dyskusyjną. To tak trochę jak z tych miast, nie wiem, Italo Calvino albo no takie nieistniejące miasta, tak? My mówimy o tej Kalisji wspaniałej, powołujemy się na tacyta Ptolomeusza i Pliniusza, zdaje się, że wymieniłem ich w odwrotnej kolejności. I bardzo jak Chodyński gadujemy, że ta Prona to na pewno Prosna, prawda? Ci Kalisjowie czy Helisjowie to na pewno Kalisjowie. Natomiast tak naprawdę do końca na pewno nie wiemy, więc pod tym względem Kalisz nawet nie może mieć, nie ma takiej tej prehistorii do odpoznania, bo jej nie ma najzwyczajniej, ona jest wyobrażona, zupełnie wirtualna. Możemy sobie wyobrażać takie miasto z czasów szlaku bursztynowego, z czasów przełomu mileniów, jak ono mogło mniej więcej na takim szlaku wyglądać. To jest jasne, że nie było miastem słowiańskim, nie miało żadnego wspólnego ciągu później z samym Kaliszem, ale to takie małe miasta przy intensywnie uczęszczanej drodze handlowej wyglądały w Europie dosyć podobnie, to znaczy były ciasne, stłoczone i bardzo, choć jeszcze wiele wieków do Darwina, bardzo darwinowskie pod tym względem, że słabi tam byli coraz słabsi, a silni byli coraz silniejsi. No to naprawdę była walka o byt. W każdym sensie sprytu, możliwości biologicznych czy fizycznych przeżycia to łatwe nie było. Więc możemy sobie takie miasto wyobrazić, tak? No to ono nie będzie tak wyglądało jak z tej historii o Marco Polo i Kublai Hanie, ale wiemy, jak wyglądało i ja nie wiem, czy bym chciał, żeby takie miasto było tym pierwowzorem współczesnego Kalisza. Natomiast bardzo ciekawa historia polityczno-historyczna wiąże się z wielkimi wykopaliskami pana architekta Krzysztofa Dąbrowskiego i z 1800-leciem Kalisza. Wtedy Janusz Teodor Dybowski, postać później znana z gigantycznego również skandalu, napisał taką książkę Gorące Wici. Ja tutaj nie jestem taki mądry, bo jej sam z siebie nie przeczytałem. Zajmował się nią mój doktorant, a już od dawna doktor, pan Przemysław Mańka. Napisał o Dybowskim świetną książkę, pisarz uwikłany, Janusz Teodor Dybowski. Ale chcę o tych gorących wiciach, bo tam pomysł był kapitalny. Wiesz, na czym one polegały? To tam pisze Dybowski o wynalezieniu genialnego sposobu komunikacyjnego, a więc rozpalanie takich sztafet między poszczególnymi punktami obserwacyjnymi, tam gdzie strzegli ci wojowie przed nieprzyjacielem Kalisji, tak? I te gorące wici, no nieomal jak ten dym indiański, były takim systemem, nie wiem, jak latarnie czy coś takiego, że pozwalały chronić skutecznie to miasto, ale chronić przed kim? To są lata jeszcze gomułkowskie, a zatem wiadomo, że przed kim można chronić tych Słowian? Przed Niemcami. to
5: zachodem.
4: No tak, bo inaczej für Deutschland. Więc gorący wici. Natomiast wątek jest taki, że Słowianie współpracowali z Rzymianami, co jest trudne do wyobrażenia dla architektów, dla archeologów, dla architektów też, że współpracowali z Rzymianami właśnie i ta współpraca gospodarcza i militarna pozwalała im się chronić przed żywiołem germańskim, który tutaj napierał. Wiadomo, to jeszcze były czasy nieustalonych granic do końca przed Willibrandtem i tak dalej, i tak dalej. A zatem książka ma wiele wymiarów. No, ona chyba miała być dla młodzieży, ale język nie bardzo się nadaje, bo ona jest trudna do czytania. Nie jest to coś, to nie jest pan samochodzik na pewno, ale parę pomysłów tam Dybowski włożył i tak sobie wyobrażał to funkcjonowanie tego starożytnego Kalisza, czy jego pierwowzorów, jego przodków, że właśnie niebezpieczeństwo germańskie i dobra pomoc od tego rzymskiego NATO, czy jakkolwiek to nazwać dzisiaj. Koncept mi się podoba, jest szalony i same te gorące wici są dobrym pomysłem. No z przeczytaniem tych kilkuset stron jest większy problem, ale to już mniejsze. I podobnie jak z tą Kalisją, to jest takie, prawda, miasto nieistniejące, tak podobną sytuację mamy z początkami państwa piastowskiego. No potrafimy się uczepić Kaliszanie z entuzjazmem wizji tych archeologów, którzy mówią, że to był ważny gród, a może pierwszy, a może najważniejszy. Ale generalnie rzecz biorąc, tak jak się wymienia Gniezno, Giecz, Poznań, Lednice, no to Kalisza tam się raczej nie wymienia. Trzeba dużo dobrej woli, żeby stwierdzić, że to był ważny ośrodek, czy najważniejszy, jeden z ważniejszych, czy najważniejszych ośrodków piastowskich. Być może rzeczywiście to był taki, po tym rozsianiu tych grodów tak wygląda, że mógł to być taki gród strzegący tego terytorium przed tymi zakusami wrogimi z okolic Dolnego Śląska, czy Zachodu, czyli od Zachodu i od Południa. Więc dwa arcyistotne momenty w tej mitologii kaliskiej, które od razu są takim stąpaniem po cienkim locie. No to jak my się możemy czuć pewni, skoro tak to jest? To coś tam się pojawi u Gala Anonima, o konflikcie braci, trochę więcej u Długosza, który pięknie nazwie Kalisz miastem głównym i przednim. I tyle. Prawda? I tyle takie szczątki wzmianki, to już może rodzić przypuszczenie, że Kalisz może się nigdy nie stać takim solidnym, wieloznacznym symbolem, że będzie po prostu jakąś użytkową metaforą na podorędziu, że się chce powiedzieć o mieście takim, które nie jest małe, ale duże też nie, no to się, to jest like Kalisz, prawda? I to potem pokutuje. Wielcy kronikarze, pisarze gdzieś tam przez Kalisz przejeżdżają. Niemcewicz przejeżdża dwa razy, raz jeszcze przed odwrotem wojsk napoleońskich, a potem już po klęsce, już grubo po klęsce, kilka lat ładnych po klęsce. I traktuje ten Kalisz jako taką pamiątkę historyczną, to znaczy myśli o nim pretekstowo. I to myślenie pretekstowe o Kaliszu jest właściwie najbardziej charakterystyczne dla wszystkiego. I dla prozy, i dla poezji, i dla piosenki, i dla teatru, i dla filmu. Tam jest jeszcze bardziej pretekstowy, jeżeli chodzi o film, bo został wywołany. Jeżeli chodzi o film, to Kalisz jest wyłącznie plenerem. I to jeszcze na dodatek więzienie jest plenerem, jakieś planty są plenerem. No może to być pojedyncza ulica typu Grodzka, jak piękny był pogrzeb, ludzie płakali. Ale on nigdy nie zostaje tam, Kalisz nie gra Kalisza. A wtedy, kiedy mógłby zagrać Kalisz, czyli w Nocach i Dniach, to się jest kręcone na Kazimierzu w Krakowie. Więc to jest dopiero paradoks. Kiedy mamy opowieść o Kaliszu i mógł być to Kalisz sfilmowany z tych uliczek jeszcze, to mamy Kazimierz. No ale to jest też ten bardzo charakterystyczny akcent związany z Kaliszem, że może nie jest za duży, może nie jest zbyt sławny i znany, ale zawsze gdzieś pojawia się taka aspiracja, ambicja, żeby grać powyżej swojej ligi, chodzić w wyższej wadze niż jej jest w rzeczywistości. No jak spojrzymy na to, jak on został odbudowany po zniszczeniu przez Prusaków w 1914 roku, to on został odbudowany tak, jakby miał z pół miliona. Bo przecież Kalisz przed spaleniem było, cała Starówka była piętro niższa.
1: Tak.
4: Tak, więc wyglądała tak, jak się jedzie, nie wiem, do Leszna, do Gniezna, do Ostrowa. Widzimy te kamienice przeważnie dwupiętrowe, tak, i wiemy, jaka jest skala miasta. A 70 tysięcy, 50 tysięcy, 90 tysięcy, tak. A Kalisz ma te kamienice wywalone na półmilionowe miasto, a ratusz to już w ogóle chyba na milionowe. Ratusz jest symbolem takich, to wszyscy mówią, historycy, o tym mówi Maciej Błachowicz, o tym mówi Makary Górzyński, że ta odbudowa Kalisza po zniszczeniu była nieprawdopodobnie ambicjonalna. To znaczy, żeby dać sobie, Kaliszanie sobie, tak? Żeby dać sobie coś takiego godnościowego, że my tu, panie, wywalimy ten ratusz taki, jaki mógłby być, nie wiem, no, w Poznaniu, no, albo może przesadziłem z Poznaniem, ale w każdym razie w jakimś Bydgoszczy czy gdzieś tam. I to z jednej strony trochę jest obciachowe, ale z drugiej strony jest piękne, no bo taki szlachetny snobizm to nie jest złe uczucie. To się cały czas odbija w literaturze. I właśnie te takie aspiracje i w piosence, to takie aspiracje, żebyśmy chcieli być, jakby, jak śpiewał Rynkowski, będzie okropny cytat, ale tak, że jest za młody na sen, za stary na grzech, prawda?
1: Jak Buczka Suflera śpiewa, że ich piosenek słucha Kalisz i Świat.
4: No o właśnie, Kalisz i Świat, no, tak. No to proszę, tego też nie znałem, no jednak ten Kalisz jest.
1: Tak, jest.
4: Ciekawą sytuacją jest, bo ja przeskoczyłem do zakłady, ale może powinienem jednak dwa słowa chociaż powiedzieć w XIX wieku, bo to jest arcyciekawe. Mamy dwoje poetów z Kaliszem związanych, jednego urodzonego, czyli Asnyka, i drugą napływową, czyli Marię Konopnicką. I ich przedstawienia Kalisza są dokładnie przeciwne. To znaczy, dla Asnyka to jest rajska kołyska, 18 najpiękniejszych lat życia, a dla Konopnickiej to jest zatrute gniazdo. I to bardzo wyraźnie widać i w wierszach Konopnickiej, które czasem mają wymiar symboliczny i są napisane i mówią o jakichś pożarach ze środka XIX wieku, a są uważane za przepowiednie tego wielkiego pożaru z 1914, zgorzałemu miastu, prawda? Ale u Asnyka to jest takie trochę, jak we wspomnieniach Mickiewicza, ucukrowane, no takie za mgłą wspomnienia i tęsknoty. A Konopnicka, no jak to Konopnicka, jak w swoich nowelach, prawda, czasem wali między oczy, że to trudne miasto, że miasto, gdzie szczytne idee naprawdę czasem lądowały na bruku i bogactwo zderzało się z nieprawdopodobnym ubóstwem, widocznym wyraźnie, zwłaszcza w momentach, kiedy były pożary albo na przykład wielkie głody, tak? Takie lata, gdzie nie było plonów i miasto również na tym cierpiało. No ona w tej swojej nowelistyce właśnie pokazuje także Kalisz, który zaludniony jest nie tylko osobami światłymi, z pięknymi sukniami, ale biedotę, która nocuje w takich skrzyniach wymoszczonych łachmanami, czasem z tych pięknych sukien również, które już się zdążyły zniepięknieć, wystawianych kłopotliwych krewnych z domu, których już nie chciało się utrzymywać, więc no ja jestem jak... Jakkolwiek kocham Asnyka i ten jego sentyment, tę mgiełkę właśnie, różową magię, mówiąc pawlikowską, jasnorzeską, to jednak Konopnicka daje po głowie mocniej. No i potrafi też być fantastycznie prześmiewcza w tych typowo kaliskich nowelach. Jedna, pamiętam, jest o służącej, która 6 razy na tydzień była pijana, kucharka, a wieczorem już całkiem nie mogła. O jakiejś dziewczynie, która chciała koniecznie wyjść za mąż, żeby ten był ten mąż, co by ją od czasu do czasu wybił, ale żeby był przy niej, i o szewcu, który szył buty dla zmarłych i miał świetny patent marketingowy, to znaczy mówił, że jeżeli nie zamówią porządnych butów u niego, to ci zmarli go będą straszyć, ich będą straszyć, tych, którzy poskąpili. A zatem taka dwoistość tych wielkich pisarzy XIX-wiecznych, oczywiście tam próbują do nich dorównać, nie wiem, czy czasem Giller, czasem Chodyński, ale to nie są oczywiście talenty tej miary, jak Asnyk i Konopnicka. Bo XX wiek jest oczywiście literacko zdominowany przez Marię Dąbrowską. I ja tutaj nie będę opowiadał, bo znawców Nocy i Dni i innych tekstów Marii Dąbrowskiej jest więcej i lepszych ode mnie. Natomiast chciałbym na jedną rzecz zwrócić uwagę. Na taką otóż, że Konopiska właściwie po tym zgruzowaniu Kalisza straciła do Kalisza trochę sentyment, to znaczy uważa, że to już nie jest jej miasto, że to miasto, które zostawiła wyjeżdżając z matką rzemiennym Dyszlem, jak to opisuje, to już nie było to, ona go nie była w stanie po tej odbudowie rozpoznać.
1: Mówimy o Dąbrowskiej.
4: Mówimy o Dąbrowskiej, oczywiście tak, cały czas mówimy o Dąbrowskiej, natomiast potrafiła, są takie utwory przypisywane Dąbrowskiej, gdzie Kalisz już nie jest tym Kalińcem, powiedzmy sobie szczerze, Kaliniec to też jest, choć czasem nieźle odwzorowany topograficznie, to też jest pewna metafora, ale ona w jednym z takich krótkich utworów, który jest jej przypisywany, nazwała Kalisz wielowodami, wielowody, no, ze względu na pewne te rozgałęzienia prosne i tak dalej, kanały, i po prostu, no, mówiąc językiem współczesnym, współczesnej młodzieży i to takim wydelikaconym językiem, zrąbała na całego, jako takie miasto miazmatów, pustych ambicji, błota i wybojów i tak dalej, i tak dalej.
1: Stąd się wziął ten kultowy cytat, który na Złotym Rogu się pojawił, że cudnego z mojego Kalisza nigdy nie miałam zobaczyć takim, jakim był.
4: Tak, i coś w tym rzeczywiście jest. Warto też powiedzieć, że to takie lubienie, nielubienie Dąbrowskiej z Kaliszem i Kalisza z Dąbrowską, ono potem owocowało rozmaitymi dziwnymi historiami jeszcze przed wojną, bo nagrodę literacką miasta Kalisza, nagrody literackie chyba w 1938 roku nie zdobyła Dąbrowska, chociaż była faworytką miasta Kalisza, prawda? Zdobył ją zupełnie inny pisarz, związany później z Krakowem, a w Kaliszu przebywający w swoim gimnazjum, który napisał taką prozę Życie trwa 4 dni.
1: Otwinowski.
4: Oczywiście, Stefan Otwinowski, który jak Schulz ten Kalisz opisuje, że oni z kolegami brodzili w tych mgłach, które z powodu wody się unosiły, jak się rozpoczynał rok szkolny, zaczynała się jesień i te mgły jak niczym chmury i oni w tych chmurach, opis jest jak Kalisz jak Drohobycz. Ale z drugiej strony są też w Życie trwa 4 dni dramatyczne opisy, na przykład ten słynny opis Domu Starców chyba z Stawiszyńskiego, ile ja pamiętam, gdzie on tam słyszy te modły tych chorych, umierających i jest taki obraz, jak te modły zamiast wznieść się do góry, do Boga, to lądują w tym błocie, które tam zalega te ulice, więc Otwinowski dostał tę nagrodę, a nie Dąbrowska. I to chyba, nie wiem, to jury, nie wiem, kto tam był w jury wtedy, czy jacyś znani Kaliszanie, ale chyba ta niechęć to spowodowała, bo nie bardzo sobie wyobrażam, jak można pierwszej i chyba jedynej w dwudziestoleciu między wojnem nagrody miasta Kalisza w dziedzinie literatury nie przyznać Dąbrowskiej. No to mimo wszystko trzeba trochę złośliwości. I tak to się plecie, po wojnie nie mamy chyba takich dobrych obrazów Kalisza, którymi moglibyśmy się jakoś szczególnie napawać. No dla mnie tutaj jednak pisarzem, który sporo Kaliszowi poświęcił, też go traktował z taką haslibę, prawda, trochę nienawiścią, trochę miłością, był Arkadiusz Pacholski, bo on zarazem przedstawił ten Kalisz w swoich esejach i przedstawił Kalisz w tych swoich kryminałach. W Niemże to akurat przedstawił Kalisz okresu wojny i okupacji, ale w tych kryminałach takich, których chciał napisać więcej, tam chyba wyszły dwa, no przedstawił moim zdaniem fantastycznie Kalisz epoki transformacji z lat wczesnych lat 90. Ale nie są to wszystko takie obrazy, z których byliśmy specjalnie dumni i mówili: o, mój Kalisz, to jest ten Kalisz tutaj. No oczywiście pisali miło we wspomnieniach Pniewski, Tadeusz Pniewski, inni asnykowcy, no ale wiadomo, że to są wspomnienia z lat sztubackich, jakieś takie powroty sentymentalne i nostalgiczne, to znowu jest ucukrowane i słodkie, a poważniejszych obrachunków z Kaliszem nie ma. Chyba najostrzejsze o Kaliszu są teksty tych pisarek komunistycznych i rewolucyjnych, tych przedwojennych, ale potem jeszcze piszących oczywiście po wojnie, i to chyba właśnie powojenne fragmenty Kalisza dotyczą, myślę o Broniewskiej czy o Karczewskiej. One to tak trochę, tak naturaliści tak bardziej widzą w tym Kaliszu, widzą te robotnicze dzielnice, ten brzuch miasta, prawda, tego lewiatana, który tych ludzi pożera, trawi i wypluwa. To już było dawno po Przedmieściu, po działalności Grupy Literackiej Przedmieście. Wiadomo, że to już jednak jest, wyraźnie siedzi w tej koniunkturze PRL-owskiej, że tak można to opisać i tak właśnie też ambicjonalnie, że właśnie, że tak było i z tym wyszliśmy z dwudziestolecia międzywojennego, ale tak już nie będzie. To będzie wspaniale i harmonijnie, lud wejdzie do Śródmieścia, to oczywiście waży go w Warszawie, ale że wszystko będzie piękne. No takich fragmentów, gdzie się ten Kalisz pojawia w literaturze jest sporo, no bo to jednak jest spore miasto na przytorach, więc czasem ktoś przejedzie, czasem ktoś wjedzie, przejedzie samochodem, będzie się musiał zatrzymać na moment, więc to są historie pełne nieporozumień. Dla mnie najzabawniejszym nieporozumieniem z Kalisza są takie pamiętniki niemieckiego oficera, chyba z okolic 1830 roku, ale wydaje mi się, że przed powstaniem listopadowym, to pewnie był jakiś 29, który jechał na wschód i zatrzymał się w Kaliszu. Najpierw powiedział, że napisał, że hotel, w którym się zatrzymał, był absolutnie podły i nie mógł znaleźć kawałka pościeli, która nie miała dziury i że to było straszne przeżycie. A potem wybrał się na spacer do Kalisza i zachwycił się urodą kaliszanek, smagłą urodą kaliszanek, który porównywał do turczynek. Napił się kawy po turecku zrobionej oczywiście i poczuł się, jakby był na absolutnym oriencie. I tak opisał kaliszanki jako brunetki o ciemnych oprawach oczu, śniadych licach, nie zdając sobie sprawy, że odbył spacer w dzielnicy żydowskiej. Więc po prostu utożsamił tę urodę jakby z ogółem kaliszanek. Ale to taki jeden zapis cudzoziemca zdziwionego Kaliszem. Ja myślę, że mieszkańcy Polski też czasem podróżując przez Kalisz byli tym miastem zdziwieni, bo ono potrafi zdziwić. Arek Pacholski obiecywał taką prozę bardziej autobiograficzną, mocniej związaną z Kaliszem. Nie wiem, ja nawet czytał na jednym z wieczorów duży fragment, który mi się bardzo podobał. Nie wiem, co się z tym stało. No, depozytariuszem jego spadku jest biblioteka, więc być może zostały te notatki, a może je kiedyś tam zniszczył i stwierdził, że tego nie wyda. Ale to mi się bardzo podobało. To było bardzo mocno w jego życiu i w Kaliszu zakorzenione. I to mogłaby być taka panorama. No, ale na razie jej nie ma i nie będzie. Mamy rzeczy nieliterackie. Wiadomo, że literatura nie jest w tej chwili królem rozrywki. Mamy piosenki, mamy filmy, które, jak powiedziałem, filmy Kalisz jest tłem, jest plenerem najczęściej i to też wybrane te miejsca takie, gdzie łatwo jest ustawić kamerę i pewnie będzie coraz częściej, no bo szuka się plenerów, żeby były tanie i jeszcze najlepiej, żeby miasto dopłaciło do tego, żeby tam to zrobić. To nie pierwszy Woody Allen to wymyślił. Natomiast na ogół jest tylko takim jakimś dalekim fragmentem. No jest taki film z okresu socrealistycznego, który się dzieje w teatrze, jest taką polską wersją brygady Szlifierza Karchana. I to jest sztuka teatralna i ona się dzieje w Kaliskim Teatrze, tylko jak już ludzie wychodzą z tego teatru, to jeżdżą tramwaje. Więc no, tramwajów to u nas nie było i pewnie mimo najśmielszych pomysłów jakiejkolwiek władzy, która kiedykolwiek przyjdzie, sięgnie po nią, to raczej tramwaje się w Kaliszu nie pojawią. Może Vaporetto poprośnie, ale też wątpię. Ciekawie to wygląda w teatrze, bo w teatrze rzeczywiście mieliśmy kilka sztuk z Kaliszem związanych. To był kiedy bardzo dawno temu, jeszcze za czasów chyba Roberta Czechowskiego, to był Kalisz Raj, tak się to nazywało. Potem była ta głośna sztuka o tych niedolach kaliskich.
1: Klęski w dziejach miasta.
4: Klęski w dziejach miasta, czyli Kaliszmar, który stał się jakimś też skrzydlatym słowem. I no, musical Prosna też w jakiejś mierze do tego nawiązuje. No więc znów Kalisz jest miejscem klęsk i ewentualnie jakiejś zbrodni niesłychanej. Natomiast taki normalny, albo rajem, czyli taki normalny nie jest nigdy. Że zawsze jest jakiś nienormalny. Zresztą ten Kalisz Raj to chyba jest odwołanie do tego tekstu z Ćmy z Wilhelmim, gdzie on prowadzi, z Romanem Wilhelmim, gdzie on prowadzi nocne rozmowy w radiu i dzwoni do jakiegoś pan Jan z Kalisza, który właśnie za poradą Wilhelmiego się przeprowadził z dużego miasta, gdzie czuł się osaczony i już chciał sobie odebrać życie i odnalazł się w Kaliszu i mówi, jak tam się pan żyje w tym Kaliszu, pyta go Wilhelmi, a on, czyli ten kreujący tej postać tego dziennikarza, on mówi, panie Janie, proszę pana, to jest raj. Więc chyba to, że ten Kalisz to jest raj, to ja pierwszy i ostatni raz słyszałem właśnie w tym filmie Zgadły. Zresztą bardzo dobrym, gdzie się Kalisz expressis verbis pojawia. A w piosenkach, no a w piosenkach to jest dopiero jazda, prawda?
1: Jest jazda i to dosłownie. Młynarskiego, Bezczelny, Kaliski,
4: no,
1: Puf Puf.
4: No tak, Młynarskiego, Bezczelny, Kaliski, Puf Puf. Znany konflikt, on gdzieś o tym usłyszał, Kalisko-Ostrowski nie przyjaźni i napisał piosenkę o tym pociągu Bezczelnym, Kaliskim, który chciał tam wjechać na te tory do Ostrowa i tam był zatrzymywany, aż się cała wielka historia z tego stworzyła. Piosenka jest urocza, warto jej posłuchać, on ją śpiewał rzadko, ale czasem na jakichś występach właśnie takich, gdzie publiczność mogła wiedzieć, o co mu chodzi, to ta piosenka się pojawiała. Chociaż nie, przepraszam, na recitalu paryskim też się ona pojawia, bo on jest nagrany, wiesz, Bezczelny, Kaliski. Ale przedtem były dwie rzeczy przedwojenne. Jedna była rzeczywiście piosenką, to był Tuwim i to jest Na Chorzej. Tam jest taki, właśnie ja się całe pół życia nad tym naukowego zastanawiałem, skąd tam się Kalisz pojawia, bo tam słynna piosenka, śpiewały ją damy polskiej piosenki przed wojną, śpiewała Kalina Jędrusik po wojnie i tak dalej, i tak dalej. I tam się właśnie pojawia ta tęskniąca dziewczyna i że to wszędzie jest tak samo i w Yokohamie, Tokio, Kaliszu i nagle się ten Kalisz pojawia. Trochę jest, zdaje się, w Rymie do w Paryżu. Pytanie brzmi dlaczego? I nigdy tego nie potrafiłem, miałem pewne przemyślenia, że może ze względu na to, że Tuwim jakiś miał krewnych żydowskich w Kaliszu. Może gdzieś tutaj przebywał, przyjechał, coś z czymś mu się ten Kalisz skojarzył, ale chyba nie. Chyba prawda jest taka, i to mimowolnie odkrył pan dr Przemysław Pawlak, fotografując rozwalający się dom na Chorzej, który został ufundowany dla uciekinierów kaliskich po klęsce 1900 po zgruzowaniu Kalisza. A zatem to mogło być tego typu skojarzenie, tym bardziej, że rodzina Tuwima mieszkała nieopodal, tam również na Chorzej. To skojarzenie mogło być takie, na Chorzej dom tych bezdomnych z Kalisza i tu dom, nie wiem, już nie pamiętam, czy matki, czy siostry, gdzieś nieopodal, on przechodzi, widzi ten dom, tych myśli sobie o tym Kaliszu i dodaje ten Kalisz się w tym dość nieoczekiwanym momencie pojawia. Zresztą Kalina Jędrusik, no jak to zwykle piosenkarki, trochę szyje, bo zapomina tekstu w tym nagraniu i tam nie ma już Kalisza. W nagraniu z Kaliny Jędrusik nie ma Kalisza, natomiast w nagraniach przedwojennych jest. W Yokohamie, w Kaliszu, tak. Także to tak wygląda. No jest jeszcze niesamowita piosenka, oprócz wielu innych, Macieja Zębatego, o poruczniku z Kalisza, który wyjechał do Japonii. To jest ballada japońska. I ja muszę ją zacytować. 3 kilometry za Fujiyamą piękna Japonka mieszkała, co zajmowała się ikebaną i niczym innym nie chciała. Przejeżdżał drogą polski porucznik, bo los go rzucił w te strony, ujrzał dziewczynę siedzącą w kucki i się zakochał szalony. Ksiądz im japoński ślubu udzielił, rodzice zażnęli wieprza, ale na drugi dzień po weselu przyszła z Kalisza depesza. Gdy ją przeczytał porucznik Jerzyk, dopiero sobie przypomniał, że ma już żonę i 4 dzieci, więc niepotrzebna mu Honda. Niewiele myśląc, ta dziewczyna się nazywa Honda. Niewiele myśląc wrócił skąd przyszedł, spisując Hondę na straty, osiadł na stałe w mieście Kaliszu i kupił jawę na raty. No więc to jest dramatyczne, że z tej Japonii osiadł na stałe w Kaliszu i kupił jawę na raty. Młodszym trzeba przypomnieć, że jawa to był taki motocykl, taki już fajny, który można było zakupić, ale tutaj mamy, prawda, sny i jawę. Sny są pod Fujiyamą, a jawa jest w Kaliszu i ta jawa jest na raty, więc to też nie jest to taka zbyt optymistycznie. Oczywiście zawsze może ktoś powiedzieć, no ale przecież mamy Nigdzie Słowik tak pięknie, prawda, w piosenkę nad Prosną, ale mamy z kolei, i tym już mi to chciał tę podróż zakończyć, bo już o Gałczyńskim, wiersz Gałczyńskiego, gdzie się Kalisz pojawia, rym Jowisza do Kalisza, bardzo zresztą piękny, może od tych ziół z Kalisza, taki tam jest fragment, komu się tam poprzewracało w głowie. Powstał jako piosenka, ale nigdy piosenką się nie stał. Natomiast z takich rzeczy, powiedziałem, Gałczyński, no z takich autorów poetyzujących i dobrze się poruszających w języku polskim, można by wymienić Artura Andrusa, który napisał taką piosenkę Stargard in the Night. Stargard in the Night, ona opowiada o tym, jak jakiś chłopak ze Stargardu szczecińskiego chce przeżyć wielką... Czyli mówimy właśnie o nie za dużych miastach, tak? O takich, gdzie czegoś brakuje.
1: To jak Marek Drumera w tym wierszu napisał, że najgorsze są miasta średniej wielkości.
4: No, coś właśnie tak. I Andrus pisze o tym, że ten facet z tego Stargardu chciał kogoś poznać i fatalnie trafił na złą kobietę. Że ona była zła, chociaż z Kalisza. Taki jest fragment z tym. Zła kobieta, chociaż z Kalisza, czyli wynikałoby z tego, że w Kaliszu powinny być dobre kobiety. Niemniej, no zobaczmy to sąsiedztwo. Stargard-Kalisz, prawda? Wyraźnie mówimy o jakiejś drugiej czy trzeciej lidze. A my byśmy chcieli grać znacznie wyżej. Tak to jest. No, ten Kalisz jest albo miastem widmem, albo miastem kłopotem, prawda? Trouble City, tak się tak mówią. No, kto wie, może kiedyś będzie. No, zawsze czymś by się... Chociaż nie wiem, czy chciałby, żebyśmy tak wyróżniali, że to jest Sin City, typu właśnie Las Vegas, tak? Jest nazywany Sin City. Już nie mówię o filmach, rzecz jasna. Ale chcemy się czymś wyróżnić i miło nam jest, jak o nas mówią, ale na ogół się zdarza coś jednak kuriozalnego. I człowiekowi jest trochę wstyd, że gdzieś w mediach usłyszał, że nie wiem, jak w tych zapiskach z XIX wieku w gazetach mniej więcej, że człowiek ugryzł psa. I to musiało się koniecznie zdarzyć w Kaliszu. To, zresztą Chodyński też mówił o tym, że Kaliszanie narzekał na publiczność, która zamiast iść do teatru, idzie oglądać tańce z niedźwiedziem i takie cyrki przyjeżdżające, jakieś tam, nie wiem, zrzucanie okowów czy coś takiego. Woli sztuczki cyrkowe niż prawdziwą sztukę teatralną. Jestem przekonany, że to niezmiernie szkodliwe uwolnienie. O, znalazłem ten, bo to jest fajne, to jest piosenka, którą opowiem, może w jakiejś innej kolejności da się to wykorzystać. To jest piosenka, która się nie stała piosenką, wiersz, który się nazywa numer 42. Ten numer 42 to jest rozmiar butów. I rozmiar butów na dodatek Gałczyński sobie wymyślił damskich, który jest szokujący przed wojną, prawda?
1: No tak.
4: I on, ten wiersz, który miał być zaśpiewany przez Foga, bo on jest Fogowi dedykowany, brzmi tak. Otóż w pewien ranek modry, jakby dzieła różdżki wróżki, mąż patrzy, a tu spod kołdry, nie te giry, ale nóżki. Mąż zawoła, no je na Jowisza. Drży mi dusza oraz ciało. Może od tych ziół z Kalisza tak się wszystko pozmieniało. To nie noga, super noga, ale nóżka, super nóżka. Taka noga to śpiew Foga, ach, całować te cacuszka. Ale zakończenie jest znów takie deziluzyjne. I zachwiał się przy ścianie, łzą radości łka jak rynna. Inne nogi masz, kochanie, kobieta też była inna. Więc no, Srebrny Konstanty też się do tego przysłużył. Wiemy dlaczego, oczywiście Natalia, tak, Kaliska Natalia. Więc dzięki temu, nie chcę mówić, że też Kalisz trafia na karty literatury dzięki, nie wiem, żonom, kochankom czy familii, ale tak się też tak zdarza. To znaczy jest, powiedzmy sobie szczerze, ma potencjał na to, żeby być przede wszystkim pretekstualny. Nie gra głównej roli, gra jakieś epizody, tak przemazuje się przez te ekrany literackie i filmowe i przez te estrady piosenkarskie.
1: I nawet do Znachora.
4: No tak, oczywiście.
1: To dopiero jest pretekst, bo przecież Antoni Kosiba był z Kalisza.
4: Z powiatu kaliskiego.
1: Z powiatu.
4: Nie wiem, czy samego Antoni Kosiba z kaliskiego powiatu. Tam jest zresztą, u Dołęgi Mustowicza jest jeszcze raz ten Kalisz wspomniany. Ja tylko niestety, jak to bywa z konsumentami filmów, nie jestem pewien, czy to się znalazło w scenariuszu do kariery Nikodema Dyzmy, czy też jest to również w książce. To by trzeba było sprawdzić, bo tam któryś z fotdanserów, pytany, co wcześniej robił, mówi, że tańczył w Teatrze Muzycznym w Kaliszu. Ja próbowałem to znaleźć, czy był jakiś teatr muzyczny w Kaliszu. No były takie sceny, ale one były raczej scenami impresaryjnymi, to znaczy ktoś przyjeżdżał, coś wystawiał u rzemieślników, czy gdzieś tam wyjeżdżał, ale nie doczytałem się, to już trzeba by zapytać historyka, czy rzeczywiście był jakiś stały zespół, gdzie ten fordancer mógłby tańczyć, no po prostu jako członek tej trupy, nie tylko wędrownej, ale tej właśnie zakotwiczonej na stałe w Kaliszu. Więc oczywiście Antoni Kosiba, ja się chętnie tak podpisuję, czasem sprawdzę do moich kolegów, niekoniecznie polonistów, ale literaturoznawców, podpisuję się właśnie Antoni Kosiba z kalickiego powiatu i czekam na reakcję, czy będą wiedzieli, że to z Dołęgi Mostowicza. Pewnie znajdziemy dużo więcej takich przykładów. Wiem, że takim niesamowitym zbieraczem tych kaliskich wątków, bo one się czasem pojawiają w jakiejś powieści fantazy, w komiksach, w wielu wierszach zupełnie nieoczekiwanych jako jedna linijka na przykład. Tu zmrok zapada, chyba Wincenty Różański, a my jedziemy do Kalisza. I właściwie nie wiadomo, o co chodzi. Tak? To takim zbieraczem tych drobiazgów jest Michał Chyna z Kaliskiej Biblioteki. On jeszcze kiedy mieliśmy taki kontakt, no właśnie student, nauczyciel, to się przelicytowaliśmy rozmaitymi znalezionymi fragmentami z naszego kochanego Kalisza, który czasem potrafi, jak to mówiono, zadać bobu. Ale też bywa naprawdę piękny. Bywa naprawdę piękny i tylko chyba trzeba dobrze wiedzieć, którędy chodzić, żeby on był piękny.
1: I na co patrzeć.
2: Eska Ostrzeszów radzi.
3: Pies to nie człowiek, więc nie traktujmy go jak dziecko czy maskotkę. To przede wszystkim drapieżnik. Apeluje i przypomina Klaudia Wawrzyniak, która od ponad 8 lat zajmuje się psim behawioryzmem. W ostatnim czasie z takich konsultacji korzysta też coraz więcej mieszkańców Ostrzeszowa i okolic. Jak się okazuje, często nieświadomie popełniamy naprawdę wiele błędów i zapominamy, że pies to pies.
6: Psi behawiorysta skupia się na szeroko pojętej terapii zwierząt towarzyszących. Oczywiście tutaj mówię w kontekście psów. Zajmujemy się terapią, czyli jeżeli ktokolwiek ma problem ze swoim psem, z zachowaniami agresywnymi, z lękiem, z jakimkolwiek ciągnięciem na smyczy, czy lękiem separacyjnym, to jesteśmy od tego, żeby przyjść, wytłumaczyć, pomóc z tego wyjść krok po kroku. Ja się śmieję i zawsze tak tłumaczę ludziom, że przyjeżdżam po to, żeby pomóc psom zrozumieć ich właściciela.
7: A jak to się wydarzyło, że akurat pani droga potoczyła się w ten sposób i została pani zwierzęcym psim behawiorystą?
6: Akurat jest ciekawa historia, ponieważ po skończonych swoich studiach wyższych stwierdziłam, że nie do końca wiem, co robić. Były to studia fotograficzne i fotografów jest setka, tak, w Ostrowie co najmniej. I mój mąż rzucił takim chodem do mnie, a może ty zostaniesz behawiorystą. Zauważył we mnie pewien

0: wprowadzeniu tych zwierząt. Czy to były zawsze konie, psy czy koty, ta relacja między mną a tym zwierzęciem była dosyć głęboka i powiedziała, no jedna z takich, którą myślę, że każdy by chciał mieć, do której każdy dąży. I rzucił mimochodem, on mógł być została behawiorystą. I ja tak zaczęłam myśleć nad tym tematem. Myślałam, że to jest coś niedostępnego dla mnie, właśnie coś dostępnego tylko i wyłącznie dla lekarzy weterynarii czy z wykształceniem weterynaryjnym ludzi. Natomiast okazało się, że można skończyć kurs roczny i to pozwala na zostanie właśnie behawiorystą zwierzęcym.
1: Okej, czy taki kurs wystarczy, żeby być behawiorystą? Czy tak naprawdę ta profesja też wymaga nieustannego doszkalania się, szkolenia?
0: Moim zdaniem niestety nie wystarczy sam kurs. Sam kurs to jest solidna dawka wiedzy, fajna podstawa do tego, żeby zacząć. Natomiast wszystkie kongresy, seminaria, webinaria, książki, przede wszystkim książki, tak? I doświadczenie, bycie z tymi zwierzętami, obserwowanie ich, uczenie się tej komunikacji, bo to ona jest najważniejsza, wyłapywanie tych niuansów, bo czasami to są naprawdę mikrosekundy, gdzie pies jakiś gest wykona i my musimy wiedzieć, co on oznacza, tak? Czy to jest

0: co może poprzedzać. Dlatego uważam, że sam kurs to fajna podstawa, natomiast na pewno nie wystarczy do tego, żeby zostać behawiorystą.
1: Jest to niebezpieczny zawód?
0: Zdarzyły się u mnie niebezpieczne przypadki. Zostałam raz podgryziona. Troszkę przez przypadek, ponieważ podnosiłam przysmaka z ziemi i pani nie zdążyła mi jeszcze powiedzieć, że pies nie lubi, kiedy się obok niego kuca. I to była właśnie forma błędu komunikacyjnego, bo ja nie miałam o tym pojęcia, natomiast nie wydawało mi się niczym dziwnym schylić się po przysmaka, który mi upadł. I w ten sposób pies mnie zaatakował akurat w twarz. Nic poważnego się nie stało. Na całe szczęście jednak miałam dystans przez pewien czas do tej pracy. Czy to jest... I oczywiście to wiąże się z ogromnym ryzykiem. Zawsze może się coś wydarzyć. Tak, zawsze człowiek może czegoś nie powiedzieć do końca, jak jest. I okazuje się później, że mamy problem, bo pies do nas wystrzela i my jesteśmy już teraz tak naprawdę na otwartej przestrzeni z psem, który na nas leci. I co my mamy teraz zrobić? No, uciekać? Nie. Musimy się komunikować również ciałem, żeby to zagrożenie zmniejszyć, więc uważam, że jest to zawód pewnego ryzyka. Natomiast świadomy behawiorysta, już osoba, która potrafi czytać te komunikaty, myślę, że potrafi sobie też w takich sytuacjach radzić.
1: To chyba nie tylko praca ze zwierzęciem, to też praca z człowiekiem.
0: Stricte praca z człowiekiem, z tłumaczeniem właśnie tego całego psiego świata, z tłumaczeniem tych wszystkich zachowań, bo my personifikujemy strasznie zwierzęta, uczłowieczamy je, nadajemy im bardzo dużo ludzkich emocji i zapominamy, że pies jest psem, że jest drapieżnikiem, ma psie potrzeby, które trzeba zrealizować, bo inaczej pojawią się właśnie problemy.
1: Czyli wszystkim ubrankom i tak dalej mówimy nie?
0: Jeżeli chodzi o ubranka, żeby ubrać pieska za księżniczkę, no ja jestem na nie, dlatego

0: identyfikacyjne u psów. Chociażby na stroszenie sierści na grzbiecie, co uniemożliwia takie ubranko, tak? Pies też nie przepada za byciem w czymś, co ogranicza mu właśnie swobodę komunikacji i swobodę ruchów. Natomiast ubranka, jeżeli mamy, wiadomo, chorego psa, czy psa, który cierpi z powodu zimna, to jest jak najbardziej wytłumaczalne i w 100% potrzebne. Natomiast ubranka tylko po to, żeby piesek ładnie wyglądał, no to trzeba się zastanowić, czy to faktycznie ma taki sens i czy to jest warte tego.
1: Czyli po prostu z głową?
0: Z głową, tak.
1: Okej, okay, a kto się do Pani zgłasza? Czy na przykład na przestrzeni lat zauważyła Pani jakąś wyraźną grupę klientów, czy są to bardzo różni ludzie?
0: To są to bardzo różni ludzie. W zasadzie od najmłodszych do najstarszych. Przekrój wszystkich dosłownie. I wszystkich charakterów, i wszystkich osobowości. Cieszy mnie to, bo również i ludzie na wsiach otwierają się na tą pracę. I wbrew pozorom bardzo dużo jeżdżę po takich okolicznych tutaj miejscowościach Ostrowa. Co mnie osobiście, tak jak mówię, bardzo cieszy. Bo kiedyś ta świadomość była mniejsza, widzę, że ona rośnie. Im większa świadomość, tym wiadomo, bezpieczniej nam się wszystkim wspólnie i łatwiej i przyjemniej żyje.
1: Właśnie chciałam zapytać, czy na przykład na przestrzeni, bo jeszcze poza nagraniem wspominała Pani, że to jest 8 rok tak naprawdę Pani pracy jako behawiorysta zwierzęcy. Czy na przestrzeni tych lat zauważyła Pani wzrost zainteresowania takimi usługami? Czy ludzie coraz częściej po prostu chcą zrozumieć swojego psiaka, swoje zwierzę i korzystają z usług behawiorysty?
0: Jak zaczynałam, byłam jedynym behawiorystą w okolicy i to też wyglądało troszkę inaczej, bo ja jednak miałam nawał tych klientów. Czasami nie miałam co robić po prostu, w sensie gdzie wcisnąć kolejną osobę. Natomiast teraz już wiadomo, jest ich kilku. Jeżeli nawet nie kilkunastu, nie wiem, nie śledzę też dokładnie. Wiem, że co chwilę ktoś się nowy pojawia, więc jest też jakby większa możliwość wyboru różnych tutaj osób. Czy to jest trener, czy behawiorysta, no kto różnie się też ludzie nazywają, tu nie chodzi o stricte behawioryzm, jakby trener psów też od tego jest. Natomiast nie narzekam, cały czas mam co robić, cały czas jakby te problemy są, pojawiają się, czy świadomość rośnie, wydaje mi się, że ta świadomość rośnie i to mnie niesamowicie cieszy, ale tak jak mówię, cały czas coś się dzieje, więc nie ma nudy, nie narzekamy na brak pracy, przynajmniej ja nie narzekam na brak pracy, nie narzekam na nudę, bo tak naprawdę no, zapełnione kalendarze są.
1: Okej, okay, czyli śmiało tak naprawdę można skonkludować, że skoro też nie jest Pani jedyną osobą w zawodzie, w okolicy, na przestrzeni tych lat pojawiło się kilku nowych, Pani też ma swoich klientów, no to jednak to zapotrzebowanie cały czas chyba może nie tyle, że wzrasta, ale na pewno jest dość po prostu wysokie.
0: Tak mi się wydaje, że nawet, co jest też bardzo dobrym sygnałem, nawet czasami ludzie spotykają się zaraz po kupieniu szczeniaka z behawiorystą po to, żeby go dobrze poprowadzić. I tutaj chylę

0: odczytywać, co robić, jak się zachowywać, jak powoli socjalizować, bo ta socjalizacja ogólnie pojęta jest dosyć ciężkim kawałkiem chleba, w zależności od właśnie charakteru psa. Ale to jest coś, co na pewno warto zrobić, na co zwrócić uwagę, czyli właśnie od tych pierwszych dni w domu już wiedzieć, w jaki sposób pracować i jak postępować z psem.
1: A skąd w ogóle tak naprawdę biorą się problemy z psami, ze zwierzętami? Czy to jest na przykład, nie wiem, kwestia złego traktowania, jakichś błędów komunikacyjnych?
0: Głównie to są właśnie błędy komunikacyjne, personifikowanie zwierząt. I tak naprawdę, być może to zabrzmi źle, ale nie traktujemy psy jak psy. Czyli traktujemy psy jak maskotki, jak przyjaciół, jak dzieci, bardzo często jak dzieci. To nie są dzieci, to nigdy nie będą dzieci, to są psy. One mają psie potrzeby, to są drapieżniki, które polują, lubią polować. Mają zapisany cały ciąg łowiecki, który się składa na namierzanie, wypatrywanie, pogoń, chwycenie, rozszarpanie, zabicie i zjedzenie. I czasami na przykład my, rzucając nieświadomie piłeczkę psu po raz 50, bo chcemy go zmęczyć, nie mamy świadomości, że tak naprawdę my tego psa wpędzamy w ten łowiecki cykl, i który nie ma swojego ani początku, ani końca, tylko ma środek, czyli tą pogoń. I mamy naładowanego psa adrenaliną, noradrenaliną i dopaminą, gotowego do działania, do rozgryzania, rozszarpywania zwierzyny. Natomiast my rzucamy piłeczkę, pies jest zmęczony fizycznie, ale głowa jest bardzo nakręcona. Tak, widziałam psy uzależnione od rzucania piłeczki. Psy tak samo jak my mają problemy psychiczne, tak samo się uzależniają od pewnych rzeczy. Tutaj tak samo funkcjonujemy pod względem mózgu, czyli ta dopamina ma takie ogromne znaczenie.

0: Z jakimi zwierzęcymi problemami spotyka się Pani najczęściej?
1: Jeżeli chodzi o psy. Jeżeli chodzi o psy, to są to na pewno zachowania agresywne, nadreaktywność, lęki separacyjne i głównie to też będą takie przyziemne typu ciągnięcia na smyczy, nieodwoływanie się, czy brak posłuszeństwa ogólnie pojęty. To są takie główne problemy, z którymi się zgłaszają ludzie. Czyli faktycznie no, właśnie te zachowania agresywne gdzieś będą na piedestale.
0: Czy każdy powinien zgłosić się do behawiorysty, żyjąc w takim utopijnym świecie?
1: Jeżeli ktoś ma doświadczenie, miał wcześniej psy, chociażby za dzieciaka i rodzice świadomie prowadzili tego psa, czyli wiedzieli, co wkładać do miski, wychodzili z nim na spacery, akceptowali jego granice, bo każdy z nas ma swoje granice, to myślę, że tutaj nie ma takiej potrzeby, chyba że czuje, tak, że chciałby coś więcej, to jak najbardziej. Natomiast jak ktoś bierze pierwszego psa, to czasami nawet pierwszy raz w życiu będzie miał psa, o to mi chodzi, to nawet czasami warto spotkać się przed adopcją, czy przed kupieniem, czy odebraniem skądś tego psiaka, dlatego że mamy różne charaktery i tak jak już wcześniej chwilę rozmawiałyśmy, to bardzo często zdarza się, że właśnie ci ludzie, którzy zgłaszają się do mnie, trochę charakterologicznie się nie dobrali, czyli faktycznie są dwoma różnymi biegunami, tak jak mamy psa reaktywnego, pełnego energii i osobę, która jest dosyć flegmatyczna, zamknięta czy lękowa i takie połączenia się zdarzają, dlatego czasami warto świadomie wybrać psa z takim samym poziomem energii chociażby.

0: My powinniśmy zrobić to świadomie, wybrać rasę psa dopasowaną do naszej osobowości i charakteru.
1: Tak, najlepiej by było oczywiście, ale kierujemy się głównie wyglądem.
0: Dokładnie
1: tak.
0: Jak wygląda taka konsultacja? Na czym to dokładnie polega?
1: W moim przypadku ja już sobie obrałam taki tryb pracy, jest mi on po prostu najbliższy. Ja lubię spędzić trochę czasu u tego klienta. Nie lubię wpaść na godzinkę, bo tak naprawdę bardzo często później, jak ta osoba się rozluźnia już w moim towarzystwie, to zaczynają wychodzić takie ciekawe smaczki. Kiedy zyskujemy zaufanie do siebie nawzajem, to właśnie później ludzie się otwierają i też widzę, że więcej są mi w stanie i szczerzej powiedzieć, a jednak ta szczerość i prawdomówność w tych kwestiach jest bardzo ważna. Wiem, że czasami się wstydzimy powiedzieć, że na przykład nie wiem, nie wychodzimy z psa w ogóle na spacer, albo wstydzimy się powiedzieć, że karmimy pedigree, bo jednak przyjeżdża taka osoba i ludzie mają troszeczkę takiej zachowawczości w sobie, żeby jednak nie wypaść źle. Natomiast ja nie jestem tam po to, żeby oceniać człowieka. Ja jestem tam po to, żeby pomóc psu. Dlatego ja przyjeżdżam na takie około 3 godzinki. Trzeba sobie zarezerwować trochę czasu, ale uważam, że warto, bo fajnie to się wszystko domyka. Pierwszą godziną jest zawsze taki bardzo szczegółowy wywiad. Ja dosłownie pytam o absolutnie wszystko. Absolutnie wszystko, co tyczy psa, łącznie z ilością wypitej wody w ciągu 24 godzin, więc warto taką informację sobie mieć nawet przygotowaną, tak? Ilość snu, ilość wypitej wody. Czasami uda się wyłapać jakieś początki choroby, bo też się na tym skupiam bardzo często. Zachowania rynkowe czy agresywne to jest maskowanie pewnych objawów chorobowych, które są już, a których my po prostu nie dostrzegamy czy nie widzimy. Więc ta pierwsza godzina to jest wywiad, z którego ja po prostu czerpię jak najwięcej i staram się jak najwięcej informacji wyciągnąć. I też powoli już sobie obserwować psa. Czy to w zależności od tego potrzeby, żeby budować z nim relacje, czy wrzucać jakieś smaczki, czy zabawkę, tak? Czy właśnie obserwować go kątem oka cały czas, jak on się zachowuje i po prostu wyciągać z tego wnioski. Bo ja bardzo dużo widzę po relacji, chociażby pies-człowiek. Następną godziną tak naprawdę omawiamy sobie wszystkie punkty terapii. Mam to do siebie, że chyba czasami trochę za dużo daję zadań domowych, ale staram się ostatnio troszeczkę mniej, bo wiem, że każdy z nas ma jednak swoje życie i ten pęd życia aktualnie jest moim zdaniem kosmiczny, dlatego wiem, że żeby zostało to przepracowane, a fajnie jak zostanie wszystko przepracowane, omawiamy sobie wszystkie punkty, mówię po co i dlaczego, tłumaczę zachowania psa, skąd to się bierze, tak żeby ten człowiek wiedział dlaczego i rozumiał go, tak jak siebie rozumiemy łatwiej, tak jest nam, tak jak zrozumiemy zachowanie psa i przyczyny tego zachowania, to też nam jest łatwiej później na przykład nie denerwować się chociażby, tak, czy nie frustrować tego psa, bo na przykład to wynika z lęku, a wcześniej tego nie widzieliśmy. I następną godziną to są tak naprawdę ćwiczenia, czyli bierzemy albo robimy trening posłuszeństwa, czyli ja najpierw pracuję z psem, a później uczę ludzi, jak prawidłowo pracować z psem, czy robimy ćwiczenia, które były w zaleceniach po prostu moich jako taki wstęp i też taka świadomość dla mnie, że no, ta osoba wie, w jaki sposób ma pracować, bo to jest bardzo ważne, nie? Bo my bardzo często też właśnie popełniamy takie małe błędy w stylu gestów. Tu za szybko coś zrobimy, za wolno, a to wszystko ma znaczenie. Naprawdę takie małe rzeczy, które nam się wydaje, że mogą nie mieć absolutnie żadnego znaczenia. Nawet spojrzenie, postawa ciała, wszystko absolutnie w pracy z psem ma znaczenie.
0: Widziałam jakiś czas temu, że organizowała Pani coś takiego jak spacery socjalizacyjne. Czy mogłaby Pani powiedzieć, co to jest i czemu w sumie to ma służyć?
1: Tak, spacery, pomijając te najzimniejsze i najcieplejsze okresy w roku, odbywają się cyklicznie co 2 tygodnie i służy to głównie, ja go pracuję na dystansach, czyli pracuję na tym, żeby emocje, najpierw pies opanował swoje emocje, a następnie później budował kompetencje społeczne. Bez znaczenia, czy to pies socjalny, czy niesocjalny, każdy pies może przyjść na taki spacer. Ja dobieram psy do grup odpowiednich, także nie jest tak, że wrzucimy agresywnego psa nagle w grupę socjalnych psów i radźcie sobie, nie, to tak nie wygląda. Dzielę spacer na części. Pierwsza część to jest w zależności od ilości emocji, które czuję spacerując z psami. Wybieram albo krótszą, albo dłuższą trasę, więc idziemy, zrzucamy sobie te emocje, manipulujemy odległościami między sobą, idziemy w rządku lub obok siebie, w zależności od kompetencji społecznych psów. Później robimy sobie, rozchodzimy się na takiej polance i robimy sobie krótki trening posłuszeństwa, czy zabawę, czyli przekierowanie uwagi z psów na siebie. Bo jednak to my jesteśmy mimo wszystko, mimo że to jest spacer socjalizacyjny między psami, my powinniśmy być zawsze na pierwszym miejscu dla psa. I następnie, w zależności właśnie od tego, jaka to jest grupa, mamy albo socjalizację, taką interakcję między psami, oczywiście pod moim okiem. Czasami są grupy, że wszystkie 5 czy 6 psów biega luźno i to są najfajniejsze grupy, bo wtedy też najwięcej zyskują. A czasami mamy grupy, gdzie tylko 2-3 psy mogą ze sobą wchodzić w interakcję, bo reszta nie jest gotowa. I tak naprawdę to ja po to tam jestem, że właśnie, żeby te psy przygotowywać do tej interakcji, uczyć ich tego spokoju, bo ten spokój i te emocje są najważniejsze. Czyli nie

na tym polega. Raczej opanuj się, spójrz na mnie, skup się, wtedy do niego podejdziemy. I na tym polegają te spacery, czym pracujemy po prostu nad emocjami. Kończymy to zazwyczaj taką sesją tak zwanego nic nie robienia. To się wszyscy śmieją, że na to wszyscy czekają. Czyli psy uczą się odpoczywać obok siebie i nic nie robić. Bo zazwyczaj to jak wychodzimy na spacer, to my co? Idziemy. Tak, tu pies, tu samochód, tutaj człowiek, tu cały czas się coś dzieje. I te psy też są przebodźcowane. My też jesteśmy przebodźcowani. I psy tak samo jak my są przebodźcowane. I każdy z nas chce po prostu czasami pobyć. I ja uczę, to myślę, że to jest takie klucz tych spacerów i to tak bardzo dużo daje, że te psy już zmęczone, no bo są zmęczone po tej godzinie prawie,

0: coś. To też jest bardzo, bardzo ważne w kontekście takiego życia z psem na przykład w mieście.
1: Czy mogłaby Pani podpowiedzieć kilka wskazówek, kilka kwestii, co my jako właściciele możemy zrobić bez takiej specjalistycznej wiedzy, żeby nie skrzywdzić naszych zwierząt, naszych psów?
0: Myślę, że tutaj zawsze lubię o tym powiedzieć i myślę, że to bardzo cenne pytanie, ponieważ

i mieć świadomość, czym są sygnały uspokajające. Psia komunikacja składa się na sygnały uspokajające, sygnały grożące i gryzienie. Czyli mamy taką, powiedzmy, trzystopniową skalę komunikacji. I jak to się dzieje, że pies gryzie? No, pies używa sygnałów uspokajających, ale powiedzmy, my nie widzimy, my nawet nie wiemy, że to jest sygnał uspokajający, my tego nie rozumiemy po prostu. Więc jest zmuszony do użycia sygnału grożenia, no bo nie słyszymy tego sygnału uspokajającego. I on wtedy jest zmuszony, tak jak mówię, do użycia sygnału grożenia, czyli pokazania zęba, tak, podlecenia do nogawki, warknięcia na nas, czy kłapnięcia zębami. To są sygnały grożenia. No i my zazwyczaj już wtedy mówimy, aha, okej, to znaczy, że nie. Ale są i ludzie, którzy no nie, i nie respektują dalej tego, tak? Sobie żartują z tego, o, jaki tam... No, naprawdę, nie będę teraz przytaczać przykładów, ale są, zdarzają się przypadki no, ignorowania nawet tego sygnału zastraszania. No i wtedy pies co robi? Posuwa się do ostateczności, czyli do sygnału gryzienia. I niestety, uczenie przyczynowo-skutkowe, tak, to działa najlepiej u psa, jeżeli w kontekście psiego treningu i w ogóle psiego życia. Wygląda to tak, że skoro no, nikt nie słucha moich sygnałów uspokajających, nikt nie słucha moich sygnałów grożenia, ale jak ugryzłem, to od razu się obiekt oddalił. Obiekt, który teoretycznie był dla mnie zagrożeniem. Ja wcześniej mówiłam, że potrzebuję przestrzeni, mówiłam, że nie chcę tego, co się dzieje, że to wszystko mnie przerasta. Nikt tego nie słuchał, ale jak ugryzłem, no to oddalił się, tak? Ten osobnik to coś, bez znaczenia, co to jest. I pies w ten sposób staje się, ja mówię tutaj właśnie nawiasie, czy tam w cudzysłowie, przepraszam, agresywny. Czyli został zmuszony wcześniej do takiej, a nie innej formy komunikacji, bo ona po prostu przynosiła mu skutek. A jak coś przynosi skutek, to ja nie będę próbował więcej wcześniejszych sygnałów, bo po co, skoro one nigdy nie działały. Dlatego uczmy się sygnałów uspokajających, bo sygnałem uspokajającym jest już odwrócenie głowy, odwrócenie oczu, pokazanie białek oczu, ziewanie, ziajanie, oblizywanie się, otrzepywanie się, to jest tak zwane otrzepanie się z nadmiaru emocji, tak? Slow motion, czyli takie powolne chodzenie. Siadanie tyłem, czy siadanie bokiem do nas, to też jest taki sygnał. Chcę być na przykład blisko, ale nie chcę być w kontakcie dotykany, w kontakcie z tobą. Blisko jestem, mi wystarczy. Tych sygnałów jest naprawdę 50. Tutaj możemy wymieniać ich, wymieniłam najważniejsze. Najważniejsze, żebyśmy znali te, tak? Czyli właśnie odwracanie głowy, odwracanie oczu, pokazywanie białek oczu, ziewanie, ziajanie, oblizywanie się, otrzepywanie się. Jeszcze możemy sobie dodać czasami, to jest akurat to ma dwojakie znaczenie, ale jest takie tak zwany flirt, upadanie na przednie łapy z tyłkiem w górze. I to jest albo zaproszenie do zabawy, albo rozładowanie napięcia, tak? Mamy nadmierną wokalizację, to też jest sygnał stresu. Hiperczujność, hiperaktywność, to też jest nadmiar stresu. Nie istnieje coś takiego, jak bo mój pies tak ma, bo on lubi dużo biegać, on jest ciągle w ruchu. Nie, psy śpią 16 godzin na dobę i to jest norma. Pies nie może być reaktywny. Tak samo jak ludzie z ADHD, takim przysłowiowym ADHD, są uważani za, wiadomo, tak, lekkobudliwych, no, to tak samo to jest choroba. U psów to też jest w jakiś sposób choroba, czy tam sygnał do tego, że to może się później, jakby, ja zawsze mówię tak, jeżeli pies nie panuje nad swoimi emocjami, bez względu na to, w którą stronę idą, czy to jest lękowość, czy to jest radość, czy to jest właśnie jakakolwiek forma agresji, to nie panuje, raczej bardzo szybko się jest po prostu w każdą stronę rozstroić, tak? Czyli jeżeli mamy psa, który się bardzo boi, to on bardzo szybko też może stać się agresywny. I może też bardzo się cieszyć, ale tak nad wyraz, tak? Że to idzie w jakieś ekstatyczne emocje. Nigdy za dużo emocji to nie jest dobrze, jeżeli chodzi o psa. My powinniśmy wymagać od psa tego, żeby on był stabilny. Czyli żeby... Tylko musimy być najpierw sami stabilni. Ale to też jest druga rzecz. Ale faktycznie no, tego wymagam przynajmniej od swoich psów i widzę w tym no, naprawdę fajne efekty, tak? Że jeżeli się nakręcamy, mówimy stop, nie ma zabawy przez 20 minut, pół godziny. Zabawa trwa 5 minut. A wykorzystajmy tą zabawę do czegoś, na czym nam zależy. Czyli na przykład do treningu posłuszeństwa. Wplećmy to w trening posłuszeństwa. Albo bawmy się chwilę po treningu posłuszeństwa, jeżeli pies uwielbia tą piłeczkę. Nie rzucajmy tego 20 razy, ale powiedzmy rzućmy raz. Powiedzmy chodź, siad, zostań. Okej, rzućmy drugi raz. Nie nakręcajmy tego psa do takich emocji, żeby on sobie sam nie mógł z nimi poradzić. Bo to jest najgorsze. Myślę, że sami doświadczyliśmy, każdy z nas pewnie doświadczył, czy tam jakichś stanów ekstatycznych, czy właśnie depresyjnych. I wiemy, że to nie jest przyjemne. To później to wszystko wraca, ciężko się jest uregulować, tak? Jesteśmy rozchwiani, nie wiemy, co się wydarzyło. Z psem jest identycznie. Tylko, że taka jest różnica, że to my prowadzimy psa, tak? My mamy ten większy rozumek i więcej powinniśmy wiedzieć na temat tego, jak to powinno wyglądać. I my jesteśmy od tego, żeby te granice trzymać. My powinniśmy być takim przewodnikiem
przewodnikiem, ostoją, poczuciem bezpieczeństwa dla psa, tak? A poczucie bezpieczeństwa to są jasno wyznaczone granice, czyli dotąd, nie dalej. Czyli komenda nie wolno i komenda super pies. Podstawa podstaw. Siad, zostań. To też jest dla mnie podstawa. Takie, żeby pies po prostu potrafił w tej

0: i mówimy, że on nie słucha. A my nigdy w życiu nie nauczyliśmy go, co to znaczy nie. Bo nie, to może znaczyć dla psa to wszystko, tak? Nasza mowa dla psa to jest jak dla nas szczekanie. On, dopóki my tego nie nauczymy, on nie wie, co my mówimy. Pies się uczy w ciągu całego swojego życia, to tym różne są źródła, różnie mówią, ale powiedzmy uśredniając, że około 30 pojedynczych słów. Natomiast wyrażeń, zwrotów, zdań nie rozumie w ogóle. Rozumie bardziej pojedyncze słowo. Wiadomo, że nie wolno, zrozumie. Natomiast nie, chodź tu, zostaw, przestań, odejdź. Nie, to już jest za dużo. To już jest taki chaos. Proste, czytelne komunikaty. I jeszcze mało tego, znając komunikację psią, my też możemy komunikować się po psiemu. Czyli odwrócić głowę, odwrócić oczy, zamknąć te oczy, przymknąć, mrugnąć do tego psa czy do kota. To jest koci pocałunek. Uspokoić go, tak? Czyli nie wysyłać sygnałów grożących. Jeszcze jedna rzecz, którą bardzo często ludzie robią. Naginamy granice też pod względem dotyku i na przykład podchodzimy frontalnie do psa z wyciągniętą ręką, żeby pogłaskać go po głowie. I teraz wyobraźmy sobie, że siedzimy sobie gdzieś na mieście i podchodzi do nas po prostu randomowa osoba z ulicy i zaczyna głaskać nas po głowie. Czy my chcemy tego? No dla mnie nie. Ja już się czuję niekomfortowo myśląc o tym, że ktoś narusza moją granicę, moją przestrzeń. Natomiast jakiś słodki piesek już mamy tą rękę wyciągniętą. Po pierwsze, pies nie lubi głaskania po głowie, dlatego, że nie kontroluje ruchów ręki i nie wie, gdzie ona się znajduje, a szczególnie od obcej osoby. To już w ogóle jest zabronione. Po drugie, podchodzimy frontalnie. Pies idąc frontalnie, psy idąc frontalnie na siebie wysyłają sobie sygnał grożący, więc tego też nie robimy. Nie frontalnie. Jeżeli idziemy frontalnie, odwróćmy głowę. Nie wpatrujmy się w tego psa, bo kolejne wpatrywanie się to też jest sygnał grożący. Idąc wprost, wpatrując się, mówimy, my idziemy teraz walczyć, my będziemy walczyć, my idziemy na wojnę, my nie będziemy się teraz przytulać i głaskać. Przynajmniej pies to tak rozumie. I jeszcze na końcu się nad nim pochylamy, czyli zabieramy mu tą przestrzeń, a jest nas na przykład na smyczy, więc ma ograniczoną swobodę ruchów. No i takie zdziwieni później, że on wysłał milion sygnałów uspokajających, no i w końcu dziabno, tak, w tą rękę, bo jego granice zostały przekroczone. Bo mówił, że tego nie chce, ale nikt go nie słuchał po prostu.
1: Czyli tak naprawdę umiejętność odczytywania tych sygnałów jest po prostu podstawą naszego zdrowej naszej relacji ze zwierzakiem.
0: Tak, uważam. Tak. Uważam, że absolutnie każdy powinien sygnały znać. Absolutnie każdy.
2: Mówi behawiorystka Klaudia Wawrzyniak. Pamiętajmy, że w relacji pies-właściciel to my musimy stawiać granice, tak by nasze czworonogi nie weszły nam na głowę. Ledwo wróciła, a już Alicja Szemplińska wyjechała z Polski. Artystka nie zatrzymuje się po udanym występie na Eurowizji, poleciała lot do Londynu, by pracować nad nowymi piosenkami. Będzie z tego album A jaki? To Alicja zdradziła nam jeszcze chwilę przed Eurowizją.
3: Na pewno dla mnie przełomowy. Będzie w całości w języku angielskim, wydany przez wytwórnię z Wielkiej Brytanii, więc ogromne rzeczy się dzieją. Takie rzeczy, o których ja nawet nie marzyłam jako dziecko. Skończyłam szkołę aktorską, piszę piosenki, robię muzykę, z której jestem dumna. Spełniam swoje marzenia.
4: Jesteś szczęśliwa.
3: Jestem szczęśliwa.
2: Alicja rzeczywiście może być szczęśliwa i dumna. Tydzień temu zajęła 12 miejsce na Eurowizji, wykonując piosenkę Pray, której początkowo niektórzy nie wróżyli nawet awansu do finału. O najbliższych planach artystki możecie przeczytać na sk.pl. Najlepsi producenci świata przejmują antenę Radia SK. Powróciło nasze kultowe pasmo SK Live Remix. W każdy piątek możecie u nas słuchać wyjątkowych setów DJ-skich. Najpierw mamy dla Was najlepiej zmiksowane hity na czasie, a potem antenę przejmuje m.in. Robin Schulz, Lost Frequencies czy Armin van Buuren. To tylko w Radiu SK możecie usłyszeć kultowe Estate of Trance od właśnie tego producenta. A już niedługo zobaczymy go na żywo. Armin van Buuren zagra na Warsaw Music Festivalu. Ta impreza już w czerwcu na stadionie Legii Warszawa. Na scenie pojawi się też legendarny zespół The Black Eyed Peas. W line-upie jest niezły zestaw polskich artystów, bo wystąpią tam m.in. bracia Kacperczyk, Trips czy Calvi i Remi. Warsaw Music Festival potrwa 13, 17 i 20 czerwca. SK będzie tam razem z Wami. Słuchajcie nas uważnie, bo będziemy mieli dla Was bilety na tę imprezę. A wcześniej, bo już w przyszły weekend, SK odpala koncertowe lato. Powraca nasza letnia trasa koncertowa SK Music Tour. W ostatni weekend maja pierwszy przystanek. A to wszystko w ramach Dni Obornik Śląskich. W sobotę na scenie Miu, czyli współautor wielkiego hitu Dopóki się nie znudzisz i Agnieszka Chylińska. A w niedzielę m.in. Bryska. Przypominam, że wstęp na tę imprezę jest darmowy. Tak się składa, że darmowe są też hity na czasie, które wam gramy. Jest niedziela, 2,5 minuty po godzinie 9. Zaczynamy. Kinga Baryga, witam i zapraszam serdecznie. No i w tej godzinie, właśnie w tej godzinie 9, pogram wam. Między innymi będzie męskie granie orkiestra i numer nareszcie.

0: Ado, tak wam gramy w Radio SK 17, przepraszam, już 18 minut po godzinie 9, a tymczasem obserwujemy to, co dzieje się w internecie. I uwaga, uwaga, cel osiągnięty, ale on nadal jedzie dalej. Mowa o Łatwogangu, który w piątek wyruszył z Zakopanego do Gdańska na rowerze, jedzie już 41 godzin bez snu, pokonał 525 kilometrów i udało się osiągnąć cel i zebrać 12 milionów złotych dla Maksia. Ale Piotrek się nie poddaje i jedzie dalej i dalej zbiera pieniądze. Już jest kolejne dziecko potrzebujące. Zbiera teraz dla Adasia. Aktualnie minął Toruń. My cały czas oczywiście podglądamy, jak mu idzie. Będziemy też na bieżąco was o tym informować. Ale udało nam się wczoraj Piotrka złapać na trasie. Tak mniej więcej w połowie drogi w województwie łódzkim. No i posłuchajcie, co nam tutaj powiedział.
1: Co daje ci to wsparcie, które dostajesz tutaj od ludzi, od wszystkich?
2: To jest to na pewno, przyznam się, bardzo wzruszające, jest to bardzo miłe, jest to niesamowite, kiedy widzę ludzi, że jakby chcą brać w tym udział, że jakby wspierają. No jest to po prostu bardzo miłe, aż czasami mi głupio, że ludzie jakieś mówią miłe rzeczy do mnie.
0: Skromny, a taki z wielkim sercem. Cały czas obserwujemy, będziemy was informować na bieżąco, wy też możecie na tego streama na YouTubie zaglądać.

0: Tego pana nie trzeba nikomu przedstawiać.
1: Ale...
0: jednak przypomnę, jakby ktoś zapomniał. Pitbull, Hotel Room Service. Tak wam gramy 35 minut po godzinie 9. To jest Radio SK, to są hity na czasie. Swoją drogą czytam właśnie o pewnych badaniach, które mówią, że ten sezon plenerowy, to bardzo dobrze, że on się rozpoczął, i ten sezon koncertowy, bo chodzenie na koncerty i wystawy sprawia, że będziemy starzeć się wolniej. Bo jak się okazuje, ci, którzy wybierają różne formy aktywności, zyskają najwięcej. Spokojnie, bo my mamy sporo propozycji koncertowych. Na przykład po godzinie 10 będę wam rozdawała bilety, karnety imienne na Kortowiadę w Olsztynie. Ale to nie wszystko, bo rozpoczyna się także SK Music Tour, więc będzie się działo. Będziemy starzeć się wolniej. A do tego, jak dorzucimy jeszcze hity na czasie, no bo muzyka też ma ogromny wpływ na to, że możemy poczuć się po prostu młodziej. Radio SK. Ja wracam do was już za chwilę, a razem ze mną między innymi Karol G.
2: Reklama.
3: Misiu, jestem na shoppingu. Co masz ochotę zjeść?
2: A co mamy do wyboru?
3: Sushi i ramen, aromatyczne curry, mochi, arepas, tropikalne soki i te deserki z marakui przy zachodzie słońca. To co wybierasz?
2: Ej, gdzie ty jesteś, skarbie?
3: Jestem w Planet Tours w parku handlowym Ostrzeszów Plaza. Mają egzotykę w takich cenach, że aż szkoda gotować w domu.
4: Planet Tours, agent roku 2025, wybrany spośród ponad 5000 agentów w Polsce.
5: Nadchodzi Kortowiada 2026, powered by Alior Bank. Festiwal, który otwiera muzyczne lato na Warmii i Mazurach. Trzy sceny, ponad 30 artystów i kilkanaście wydarzeń towarzyszących. W line-upie m.in. Guzior, Jan Rapowanie, Kacperczyk, Kizo, Maryla Rodowicz, Michał Szczygieł, Problem, Tymek, Wilki i Żabson. Karnety i bilety jednodniowe kupisz na stronie bilety.kortowiada.pl. Widzimy się od 28 do 30 maja w Olsztynie.
6: Spędź dzień dziecka w Energylandii, krainie napędzanej marzeniami. Tylko teraz wyjątkowa rodzinna promocja. Kup dwa bilety, a trzeci odbierz gratis. Ticket energylandia.pl.
7: Podziękuj mamie w najpiękniejszy sposób. Wyślij kwiaty. www.pocztakwiatowa.pl. Wyślij kwiaty dla mamy.
8: Z Bestune każdy dzień jest the best. Postaw na rodzinnego SUVa Bestune T77. Ostatnie samochody w wyprzedaży rocznika od 77 700 zł. Postaw na szczęśliwe siódemki. Bestune T77 z automatyczną skrzynią biegów, panoramicznym dachem i 5-letnią gwarancją do 150 000 km. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele i wyjedź nowym Bestunem na wakacje. Zapraszamy do salonów Bestune w całej Polsce.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: Sprzeciwiałem się tamtej rzeczywistości, kontestowałem ją. Chciałem, żeby moja muzyka dawała ludziom nadzieję na zmianę, na wolność. I wolność ta w końcu przyszła.
11: Jeszcze będzie normalnie. Drugi tom biografii Tomka Lipińskiego to nie tylko opowieść o artyście, lecz także o epoce, w której muzyka była głosem sprzeciwu i źródłem nadziei. Poznaj nieopowiedzianą dotąd historię legendy polskiej sceny rockowej i punkowej. Książka dostępna we wszystkich formatach. Audiobook czyta sam autor.
12: I po reklamie.
13: SK.

0: Wiktor Waligura, Dryskul, 4 pory roku, tak wam gramy 7 minut przed godziną 10, a po 10. No właśnie, co powiecie na koncert braci Kacperczyk, Problem, Żabsona, Young Iggy, Tymka, Kizo? Jeśli jesteście zainteresowani, któryś z tych artystów was zainteresował, no to śmiało słuchajcie radia po godzinie 10, bo ja będę miała dla was karnety imienne na Kortowiadę w Olsztynie. Już teraz możecie pisać na Messengerze Radia SK, dlaczego te bilety powinny trafić właśnie do was i kogo byście zabrali. Dajcie znać, piszcie wiadomości tekstowe, wysyłajcie głosówki. Czekam, a po 10 do kogoś z was się odezwę i komuś z was wręczę właśnie takie karnety imienne. A już teraz zbliżamy się do godziny 10. Po godzinie 10 najnowsze informacje ze świata muzyki, a później kolejne hity na czasie, więc zostańcie ze mną.
1: Sponsorem programu był Erste Bank Polska.

0: or another.
1: Autopromocja.
2: Niektórzy nie dowierzają.
3: Jezu, naprawdę wkręciłam w takie coś?
2: Niektórzy próbują obrócić to w żart.
4: No, udało się, ale poczekajcie, zemszczę się.
2: A są tacy, którzy po prostu grożą.
3: No, zabijecie po prostu.
5: Nosem wkręca w Radiu SK.
2: Słuchaj codziennie w poranku u Jankesa, Kamy i Wiktora.
6: I zgłaszaj znajomych na sk.pl albo w aplikacji.
1: Autopromocja.
2: Reklama. Warsaw Music Festival. Już w czerwcu Black Eyed Peas, Armin Van Buuren, Artbat, Steve Angelo, John Summit, Benny Benassi, Kacperczyk, RG, Trips, Korolowa i inni na Warsaw Music Festival. 13, 17 i 20 czerwca na Miejskim Stadionie Legii Warszawa. Bilety na stronie warsawmusicfestival.com. Poleca WP.pl, New Age Media i Radio SK.
7: Doktorze, syn znowu kaszle.
8: Winny może być kopciuch. Stary piec jest przyczyną groźnego dla nas smogu, który powoduje duszności i infekcje dróg oddechowych.
7: Co mogę zrobić?
8: Zachęcam do wymiany pieca i ocieplenia domu w ramach programu Czyste Powietrze. Można dostać dotację do 100%. To recepta na zdrowie całej rodziny. Wejdź na czystepowietrze.gov.pl.
9: Kampania Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Ministerstwa Klimatu i Środowiska finansowana ze środków Unii Europejskiej, Krajowego Planu Odbudowy i Funduszu Modernizacyjnego.
10: Wszędzie dobrze, ale w domu najlepiej. Zwłaszcza jak dbasz o niego z Muratorem. W nowym wydaniu podpowiemy, jak zwiększyć wydajność klimatyzacji oraz skuteczność ręcznego nawadniania ogrodu. Rozwiejemy też wątpliwości wobec przepisów dotyczących budowy tarasu oraz odpowiemy na pytanie, czy fotowoltaika jeszcze się opłaca. Za jakość naszych porad Murator jest nominowany w rankingu Budowlana Marka Roku 2026, wyróżniającym dostawców wysokiej jakości produktów i usług z branży budowlanej. Przekonaj się sam z nowym numerem, który już czeka w punktach sprzedaży prasy i na murator.pl.
1: To będzie ostatnia reklama.
11: Powódź, długotrwały brak prądu czy wody. To może się zdarzyć w każdym momencie i dotknąć także ciebie. Dlatego rząd stworzył nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. Olioc to 34 miliardy złotych inwestowane w twoje bezpieczeństwo. Naszym wspólnym zadaniem jest bycie gotowym na każdy kryzys. Olioc to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
2: I po reklamie. Ostrzeszów na czasie.
12: Marta Rajewska, dzień dobry w niedzielę. Na początek zaglądamy do nowych skalmierzyc, bo zbliżają się dni nowych skalmierzyc. Te odbędą się 26 i 27 czerwca, więc już dziś warto zapamiętać te daty. A wystąpią zespół Raz, Dwa, Trzy, a także Ania Wyszkoni. W programie również animacje i dmuchane zamki dla dzieci. Zainteresowani? Szczegółowe info dostępne w necie.
13: Muzyką się żyje.
14: Po raz pierwszy zostałem ocenzurowany. Tak na scenie PGE Narodowego powiedział Taco Hemingway. Wczoraj i w piątek raper wystąpił na największej arenie w Polsce. Fani mogli usłyszeć kawałki z nowej płyty, m.in. Zakochałem się pod apteką, który znacie z Radia SK. Pojawiły się też starsze numery, jak chociażby Następna stacja czy Deszcz na betonie. Jeśli przegapiliście ten koncert, zaglądajcie na Instagrama Radia SK. Mamy tam nagrania. Podczas koncertu Taco Hemingway odniósł się do zarzutów stawianych przez Główny Inspektorat Farmaceutyczny. Ten nakazał usunąć z piosenki Zakochałem się pod apteką nazwę leku przeciwbólowego. Inspektorat uznał, że to nielegalna reklama. Taco Hemingway stwierdził, tu cytat, w tym roku po raz pierwszy zostałem ocenzurowany. Raper powiedział, że chce mieć dobry wpływ na młodych ludzi, dlatego udzielił kilku rad. Posłuchajcie jakich.
15: No na pierwsze, czytajcie książki. Zróbcie hałas na książek. To jest bardzo trudne na samym początku. Musisz samodzielnie rozwijać mózg. Nie jesteś swoim ciałem, jesteś czymś więcej niż twoje ciało. Uważajcie na to, co w to ciało wkładacie. Mówię tu o różnych drogach i tak dalej. Alkohol super niebezpieczny. Bardzo uważajcie na alkohol.
14: Taco polecił też usunąć media społecznościowe, bo mają zły wpływ na mózg. Przyznał, że sam to zrobił i to była najlepsza decyzja w jego życiu. Na koncertach Taco Hemingwaya na PGE Narodowym bawili się słuchacze Radia SK, którzy zgarnęli u nas bilety. I to nie koniec biletowanych niespodzianek. SK załatwia też bilety na największy festiwal studencki w Polsce. Przez cały weekend mamy dla Was zaproszenia na Kortowiadę. Ta impreza już od czwartku do soboty nad Jeziorem Kortowskim w Olsztynie. Zagra m.in. tak jak już wam wspominałam, Kizo, Żabson, ale będzie też Michał Szczygieł, Enej, Kuban i królowa polskiej sceny, czyli Maryla Rodowicz. W Radiu SK mamy zaproszenia dla całej waszej ekipy. Napiszcie nam, dlaczego powinny trafić właśnie do was i kogo zabralibyście ze sobą. Czekamy na wasze wiadomości na Messengerze Radia SK. Dua Lipa zrobiła fanom prezent, wydała film i cały album z koncertowymi wersjami jej hitów. Artystka uwiecznił swoje koncerty w Meksyku. Dotarła tam w ramach trasy koncertowej po wydaniu płyty Radical Optimism. O, tutaj tak o Hemingway nam się chciał wcisnąć, ale my mamy tutaj hity na czasie. Kiedy wy powoli budzicie się do życia, my wam gramy. Na dobry początek Alex Warren, a już za chwilę ktoś z was zgarnie imienne karnety na kortowiadę. Kinga Baryga, witam i zapraszam.

SK Ostrzeszów.

Ale to jest dobry numer. Gips i win. Tak wam gramy w Radio SK. 15,5 minuty po godzinie 10. Jest niedziela. Dzień dobry. Witamy wszystkich tych, którzy dopiero budzą się do życia, którzy właśnie odpalili radio. Mamy nadzieję, że hity na czasie umilą wam to niedzielne przedpołudnie. A już za chwilę, już za moment będę miała dla was imienne karnety na Kortowiadę w Olsztynie, na której wystąpi m.in. Żabson. Będzie też Problem, będzie Tymek. M.in. będzie również Maryla Rodowicz, ale także zespół Enej. Tych artystów jest bardzo dużo. Line-up jest bardzo mocny, więc to jest ostatni moment, żebyście napisali, dlaczego chcielibyście właśnie wybrać się na Kortowiadę i z kim. Czekam na wasze wiadomości na Messengerze Radia SK i gram dalej. Ed Sheeran i Safaje już teraz. SK.

0: 25 minut po godzinie 10. To jest Radio SK, to są hity na czasie. To jest też Sanach i kultowy szampan od tej artystki. A już za chwilę czas na nowość.
1: Wszystkie hity zaczynają się w Esce.
0: No i jako, że wszystkie hity zaczynają się w Esce, to gramy wam nowość. Nowość od australijskiego DJ-a Sonny Fodera i Libianka, kameruńska piosenkarka. Połączyli siły i stworzyli wspólny numer. Bardzo przyjemny, bardzo dobrze się go słucha. Myślę, że wam również przypadnie do gustu. Let me be in your arms. Pozwól mi być w twoich ramionach. No dobrze, to pozwólmy. Niech ten numer nas przytuli.

0: Imagine Dragons i Radioactive. Tak wam gramy 32 minuty po godzinie 10. To są hity na czasie, to jest Radio SK, a ja mam już tutaj na linii naszego słuchacza Arka. Cześć Arku!
1: Cześć, cześć.
0: Właśnie, bo ty napisałeś tutaj na Messengerze, że powinieneś zgarnąć te bilety, te karnety na kortowiadę. Dlaczego?
1: Bardzo bym chciał. Dlatego. Wiąże się to fajna historia, ponieważ kilkanaście lat temu właśnie na kortowiadzie poznałem swoją żonę.
0: O.
1: Więc mam świetne wspomnienia z tym festiwalem. Czas mija, mamy teraz dwójkę małych dzieci, udało nam się ogarnąć opiekę babci nad dziećmi. No i fajnie byłoby się cofnąć do tych kartów.
0: No to
1: chciałbym zebrać żonę ze sobą.
0: Dobrze, Arku, to słuchaj, mówisz i masz karnety, imienne karnety na kortowiady dla ciebie i twojej ekipy są twoje.
1: Dzięki bardzo.
0: Dobrze, to jakby tak, jeśli na przykład słuchają nas teraz jakieś osoby, studenci, którzy na taką kortowiadę się wybierają i chcieliby tam poznać miłość życia, to jaką masz dla nich radę?
1: Próbujcie, nie wahajcie się, to się może udać.
0: Tak jest i trzymamy za wszystkich kciuki, a wam życzymy dużo, dużo szczęścia. Trzymaj się, hej.
1: Cześć.
0: No i co? Się gra, się ma. Wielkie gratulacje dla Arka, my gramy dalej hity na czasie. Już za chwilę wracam do was, a razem ze mną Tate McRae, ale będzie też Alesso i Nate Smith.
2: Radio SK. Autopromocja.
3: Cel podróży nieznany. Emocje gwarantowane.
4: Zgłoś się na odlot ściśle tajny.
2: Tylko w Radiu SK.
4: Słuchaj Jankesa, Kamy i Wiktora i ruszaj z nimi w nieznane.
5: Zgłoszenia tylko w apce Radia SK.
6: Sponsorem programu jest właściciel biura podróży Planet Tours Ostrzeszów Plaza, organizator wycieczek i rejsów www.planettour.pl.
2: Autopromocja.
7: Reklama.

0: Na przykład smartfon Xiaomi Redmi Note 14 Pro 5G. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1199 zł. Teraz za 999. Promocja tylko do wtorku. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
1: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu arbuz teraz aż 44% taniej. To tylko 4,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 8,99. A Jakobs kawa ziarnista, różne rodzaje, kilogram. Teraz tylko 54,99 przy zakupie dwóch sztuk. Cena sprzed obniżki 89,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
2: Szukasz solidnej firmy, która zainstaluje klimatyzator lub rekuperator w Twoim domu lub firmie? Mówisz i masz. Poznaj J3M Klimatyzacja Wentylacja Maciej Kępa. Oferujemy szeroki wybór urządzeń, profesjonalne doradztwa, także bezpłatną wycenę. Dodatkowo świadczymy usługi montażu oraz serwisu gwarancyjnego i pogwarancyjnego. Pracuj w komfortowych warunkach. Żyj w komfortowych warunkach. Zainstaluj klimatyzator lub rekuperator. Zapraszamy. Ostrzeszów Gajowa 6C. Zadzwoń i dowiedz się więcej. 604 773 208.
3: Wszędzie dobrze, ale w domu najlepiej. Zwłaszcza jak dbasz o niego z Muratorem. W nowym wydaniu podpowiemy, jak zwiększyć wydajność klimatyzacji oraz skuteczność ręcznego nawadniania ogrodu. Rozwiejemy też wątpliwości wobec przepisów dotyczących budowy tarasu oraz odpowiemy na pytanie, czy fotowoltaika jeszcze się opłaca. Za jakość naszych porad Murator jest nominowany w rankingu Budowlana Marka Roku 2026, wyróżniającym dostawców wysokiej jakości produktów i usług z branży budowlanej. Przekonaj się sam z nowym numerem, który już czeka w punktach sprzedaży prasy i na murator.pl.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Już 31 maja. Czwarty festyn rodzinny Razem dla Rogaszyc. Tym razem połączony z obchodami 90-lecia OSP Rogaszyce oraz czwartym charytatywnym biegiem Razem przez Rogaszyce. W programie wydarzenia liczne atrakcje, między innymi strefa zamków wdmuchanych i trampolin. Loty balonem, występy, loteria fantowa i koncert gwiazdy wieczoru zespołu Powerplay. Zapraszamy. Współorganizatorem obchodów są miasto i gmina Ostrzeszów oraz powiat ostrzeszowski.
6: I po reklamie.

0: 5,5 minuty zostało do godziny 11. Wielkimi krokami zbliżamy się do południa, do niedzielnego południa, ale jeszcze chwilę i będą nam grały kolejne hity na czasie. Po godzinie 11 najnowsze informacje z kraju, nie z kraju, ze świata, a ze świata muzyki, a do tego kolejne najlepsze hity na czasie. Będzie Bledka, ale będzie też Swedish House Mafia, więc zostańcie z nami.
1: Sponsorem programu był Erste Bank Polska.

0: Reklama. Warsaw Music Festival. Już w czerwcu Black Eyed Peas, Armin Van Buuren, Artbat, Steve Angelo, John Summit, Benny Benassi, Kacperczyk, RG, Trips, Korolowa i inni na Warsaw Music Festival. 13, 17 i 20 czerwca na Miejskim Stadionie Legii Warszawa. Bilety na stronie warsawmusicfestival.com. Poleca WP.pl, New Age Media i Radio SK.
1: Castorama!
2: Teoria
1: i praktyka.
2: W teorii w Castoramie zawsze mamy świetne okazje.
1: Ale w praktyce zaraz będzie taka okazja. Setki produktów nawet do 80% taniej. Ruszaj do Castoramy już od środy. Akcja trwa od 27 maja do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Zabawmy się w skojarzenia. Nowy Peugeot 408.
5: Wow.
4: Dynamiczna sylwetka typu fastback.
5: Wow.
4: A sygnatura świetlna LED z motywem pazuru.
5: Wow.
4: Proszę się nie martwić, to naturalna reakcja.
6: Nowy Peugeot 408. Już od 899 zł netto miesięcznie dla firm. Dostępny we wszystkich wersjach napędowych. Elektrycznej, hybrydowej i plug-in. Efekt wow. Gwarantowany.
7: Salon Peugeot Sztukowski. Topola Mała 136 do 138 oraz Kalisz Wrocławska 27 do 29.
8: I po reklamie.
9: Muzyką się żyje.
10: Polish Hip Hop Festival jednak nie zmienia lokalizacji. Rapowe święto jak co roku powróci na plażę nad Wisłą w Płocku. Jakiś czas temu organizatorzy poinformowali, że impreza będzie miała nową lokalizację, czyli Stadion Wisły Płock. Teraz jednak, bo po wielu głosach niezadowolenia ze strony fanów, nastąpiła zmiana tej decyzji. Jak czytamy w oświadczeniu, od momentu ogłoszenia nowej lokalizacji dostaliśmy od Was ogrom wiadomości. Widzimy, jak ważną częścią historii festiwalu jest dla Was plaża nad Wisłą i jak mocno identyfikujecie z nią ten festiwal. A więc Polish Hip Hop Festival wróci na nadwiślańską plażę w Płocku. Impreza potrwa od 2 do 4 lipca. Zagrają gwiazdy polskiego rapu, takie jak PZ, Malik Montana, Kac Bałagan, Guzior, Young Leosia, Fukaj czy Tede. Partnerem tej imprezy jak zawsze jest Radio SK. Będziemy mieć też dla Was bilety, więc słuchajcie nas uważnie. Ten numer właśnie przeżywa drugą młodość. Waszym ulubionym hitem ostatniego tygodnia jest Beauty and the Beat, czyli wspólny numer Justina Biebera i Nicki Minaj. To nowy numer jeden gorącej dwudziestki Radia SK, ale kawałek sam w sobie nowy nie jest. Został wydany prawie 15 lat temu, w 2012 roku, ale teraz powrócił. To wszystko dzięki występowi Justina Biebera na festiwalu Coachella w Stanach. Od tamtego momentu ten kawałek ponownie obiegł cały świat za pomocą mediów społecznościowych. A wracając do gorącej dwudziestki Radia SK, na miejscu drugim spadający ze szczytu hymn męskiego grania od Zali, Vito Bambino i Igora Herbuta, a na trzecim Dracula. Całe notowanie gorącej dwudziestki czeka na Was na sk.pl. Głosujcie na Wasze ulubione numery i słuchajcie Eski w każdy piątek po 18. Zapraszam w imieniu Micha Sobkowskiego. Gibbs otwiera nowy rozdział w karierze i zmienia styl. Już w piątek raper wydał nowy album pod tytułem Nurt. Jak sama nazwa wskazuje, ta płyta ma dosłownie zmienić nurt jego kariery. Zapowiada bardziej popowe brzmienia. Dostaliśmy już zapowiedź tego krążka. To kawałek Ostatni dzień lata, w którym Gibbs nie rapuje, a śpiewa. Razem z nim na wokalu pojawia się Igo. Ten kawałek możecie już premierowo usłyszeć w Radiu SK, bo przecież wszystkie hity zaczynają się w SC. A my gramy dalej. Niezależnie od tego, czy dzisiaj odpoczywacie w domu, czy w ogrodzie, czy w pracy, a może w podróży, Radio SK gra najlepsze hity na czasie. Kinga Baryga, witam i zapraszam na dobry początek Swedish House Mafia.

17,5 minuty po godzinie 11. Gramy wam w Radiu SK. To są hity na czasie, a ten chłopak pokazuje, że nie ma rzeczy niemożliwych. Ja tutaj podglądam sobie cały czas stream Łatwoganga, który właśnie jedzie teraz, macha w jedną, w drugą stronę. On cały czas znajduje się w województwie kujawsko-pomorskim. Przejechał już, moi drodzy, jeszcze sobie tutaj aktualizujemy informacje. Przejechał już zostało mu 164 kilometry. Tyle mu zostało. Jedzie już 44 godzinę. Trzymamy kciuki, Piotrku, trzymamy. Udało się zebrać już 12 milionów na Maksia, ale on zbiera dalej, bo jak się okazuje, potrzebne jest jeszcze 3,5 miliona dla Adasia. To jest kolejne dziecko, na które Łatwogang zbiera pieniądze i już mamy 1 300 000. Więc cały czas ta kwota rośnie, a ten chłopak nie poddaje się i pokazuje, że nie ma rzeczy niemożliwych. Więc jeśli ktoś z was wątpiłby i stwierdził, że jednak nie ma siły przejść się dzisiaj na ten spacer albo wybrać się dzisiaj na siłownię, to wejdźcie na streama Łatwoganga. On udowadnia, że można wszystko.

0: Benson Boone, Mystical Magical. Tak wam gramy w Radio SK, 33 minuty po godzinie 11. Zbliżamy się do południa, a co to oznacza? Że już za chwilę zasiądziecie do stołów i zjecie przepyszny obiad. Niedzielny, typowy polski obiad to przecież rosół, schabowy albo mielony, ziemniaczki i mizeria. Już pojawiły się pierwsze młode ziemniaki, więc to może być naprawdę bardzo wiosenny obiad. Ale do tego obiadu ja bym dołożyła jeszcze jedną ważną rzecz. Otóż wiralowe, ugotowane truskawki, które stały się hitem w Stanach Zjednoczonych. No, w Polsce mówimy na to, że to jest po prostu kompot. Znamy go od lat, nasze babcie go robiły, robią go nasze mamy, my go robimy. No, ale amerykańskie social media odkryły coś, co u nas jest znane od pokoleń. No to zachwyciły się gotowanymi truskawkami, czyli oni pokazują to jako owoce podgrzane z cukrem, dodają czasami cytrynę, wanilię lub wodę i mówią, że to jest najlepsze. I nie tyle sam wywar z tych truskawek, tylko te rozgotowane truskawki. No i co? I okazuje się, że babcia znów miała rację. To, co babcine najlepsze. Radio
1: SK. Autopromocja. Ach, to były czasy. Miałaś wyjść z mamą tylko po bułki, a wróciłyście z
2: dmuchanym flamingiem?
1: Albo to. Okazało się, że zostawione przez rodzicielkę w kieszeni kluczyki źle znoszą wirowanie w pralce. Historii bez liku? Opisz na sk.pl przygodę ze swoją mamą. A potem wrzuć na luz po 15 i zgarnij dla waszej dwójki pobyt w hotelu w Zakopanem i 500 na nowe buty.
3: Sponsorem konkursu jest właściciel polskiej marki Voyaz, oferujący skórzane obuwie i galanterie w sklepach i na voyaz.pl.
4: Autopromocja.
5: Reklama.

0: Teraz w RTV Euro AGD do 30 rat 0%, RRSO 0% i do września nie płacisz. Promocja ratalna do 26 maja. Szczegóły w tym regulamin promocji w sklepach i na euro.com.pl.
1: Castorama!
2: Teoria
1: i praktyka.
2: W teorii w Castoramie zawsze mamy świetne okazje.
1: Ale w praktyce zaraz będzie taka okazja. Setki produktów nawet do 80% taniej. Ruszaj do Castoramy już od środy.
3: Akcja trwa od 27 maja do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
4: ZUS, podatki, czynsz, konto.
5: Czekaj, płacisz za konto firmowe?
4: Ty nie?
5: Mi to płacą w Alior Banku, żebym miał u nich konto i z niego korzystał.
4: Płacą ci? Dużo?
5: 4000 się uzbierało.
4: No żartujesz.
6: Nie żartujemy. Z e-kontem biznes z kartą z plusem w Alior Banku możesz zyskać bonusy na prostych zasadach. W promocji nawet do 4000 zł. W tym do 3000 zł zwrotu za płatności kartą lub blikiem. Oraz po 500 zł bonusu na start i po roku. Opłata za prowadzenie rachunku podstawowego wynosi 0 zł. Promocja obowiązuje do 31 października. 2026 roku dla klientów prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą. Regulamin promocji plusy karty z plusem dla posiadaczy i konta biznes i informacje o opłatach znajdziesz na aliorbank.pl.
7: Nowy Opel Astra już dostępny. Nowoczesny design, komfort, kierowcy i technologie, które robią różnicę każdego dnia. Poznaj Astrę stworzoną do miasta i na dłuższe trasy. Teraz leasing dla firm już od 1199 zł netto miesięcznie. Wpadnij do salonu Sztukowski i umów jazdę próbną. Nowa Astra. Zobacz, jak wygląda nowa generacja jazdy. Opel Sztukowski. Kalisz Wrocławska 27.
8: Sprzeciwiałem się tamtej rzeczywistości. Kontestowałem ją. Chciałem, żeby moja muzyka dawała ludziom nadzieję na zmianę, na wolność. I wolność ta w końcu przyszła.
9: Jeszcze będzie normalnie. Drugi tom biografii Tomka Lipińskiego to nie tylko opowieść o artyście, lecz także o epoce, w której muzyka była głosem sprzeciwu i źródłem nadziei. Poznaj nieopowiedzianą dotąd historię legendy polskiej sceny rockowej i punkowej. Książka dostępna we wszystkich formatach. Audiobook czyta sam autor.
10: Już 31 maja. Czwarty festyn rodzinny Razem dla Rogaszyc. Tym razem połączony z obchodami 90-lecia OSP Rogaszyce oraz czwartym charytatywnym biegiem Razem przez Rogaszyce. W programie wydarzenia liczne atrakcje, między innymi strefa zamków dmuchanych i trampolin, loty balonem, występy, loteria fantowa i koncert gwiazdy wieczoru zespołu Powerplay. Zapraszamy. Współorganizatorem obchodów są miasto i gmina Ostrzeszów oraz powiat ostrzeszowski.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: My, pracownicy Agaty, przedstawimy Państwu różne reakcje na ofertę Zobacz jak tanio.
13: Czyli m.in. mnóstwo tanich dodatków, lampy, dywany, dekoracje, akcesoria kuchenne.
12: Ci, co ją znają, reagują.
13: Ach! A ci, co pierwszy raz widzą, och!
14: Nie dość, że tanio, to jeszcze kupując w Agacie lampy, dywany, akcesoria kuchenne, tekstylia lub dekoracje, otrzymasz aż 20% zwrotu na kupon do wykorzystania jako rabat na następne zakupy. Do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
15: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
16: I po reklamie.

0: Ale to jest dobry numer. Kuba i Kuba, stygnie lato. Tak wam gramy w Radio SK, to lato już czuć w powietrzu zdecydowanie. A my wracamy do was po godzinie 12. Radio SK.
1: Sponsorem programu był Erste Bank Polska.

0: promocja.
1: I na koniec najważniejsza informacja. Od czerwca każdy poniżej 16 roku życia na rowerze i hulajnodze musi jeździć w kasku. Słuchaj Radia SK i miej ten temat z głowy, bo SK daje kaski. Kolejny weekend i Dzień Dziecka mamy w SC kaski dla dzieciaków i rodziców. Zgłoś was na sk.pl.
2: Do udziału w konkursie zaprasza jego sponsor, Bank Pekao S.A., oferujący kartę debetową Mastercard POP Kids.
0: Autopromocja.
3: Reklama.

0: Na przykład smartfon Xiaomi Redmi Note 14 Pro 5G. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1199 zł. Teraz za 999. Promocja tylko do wtorku. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl. Wybierz w Play pakiet światłowodu z telewizją 50% taniej przez rok już od 50 zł miesięcznie po rabatach. 5 zł za zgody marketingowe i 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności dla każdej umowy. Dodatkowo za router 5 zł miesięcznie, bo w Play płacisz mniej.
1: Play. Są rzeczy, które po prostu muszą występować w duecie. Kawa i dobra książka. Czy słońce i plaża.
2: Tak samo w moim domu. Najlepszy duet to markiza zewnętrzna, która ogranicza nagrzewanie, i roleta wewnętrzna, która zaciemnia poddasze.
1: Niektóre rzeczy po prostu lepiej działają razem. Kup zestaw markizy i rolety na okno dachowe Velux i zaoszczędź 10%. Dowiedz się więcej na velux.pl.
3: Podziękuj mamie w najpiękniejszy sposób. Wyślij kwiaty. www.pocztakwiatowa.pl. Wyślij kwiaty dla mamy.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Szukasz solidnej firmy, która zainstaluje klimatyzator lub rekuperator w Twoim domu lub firmie? Mówisz i masz. Poznaj J3M Klimatyzacja Wentylacja Maciej Kępa. Oferujemy szeroki wybór urządzeń, profesjonalne doradztwa, także bezpłatną wycenę. Dodatkowo świadczymy usługi montażu oraz serwisu gwarancyjnego i pogwarancyjnego. Pracuj w komfortowych warunkach. Żyj w komfortowych warunkach. Zainstaluj klimatyzator lub rekuperator. Zapraszamy. Ostrzeszów Gajowa 6C. Zadzwoń i dowiedz się więcej. 604 773 208.
6: I po reklamie.
7: Ostrzeszów na czasie.
8: Marta Rajewska, witam ponownie. Gotowi na kolejną dawkę eskowych podpowiedzi? No to lecimy. Ostrzeszów będzie świętował od 19 do 28 czerwca. Odbędą się Dni Ziemi Ostrzeszowskiej. W programie m.in. spotkania, kino letnie czy warsztaty. Ale to nie koniec, bo będą także koncerty. W Ostrzeszowie pojawią się takie gwiazdy jak Pektus, Ewa Farna, Machony, Blacha 2115 i Janoflex.
9: Muzyką się żyje.
10: Tako Hemingway dwukrotnie przejął Stadion Narodowy. Wczoraj i w piątek fani mogli usłyszeć jego największe hity w karierze. To m.in. Deszcz na betonie czy Następna stacja. Co ciekawe, na potrzeby koncertu raper wymyślił nową zwrotkę do tego kawałka. Numer opowiada o podróży warszawskim metrem, więc Tako postanowił, że odświeży tekst, bo od premiery minęło już kilka lat, a w tym czasie pojawiło się kilka nowych stacji. Więc Tako dorzucił kilka wersów o nowych przystankach. Na koncertach Tako Hemingwaya pojawiły się też numery z nowej płyty. To na przykład Zakochałem się pod apteką, który znacie z Radia SK. Na scenie razem z Tako pojawiła się współautorka tego numeru, czyli Liwka. Na koncert wpadł też BDS 2115. A wy wpadajcie na eskowego Instagrama, tam mamy nagrania z tego koncertu. Już jutro Warszawa stanie się stolicą polskiej muzyki. Przed nami ceremonia rozdania Fryderyków, czyli Fryderyk Festival 2026. Na gali muzyki rozrywkowej poznamy laureatów polskich nagród muzycznych. Wśród nominowanych jest wielu artystów, których znacie z Eski. Na Fryderyki w kategorii Album Roku Pop ma szansę m.in. Igo, Wiktor Dydła czy Zalia. Wśród nominowanych do hip-hopowego albumu roku jest z kolei Kuban, PZ czy Quebona Fide. Ciekawie wygląda też lista nominowanych w kategorii Single Roku Pop. Szansę na statuetkę ma m.in. Kuban, Zalia i Faust za hit Kyoto, Daria Zawiałow i Artur Rojek za numer Dziwna, a także Sanach z Krzyśkiem Zalewskim za kawałek Evi Valarte. Gale rozdania Fryderyków będzie można obejrzeć w telewizji. Po dwóch stadionowych koncertach Mata ogłasza, gdzie wystąpi tego lata. Jednym z przystanków będzie Rapstacja, czyli festiwal w Sławie, który w drugi weekend lipca zgromadzi całą śmietankę polskiego hip-hopu. No ale 10. jubileuszowa edycja zobowiązuje. Oprócz Maty na pewno zagrają tam także m.in. PZ, BDS, White 2115, Fukaj, Gips, Oki, Kuban czy Kizo. Słuchajcie uważnie, Jaski, niebawem będziemy mieć dla Was zaproszenia właśnie na Rapstację. A co powiecie na wspólną zabawę Nie mów tak, nie mów nie? Kto chętny? Można się już zgłaszać na Messengerze Eski. Zaraz wyjaśnię Wam, o co w tej zabawie chodzi. A już teraz gram hity na czasie. Na dobry początek godziny 12. Zara Larsson, Kinga Baryga.

Mezo, Kasia Wilk i Sakrum. Niech pierwszy rzuci kamieniem ten, kto nigdy nie śpiewał tego na karaoke. Tak wam gramy w Radio SK, to są hity na czasie 20 minut po godzinie 12. A już za chwilę pobawimy się wspólnie w zabawę Nie mów tak, nie mów nie. To jest propozycja, z którą ja do was przychodzę i uwaga, uwaga, na czym ta zabawa polega? A polega na tym, że wy zgłaszacie się do nas na Messengerze Radia SK, ja do kogoś z was dzwonię i zadaję wam 6 pytań. Na te 6 pytań odpowiadacie, nie używając słowa ani tak, ani nie. Ważne też, żeby odpowiedzi się nie powtarzały. Jeśli uda wam się przejść przez tę zabawę, to zgarniacie ode mnie gadżety Radia SK. Czy są tutaj jacyś zainteresowani? Jeśli tak, to zapraszam. Pobawmy się wspólnie, a już teraz gramy. Kolejne hity na czasie. Damiano Dawid, to już teraz.

0: Rihanna, 37 minut po godzinie 12 w Radio SK. To są hity, na czasie jest niedziela, a my już teraz bawimy się w Nie mów tak, nie mów nie. I razem ze mną jest Basia. Basiu, dlaczego
1: Cześć.
0: Ty zdecydowałaś
1: Witam.
0: Się do nas tutaj odezwać? Bo to jest dość przekonujący mnie argument.
1: No ja ci powiem, że jedziemy do Uherce Mineralne na wycieczkę na drezynę. No i niestety, cała trójka siedzi za tyłu, siedzi, ma słuchawki na uszach, telefony w rękach. Kierowca obok skupiony, więc cóż, pozostało mi tylko radio słuchać was i tyle.
0: Bardzo dobry wybór, Basiu, bo nie dość, że słuchasz najlepszych hitów na czasie, no to jeszcze możemy się wspólnie pobawić i możesz zgarnąć eskowe gadżety. To ja przypomnę jeszcze nas
1: Super.
0: Szybko zasady. Zasady są następujące. Ja zadaję ci 6 pytań, na te 6 pytań odpowiadasz, nie używając słowa ani tak, ani nie. Ważne też, żeby odpowiedzi się nie powtarzały. Jeśli ci się uda, no to oczywiście mam dla ciebie gadżety. Jesteś gotowa?
1: Okej. Okay. Jasne.
0: To zaczynajmy. Samolot jest szybszy od pociągu?
1: Możliwe.
0: Leciałaś kiedyś samolotem?
1: Chyba.
0: A podróżowałaś pociągiem?
1: Oj, często.
0: Podróżowałaś kiedykolwiek samochodem?
1: Oczywiście.
0: Naprawdę?
1: Nie do końca.
0: A to nie się tam pojawiło, Basia, dawaj jeszcze raz. Naprawdę?
1: No. Możliwe.
0: A na motorze?
1: Chciałabym.
0: Dobrze, Basiu, co prawda troszkę tam się nam noga potknęła, ale to nic, zaliczamy. Oczywiście gadżety Radia SK trafiają do ciebie. Życzę wam całej twojej rodzinie bezpiecznej jazdy. Trzymajcie się, papa.
1: Dziękuję serdecznie, pozdrawiam serdecznie.
0: Pozdrawiamy.
1: Słuchajcie, ciebie też.
0: Cześć, hej.
1: Na razie, papa, hej, pa. Autopromocja.
2: A gdyby tak rzucić to wszystko i wylecieć w nieznane?
3: Odpalamy. Odlot ściśle tajny. Pobierz apkę Radia SK i zgłoś się za darmo.
4: Sponsorem programu jest właściciel biura podróży Planet Tours Ostrzeszów Plaza, organizator wycieczek i rejsów www.planettour.pl.
3: Autopromocja.
5: Reklama. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
6: Bo w Media Expert taniej masz.
7: Sezon festiwalowy w pełni, a to oznacza sporo błota. Właśnie dlatego Ola wskoczyła na Amazon i znalazła namiot, który pomieści 5 suchych przyjaciół. Przytulne łóżko turystyczne i kalosze w panterkę. Miau. Teraz Ola cieszy się błotem. W sam raz dla Oli. A to i tak mniej niż u tego ubłoconego tańczącego faceta. Zaraz, czy on ma na sobie coś więcej niż błoto? No tak. Tylko błoto. Festiwale, które uchodzą na sucho. Ogarnij to. Znajdź to na amazon.pl.
8: Wiesz co, jesteś naprawdę super.
9: No wiem.
8: Ale spokojnie, nie aż tak jak ceny Suzuki.
9: Ej, to już przesada.
8: No co, tego poziomu nie da się przebić.
10: Suzuki Vitara już od 89 900 zł. Niezawodna legenda i japońska jakość, a do tego nawet do 10 lat gwarancji plus. Suzuki. Trudno być aż tak dobrym. Sprawdź ofertę na suzuki.pl.
11: A cappuccino też za 7?
12: Też.
11: A flat white?
12: Też.
11: A...
12: Też. Teraz każda mała i średnia kawa McCafe kosztuje tylko 7 zł. McCafe. Łatwo o dobry dzień.
13: Są rzeczy, które po prostu muszą występować w duecie. Kawa i dobra książka. Czy słońce i plaża.
14: Tak samo w moim domu. Najlepszy duet to markiza zewnętrzna, która ogranicza nagrzewanie, i roleta wewnętrzna, która zaciemnia poddasze.
13: Niektóre rzeczy po prostu lepiej działają razem. Kup zestaw markizy i rolety na okno dachowe Velux i zaoszczędź 10%. Dowiedz się więcej na velux.pl.
15: Teraz w Play telewizor Samsung QLED Q7F2 55 cali aż 50% taniej w pakiecie światłowodu i telewizji z Eleven Sports na rok w prezencie. Najniższa cena z 30 dni to 2199 zł, teraz 1099, bo w Play płacisz mniej.
16: Play.
17: Twoja skóra zasługuje na więcej. More Than Moist od Bundy. Bank kolagenu, efekt Glass Skin i nawilżenie aż do 120 godzin. Na www.bundy.pl z kodem kolagen masz 25% zniżki. Bundy. Przetestowane przez czas.
16: to będzie ostatnia reklama.
18: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
19: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
20: A tych, co chcą mieć szafę Adbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
21: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 lat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
22: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
23: I po reklamie.
24: Eska.

0: Ale to dobrze buja, jakby to powiedział Łukasz Zduńczyk, który jest już to, w studiu.
1: Mogę?
0: Tak.
1: Ale to dobrze buja.
0: Jest, usłyszeliśmy to. Teddy Swims, tak wam gramy w Radio SK chwilę przed godziną 13, a po 13 już za starami Łukasz Zduńczyk. Ja dziękuję za dzisiaj, Kinga Baryga. Do usłyszenia.
1: A ja mam nowe... A, nieważne, dobra.
0: Proszę, proszę,
1: powiem. Mówię, że mam nowe hobby, oglądanie streamu Łatwoganga.
0: A, to ja też.
2: Sponsorem programu jest właściciel parku rozrywki Energylandia z rollercoasterami.

0: Teraz w RTV Euro AGD. Do 30 rat 0%, RRSO 0% i do września nie płacisz. Promocja ratalna do 26 maja. Szczegóły w tym regulamin promocji w sklepach i na euro.com.pl.
1: Szukasz stylowych mebli do domu? A może na balkon lub taras? Teraz w Black Red White. Nawet 55% rabatu na meble i dodatki. Tylko do 27 maja. Sprawdź też setki produktów w stale niskich cenach i bioportfel każdego dnia. Odwiedź nas w salonach i na brw.pl.
2: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
3: Barbara, kupiłem taniej!
4: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład srebrna lodówka Haier, podajnik zimnej wody. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2999 zł. Teraz za jedyne 2699. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
5: Misiu, chodź, zatańczymy na najpiękniejszej plaży świata. Madagaskar, wyspa nie z tej ziemi. Malezja, gdzie dżungla spotyka miasto.
6: Kolumbia, rytm, kolory. Kolumbijki tańczą w takt salsy.
5: Myślę o plażach przy zachodzie słońca, a ty?
6: Ja myślę tylko, żeby znaleźć się tam razem z tobą.
7: Planet Tours, agent roku 2025, wybrany spośród ponad 5000 agentów w Polsce. Planet Tours, park handlowy Ostrzeszów Plaza.
8: Szukasz prezentu na Dzień Dziecka, który sprawi wielką radość? Na Allegro wybór jest tak wielki jak dziecięca wyobraźnia. Wejdź na Allegro i sprawdź szeroki wybór klocków w super cenach. Jak prezenty na Dzień Dziecka, to Allegro.
9: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu arbuz teraz aż 44% taniej. To tylko 4,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 8,99. A Jakobs kawa ziarnista, różne rodzaje, kilogram. Teraz tylko 54,99 przy zakupie dwóch sztuk. Cena sprzed obniżki 89,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: Castorama!
10: Teoria
11: i praktyka.
10: W teorii w Castoramie zawsze mamy świetne okazje.
11: Ale w praktyce zaraz będzie taka okazja. Setki produktów nawet do 80% taniej. Ruszaj do Castoramy już od środy.
12: Akcja trwa od 27 maja do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
13: I po reklamie.
14: Muzyką się żyje.
15: Po raz pierwszy zostałem ocenzurowany. Tak na scenie PGE Narodowego powiedział Taco Hemingway. Wczoraj w piątek raper wystąpił na największej arenie w Polsce. Fani mogli usłyszeć kawałki z nowej płyty, m.in. Zakochałem się pod apteką, który znacie z Radia SK. Pojawiły się też starsze numery, jak chociażby Następna stacja czy Deszcz na betonie. Jeśli przegapiliście ten koncert, polecam zajrzeć na Instagrama Radia SK. Mamy nagrania i to sporo. Podczas koncertu Taco Hemingway odniósł się też do zarzutów stawianych przez Główny Inspektorat Farmaceutyczny. Ten nakazał usunąć z piosenki Zakochałem się pod apteką nazwę znanego leku przeciwbólowego. Inspektorat uznał to, że to nielegalna reklama leku. Taco Hemingway stwierdził, że, tu cytat, w tym roku po raz pierwszy zostałem ocenzurowany. Raper powiedział, że chce mieć dobry wpływ na młodych ludzi, dlatego udzielił kilku ważnych rad.
16: No na pierwszą, czytajcie książki, zróbcie hałas na książek. To jest bardzo trudne na samym początku. Wy się stwierdzili rozwijać mózg. Nie jesteś swoim ciałem, jesteś czymś więcej niż twoje ciało. Uważajcie na to, co w to ciało wkładacie. Mówię tu o różnych trunkach i tak dalej. Alkohol super niebezpieczny. Bardzo uważajcie na alkohol.
15: Taco Hemingway polecił też usunąć media społecznościowe, bo, jak stwierdził, mają bardzo zły wpływ na mózg. Przyznał, że sam to zrobił i to była najlepsza decyzja w jego życiu. Na koncertach Taco Hemingwaya na PGE Narodowym bawili się słuchacze Radia SK, którzy zgarnęli u nas bilety, tylko u nas. I to nie koniec biletowych niespodzianek. Najlepsi producenci świata przejmują antenę Radia SK. Powróciło nasze kultowe pasmo SK Live Remix. W każdy piątek możecie u nas słuchać wyjątkowych setów DJ-skich. Najpierw mamy dla was najlepiej zmiksowane hity na czasie, a potem antenę przejmuje m.in. Robin Schulz, Lost Frequencies czy sam Armin van Buuren. Tylko w Radiu SK możecie usłyszeć kultowe Estate of Trance od właśnie tego producenta, a już niedługo tego pana zobaczymy na żywo. Armin van Buuren zagra na Warsaw Music Festivalu. Ta impreza już w czerwcu na stadionie Legii Warszawa. Na scenie pojawi się też legendarny zespół The Black Eyed Peas. Ale w line-upie jest też całkiem niezły zestaw polskich artystów, m.in. bracia Kacperczyk, Trips czy Calvi i Remi, autorzy legendarnego Explosion. Warsaw Music Festival potrwa 13, 17 i 20 czerwca. Radio SK będzie tam z wami. Słuchajcie nas uważnie, bo tylko u nas będziecie mogli zgarnąć bilety na tę imprezę. Także słuchajcie, opłaca się słuchać Radia SK, bo nie tylko na Warsaw Music Festival zaproszenie mamy, ale uwaga, dzisiaj rozdajemy wam bilety na Kortowiadę i na pewno komuś z was cztery sprezentuję, także zostańcie koniecznie ze mną, a poza tym dużo dobrych hitów na czasie. Jeden z waszych ulubionych już teraz, nowy hymn męskiego grania. To jest SK, 2 minuty po godzinie 13. Łukasz Zduńczyk, witajcie.

0: To jest numer po prostu skrojony pod niedzielne popołudnie. Słyszycie, jaki tu jest chill? Czy to nie brzmi jak na przykład opalanie się na tarasie, na balkonie na przykład? Albo jak rodzinny spacer po parku? No oczywiście, że tak. Bauza w Radiu SK, Łukasz Zduńczyk, ja was witam w strefie wolnej od słowa poniedziałek. No a wczoraj wydarzył się bardzo wzruszający moment. Wielu osobom coś tam wpadło do oka. Robert Lewandowski rozegrał ostatni mecz w barwach FC Barcelony. Barca na wyjeździe grała z Walencją. Co prawda przegrała 1-3, ale to w ogóle nie jest ważne. Najważniejsze jest to, słuchajcie, że Robert Lewandowski w tym ostatnim meczu w barwach Barcelony strzelił gola. Posłuchajmy, jak to brzmiało, komentator Canal Plus.
1: Ferran Lewandowski! Piłka w siatce! Bramka zaliczona! Robert Lewandowski!
0: I właśnie tak, Robert Lewandowski pożegnał się z FC Barceloną. To był jego ostatni występ, bardzo wzruszający moment. Lewy strzelił 120 bramkę dla tego klubu. Jest 14 najlepszym strzelcem w historii Barcelony. To jest prawdziwa legenda. Ale słuchajcie, skoro Robert Lewandowski już to ostatnie spotkanie rozegrał, a nowego klubu jeszcze nie ma, to dzisiaj ma wolne popołudnie. Mam nadzieję, że Ania Lewandowska pozwoli mu zjeść jakiegoś fast fooda, potem niech doi je pizzą. Zasłużył na to i dzisiaj można. I jedno jest pewne, słuchajcie. Będziemy wnukom opowiadać, za moich czasów Lewy grał w Barcelonie. Zobaczycie, że tak będzie. A w Radiu SK Kuba i Kuba.

0: numer 1 gorącej setki Radia SK 2023. A teraz czas na kawałek, którego kariera dopiero się zaczyna.
1: Wszystkie hity zaczynają się w Esce.
0: Codziennie łowimy dla was takie kawałki, które będą hitami, które podbiją listy hitów, a ten numer może być hitem lata, bo jest bardzo wakacyjny. Gips wydał nowy numer. To artysta, który jest raperem, ale teraz pokazuje z siebie z zupełnie innej perspektywy. Nową naturę. Właśnie zaczyna nowy rozdział w swojej karierze, bo z rapu przechodzi troszeczkę w kierunku popu i nagrał wspólny numer z Igo. Gips tym razem nie rapuje, a śpiewa i bardzo dobrze mu to wychodzi. Gipsa znacie przede wszystkim z kawałka Beat, dobry bas, autostrada, lewy pas. A teraz pomaga nam się zrelaksować. Numer dobry do wylegiwania się na kanapie w salonie z pełnym brzuchem po obiedzie. Myślę, że tak, ale na plażę też się sprawdzi. Ostatni dzień lata, już teraz w Radiu SK.

0: is the answer.
1: Numer, przy którym czas staje w miejscu. Zwłaszcza w niedzielne popołudnie, kiedy spieszyć się nie trzeba. Morandi z hitem zawsze na czasie na antenie Radia SK. A ja wam teraz zdradzę, słuchajcie, kulisy pracy w radiu. Bo u nas na komputerze emisyjnym prezenterzy czasami zostawiają dźwięki, które wypuszczali w czasie swoich audycji. To i wczoraj wieczorem program prowadził Paweł Bogaj z Eskowego Poranka i zostawił mi tu taki dźwięk. Jankes opowiada żart. I ja stwierdziłem, że ja ten dźwięk muszę wam puścić, bo to będzie niezły suchar, który może poprawić humor w niedzielne popołudnie. Przygotujcie sobie butelkę wody, bo to będzie naprawdę niezły suchar. Uwaga, Jankes opowiada żart.
2: Co robi nauczyciel na grillu?
1: No.
2: Niezapowiedzianą karkówkę.
3: Co?
1: Dobre. Jeśli macie coś lepszego, to śmiało w każdej chwili możecie podrzucić w głosówce na Messengerze Radia SK. A ja za chwilę zagram Sombra.
4: Ach, to były czasy. Miałaś wyjść z mamą tylko po bułki, a wróciłyście z...
5: dmuchanym flamingiem?
4: Albo to.
5: Okazało się, że zostawione przez rodzicielkę w kieszeni kluczyki źle znoszą wirowanie w pralce.
6: Historii bez liku? Opisz na sk.pl przygodę ze swoją mamą.
7: A potem wrzuć na luz po 15 i zgarnij dla waszej dwójki pobyt w hotelu w Zakopanem i 5 stów na nowe buty.
8: Sponsorem konkursu jest właściciel polskiej marki Voyaz, oferujący skórzane obuwie i galanterie w sklepach i na voyaz.pl.
9: Autopromocja.
10: Reklama.

0: Na przykład smartfon Xiaomi Redmi Note 14 Pro 5G. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1199 zł. Teraz za 999. Promocja tylko do wtorku. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
1: Sprzeciwiałem się tamtej rzeczywistości, kontestowałem ją. Chciałem, żeby moja muzyka dawała ludziom nadzieję na zmianę, na wolność. I wolność ta w końcu przyszła.
2: Jeszcze będzie normalnie. Drugi tom biografii Tomka Lipińskiego to nie tylko opowieść o artyście, lecz także o epoce, w której muzyka była głosem sprzeciwu i źródłem nadziei. Poznaj nieopowiedzianą dotąd historię legendy polskiej sceny rockowej i punkowej. Książka dostępna we wszystkich formatach. Audiobook czyta sam autor.
3: Szukasz solidnej firmy, która zainstaluje klimatyzator lub rekuperator w Twoim domu lub firmie? Mówisz i masz. Poznaj J3M Klimatyzacja Wentylacja Maciej Kępa. Oferujemy szeroki wybór urządzeń, profesjonalne doradztwa, także bezpłatną wycenę. Dodatkowo świadczymy usługi montażu oraz serwisu gwarancyjnego i pogwarancyjnego. Pracuj w komfortowych warunkach. Żyj w komfortowych warunkach. Zainstaluj klimatyzator lub rekuperator. Zapraszamy. Ostrzeszów Gajowa 6C. Zadzwoń i dowiedz się więcej. 604 773 208.
4: Nowy Opel Astra już dostępny. Nowoczesny design, komfort, kierowcy i technologie, które robią różnicę każdego dnia. Poznaj Astrę stworzoną do miasta i na dłuższe trasy. Teraz leasing dla firm już od 1199 zł netto miesięcznie. Wpadnij do salonu Sztukowski i umów jazdę próbną. Nowa Astra. Zobacz, jak wygląda nowa generacja jazdy. Opel Sztukowski. Kalisz Wrocławska 27.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Już 31 maja, czwarty festyn rodzinny Razem dla Rogaszyc. Tym razem połączony z obchodami 90-lecia OSP Rogaszyce oraz czwartym charytatywnym biegiem Razem przez Rogaszyce. W programie wydarzenia liczne atrakcje, między innymi strefa zamków dmuchanych i trampolin, loty balonem, występy, loteria fantowa i koncert gwiazdy wieczoru zespołu Powerplay. Zapraszamy. Współorganizatorem obchodów są miasto i gmina Ostrzeszów oraz powiat ostrzeszowski.
7: I po reklamie.
8: Esko.

SK. SK. Sponsorem programu jest właściciel parku rozrywki Energylandia z rollercoasterami.

0: Jest wszystko dobrze, bo jest luźne niedzielne popołudnie, a do dnia na P jeszcze bardzo długa droga. Lor w Radiu SK, gramy niedzielne hit na czasie i będzie jeszcze lepiej, bo ja za chwilę gram wam suchara od Sebastiana. Zagrałem żart Jankesa i poprosiłem was, żebyście ten żart przebili, no i Sebastianowi chyba się udało. Śmiało bierzcie tego suchara jak swój, możecie przekazywać dalej znajomym. Uwaga!
1: Dlaczego płuca mają drobne? Uwaga! Bo żebra.
0: Sucho się zrobiło, ale dobre to jest, dobre. Zostańcie z Radiem SK. Na razie sucharom dajemy spokój. Kończymy z sucharami, za chwilę najnowsze newsy. A po newsach będę miał dla was coś lepszego niż suchar. Będzie biletowa niespodzianka na antenie Radia SK.
2: Radio SK. Sponsorem programu jest właściciel parku rozrywki Energylandia z rollercoasterami.

0: Autopromocja.
1: I na koniec najważniejsza informacja. Od czerwca każdy poniżej 16 roku życia na rowerze i hulajnodze musi jeździć w kasku. Słuchaj Radia SK i miej ten temat z głowy, bo SK daje kaski. Kolejny weekend i Dzień Dziecka mamy w SC kaski dla dzieciaków i rodziców. Zgłoś was na sk.pl.
2: Do udziału w konkursie zaprasza jego sponsor, Bank Pekao S.A., oferujący kartę debetową Mastercard POP Kids.
3: Autopromocja. Reklama. My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
4: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
5: A tych, co chcą mieć szafę Adbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
6: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 rat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
7: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
8: 31 maja to ostatni dzień, żeby zgłosić się do wakacji od ZUS za czerwiec. Na szczęście mój księgowy z Infaktu zgłosił mnie do nich już dużo wcześniej i w czerwcu zapłacę o ponad 1900 zł niższy ZUS. Przenieś księgowość do Infaktu i sprawdź, ile możesz zyskać.
9: Wszędzie dobrze, ale w domu najlepiej. Zwłaszcza jak dbasz o niego z Muratorem. W nowym wydaniu podpowiemy, jak zwiększyć wydajność klimatyzacji oraz skuteczność ręcznego nawadniania ogrodu. Rozwiejemy też wątpliwości wobec przepisów dotyczących budowy tarasu oraz odpowiemy na pytanie, czy fotowoltaika jeszcze się opłaca. Za jakość naszych porad Murator jest nominowany w rankingu Budowlana Marka Roku 2026, wyróżniającym dostawców wysokiej jakości produktów i usług z branży budowlanej. Przekonaj się sam z nowym numerem, który już czeka w punktach sprzedaży prasy i na murator.pl.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: Zabawmy się w skojarzenia. Nowy Peugeot 408.
12: Wow. Mhm.
11: Dynamiczna sylwetka typu fastback.
12: Wow.
11: A sygnatura świetlna LED z motywem pazurów.
12: Wow.
11: Proszę się nie martwić, to naturalna reakcja.
13: Nowy Peugeot 408. Już od 899 zł netto miesięcznie dla firm. Dostępny we wszystkich wersjach napędowych. Elektrycznej, hybrydowej i plug-in. Efekt wow gwarantowany.
14: Salon Peugeot Sztukowski. Topola Mała 136 do 138 oraz Kalisz Wrocławska 27 do 29.
15: I po reklamie.
16: Ostrzeszów na czasie.
17: Marta Rajewska, dzień dobry ponownie. Lecimy z kolejnymi jaskowymi podpowiedziami. Koncerty, motocykliści, pokazy służb, animacje dla dzieci, a przede wszystkim zbiórka krwi. To wszystko już 30 maja w Nowych Skalmierzycach. Podczas kolejnej odsłony Motoserce. To wszystko odbędzie się na placu przy ulicy Mostowej. Start o godzinie 12. Imprezę poleca Radio SK.
18: Jest 14. Zaczynamy z Kaniu. Marcin Procki, dzień dobry. Sprawcy fałszywych zgłoszeń nie pozostaną bezkarni. To zapewnienia po naradzie w Rządowym Centrum Bezpieczeństwa, a to w sprawie incydentu w rodzinnym mieszkaniu prezydenta. Policja wyjaśnia, kto stoi za fałszywym zgłoszeniem.
19: Mam nadzieję, że w niedługim okresie, w ciągu myślę, że kilkunastu godzin, poinformujemy Państwa o naszych efektach.
18: Mówi komendant główny policji Marek Boronia. Służby weszły do mieszkania po tym, jak zostały poinformowane najpierw o pożarze, a potem o zatrzymaniu krążenia. W środku nikogo nie było. Francja idzie śladem Polski. Do tego kraju nie wiedzie już izraelski minister bezpieczeństwa narodowego. To pokłosie zachowania polityka wobec zatrzymanych przez Izrael aktywistów. Polityk szydził z nich na nagraniu. Cel osiągnięty, ale łatwo gang jedzie dalej. YouTuber jedzie rowerem z Zakopanego do Gdańska. Po zebraniu 12 milionów złotych na leczenie Maxa, teraz zbiera 3,5 miliona złotych dla Adasia, który również zmaga się z ciężką chorobą, a na trasie kibicuje mu tłum fanów.
0: Przyznam się, bardzo wzruszające, jest to bardzo miłe. Jest to niesamowite, kiedy widzę ludzi, że jakby chcą brać w tym udział, że jakby wspierałem.
18: A przejazd transmitowany jest na kanale YouTubera.
7: SK jak zawsze załatwia dobrą imprezkę. U nas letni sezon koncertowy już trwa. Mamy dla was karnety na Kortowiadę, czyli wielki studencki festiwal, który już w czwartek startuje w Olsztynie. Na scenie Kizo, Tymek, Żabson i wielu, wielu innych. Czekam na głosówki na Messengerze Radia SK. Dajcie znać, z kim i dlaczego chcecie się tam wybrać. Łukasz Zduńczyk, polecam się.

0: Numer, który dodaje motywacji, żeby wstać z kanapy i pójść na spacer po obiedzie. Wet Fingers z hitem zawsze na czasie na antenie Radia SK. To są właśnie niedzielne hity na czasie. I przekażcie znajomym, SK rozdaje zaproszenia na Kortowiadę. Ten wielki festiwal studencki już w czwartek startuje i będą tam największe gwiazdy polskiej muzy. Będzie Kuban, Kizo, nawet królowa Maryla Rodowicz się tam pojawi. Young Iggy, Tymek, Żabson i wielu, wielu innych. I wy tam możecie być. No i padają naprawdę mocne argumenty. Ewa?
1: Na Kortowiadę wybiorę się ze swoją, uwaga, uwaga, szefową. Jej. I ukochanymi współpracownikami. No bo przecież od pracy też trzeba kiedyś odpocząć, prawda?
0: Pytanie, czy to jest dobra decyzja, bo szefowa zobaczy, jaka ty jesteś naprawdę. Albo z drugiej strony, ty dopiero wtedy zobaczysz, do czego szefowa jest zdolna, prawda? Bo nasi szefowie to zazwyczaj tacy poważni ludzie, prawda? Dystyngowani, tak mało się śmieją, udają poważnych, a na imprezie mogą być zupełnie inni. Nie wiem, czy to jest dobra decyzja. Ja się jeszcze zastanowię. I wy też nagrywajcie głosówki na Messengerze Radia SK, z kim i dlaczego chętnie poszlibyście na Kortowiadę, na wielki festiwal studencki w Olsztynie. Bilety cały czas czekają, a ja gram dalej. Alex Warren już teraz.

Za smarki smarkiem, no bo młoda foka musiała mi się kiedyś znudzić w końcu. Tęsknię za poprzednim logo Reeboka. Nowe wygląda jak dla crossfitowców. Tęsknię też za ligą plus.

te survivale Call of Duty. Tęsknię za quattro formaggi z diavolo. Sentymenty mnie nigdy nie opuszczą. Rozlewałem wtedy sosy jak Polok i słuchałem bitów z krankową perkusją.

0: To jest hit, który znamy wszyscy. Katy Perry w Radiu SK, ale z nami nie ma nudy. Teraz czas na coś świeżego.
1: Wszystkie hity zaczynają się w SC.
0: SK to jest centrum najlepszych nowości. Codziennie coś dobrego dla was mamy. I jak ktoś taki wydaje nowy numer, no to my wiemy, że to będzie dobre, bo to jest gwarancja jakości. Kygo wypuścił nowy kawałek. To jest po prostu maszyna do robienia hitów. Ma ich niezliczone ilości i teraz połączył siły z Danem Tymińskim. To jest amerykański artysta, ale co ciekawe, ma polskie korzenie. Także to będzie częściowo polski numer, a Dana Tymińskiego z głosu kojarzycie z hitu Hey Brother od Avicii'ego. Posłuchajcie, co zrobił razem z Kygo. To jest numer idealny do niedzielnego odpoczynku. Jest taka fajna gitara. Numer tak przyjemny jak jedzenie loda w cieniu drzewa w upalne popołudnie. O, Heaven on Your Mind.

0: Kaśka Sochacka w Radiu SK. Gramy niedzielne hity na czasie i uwaga, ratujemy przyjaźnie. Razem ze mną teraz Tomek. Cześć Tomek.
1: Cześć, cześć.
0: Słuchajcie, nie będziemy teraz wchodzić w szczegóły. Tomek, krótko mówiąc, ze swoim kumplem się troszeczkę pokłócił i trzeba tę relację ratować. Powiedz mi tylko, dlaczego ty chcesz się z tym kumplem pogodzić?
1: Chciałem się pogodzić, bo potrzebuję pomocy w domu. Naprawię szafek, to wiercenie i kulcze. Ktoś mi jest ambitny, do tego potrzebny. No, a ja nie mam do tego rąk.
0: Czyli trzeba szafki poskładać, Tomek nie potrafi, więc trzeba kogoś do tego ogarnąć. A że z kumplem jest pokłócony, to jest ciężka sytuacja, prawda?
1: Ale zgadza się.
0: Jak z kumplem się pogodzisz, to nie dość, że ci pomoże, to i od razu będziesz w lepszym humorze. Myślę, że SK coś w tym temacie może zrobić, bo właśnie teraz na antenie Radia SK zgarniasz 4 zaproszenia na kortowiadę.
1: Super, dzięki.
0: Słuchaj, myślę, że kumpel raz, dwa da się przekonać, raz, dwa się pogodzicie i jeszcze kogoś ze sobą zabierzecie, bo te zaproszenia są aż 4, więc będziecie się dobrze bawić. I co, myślisz, że jak za chwilę do niego zadzwonisz i powiesz: słuchaj, mam dla ciebie bilety na kortowiadę, na wielki festiwal studencki w Olsztynie, to myślisz, że od razu zapomni o wszystkim?
1: No mam nadzieję i pobawimy się super i załatwcie sprawę w domu.
0: I od razu ci pomoże. Nikt o niczym pamiętał nie będzie, gwarantuję. A tam nieźli artyści będą, słuchaj. Będzie Kizo, Kuba, nawet Maryla Rodowicz będzie, Żabson, Wilki i wielu, wielu innych. Dobrej zabawy, panowie, wam życzę.
1: Dzięki, super.
0: Trzymaj się, Tomek, hej.
1: No pa.
2: Radio SK. Autopromocja.
3: Chcę podróże nieznane. Emocje gwarantowane.
4: Zgłoś się na odlot ściśle tajny.
2: Tylko w Radiu SK.
4: Słuchaj Jankesa, Kamy i Wiktora i ruszaj z nimi w nieznane.
5: Zgłoszenia tylko w apce Radia SK.
6: Sponsorem programu jest właściciel biura podróży Planet Tours Ostrzeszów Plaza. Organizator wycieczek i rejsów. www.planettour.pl.
2: Autopromocja.
7: Reklama. Rewelacja! W Media Expert zyskaj kod rabatowy o wartości 2 rat w 30 ratach 0% na kolejne zakupy. RSO 0%. Promocja ważna z kontem klienta. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
8: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
9: Jak dobrze znam moją mamę. Wystarczyło jedno spojrzenie i wiedziałam, co jej podarować.
10: Jak prezent dla ukochanej mamy, to Allegro. Odkryj szeroki wybór dermokosmetyków do twarzy idealnych na prezent. Jak tak, to Allegro.
11: Nadchodzi Kortowiada 2026, powered by Alior Bank. Festiwal, który otwiera muzyczne lato na Warmii i Mazurach. 3 sceny, ponad 30 artystów i kilkanaście wydarzeń towarzyszących. W line-upie m.in. Guzior, Jan Rapowanie, Kacperczyk, Kizo, Maryla Rodowicz, Michał Szczygieł, Problem, Tymek, Wilki i Żabson. Karnety i bilety jednodniowe kupisz na stronie bilety.kortowiada.pl. Widzimy się od 28 do 30 maja w Olsztynie.
12: Spędź dzień dziecka w Energylandii, krainie napędzanej marzeniami. Tylko teraz wyjątkowa rodzinna promocja. Kup 2 bilety, a trzeci odbierz gratis. Ticket energylandia.pl.
13: To będzie ostatnia reklama.
14: Podziękuj mamie w najpiękniejszy sposób. Wyślij kwiaty. www.pocztakwiatowa.pl. Wyślij kwiaty dla mamy.
15: I po reklamie.

0: Another w Radiu SK. To są właśnie niedzielne hity na czasie. Tak sobie ładujemy baterię. Za 5 minut będzie godzina 15. Gramy hity na czasie, no i razem oglądamy live'a Łatwoganga. Że dzieją się rzeczy niesamowite w polskim internecie. Już udało się zebrać 12 milionów złotych dla chorego Maxia. Teraz cel to 3,5 miliona dla Adasia. I to też za chwilę się uda zrobić, bo na liczniku zbiórki już 2 miliony 371 tysięcy. Przypomnę, youtuber Łatwogang jedzie rowerem z Zakopanego do Gdańska. Nieprzerwanie od 46 godzin. Przejechał już 470 kilometrów, a do celu 100 kilometrów z małym haczykiem. To gość jest naprawdę niesamowity. Ile on ma siły. A my możemy sobie tylko wyobrazić, jak bardzo bolą go niektóre części ciała, które są potrzebne do jazdy na rowerze, prawda? Trzymamy kciuki za coś takiego, co ten Łatwogang zrobił, powinien być zwolniony ze wszelkich zakwasów. Będę śledził tego live'a, będę co chwilę zerkał i jak tylko Łatwogang będzie się zbliżał do celu, to oczywiście w Radiu SK wam o tym powiem, a za chwilę najnowsze newsy. Radio
1: SK. Sponsorem programu jest właściciel parku rozrywki Energylandia z rollercoasterami.

0: Teraz w RTV Euro AGD. Do 30 rat 0%, RRSO 0% i do września nie płacisz. Promocja ratalna do 26 maja. Szczegóły w tym regulamin promocji w sklepach i na euro.com.pl.
1: Twoja skóra zasługuje na więcej. More Than Moist od Bandy. Bank kolagenu, efekt Glass Skin i nawilżenie aż do 120 godzin. Na www.bandy.pl z kodem kolagen masz 25% zniżki. Bandy. Przetestowane przez czas.
2: Dariusz Szpakowski. Wielkie mistrzostwa. Wielka piłka. Wielka widownia. To i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora. I tak się właśnie wygrywa Media Expert.
3: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
4: Bo w Media Expert taniej masz.
5: Może ty też dołączysz do T-Mobile? W T-Mobile masz najlepszą i najszybszą sieć mobilną według rankingów Speedtest.net i Speedtest.pl. Dołączasz?
6: Już 31 maja, czwarty festyn rodzinny Razem dla Rogaszyc. Tym razem połączony z obchodami 90-lecia OSP Rogaszyce oraz czwartym charytatywnym biegiem Razem przez Rogaszyce. W programie wydarzenia liczne atrakcje, między innymi strefa zamków wdmuchanych i trampolin. Loty balonem, występy, loteria fantowa i koncert gwiazdy wieczoru zespołu Powerplay. Zapraszamy. Współorganizatorem obchodów są miasto i gmina Ostrzeszów oraz powiat ostrzeszowski.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Szukasz solidnej firmy, która zainstaluje klimatyzator lub rekuperator w Twoim domu lub firmie? Mówisz i masz. Poznaj J3M Klimatyzacja Wentylacja Maciej Kępa. Oferujemy szeroki wybór urządzeń, profesjonalne doradztwa, także bezpłatną wycenę. Dodatkowo świadczymy usługi montażu oraz serwisu gwarancyjnego i pogwarancyjnego. Pracuj w komfortowych warunkach. Żyj w komfortowych warunkach. Zainstaluj klimatyzator lub rekuperator. Zapraszamy. Ostrzeszów Gajowa 6C. Zadzwoń i dowiedz się więcej. 604 773 208.
9: I po reklamie.
10: Jest 15, zaczynamy SK News. Marcin Procki, zapraszam. A na początek nowe informacje po ogromnym pożarze parku Trampolin w Gorzowie. Na miejscu pracują strażacy i policjanci. Spłynęła hala o powierzchni 3000 metrów kwadratowych. Rozbierana jest tam teraz jedna ze ścian, która zagraża stacji transformatorowej.
11: Ta rozbiórka jest konieczna do tego, żeby móc uruchomić zasilanie w dalszej części obiektów, bo pod tą stację podłączone jest kilka obiektów.
10: Mówi nam Jacek Wójcicki, prezydent Gorzowa. Kierowcy utrudnienia możecie napotkać na ekspresowej 6C w zachodniopomorskim. Między węzłami Ustronie Morskiej Kołobrzeg samochód uderzył w bariery na jezdni w stronę Szczecina. Zablokowane są prawy pas i pas awaryjny. To była wielka feta w Poznaniu. Lech obronił piłkarskie Mistrzostwo Polski, a sezon zakończył wczoraj remisem 2-2 z Wisłą Płock. Kibice z dużymi nadziejami patrzą w przyszłość i wymieniają cele.
12: Przede wszystkim faza grupowa Ligi Mistrzów i obrona tytułu Mistrza Polski po raz trzeci.
10: A zupełnie odmienne nastroje w Gdańsku. Gdyni i Niecieczy. Trójka z tych miast, Lechia, Arka i Termalika, spadają do pierwszej ligi.
13: A to jest pierwsza liga, to jest ekstra klasa hitów na czasie. Witam Was w SC, w strefie wolnej od słowa poniedziałek. Dopiero 2 minuty po godzinie 15, także umówmy się, że się nie spinamy niczym, prawda? Do dnia na P jest jeszcze bardzo daleko, a ja Wam stawiam kawkę na wynos od Sanach, a potem będzie numer idealny do samochodu od Gipsa. Łukasz Zduńczyk, polecam się.

jest Radio ESK.

Lauryn, ona to nas umie naładować energią. To jest Radio SK, to są w niedzielne hity na czasie, a naukowcy alarmują. Uwaga, coś dziwnego dzieje się z polskimi bocianami, które podobno coraz częściej osiedlają się na wysypiskach śmieci, bo tam są resztki jedzenia, czyli łatwy do zdobycia posiłek. No ale ej, no nas ludzi akurat to nie powinno dziwić, prawda? Bo każdemu czasami się nie chce gotować i ma ochotę na śmieciowe żarcie.

0: Hit zawsze na czasie, Dani w Radiu SK. Robert Lewandowski wczoraj zagrał ostatni mecz w barwach Barcelony, ale słuchajcie, jest bardzo dobra informacja. Szczęsny zostaje. Wczoraj w rozmowie z hiszpańskimi mediami uciął wszelkie spekulacje. Na pytanie, czy zostanie na kolejny sezon, odpowiedział tak. Czyli wszystko jest jasne, Szczęsny będzie dalej grał w Barcelonie. Ja tylko przypomnę, że podczas ostatniego sezonu Szczęsny tylko siedział na ławce, obserwował, jak kumple grają w piłkę, a kasa na konto leciała. Więc chyba wiemy, dlaczego nie zrywa kontraktu.
1: Ach, to były czasy. Miałaś wyjść z mamą tylko po bułki, a wróciłyście z
2: dmuchanym flamingiem?
1: Albo to.
2: Okazało się, że zostawione przez rodzicielkę w kieszeni kluczyki źle znoszą wirowanie w pralce.
3: Historii bez liku? Opisz na sk.pl przygodę ze swoją mamą.
4: A potem wrzuć na luz po 15 i zgarnij dla waszej dwójki pobyt w hotelu w Zakopanem i 5 stów na nowe buty.
5: Sponsorem konkursu jest właściciel polskiej marki Voyaz, oferujący skórzane obuwie i galanterie w sklepach i na voyaz.pl.
6: Autopromocja.
7: Reklama.

0: przykład smartfon Xiaomi Redmi Note 14 Pro 5G. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1199 zł. Teraz za 999. Promocja tylko do wtorku. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
1: Sprzeciwiałem się tamtej rzeczywistości, kontestowałem ją. Chciałem, żeby moja muzyka dawała ludziom nadzieję na zmianę, na wolność. I wolność ta w końcu przyszła.
2: Jeszcze będzie normalnie. Drugi tom biografii Tomka Lipińskiego to nie tylko opowieść o artyście, lecz także o epoce, w której muzyka była głosem sprzeciwu i źródłem nadziei. Poznaj nieopowiedzianą dotąd historię legendy polskiej sceny rockowej i punkowej. Książka dostępna we wszystkich formatach. Audiobook czyta sam autor.
3: Może ty też dołączysz do T-Mobile? W T-Mobile masz najlepszą i najszybszą sieć mobilną według rankingów Speedtest.net i Speedtest.pl. Dołączasz?
4: Kaufland jest fresh, fresh w Kauflandzie.
5: Od poniedziałku truskawki opakowanie 500 gramów tylko 5,99 z Kaufland Card Extra. 4 opakowania na osobę. A soczyste nektarynki koszyk 500 gramów 7,99. Tak, soczyste nektarynki koszyk 500 gramów 7,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
6: Jak zakupy nie tylko na Allegro, to karta Allegro Pay. Odraczaj płatności tam, gdzie akurat jesteś. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%.
7: Jak tak, to Allegro.
8: Szukasz stylowych mebli do domu? A może na balkon lub taras? Teraz w Black Red White. Nawet 55% rabatu na meble i dodatki. Tylko do 27 maja. Sprawdź też setki produktów w stale niskich cenach i bioportfel każdego dnia. Odwiedź nas w salonach i na brw.pl.
9: Powódź, długotrwały brak prądu czy wody. To może się zdarzyć w każdym momencie i dotknąć także ciebie. Dlatego rząd stworzył nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. Olioc to 34 miliardy złotych inwestowane w twoje bezpieczeństwo. Naszym wspólnym zadaniem jest bycie gotowym na każdy kryzys. Olioc to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z programu ochrony ludności i obrony cywilnej na lata 2025-2026.
10: Zabawmy się w skojarzenia. Nowy Peugeot 408.
11: Wow. Mhm.
10: Dynamiczna sylwetka typu fastback.
11: Wow.
10: A sygnatura świetlna LED z motywem pazuru.
11: Wow.
10: Proszę się nie martwić, to naturalna reakcja.
12: Nowy Peugeot 408. Już od 899 zł netto miesięcznie dla firmy. Dostępny we wszystkich wersjach napędowych. Elektrycznej, hybrydowej i plug-in. Efekt wow gwarantowany.
13: Salon Peugeot Sztukowski. Topola Mała 136-138 oraz Kalisz Wrocławska 27-29.
14: To będzie ostatnia reklama.
15: Teraz w Play telewizor Samsung QLED Q7 F2 55 cali aż 50% taniej w pakiecie światłowodu i telewizji z HBO Max na rok w prezencie. Najniższa cena z 30 dni to 2199 zł, teraz 1099, bo w Play płacisz mniej.
16: Play. I po reklamie.

0: Marisa w Radiu SK. A teraz wyobraźcie sobie, że wasza druga połówka jest tak romantyczna, że budzi was o poranku i mówi: kochanie, szykuj strój kąpielowy, w piątek jedziemy na lotnisko, zabieram cię w podróż w nieznane. SK coś takiego robi, zabieramy was na odlot ściśle tajny. Wiadomo, że tam, gdzie lecimy, jest ciepło, nie potrzebujecie paszportu i płaci się w euro i zabieramy was na weekend za granicę, ale nie zdradzamy wam gdzie. Wystarczy, że nas w aplikacji Radia SK przekonacie, że potraficie odlecieć. Mati nas ostatnio przekonał.
1: Słuchaj, powiedz nam jeszcze, czego się po was można spodziewać?
2: Najgorsze jest to, że chyba wszystkiego.
1: Drogi Mateuszu, Izabelo, lecicie z nami na odlot ściśle tajny!
2: Rewelacja.
0: Miejsce w naszym samolocie jeszcze jest. Jutro rano rozdajemy kolejne bilety.

0: promocja.
1: Niektórzy nie dowierzają.
2: Jest, naprawdę się wkręciłam w takie coś.
1: Niektórzy próbują obrócić to w żart.
3: No, udało się, ale poczekajcie, zemszczę się.
1: A są tacy, którzy po prostu grożą.
2: No, zabijecie po prostu.
0: Nosem wkręca w Radiu SK.
1: Słuchaj codziennie w poranku u Jankesa, Kamy i Wiktora.
4: I zgłaszaj znajomych na sk.pl albo w aplikacji
0: Autopromocja.
1: Reklama.

0: Teraz w RTV Euro AGD do 30 rat 0%, RRSO 0% i do września nie płacisz. Promocja ratalna do 26 maja. Szczegóły w tym regulamin promocji w sklepach i na euro.com.pl.
1: Szukasz prezentu na Dzień Dziecka, który sprawi wielką radość? Na Allegro wybór jest tak wielki jak dziecięca wyobraźnia. Wejdź na Allegro i sprawdź szeroki wybór zabawek dla niemowląt w super cenach. Jak Dzień Dziecka, to Allegro.
2: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
3: Barbara, kupiłem taniej!
4: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy HP AMD Ryzen 7. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3249 zł. Teraz za jedyne 2999. Z kodem rabatowym taniej o 250 zł. Media Expert.
5: ZUS, podatki, czynsz, konto.
6: Czekaj, płacisz za konto firmowe?
5: Ty nie?
6: Mi to płacą w Alior Banku, żebym miał u nich konto i z niego korzystał.
5: Płacą ci? Dużo?
6: 4000 się uzbierało.
5: No żartujesz.
7: Nie żartujemy. Z ikontem biznes z kartą z plusem w Alior Banku możesz zyskać bonusy na prostych zasadach. W promocji nawet do 4000 zł. W tym do 3000 zł zwrotu za płatności kartą lub blikiem. Oraz po 500 zł bonusu na start i po roku. Opłata za prowadzenie rachunku podstawowego wynosi 0 zł. Promocja obowiązuje do 31 października. 2026 roku dla klientów prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą. Regulamin promocji plusy karty z plusem dla posiadaczy i konta biznes i informacje o opłatach znajdziesz na aliorbank.pl.
8: Nowy Opel Astra już dostępny. Nowoczesny design, komfort, kierowcy i technologie, które robią różnicę każdego dnia. Poznaj Astrę stworzoną do miasta i na dłuższe trasy. Teraz leasing dla firm już od 1199 zł netto miesięcznie. Wpadnij do salonu Sztukowski i umów jazdę próbną. Nowa Astra. Zobacz, jak wygląda nowa generacja jazdy. Opel Sztukowski. Kalisz Wrocławska 27.
9: Twoje BMW ma więcej niż 4 lata. Za Wami setki kilometrów i niejedna wspólna historia. Zadbaj o najlepszy serwis, by mogła trwać dalej. Skorzystaj z ofert w autoryzowanych serwisach BMW. Teraz wymiana hamulców minus 50% oraz wymiana oleju już za 599 zł z dwuletnim pakietem BMW Assistance w cenie. Profesjonalna obsługa, oryginalne części z gwarancją. BMW Service. Więcej niż myślisz, za mniej niż przypuszczasz.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
12: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
13: A tych, co chcą mieć szafę Adbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
14: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 rat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
15: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
16: I po reklamie.
17: Ostrzeszów na czasie.
18: Marta Rajewska, witam ponownie. Czas na kolejne eskowe podpowiedzi. To będzie wielkie święto hip-hopu w Kaliszu, bo już po raz drugi odbędzie się hip-hop festy. Impreza 19 i 20 czerwca na Polach Marsowych. Na scenie pojawią się m.in. Tede, Janusz Walczuk, Jank Leosia, Avi czy Reto. Początek o godzinie 17. Wstęp jest wolny. Szczegóły w necie.
19: Jest 16, zaczynamy SK News, Marcin Procki, zapraszam. Ukrainiec, który wjechał samochodem nad Morskie Oko, opuścił już Polskę i wrócił na Ukrainę. Policja zawnioskowała też o zakaz wjazdu dla mężczyzny zarówno do Polski, jak i do pozostałych krajów strefy Schengen na 5 lat. Teraz ważna informacja z dróg. Zablokowana jest krajowa 10 w Kujawsko-Pomorskiem. W Głogowie koło Torunia zderzyły się dwie osobówki. Ranna w wypadku została jedna osoba. Wyznaczono tam objazdy. Do Gdańska już niecałe 100 kilometrów trwa zbiórka Łatwoganga, który tym razem jedzie rowerem z Zakopanego nad morze. W trakcie transmisji zebrał już ponad 15 milionów złotych na leczenie Maksa i Adasia.
20: Zdajemy się, wszystko zbieramy obecnie na Adasia, pędzimy, zbieramy i jeszcze raz bardzo dziękuję w imieniu Maksa i w swoim, że udało się zebrać te 12 milionów.
19: Na do Gdańska youtuber ma dojechać około 21.
21: Wiemy, co się dzieje, wracamy do hitów na czasie i za chwilę będzie abstrakcyjna historia, która wydarzyła się naprawdę i to będzie nauczka dla nas wszystkich, słuchajcie. Nie zostawiajmy kurzych jajek samych w domu. Serio mówię, warto. Zostańcie z Eską, Łukasz Zduńczyk, polecam się. I to są same dobre hity. Już teraz numer, którego od kilku tygodni słucha cały świat. Justin Bieber i Nicki Minaj.

jak tańczysz na stole, ale nie wziąłbym ciebie za żonę. Myślę, co zrobimy wieczorem, ale nie dla ciebie mam pierścionek. I mówiłem, że zadzwonię, że odpiszę potem. W przeprosinach złożę życzenia urodzinowe.

0: Ranch i Indiana w Radiu SK, a teraz zajmiemy się tym, na czym SK zna się najlepiej.
1: Wszystkie hity zaczynają się w Esce.
0: Wybieramy dla was najlepsze nowości i teraz naszą antenę przejmuje gość z niesamowitym głosem i który potrafi fajnie grać na gitarze. To Mark Embor prosto z Ameryki, znacie go z tego hitu. Teraz Mark będzie śpiewał o swoim rodzinnym mieście, czyli o Nowym Jorku. Mark Embor, New York Confident, już teraz na antenie Radia SK. Confident, tu nie chodzi o to, że donosi, tylko o tym, że jest pewny siebie.

0: żona Marilu Częzo w Radiu SK. Wielki mecz polskiej piłkarki. Słuchajcie, została gwiazdą w wielkim finale Ligi Mistrzyń. Ewa Pajor strzeliła wczoraj 2 gole dla FC Barcelony i Barca zgarnęła trofeum. Ja wam mówię, jakby Jan Urban powołał Ewę Pajor do męskiej reprezentacji, to byśmy awansowali na ten mundial. Radio
1: SK. Autopromocja. A gdyby tak rzucić to wszystko i wylecieć w nieznane?
2: Odpalamy! Odlot ściśle tajny! Pobierz apkę Radia SK i zgłoś się za darmo!
3: Sponsorem programu jest właściciel biura podróży Planet Tours Ostrzeszów Plaza, organizator wycieczek i rejsów www.planettour.pl.
2: Autopromocja.
4: Reklama. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
5: Bo w Media Expert taniej masz.
6: Nie pasujesz, bo jesteś kobietą.
7: Nie pasujesz, bo zadajesz za dużo pytań.
8: Nie pasujesz, bo jesteś kreatywna.
9: A właśnie, że pasuje.
10: Idealnie pasujesz do nowych technologii, bo tu liczą się różne sposoby myślenia. Wybierz ciekawą pracę i lepsze zarobki. Buduj cyfrową formę, klik po kliku. Wejdź na cyfrowaforma.gov.pl/specjalistki i dowiedz się więcej.
11: Kampania realizowana w ramach Krajowego Planu Odbudowy, finansowana przez Unię Europejską Next Generation EU, Ministerstwo Cyfryzacji. Tu tworzymy przyszłość.
12: Misiu, jestem na shoppingu. Co masz ochotę zjeść?
13: A co mamy do wyboru?
12: Sushi i ramen, aromatyczne curry, mochi, arepas, tropikalne soki i te deserki z marakui przy zachodzie słońca. To co wybierasz?
13: Ej, gdzie ty jesteś, skarbie?
12: Jestem w Planet Tours w parku handlowym Ostrzeszów Plaza. Mają egzotykę w takich cenach, że aż szkoda gotować w domu.
14: Planet Tours, agent roku 2025, wybrany spośród ponad 5000 agentów w Polsce.
15: Link 4. Masz furę, rozbiłeś furę z Aceli.

0: Komfort u agenta lub pod 2274. Link 4. Autokasko dostępne tylko z OC. Auto Assistance Comfort wyłącznie z AC. Szczegóły, w tym zakres, limity i wyłączenia sprawdź w OWU Twoje auto na link4.pl.
1: Szukasz solidnej firmy, która zainstaluje klimatyzator lub rekuperator w Twoim domu lub firmie? Mówisz i masz. Poznaj J3M Klimatyzacja Wentylacja Maciej Kępa. Oferujemy szeroki wybór urządzeń, profesjonalne doradztwa, także bezpłatną wycenę. Dodatkowo świadczymy usługi montażu oraz serwisu gwarancyjnego i pogwarancyjnego. Pracuj w komfortowych warunkach. Żyj w komfortowych warunkach. Zainstaluj klimatyzator lub rekuperator. Zapraszamy. Ostrzeszów Gajowa 6C. Zadzwoń i dowiedz się więcej. 604 773 208.
2: Twoja skóra zasługuje na więcej. More Than Moist od Bundy. Bank kolagenu, efekt Glass Skin i nawilżenie aż do 120 godzin. Na www.bundy.pl z kodem kolagen masz 25% zniżki. Bundy. Przetestowane przez czas.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Innowacyjne. Doskonale zaprojektowane. Zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi Q3. Wszechstronnego SUV-a w ofercie Business Edition, dostępnego w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
5: I po reklamie.

Ailinium i Ellie Goulding w Radio SK. Numer idealny do niedzielnego odpoczynku. A ten gość nie odpoczywa. On jedzie już od prawie 50 godzin. Jedzie przez Polskę rowerem z Zakopanego do Gdańska i do celu już niecałe 80 km. Łatwo Gang, znany youtuber, prowadzi transmisję na żywo i zbiera pieniądze dla chorych dzieci. Udało już się zebrać 12 milionów dla Maxia, a teraz trzeba zebrać 3,5 miliona dla Adasia. I to się prawie uda, bo na liczniku zbiórki 2 miliony 800 879 tysięcy. I słuchajcie, znane firmy się prześcigają, kto da więcej. Aktualnie na prowadzeniu znany catering dietetyczny 868 tysięcy. Także drodzy przedsiębiorcy, my was nie podpuszczamy, ale nie przebijecie tej kwoty. Każdy może się dorzucić, link do zbiórki jest w opisie transmisji, a w Radiu SK za chwilę najnowsze newsy.

0: Na przykład smartfon Xiaomi Redmi Note 14 Pro 5G. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1199 zł. Teraz za 999. Promocja tylko do wtorku. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
1: Game over. O nie! Dla ludzi ery Blika to jeszcze nie koniec gry. Bo gra o 100 tysięcy w Blikomanii trwa do 3 czerwca. Zarejestruj się szybko na blikomania.pl i graj o nagrody! Blik.
2: Wiesz co, jesteś naprawdę super.
3: No wiem.
2: Ale spokojnie, nie aż tak jak ceny Suzuki.
3: Ej, to już przesada.
2: No co, tego poziomu nie da się przebić.
4: Suzuki Vitara już od 89 900 zł. Niezawodna legenda i japońska jakość, a do tego nawet do 10 lat gwarancji plus. Suzuki. Trudno być aż tak dobrym. Sprawdź ofertę na suzuki.pl.
5: Hot grill.
6: Grilla caliente.
7: Grilla calda.
8: A po polsku hot grill to kanapki na stacjach BP. Przyjedź do Wild Bean Cafe i spróbuj hot grill kanapek amerykańska z pikantną, soczystą polędwiczką z kurczaka. Hiszpańska kusząca chorizo w towarzystwie papryki. Włoska z aromatycznym tuńczykiem i wyrazistą papryką. No i polska z kabanosem i boczkiem.
9: Kanapki hot grill selekcja Makłowicz polecają się w Wild Bean Cafe na stacjach BP.
10: Już 31 maja. Czwarty festyn rodzinny Razem dla Rogaszyc. Tym razem połączony z obchodami 90-lecia OSP Rogaszyce oraz czwartym charytatywnym biegiem Razem przez Rogaszyce. W programie wydarzenia liczne atrakcje, między innymi strefa zamków dmuchanych i trampolin. Loty balonem, występy, loteria fantowa i koncert gwiazdy wieczoru zespołu Powerplay. Zapraszamy. Współorganizatorem obchodów są miasto i gmina Ostrzeszów oraz powiat ostrzeszowski.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: My, pracownicy Agaty, przedstawimy Państwu różne reakcje na ofertę Zobacz jak tanio.
13: Czyli między innymi mnóstwo tanich dodatków, lampy, dywany, dekoracje, akcesoria kuchenne.
12: Ci, co ją znają, reagują.
11: Ach!
13: A ci, co pierwszy raz widzą, och!
14: Nie dość, że tanio, to jeszcze kupując w Agacie lampy, dywany, akcesoria kuchenne, tekstylia lub dekoracje, otrzymasz aż 20% zwrotu na kupon do wykorzystania jako rabat na następne zakupy. Do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
15: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
16: I po reklamie.
17: Jest 17. Zaczynamy SKNews. Marcin Procki, zapraszam. PiS żąda dymisji szefa MSWiA. Kompromitujecie się, odpowiada premier. Polityczna burza po siłowym wejściu służb do rodzinnego mieszkania prezydenta w Gdańsku. Doszło do tego po fałszywym zawiadomieniu o pożarze. Przemysław Czarnek w nagraniu w sieci odniósł się do rządowej narady o tym zdarzeniu.
18: Otóż jedyne, co możecie zrobić pozytywnego na tej naradzie rządu, to powiedzieć Kierwińskiemu, że jest to jego ostatnie spotkanie w ramach rządu. Do dymisji natychmiast.
17: A sprawców fałszywego zgłoszenia ustala policja. Teraz Ukraina. W ostatnim ataku na Kijów ucierpiał klasztor prowadzony przez polskich zakonników. Chodzi o klasztor dominikański, działającą przy nim uczelnię teologiczną. Eksplozje powybijały szyby i wyrwały drzwi. Nikomu nic się nie stało. A w piłkarskiej ekstraklasie wszystko już jasne, a dziś poznamy rozstrzygnięcia w pierwszej lidze. W niej wiemy już, że bezpośredni awans wywalczyły Wisła Kraków i Śląsk Wrocław. Awans wywalczy jeszcze jedna drużyna, którą wyłonią baraże. W nich na razie pewni udział są Wieczysta Kraków i Chrobry Głogów. Wszystkie spotkania ostatniej kolejki rozpoczęły się pół godziny temu.
19: Czyli co, za kilka godzin piłkarze zaczynają wakacje, a my korzystamy z wolnego niedzielnego popołudnia, spieszyć się nie trzeba. To jest idealny moment, żeby wyskoczyć z rodzinką na spacer, w oczywiście ładnych ubraniach niedzielnych, prawda? Teraz można. SK dokłada hity na czasie, za chwilę będzie hicior od Britney Spears, męskie granie też się pojawi i ja się pojawiam. Łukasz Zduńczyk, cześć! A tak w ogóle to dajcie znać, co tam u was miłego się dzieje w to niedzielne popołudnie. Może właśnie spacer i jakieś lody rodzinne? Czekam na głosówki na Messengerze Radia SK, a teraz PZ się z nami buja.

0: Britney Spears, Babe. To jest Radio SK i to są hity na czasie. Przed chwilą was zapytałem, co tam u was miłego w to niedzielne popołudnie. Już żałuję, że zapytałem, Magda.
1: No ja nie mam miłego popołudnia. Właśnie wracamy z niedzielnego obiadku u rodziców. Zatrzymała nas policja. 9 punktów i 800 zł mandatu.
0: Magda, zrobiłaś bardzo dobry uczynek, bo w tym czasie policja mogłaby zatrzymać innego kierowcę, prawda? A poza tym, jak wzorowy obywatel, wsparłaś budżet państwa. Co ciekawe, zapłaciłaś większy mandat niż ten Ukrainiec, co wjechał samochodem nad morskie oko. Jeśli nie wiecie, o co chodzi, polecam szczegóły na sk.pl.

0: Alok the Chainsmokers i May Stevens. To niedzielne hity na czasie w Radiu SK. Mówi się, że kto nie ma w głowie, ten ma w nogach. To Ania mówi, że kto nie ma w głowie, ten każe Turca jechać samochodem kilkaset kilometrów.
1: Cześć Radio SK, pozdrawiamy z trasy S8. Właśnie jedziemy 260 kilometrów, żeby zawieźć moim rodzicom walizkę, której zapomnieli z domu. Ha. Pozdrawiamy rodziców. Ha.
0: Ania, teraz się możesz zemścić na rodzicach za te wszystkie lata, pokonać ich własną bronią i powiedzieć, dobrze, że głowę nie zapomnieliście, a o telefonie to jakoś zawsze pamiętacie.
2: Radio SK. Autopromocja.
3: Legenda. Powróciła.
4: W Radiu SK. W każdy piątek od 20.
5: SK Live. Remix.
4: Miksują Lost Frequencies, Robin Schulz, Afrojack, James Hyde i inni.
3: A punktualnie o 22:00 stery przejmuje sam on.
6: What's up Radio SK? It's Armin van Buuren. I'm super excited to announce that my radio show is returning to Radio SK.
4: SK Live. Remix. Już w piątek po 20:00. I przez cały czas w naszej eskowej apce.
2: Autopromocja.
7: Reklama. Innowacyjne. Doskonale zaprojektowane, zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi Q5. Imponującego SUV-a w ofercie Business Edition, dostępnego w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
8: W Polsce jest ponad 10 milionów mam. Nasze mamy dają miliony dobrych rad. Piszą miliony SMS-ów pytając, jak się masz. Nasze mamy to skarb warty milionów od Lotto. Traf z prezentem na Dzień Matki. Podaruj szansę na miliony. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
9: Może ty też dołączysz do T-Mobile? W T-Mobile masz najlepszą i najszybszą sieć mobilną według rankingów Speedtest.net i Speedtest.pl. Dołączasz?
10: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
11: Szukasz prezentu na Dzień Dziecka, który sprawi wielką radość? Na Allegro wybór jest tak wielki jak dziecięca wyobraźnia. Wejdź na Allegro i sprawdź głośniki przenośne w niskich cenach. Jak prezenty na Dzień Dziecka, to Allegro.
12: A cappuccino też za siódemkę?
13: Też.
12: A flat white?
13: Też.
12: A...
13: Też. Teraz każda mała i średnia kawa McCafe kosztuje tylko 7 zł. McCafe. Łatwo o dobry dzień.
14: Chcecie wygrywać więcej?
15: Tak!
14: Zagraj w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem.
15: Ale to kręci!
14: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
16: Twoje BMW ma więcej niż 4 lata. Za wami setki kilometrów i nie jedna wspólna historia. Zadbaj o najlepszy serwis, by mogła trwać dalej. Skorzystaj z ofert w autoryzowanych serwisach BMW. Teraz wymiana hamulców minus 50% oraz wymiana oleju już za 599 zł z dwuletnim pakietem BMW Assistance w cenie. Profesjonalna obsługa, oryginalne części z gwarancją. BMW Serwis. Więcej niż myślisz, za mniej niż przypuszczasz.
17: Tego, co wiem o samochodach, nauczył mnie tata. A tego, żeby używanych i oryginalnych części szukać na OLX, a przed zakupem konsultować się ze sprzedawcą, nauczyłam go ja. Ty też sprawdź ofertę używanych części na OLX. OLX. Każdy zyskuje.
18: Nie pasujesz, bo jesteś kobietą.
19: Nie pasujesz, bo zadajesz za dużo pytań.
20: Nie pasujesz, bo jesteś kreatywna.
21: A właśnie, że pasuje.
22: Idealnie pasujesz do nowych technologii, bo tu liczą się różne sposoby myślenia. Wybierz ciekawą pracę i lepsze zarobki. Buduj cyfrową formę, klik po kliku. Wejdź na cyfrowaforma.gov.pl/specjalistki i dowiedz się więcej.
23: Kampania realizowana w ramach Krajowego Planu Odbudowy, finansowana przez Unię Europejską Next Generation EU. Ministerstwo Cyfryzacji. Tu tworzymy przyszłość.
24: Podziękuj mamie w najpiękniejszy sposób. Wyślij kwiaty. www.pocztakwiatowa.pl. Wyślij kwiaty dla mamy.
25: To będzie ostatnia reklama.
26: Mamo, a weźmiemy hulajnogi? I piłkę, misia i bubę?
27: Bo w naszym aucie zmieścimy się wszyscy. Mama, tata, ja, Tośka, babcia, dziadek, ciocia.
28: Jest 7 miejsc.
27: I rower, i mój kocyk. No i buba.
29: Volkswagen Multivan Family. Tyle miejsca na to, co naprawdę ważne. Od 195 500 zł z 5-letnią gwarancją producenta. Szczegóły na vwdostawcze.pl.
0: i po reklamie.

lato. Robimy wakacyjną atmosferę. Kuba i Kuba w Radiu SK. Zostańcie z Eską za chwilę, najnowsze newsy. No i będą dobre wieści z Paryża. Naszym tenisistkom dobrze poszło na start French Open. No i sprawdzimy też, jak idzie Łatwo Gangowi. Przypomnę, youtuber jedzie z Zakopanego do Gdańska i zbiera pieniądze dla chorych dzieci.

0: promocja.
1: Ach, to były czasy. Miałaś wyjść z mamą tylko po bułki, a wróciłyście z
2: dmuchanym flamingiem?
1: Albo to.
2: Okazało się, że zostawione przez rodzicielkę w kieszeni kluczyki źle znoszą wirowanie w pralce.
3: Historii bez liku? Opisz na sk.pl przygodę ze swoją mamą.
4: A potem wrzuć na luz po 15 i zgarnij dla waszej dwójki pobyt w hotelu w Zakopanem i 5 stów na nowe buty.
5: Sponsorem konkursu jest właściciel polskiej marki Voyaz, oferujący skórzane obuwie i galanterie w sklepach i na voyaz.pl.
6: Autopromocja.
7: Reklama.
8: Innowacyjne. Doskonale zaprojektowane. Zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi Q5. Imponującego SUV-a w ofercie Business Edition, dostępnego w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
9: W świecie fauny rytuały godowe są wyrafinowane. Ptaki tańczą, wilki wyją, a Oskar wchodzi na amazon.pl, żeby przygotować dla Alex na randkę swoje popisowe danie makaron al-arabiata. Na amazon.pl znalazł świece, kryształowe kieliszki al-arabat i zapasową szczoteczkę do zębów. Na wszelki wypadek. Wieczór randkowy. Ogarnij to. Znajdź to na amazon.pl.
10: Samochód używany czy nowy? Oczywiście, że nowy. Bike 5. Rodzinny SUV. Teraz w kredycie 3x33 i ubezpieczeniem za złotówkę. 41 500 zł płacisz teraz, a resztę w dwóch prostych ratach. Bike. Wybór staje się prosty.
11: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja. Dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
12: Barbara, Barbara, kupiłem taniej!
13: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład smartwatch Huawei Watch GT5 Active. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 699 zł. Teraz za jedyne 599. Z kodem rabatowym taniej. Media Expert.
14: 31 maja to ostatni dzień, żeby zgłosić się do wakacji od ZUS za czerwiec. Na szczęście mój księgowy z Infaktu zgłosił mnie do nich już dużo wcześniej i w czerwcu zapłacę o ponad 1900 zł niższy ZUS. Przenieś księgowość do Infaktu i sprawdź, ile możesz zyskać.
15: Tego, co wiem o samochodach, nauczył mnie tata. A tego, żeby używanych i oryginalnych części szukać na OLX, a przed zakupem konsultować się ze sprzedawcą, nauczyłam go ja. Ty też sprawdź ofertę używanych części na OLX. OLX. Każdy zyskuje.
16: Może ty też dołączysz do T-Mobile? W T-Mobile masz najlepszą i najszybszą sieć mobilną według rankingów Speedtest.net i Speedtest.pl. Dołączasz?
17: Mamo, a weźmiemy hulajnogi i piłkę, misia i bubę?
18: Bo w naszym aucie zmieścimy się wszyscy. Mama, tata, ja, Tośka, babcia, dziadek, ciocia.
17: Jest 7 miejsc.
18: I rower, i mój kocyk. No i buba.
19: Volkswagen Multivan Family. Tyle miejsca na to, co naprawdę ważne. Od 195 500 zł z 5-letnią gwarancją producenta. Szczegóły na vwdostawcze.pl.
20: Masz furę, rozbiłeś furę. AC Link 4 nie ma.

0: Komfort u agenta lub pod 2274. Link 4. Autokasko dostępne tylko z OC. Auto Assistance Comfort wyłącznie z AC. Szczegóły, w tym zakres, limity i wyłączenia sprawdź w OWU Twoje auto na link4.pl.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń, dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza Twoje oczekiwania, to BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępny już za 2500 zł netto miesięcznie z zerową opłatą wstępną lub leasingu 100%. Skorzystaj z wyjątkowej oferty dla przedsiębiorców. Bez kompromisów i bez wkładu na start. Szczegóły w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
3: I po reklamie.
4: Ostrzeszów na czasie.
5: Marta Rajewska, dzień dobry. Czasy na ostatnie dzisieskowe podpowiedzi. Studenci w Kaliszu będą świętować już w sobotę 30 maja na kampusie Uniwersytetu Kaliskiego przy ulicy Poznańskiej. Odbędą się Andrutalia. Będzie muzyka, studencka zabawa i wiele innych atrakcji. To wszystko rozpocznie się o godzinie 19. A jeśli macie ochotę dowiedzieć się więcej, to szczegóły dostępne są w necie.
6: Zbliża się 18. Zaczynamy SK News. Marcin Procki, zapraszam. Zaczynamy od ważnych informacji dla kierowców. Nadal zablokowana jest krajowa dziesiątka koło Torunia. W Głogowie w zderzeniu dwóch osobówek zginęła jedna osoba, a sześć, w tym pięcioro dzieci, zostało rannych. Tu musicie nadal korzystać z objazdu. Problemy także na krajowej 60C Trójce na Lubelszczyźnie. Na trasie Siedlce-Łuków zderzyły się trzy samochody. Droga w obu kierunkach jest nieprzejezdna. Powoli do celu jedzie za to Łatwogang. W czasie jego rowerowego przejazdu przez całą Polskę trwa właśnie zbiórka na leczenie Adasia. Potrzeba 3,5 miliona złotych. YouTuber na trasie może liczyć na spore wsparcie.
7: Jest niesamowity, akcja jest wspaniała, poruszyła całą Polskę.
8: Też jeździłem troszeczkę na rowerze, dłuższe dystanse, takie do 100 kilometrów, więc wiem, jakie to jest wyzwanie, jakie to jest poświęcenie.
6: Mówili mieszkańcy Grudziądza. W czasie akcji udało się już zebrać 12 milionów złotych na leczenie Maxa. Na koniec jeszcze zaglądamy do Paryża, bo ruszył w nim wielkoszlemowy turniej Roland Garros. Awans do drugiej rundy wywalczyła dziś Magda Linet, która po trzech setach wygrała z Czeszką Teresą Walentową. Awans ma też Magdalena Fręch, której rywalka skreczowała. A jutro zaplanowano spotkania Igi Świątek, Mai Chwalińskiej i Huberta Hurkacza.

0: Reklama.
1: Game over.
2: O nie! Dla ludzi ery Blika to jeszcze nie koniec gry, bo gra o 100 tysięcy w Blikomanii trwa do 3 czerwca. Zarejestruj się szybko na blikomania.pl i graj o nagrody!
3: Blik. Wybierz swobodę płatności. Aktywuj Allegro Pay i zgarnij 3 kupony po 30 zł. Sprawdź warunki na allegropay.pl. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%.
4: Wiesz co, jesteś naprawdę super.
5: No wiem.
4: Ale spokojnie, nie aż tak jak ceny Suzuki.
5: Ej, to już przesada.
4: No co, tego poziomu nie da się przebić.
6: Suzuki Vitara już od 89 900 zł. Niezawodna legenda i japońska jakość, a do tego nawet do 10 lat gwarancji plus. Suzuki. Trudno być aż tak dobrym. Sprawdź ofertę na suzuki.pl.
7: Chcecie wygrywać więcej?
8: Tak!
7: Zagraj w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem.
8: Ale to kręci!
7: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
9: Hot grill.
10: Parilla caliente.
11: Grilla calda.
12: A po polsku hot grill to kanapki na stacjach BP. Przyjedź do Wild Bean Cafe i spróbuj hot grill kanapek amerykańska z pikantną, soczystą polędwiczką z kurczaka. Hiszpańska kusząca chorizo w towarzystwie papryki. Włoska z aromatycznym tuńczykiem i wyrazistą papryką. No i polska z kabanosem i boczkiem.
13: Kanapki hot grill selekcja Makłowicz polecają się w Wild Bean Cafe na stacjach BP.
14: Szukasz stylowych mebli do domu? A może na balkon lub taras? Teraz w Black Red White. Nawet 55% rabatu na meble i dodatki. Tylko do 27 maja. Sprawdź też setki produktów w stale niskich cenach i bioportfel każdego dnia. Odwiedź nas w salonach i na brw.pl.
15: Doktorze, syn znowu kaszle.
16: Winny może być kopciuch. Stary piec jest przyczyną groźnego dla nas smogu, który powoduje duszności i infekcje dróg oddechowych.
15: Co mogę zrobić?
16: Zachęcam do wymiany pieca i ocieplenia domu w ramach programu Czyste Powietrze. Można dostać dotację do 100%. To recepta na zdrowie całej rodziny. Wejdź na czystepowietrze.gov.pl.
17: Kampania Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Ministerstwa Klimatu i Środowiska finansowana ze środków Unii Europejskiej, Krajowego Planu Odbudowy i Funduszu Modernizacyjnego.
18: Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń, dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza Twoje oczekiwania, to BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępne już za 2500 zł netto miesięcznie z zerową opłatą wstępną lub leasingu 100%. Skorzystaj z wyjątkowej oferty dla przedsiębiorców. Bez kompromisów i bez wkładu na start. Szczegóły w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
19: W Polsce jest ponad 10 milionów mam. Nasze mamy dają miliony dobrych rad.

0: Piszą miliony SMS-ów, pytając, jak się masz. Nasze mamy to skarb, warty milionów od Lotto. Traf z prezentem na Dzień Matki. Podaruj szansę na miliony. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Samochód używany czy nowy? Oczywiście, że nowy. Bike 5. Rodzinny SUV. Teraz w wyjątkowym kredycie 3x33 i ubezpieczeniem za złotówkę. 41 500 zł płacisz teraz, a resztę w dwóch prostych ratach. Wsiądź do nowego Bike 5 z panoramicznym dachem i wentylowanymi fotelami w standardzie i poczuj pełnię komfortu tej wiosny. Zapraszamy do naszych salonów w całej Polsce. Bike. Wybór staje się prosty.
3: I po reklamie.

0: Radio RSK. Reklama.
1: 31 maja to ostatni dzień, żeby zgłosić się do wakacji od ZUS za czerwiec. Na szczęście mój księgowy z Infaktu zgłosił mnie do nich już dużo wcześniej i w czerwcu zapłacę o ponad 1900 zł niższy ZUS. Przenieś księgowość do Infaktu i sprawdź, ile możesz zyskać.
2: Jak dobrze znam moją mamę, wystarczyło jedno spojrzenie i wpadłam na pomysł na prezent. A znalazłam go w super niskiej cenie na Allegro.
3: Sprawdź i pamiętaj, jak prezent dla ukochanej mamy to Allegro.
4: Masz furę, rozbiłeś furę, AC Link 4.

0: paszport u agenta lub pod 2274. Link 4. Autokasko dostępne tylko z OC. Auto Assistance Comfort wyłącznie z AC. Szczegóły, w tym zakres, limity i wyłączenia sprawdź w OWU Twoje auto na link4.pl.
1: W ten weekend w Pulsie 2 każdy znajdzie coś dla siebie. Najpiękniejsze baśnie, najlepsze animacje dla całej rodziny, a wieczorami wciągające filmy, których nie chcesz przegapić. Spędź weekend pełen filmów z Pulsem 2.
2: Chcecie wygrywać więcej?
3: Tak!
2: Zagraj w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem.
3: Ale to kręci!
2: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
4: Nie pasujesz, bo jesteś kobietą.
5: Nie pasujesz, bo zadajesz za dużo pytań.
6: Nie pasujesz, bo jesteś kreatywna.
7: A właśnie, że pasuje.
8: Idealnie pasujesz do nowych technologii, bo tu liczą się różne sposoby myślenia. Wybierz ciekawą pracę i lepsze zarobki. Buduj cyfrową formę, klik po kliku. Wejdź na cyfrowaforma.gov.pl/specjalistki i dowiedz się więcej.
9: Kampania realizowana w ramach Krajowego Planu Odbudowy, finansowana przez Unię Europejską Next Generation EU, Ministerstwo Cyfryzacji. Tu tworzymy przyszłość.
10: Nowy Opel Astra już dostępny. Nowoczesny design, komfort, kierowcy i technologie, które robią różnicę każdego dnia. Poznaj Astrę stworzoną do miasta i na dłuższe trasy. Teraz leasing dla firm już od 1199 zł netto miesięcznie. Wpadnij do salonu Sztukowski i umów jazdę próbną. Nowa Astra. Zobacz, jak wygląda nowa generacja jazdy. Opel Sztukowski. Kalisz Wrocławska 27.
11: W Polsce jest ponad 10 milionów mam. Nasze mamy dają miliony dobrych rad. Piszą miliony SMS-ów pytając, jak się masz. Nasze mamy to skarb warty milionów od Lotto. Traf z prezentem na Dzień Matki. Podaruj szansę na miliony. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: Powódź, długotrwały brak prądu czy wody. To może się zdarzyć w każdym momencie i dotknąć także Ciebie. Dlatego rząd stworzył nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. Olliot to 34 miliardy złotych inwestowane w Twoje bezpieczeństwo. Naszym wspólnym zadaniem jest bycie gotowym na każdy kryzys. Olliot to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
14: I po reklamie.

0: Reklama.
1: Szukasz solidnej firmy, która zainstaluje klimatyzator lub rekuperator w Twoim domu lub firmie? Mówisz i masz. Poznaj J3M Klimatyzacja Wentylacja Maciej Kępa. Oferujemy szeroki wybór urządzeń, profesjonalne doradztwa, także bezpłatną wycenę. Dodatkowo świadczymy usługi montażu oraz serwisu gwarancyjnego i pogwarancyjnego. Pracuj w komfortowych warunkach. Żyj w komfortowych warunkach. Zainstaluj klimatyzator lub rekuperator. Zapraszamy. Ostrzeszów Gajowa 6C. Zadzwoń i dowiedz się więcej. 604 773 208.
2: W ten weekend w Pulsie 2 każdy znajdzie coś dla siebie. Najpiękniejsze baśnie, najlepsze animacje dla całej rodziny, a wieczorami wciągające filmy, których nie chcesz przegapić. Spędź weekend pełen filmów z Pulsem 2.
3: Black Eyed Peas, bracia Kacperczyk, Trips, Alien Mighties i inni na Warsaw Music Festival. 17 czerwca, Stadion Legii Warszawa.
4: Bo to nie jest mam talent, nie jesteśmy w programie. Mała, tu się nie kłamie, tu się czuję lub wiesz.
3: Kup bilety na wszystkie dni dostępne na stronie warsawmusicfestival.com. Poleca WPPL, New Age Media i Radio SK.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Wszędzie dobrze, ale w domu najlepiej. Zwłaszcza jak dbasz o niego z Muratorem. W nowym wydaniu podpowiemy, jak zwiększyć wydajność klimatyzacji oraz skuteczność ręcznego nawadniania ogrodu. Rozwiejemy też wątpliwości wobec przepisów dotyczących budowy tarasu oraz odpowiemy na pytanie, czy fotowoltaika jeszcze się opłaca. Za jakość naszych porad Murator jest nominowany w rankingu Budowlana Marka Roku 2026, wyróżniającym dostawców wysokiej jakości produktów i usług z branży budowlanej. Przekonaj się sam z nowym numerem, który już czeka w punktach sprzedaży prasy i na murator.pl.
7: I po reklamie.

0: Wojtka Ostrzeszów.
1: Reklama.
2: Sprzeciwiałem się tamtej rzeczywistości, kontestowałem ją. Chciałem, żeby moja muzyka dawała ludziom nadzieję na zmianę, na wolność. I wolność ta w końcu przyszła.
3: Jeszcze będzie normalnie. Drugi tom biografii Tomka Lipińskiego to nie tylko opowieść o artyście, lecz także o epoce, w której muzyka była głosem sprzeciwu i źródłem nadziei. Poznaj nieopowiedzianą dotąd historię legendy polskiej sceny rockowej i punkowej. Książka dostępna we wszystkich formatach. Audiobook czyta sam autor.
4: Warsaw Music Festival. Już w czerwcu Black Eyed Peas, Armin van Buuren, Art Bad, Steve Angello, John Summit, Benny Benassi, Kacperczyk, RG, Trips, Korolowa i inni na Warsaw Music Festival. 13, 17 i 20 czerwca na Miejskim Stadionie Legii Warszawa. Bilety na stronie warsawmusicfestival.com. Poleca WP.pl, New Age Media i Radio SK.
5: Wszędzie dobrze, ale w domu najlepiej. Zwłaszcza jak dbasz o niego z Muratorem. W nowym wydaniu podpowiemy, jak zwiększyć wydajność klimatyzacji oraz skuteczność ręcznego nawadniania ogrodu. Rozwiejemy też wątpliwości wobec przepisów dotyczących budowy tarasu oraz odpowiemy na pytanie, czy fotowoltaika jeszcze się opłaca. Za jakość naszych porad Murator jest nominowany w rankingu Budowlana Marka Roku 2026, wyróżniającym dostawców wysokiej jakości produktów i usług z branży budowlanej. Przekonaj się sam z nowym numerem, który już czeka w punktach sprzedaży prasy i na murator.pl.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Spędź dzień dziecka w Energylandii, krainie napędzanej marzeniami. Tylko teraz wyjątkowa rodzinna promocja. Kup 2 bilety, a trzeci odbierz gratis. Ticket energylandia.pl.
8: I po reklamie.
0: SK Ostrzeszów News.
9: Jagoda Mośman, zapraszam na codzienny magazyn reporterów SK Ostrzeszów. Miliony kropek na ścianach i unikat prosto z USA. Co łączy te fakty z Ostrzeszowem? Teraz w naszym eskowym magazynie druga część historii klasztorku na górce. Jak siostry nazaretanki zmieniły powojenną ruinę w barokową perłę południowej Wielkopolski? Dlaczego na klasztor mówi się Biała Górka i jak arcybiskup Baraniak, mimo żelaznej kurtyny, sprowadził tu unikatowy obraz Adama Styki? Posłuchajcie, mówi nazaretanka Bożena Anna Flak.
10: W 1933 roku do Ostrzeszowa zostały zaproszone siostry nazaretanki. Początkowo ci, którzy zapraszali, były to władze miasta, władze także parafii. Zaproszone zostały po to, żeby zająć się młodzieżą żeńską, dziećmi. W międzyczasie, wcześniej jeszcze sprowadzili się tutaj salezjanie, którzy w Ostrzeszowie odegrali fantastyczną rolę. Oni tutaj stworzyli właściwie to szkolnictwo takie i podstawowe, ale zwłaszcza średnie, liceum, które stworzyli, gimnazjum. Ludzie pytali, no dobrze, to zajęli się chłopcami salezjanie, a co z dziewczynkami? Oni odpowiadali, my się na chłopakach nie znamy, szukajcie sobie sióstr, które no, są przygotowane do szkolnictwa także i zajmują się głównie młodzieżą w tamtych czasach żeńską. No, los padł na nazaretanki. Nazaretanki były wtedy już w Kaliszu, były w Częstochowie od końca I wojny światowej i zgodziły się przyjechać do Ostrzeszowa. Na początku myślano, że może zamieszkają tutaj gdzieś w jakichś pomieszczeniach przy klasztorze, no bo tak by wypadało. Z naszych dokumentów, które teraz ostatnio bardzo sprawdziłyśmy, pisałyśmy tutaj do lokalnej prasy, także o początkach nazaretanek w Ostrzeszowie, tu nie można było zamieszkać w 1933 roku. To wszystko było w ruinie. Nie było szyb, nie było drzwi. Nawet w tych pomieszczeniach, no takich tutaj towarzyszących w tych domach gospodarczych, nawet tam gdzieś w ogrodzie, to było niemożliwe. Więc siostry mieszkały do wojny, do wybuchu wojny, mieszkały w różnych miejscach. Na ulicy Chmielnej wynajmowały jakieś budynki, pomagała parafia. Najpierw próbowały przedszkola, najbardziej udało im się gimnazjum i liceum. Gdy wybuchła wojna, część naszych uczennic, te, które no, powinny były wtedy zdawać maturę, nie mogły tej matury tutaj w Ostrzeszowie zdawać, trzeba było uciekać i wszystko zamykać, zostały zabrane do naszej szkoły w Warszawie, która no, była potężniejszą szkołą, bardziej przygotowaną na różne warunki. Była szkołą w stolicy. Szkoła warszawska bardzo szybko otworzyła tajne komplety. Tam pod hasłem innych szkół, jakichś krawieckich, w warszawskiej szkole można było robić maturę na tajnych kompletach i spora grupa uczennic z Ostrzeszowa została przewieziona do Warszawy. Tam zrobiły maturę, a trzy z nich wzięły udział w Powstaniu Warszawskim i zginęły. To jest taka niesamowita więź między naszym tutaj Ostrzeszowem, naszą ówczesną młodzieżą ostrzeszowską, a naszą szkołą warszawską. Pamiętać trzeba, że Ostrzeszów Ostrzeszów należy do tzw. prowincji warszawskiej, czyli do jednostki administracyjnej z siedzibą domu prowincjalnego i zarządem prowincjalnym w Warszawie. Dobrze, kończy się wojna. Nazaretanki w czasie wojny musiały też opuścić Ostrzeszów, pojechały do Kalisza, ale z takich naszych domowych zapisków, kronik klasztornych wynika, że tutaj przyjeżdżały do Ostrzeszowa i tak podglądały, co tutaj w tym klasztorze się wyprawia. Miały tu kontakt z różnymi ludźmi i ci mieszkańcy, nieprzygodni, ale okupanci może tak, byli dobrze tutaj monitorowani. Tutaj siostry i ludność ostrzeszowska nie mogła nic zrobić, ale bardzo czuwała. Jest dużo zapisków, z tych notatek, co się tutaj dzieje. Kończy się wojna, Niemcy muszą opuścić te tereny, ale taki jest finał całej tej batalii. I wtedy powstaje myśl, co z klasztorem. Ponieważ tu były nazaretanki, szuka się kogoś, kto by stał się właścicielem tej rudery, bo tak tylko dochodzić, to nie wiadomo, co z tym robić. Mądre były tam te nazaretanki, bardzo i podziwiamy je. Ówczesna przełożona generalna Laureta Lubowicka, która przebywała w Rzymie, kardynał Chlont. To są te poziomy, na których były rozmowy, więc przełożona nasza generalna, kardynał Chlont, dochodzą do porozumienia, że nazaretanki staną się właścicielkami, przejmą to na własność.
9: I spore zadanie przed nimi.
10: Wielkie zadanie. Decyzje, dokumenty tutaj w tym naszym małym takim muzeum przy klasztornym dzisiaj są tutaj te dokumenty, które mówią, że to jest nasza własność ze wszystkim. Z całą radością tego miejsca i jak pani powiedziała, z wyzwaniem, z ryzykiem, z obowiązkami do nas ciągle należy to, co po wojnie pozostało przy klasztorze, czyli te dwa ogrody, 6 hektarów ziemi. Ziemia, która dzisiaj jest dzierżawiona, ale ciągle jest to własność klasztoru i z tego, ja nie wiem dokładnie tego, nie jestem prawnikiem, wydaje się, że to miejsce jest zabezpieczone, że na tych polach, na tych 6 hektarach nie ma mowy o żadnej budowie, nie ma też mowy o sprzedaniu, bo to przynależy do dóbr klasztoru. Słusznie, bo taki klasztor, czy to było wczoraj, czy dzisiaj, wymaga jednak odizolowania, wymaga ciszy po to, żeby ci, którzy tu chcą spędzić czas, żeby mogli czymś się ucieszyć, co jest dobre dla zdrowia i duchowego, i psychicznego, i fizycznego. Nazaretanki zamykają oczy, godzą się, ludność Ostrzeszowa wykazała się niesamowitą hojnością, radością, by siostry wróciły. Tutaj rozpoczęły się takie, może nie fachowe, ale i fachowe też prace. Ludzie pomagali wstawić szyby, zabezpieczyć, żeby te siostry mogły już zamieszkać w swoim klasztorze. A zamieszkać musiały, bo oprócz tego, że siostry stały się właścicielkami w 1946 roku, drugimi właścicielkami tej ruiny, to jeszcze przywiozły tutaj nowicjat. Nowicjat to jest taka szkoła jakby zakonnego życia. Młoda kobieta, która przygląda się trochę na pewnym etapie, musi przejść taką próbę, tak jak seminarium, 2 lata, powinna jakby w ciszy, w warunkach odpowiednich, pod opieką fachowców, czyli sióstr, które są przygotowane do prowadzenia, jeszcze raz swojemu życiu się przyjrzeć i zdecydować, czy chce zostać, czy to nie jest jej droga. Jeżeli mówi tak, składa śluby na rok, powtarza te śluby przez 5, 6 do 9 lat i dopiero potem składa śluby wieczyste. Także tu narzeczeństwo osoby konsekrowanej, siostry czy zakonnicy, jak się dzisiaj mówi, to jest okres prawie do 10 lat. Nowic to jest długie narzeczeństwo. A mimo tego, czasem niektórym jeszcze i to nie wystarcza, bo taka jest ludzka natura. Niektórzy nigdy nie potrafią wybrać. Nowicjat przyjeżdża tutaj z okolic Warszawy, okolic Otwocka, dlatego, że w międzyczasie zabrano nam Grodno. Po Jałcie wiemy, jak się zmieniły granice. Nowicjat do wojny i jeszcze w czasie wojny, to były różne losy tych nowicjuszek. Do wojny nowicjat był dla Europy w Grodnie, potężny, nieraz do 100 nowicjuszek. Po wojnie trzeba było szukać innego miejsca i tym miejscem stał się Ostrzeszów. Cisza, przestrzeń, ogrody, ziemia, możliwość wyżywienia tych ludzi. Miałyśmy gospodarstwo wtedy, bo tak wszyscy żyli, żeby sobie jakoś pomóc. Piękny klasztor, barokowy, z historią, więc tutaj przywieziono nowicjat do tej rudery. Ale jak powiedziałam, ponieważ ludzie pomogli, siostry tutaj zamieszkały z nowicjuszkami.
9: Ile sióstr i nowicjuszek przyjechało tutaj, zamieszkało w tym 46?
10: W 46 na pewno przyjechało tutaj kilkanaście. Nie umiem powiedzieć, ale tyle. Tak się z kronik, na pewno. 2 lata temu, będzie niedługo, zmarła ostatnia, która tu przyjechała. Miała 102 lata. lata zmarła w Paryżu. To była warszawianka. I ona napisała swoje wspomnienia. Te wspomnienia mogę pani ofiarować, to zobaczy. Bo akurat zachowywałam jej wspomnienia. Ona wspomina, jak to było, gdy tu przyjechała w 1946 roku. Na pewno było ich kilkanaście, bo taka była wielkość tego nowicjatu. Był to nowicjat dla całej Polski. Nie było w tamtym czasie sióstr z innych krajów europejskich. Teraz to jest otwarte, mogą tutaj być z innych krajów. Wtedy, no, po tej zawierusze, to każdy już tam się starał o swój nowicjat. Drugi najbliższy nowicjat to był w Albanu na terenie Włoch, a następne to były w Stanach Zjednoczonych. To były w tamtym czasie. Jak powiedziałam, żeby te siostry mogły tu w warunkach zamieszkać, pomogli ludzie, rozpoczęła się praca też sióstr, które musiały się zająć polem, trzeba było to wyżywić. Siostry jeszcze wydajęły chyba takie wielkie gospodarstwo w Ligocie, to jest niedaleko. Tam dzisiaj mieszkają inni właściciele, ale mamy dobre bardzo kontakty. Ta Ligota, ja pamiętam jeszcze jako nowicjuszka tu z lat 70. cały czas się o niej mówiło. Tam siostry miały swoje gospodarstwo, żeby wyżywić. No, to jest drugi, my jesteśmy tu krótko. Od 46 to jest, więc trochę ponad 80 lat. To jest dla historii jedno mgnienie. To jest jedno popołudnie. Czyli nasza historia jest tutaj krótka. Chociaż za 7 lat będziemy obchodzić stulecie pobytu sióstr w Ostrzeszowie. No to będzie akurat 100 lat od przybycia 1933-2033 pobytu nazaretanek w Ostrzeszowie. Co jest, są nazaretanki i do lat, do teraz następna data, o może tak mówimy o historii, to będzie 2010 i trochę tego czasu upłynie w tej biedzie. W międzyczasie siostry, no, robiły co mogły. Pomalowały to wszystko taką farbą, jaka była dostępna. W korytarze na przykład były wszystkie pomalowane taką białawą farbą. Kaplica była cała pomalowana białą farbą. Nie było niczego na ścianach. Pod chórem nie było polichromii, którą dzisiaj podziwiamy. Ołtarze pewno jeszcze za Bernardynów, do końca nie wiem, ale były pomalowane białą olejną farbą. Główny ołtarz tak samo. To pięknie wyglądało na tamtym etapie, bo było złoto, była biel, były nowicjuszki. Zapomniałam powiedzieć, że biała górka dlatego, że nowicjat, który tu przyjechał w 1946 roku, nowicjuszka nosi biały welon. To miałam powiedzieć. Dlatego one tutaj biegały, czy do pracy, czy czasem wychodziły do miasta. W kaplicy były młode kobiety, które nosiły biały welon i stąd biała górka. Zawsze się mówiło biała górka, to znaczy nowicjat. Do 2010 roku mówię, siostry tutaj zadbały, żeby było czysto, więc wszystko zostało zamalowane. Nad głównym ołtarzem, ja jeszcze pamiętam z lat 70. była taka duża rysa, takie pęknięcie. Sklepienie było bardzo ciemne, zakurzone może od świec. Coś tam było widać, że tam jakieś malunki są, ale tak naprawdę to było tylko tak trochę brudno. Jedyna scena ukrzyżowania, która była za dużym chórem po północnej części, najbardziej oddalona od ołtarza, może i od dymu świec, ta zachowała się w najlepszym stanie. I ona potem dała podstawę artystom, żeby zdecydowali o kolorystyce tej świątyni odnowionej, o kolorystyce polichromii po renowacji, bo tamta się zachowała. A wszystko inne było w bardzo biednym stanie i nie było żadnych innych malowideł tam. Czasem się słyszało, niektóre siostry starsze mówiły, a tu na tych korytarzach, w tej jadalni takiej malutkiej i w naszych pokojach, zwłaszcza w kaplicy, na ścianach tutaj coś było. Tu coś było, ale trzeba było założyć światło elektryczne, były kucia, wszystko się zamalowało, żeby było czysto. Podobno i Bernardyni już, odnawiając to miejsce, też niektóre rzeczy pomalowali na biało, zamalowali, bo ci Bernardyni, niektórzy tu przybyli na początku, świątynię przyozdobili wedle stylu barokowego i cała była wymalowana. Wszystkie ściany, całe sklepienie, pod chórem miejsca były wymalowane. Jak to wyglądało, to wystarczy teraz wejść do świątyni, ponieważ po 2010 roku rozpoczął się proces remontu, renowacji, przywracania obiektu do oryginalnego stanu i dzisiaj, gdyby pani weszła do kaplicy, to zobaczy, jak to wyglądało. Bernardyni mieli bardzo dużo do wymalowania, bo trzeba było przychodzącym do świątyni powiedzieć jak najwięcej o tym, czemu ta świątynia służy, kto tu króluje. Ja czasem lubię mówić zwiedzającym, że Bernardyni po prostu wymalowali credo, wszystkie prawdy wiary, począwszy od prawdy o niebie, w prezbiterium wymalowane są chóry anielskie, jest monstrancja, aniołowie, archaniołowie oddają hołd żywemu Bogu w monstrancji. Idąc dalej poprzez nawę, aż do kruchty, widzimy wszystkie prawdy wiary. Ostatnia scena to scena ukrzyżowania, po bokach monumentalne drogi krzyżowe, czyli jak się do tego doda bystrego, dobrze przygotowanego kaznodzieje, to można człowieka, który chce słuchać, bardzo wiele nauczyć, pokazując mu. Taka trochę Biblia pauperum, ale barok wraca przecież do średniowiecza. Swojej filozofii, tej najgłębszej, najszlachetniejszej. 2010 rok, a sytuacja jest prawie dramatyczna, nie ze względu na to, że zamalowano polichromię, tylko ze względu na to, że grzyb nie pozwalał już w zdrowiu się tutaj zatrzymywać, że waliły się dachówki. Elewacja była w fatalnym stanie. Mnie nie było wtedy w Polsce, ale pamiętam, że były dyskusje, co zrobić. Albo zostawić to miejsce, no nie wiem, komu miastu, jakiemuś nowemu nabywcy, ktokolwiek by miał pieniądze i chciał w to zainwestować. Wyjechać do Kalisza, do Warszawy, do Częstochowy z powrotem. Albo nagłośnić to wszystko, to jest drugie w historii, to o którym będziemy mówić na końcu nagłośnienie, albo nagłośnić to wszystko, posłuchać mądrych rad, posłuchać artystów, no i zabrać się za remont, za renowację. Teraz pytanie, w jakim stopniu? Tak, żeby przeżyć następne 20 lat, czy zmobilizować wszystkie siły i pokazać dzisiejszemu ostrzeszowianinowi i nie tylko Wielkopolsce, jak to wyglądało wtedy, gdy świątynia była konsekrowana, gdy była zbudowana i ukończona. Szczęśliwie to były czasy, jeśli chodzi o zdobywanie może funduszy, trochę łatwiejsze, bo także zwrócono się po środki unijne i wtedy w ramach tej pomocy takiej siostry otrzymały także pomoc z tych środków takich publicznych. Ważne tu jest, żeby zaznaczyć, że klasztor został odnowiony ze środków zgromadzenia. Międzynarodowe Nazaretanki, nasze zgromadzenie międzynarodowe, zadbało o to, żeby klasztor jako dom prywatny, jako nasze mieszkanie, na wypadek wypadku, odnowione to jest z naszych funduszy. Czyli jakby nikt nie może mieć nigdy żadnych pretensji o to, że tam coś ułożył na to. I to jest bardzo ważne. Kaplica natomiast, która była najważniejsza w tej całej renowacji i krypty, zostały odnowione. Powiedziałam, z tych środków troszkę unijnych. Bardzo wielu darczyńców nam pomogło. Bardzo pięknie zachowały się władze miasta. Zrobiły wszystko, co było możliwe, żeby wspomóc to wspólne dzieło. Tutaj też mówię o tych indywidualnych ludziach, którzy pomagali. I do tego dochodzi także Międzynarodowy Fundusz Nazaretański, czyli zgromadzeniowy, który także pomógł, bo to były wydatki rzędu milionów. To nie było to, o czym my dzisiaj mówimy, 400 tysięcy, to były miliony, żeby to wszystko odnowić. Decyzja okazała się szczęśliwa. Cała renowacja tego obiektu, klasztoru i kościoła i krypt trwała minimum, taka podstawowa, minimum 5 lat. Mamy rok 2015, przychodzą pierwsi zwiedzający. Mówi się o tym obiekcie jako obiekcie odnowionym. Mówi się o pięknej barokowej kaplicy, która nagle się wyłoniła spod białej farby. Też jeszcze ważna informacja. Kaplica jest pokryta polichromią, czyli malowidłami na suchym tynku, to nie są freski. Polichromie ścienne na suficie zostały w 100% odnowione w kaplicy. Renowacja jest 100%owa, czyli możemy sobie powiedzieć tak, wchodzę do kaplicy dzisiaj, zamykam oczy i jestem w wieku, koniec wieku XVII, tak jak to było w czasie konsekracji świątyni. W 100% renowacji. To jest jeszcze ciekawe, tam gdzie na przykład polichromia znikła z jakichś powodów, była wilgoć, nie dało się jakby odtworzyć, tylko 30% zostało. To, co zostało jakby domalowane, uzupełnione, jest wykropkowane dla uczciwości. Tam, gdzie nie było nic, tam są miliony, czasem miliardy kropek. Artysta siedzi i kropkuje to miejsce takim kolorem, jaki jest odpowiedni, po to, żeby ktoś, kto chce wiedzieć, w jakim stopniu te polichromie zostały zachowane, a w jakim zostały zniszczone i są uzupełnione, to tam są te kropki. Mnie to fascynowało, bo ja chodzę i patrzę, gdzie są kropki. Najwięcej kropek najszczęściej jest w miejscu najmniej wartościowym, tam, gdzie były tylko takie barokowe ozdoby, takie fale i tak dalej, różne kolory, to są jakby takie najniższe części nawy i prezbiterium, ale głównie nawy. Tam ta najniższa część po wojnie została pokryta boazerią, czyli takim, jak to górale tam taki styl zaprowadzili na południu, potem to się rozpowszechniło w całym kraju. Tam były deski przybite po to, żeby było ciepło. Były do tego kaloryfery, żeby siostry nie zamarzły, no wciuszki zwłaszcza w tej świątyni. Gdy zdjęto boazerię, czyli te deski, gdy usunięto kaloryfery, których nie może być w świątyni zabytkowej, dzisiaj jest nawiew elektroniczny, tam praktycznie praktycznie nie było żadnych zdobień. To wszystko znikło, ale to było najmniej wartościowe, jak powiedziałam, i tam są prawie same kropki, że to zostało naniesione.
1: Przyjrzymy się później.
10: To jest bardzo takie ciekawe. Renowacja ta ukończona po 5 latach, to nie tylko sprawa, ponieważ tutaj rozpoczęły się wizyty ludzi zainteresowanych, z czego się bardzo cieszymy i do tej pory trwają. Obok tej odnowionej polichromii, obok dachówki, która została założona, obok osuszenia fundamentów, wszystkich głębokich fundamentów w klasztorze i w kościele, klasztor bardzo dużo zyskał po tej renowacji. Przede wszystkim dostał nowy tytuł Perła Południowej Wielkopolski, dostał przywilej prowadzenia muzeum, krypty stały się częścią muzeum, czyli stały się własnością, tym dobrem wspólnym, na czym nam zawsze jako nazaretankom bardzo zależało, bo my jesteśmy apostolskim instytutem, jesteśmy zamkniętym, tak zwanym klauzurowym klasztorem. Mamy być wśród ludzi, wśród rodzin. Dlatego to, co się dzieje, kontakt ze świeckimi ludźmi, ich inicjatywą, z ludźmi, którzy jakby tą naszą misję, naszą ideę pomocy drugiemu człowiekowi niosą dalej, zawsze są bardzo mile widziani. Więc uzyskałyśmy ten przywilej, że możemy tutaj prowadzić oficjalnie grupy wycieczkowe, przyjmować ludzi. Dzisiaj jest wtorek, to na pewno ktoś przyjdzie zwiedzać klasztor. Poprzez obecność muzeum zorganizowanego przy klasztorze ta otwartość stała się jeszcze bardziej formalna, stała się niemal nakazem. Przez kilka lat trzeba było nawet zadbać o to, żeby ci ludzie tutaj przychodzili, żeby udowodnić darczyńcom, wszystkim podpisanym umowom, tym, którzy nam pomagali z zewnątrz, udowodnić, że to miało sens, że to służy ludziom, bo taki był warunek tej pomocy. To ma służyć nie tylko siostrom, chociaż przedtem też nie służyło tylko siostrom, ale ma być dla innych. To Ostrzeszów ma z tego skorzystać, to Wielkopolska ma skorzystać, to cała Europa ma skorzystać, jeżeli zechce. I tu przyjeżdżają grupy Niemców zwłaszcza, tu mamy koncerty grup niemieckich, miasto się o to stara, są wymiany międzynarodowe, przyjeżdża młodzież z innych szkół, z innych krajów i tu przychodzi zawsze ten klasztorek zwiedzać. To jest wielki zysk i to trwa do dzisiejszego dnia. Od kilku lat, gdy kończy się już jakby obowiązek prowadzenia fundacji zabytkom na ratunek, już dochodzimy do końca tej fundacji, ona już nam nie jest potrzebna, nie ma tego obowiązku jakby starania się o odwiedzający, ale my z jednej strony taką siłą takiego dobrego nawyku, a z drugiej strony po to, że to ma sens po prostu. Zawsze dbamy o tego zwiedzającego, o to, żeby tutaj ludzie mogli korzystać i także prowadzimy taką statystykę, mamy wielkie księgi, w których się ludzie wpisują więcej. W ubiegłym roku zdecydowałyśmy się na remont niezwiązanego z klasztorem, tym miejscem, z zabytkiem takiego naszego budynku gościnnego i niedługo ukończymy remont tego gościnnego budynku i wtedy będą mogli ludzie przybywać tutaj przez internet, zapisać się, będą tu mogli odpocząć, mieć rekolekcje, porady, duchowe, cokolwiek. Więc taki dom jest już przygotowany i prawie na ukończeniu jest ten remont. Po to, żeby ci ludzie tutaj zawsze mogli przybyć. Dla różnych powodów, różne grupy, różne są potrzeby, bo zmienia się świat. Jest dużo ludzi, którzy chcą tutaj w samotności spędzić 3-4 dni i na takich ludzi jesteśmy także otwarci. Nie jest to bardzo duży dom. Wiem, że do 40 osób, 35-40 osób można przyjąć. Gdy nastawiamy się na te indywidualne osoby, czy na rodziny na przykład, które chcą spędzić, to bardziej nam zależało na komforcie dla tych ludzi, którzy tu będą. Nie na ilości, bo nie jest taki duży ten dom. Nie mogliśmy dobudowywać, tylko chciałyśmy odremontować i przystosować. Te mieszkania, które będą dla tych 35 powiedzmy osób, czy 40, ci ludzie mogą już spędzić tutaj czas w warunkach takich, w jakich dzisiaj żyją, czyli jest jakaś łazienka przy pomieszczeniu, są indywidualne pokoje, żeby nie były to tylko grupy, ale będzie tam także sala multimedialna dla tych, którzy przychodzą na parę godzin i odchodzą, zwiedzają. Będzie kaplica dla tych, którzy chcą się pomodlić, jakieś większe grupy, które gdzie indziej mogą zamieszkać. To na to jesteśmy przygotowani. Miejsce dla niepełnosprawnych i tak dalej. Miejsce skupienia, rekolekcji, miejsce takiego odpoczynku także. Ten, kto przyjeżdża, to on będzie decydował o tym, jak chce ten czas spełnić. Można rozmawiać. No, oczywiście nie jakieś grupy, które by tutaj, nie wiem, na pół miasta robiły jakąś dyskotekę, bo to nam akurat niepotrzebne, ale na pewno to będzie taki dom, który jest naszą własnością, on jest z naszych środków remontowany, na to, żeśmy się długo też przygotowywały, ale jest to potrzeba, bo dom, który był wcześniej, jednak był niebezpieczny dla grup. Dzisiejsze te, muszą być te warunki przeciwpożarowe i tak dalej spełniane. To jest bardzo ważne. Nie chcemy nikogo narazić na nic, ani siebie. Więc dlatego ta decyzja, ale to jest dobra, to jest też jakby efekt tego, że to miejsce zostało nagłośnione, że o tym miejscu wiedzą. Nieraz przyjeżdżają ludzie, nie można się zatrzymać, no nie można, bo mamy 3 pokoje gościnne. No to dla kogo? Dla matki jakiejś, która przyjedzie, ojca, nowicjuszki, to w pierwszej kolejności. To jest, ale to jest też jakby efekt tego wszystkiego, że ten dom dostał drugie życie po 2015 roku. Jeszcze jedna rzecz, która jest bardzo ważna, a ona się dokonała po właśnie wtedy, gdy Nazaretanki stały się właścicielkami. Jesteśmy, no, właścicielkami pełnoprawnymi unikatowego obrazu Najświętszej Rodziny, która znajduje się, obraz ten znajduje się w ołtarzu głównym. Namalowany został przez Adama Stykę. Adam Styka, syn Jana, a Jan to Panorama Racławicka i jego współpracownicy, czy on współpracownik innych. Adam Styka po wojnie, wcześniej jeszcze trochę, znalazł się w Ameryce. W Ameryce było po wojnie bardzo prężne nasze zgromadzenie, do tej pory jest prężne, ale po wojnie tam było bardzo dużo sióstr, dużo prowincji. Tam też często przebywała przełożona generalna, która była notabene pochodzenia, była Polką, ale była Amerykanką z paszportu. Ponieważ dla Europy, dla Polski nowicjatem stał się Ostrzeszów, nie Grodno, a tu nie było żadnego symbolu nazaretańskiego, czegoś, co by mówiło o tym, że to Nazaretanki teraz są właścicielkami. Są piękne polichromie, są obrazy świętego Franciszka, które kochamy i cenimy, no ale jak są Nazaretanki, coś dla tych młodych kobiet, które się będą wychowywać w tej duchowości Jezusa, Maryi i Józefa, by się przydała. Przełożona generalna nasza, ówczesna, zwraca się do artysty znanego bardzo w Stanach Zjednoczonych, znanego poza granicami Polski może bardziej niż w ówczesnej Polsce, Adama Styki, i prosi go, aby dla Ostrzeszowa namalował obraz Najświętszej Rodziny. Adam Styka pojęcia nie ma, co to jest Ostrzeszów. To jest malutka, piękna, ale malutka mieścina. Ma tylko informację, że Ostrzeszów, kaplica czy kościół, to jest świątynia barokowa. To jest obiekt barokowy i ten obraz powinien, no tak sobie myślała nasza przełożona generalna, powinien pasować do tego stylu. Adam Styka, nie znając tej świątyni, maluje obraz Najświętszej Rodziny, który zadziwia, gdy się mówi ludziom, że ten obraz powstał w latach 50. 1920 wieku, to nie chcą wierzyć. Jak to? Przecież tu są te wszystkie anioły, niebieskości, chmurki, ta ulotność, szaty Maryi rozpuszczone na cały obraz, pełne jakiegoś powiewu. Typowy obraz barokowy, chociaż można poznać, że styl jest troszkę współczesny, jest inny, inaczej maluje się twarz i tak dalej. Znawcy się na tym jakoś tam odczytają, ale cała stylistyka jest barokowa. I dopiero niedawno, żeśmy wszystkie te puzzle złożyły razem i powstał obraz, wyciągnęłyśmy wszystko z archiwum, to też jest owoc odnowy tego miejsca, z archiwum generalnego wszystkie dokumenty mówiące o tym, że naprawdę Styka został poproszony o obraz dla nowicjatu w Ostrzeszowie, dla tego miasta, że go namalował, że nie ma żadnej kopii ani innych szkiców tego obrazu. Możemy tylko złożyć tę historię i złożył ją jeden z ostrzeszowianinów, jeden taki pan, który tutaj bardzo jest związany z tym obiektem. Obraz miał długą wędrówkę, najpierw musiał czekać długo w Ameryce, bo nie było go jak przewieźć przez oceany. Potem kilka lat czekał w Albano, w naszym nowicjacie na ziemi włoskiej, bo w tamtych czasach bardzo było trudno przewieźć jakikolwiek obiekt natury religijnej przez granicę. I długo czekało się na odważnego człowieka, który obraz, dzisiaj to jest, mówię, jak bajka o żelaznym wilku, chociaż nigdy nie wiadomo, co się może wydarzyć, a może jest jeszcze no inaczej niż my mówimy. Zgodził się jeden człowiek, który ten obraz przewiózł do Ostrzeszowa. To był arcybiskup Baraniak. Po trzeciej sesji Soboru Watykańskiego powiedział: ja, to jest własność Nazaretanek, ja ten obraz przewiozę. To jest druga osoba bardzo ważna dla Ostrzeszowa, po ojcu Maksymilianie Kolbe, który jedyne miejsce w Wielkopolsce, gdzie był, to jest Ostrzeszów. To jest jeden męczennik, arcybiskup Baraniak, kandydat na ołtarze. To on go tutaj przewiózł do naszej świątyni po kilku dopiero latach, więc z 5-6 lat ten obraz musiał czekać, aż się dostanie do Ostrzeszowa. Dzisiaj by pewno no, samolotem przyleciał za 3.
1: Trwałoby to na pewno dużo mniej niż
10: to. To też jest dzisiaj ważne, bo on jest w naszej kaplicy i warto mu się dobrze przyjrzeć. Mamy piękne, dobrze wykonane tutaj przez lokalnych, fantastycznych fotografów zdjęcia, więc tutaj pan Grzesiu Kosmala między innymi.

ambona, piękna barokowa ambona i dwa boczne ołtarze o przepięknych dekoracjach takiej pracy w drzewie, na liście akantów rzeźbione w drzewie, one tam bardzo piękne, mają też piękne obrazy. Te dwa boczne ołtarze i ambona zostały pozostawione dla naszej działalności, znaczy Nazaretanek, inicjatywy Nazaretanek, ale także wszystkich użytkowników świątyni. Innymi słowy, to było tak, te dwa ołtarze zostawiamy uzbierać, by wypadało na nie, żeby no z tego, co wypracuje to miejsce już poszerzone, o poszerzonej działalności, które można było w swoim czasie, gdy już się dojdzie do wniosku, że trzeba to wykończyć, te dwa ołtarze jakby pozostały do, jakby zadaniem wszystkich użytkowników, ja tak to mówię, i sióstr, i tych, którzy tutaj przyjeżdżają, czy modlą się w regularnym takim rytmie, bo kaplica jest otwarta przecież dla publiczności i każdy może każdego dnia tu się modlić, w niedzielę są dwie msze święte. Przez te lata, czyli tak do gdzieś do 10 lat, krypty były trochę później ukończone, więc no powiedzmy przez 8 lat. Wszystkie ofiary, które ludzie wrzucali do takiej symbolicznej skarbony w formie makieta tego właśnie klasztoru, stoi w kaplicy, tam ludzie wrzucają swoje ofiary, każdy ze zwiedzających jest poinformowany, że ma życzenie, może wrzucić do skarbony, może zostawić jakąś ofiarę. Nigdy nie podajemy ceny za oprowadzanie czy za warsztaty symboliczną, bo tutaj są warsztaty pisania gęsim piórem, za pióro, za atrament, symboliczna odpłata. Wszystko inne to jest dobrowolna ofiara. O tym, żeśmy mówiły, powiedziałam też jeszcze, że po renowacji, po 2015 roku tej świątyni, to była decyzja ostrzeszowian, pomysł, który nie tylko wyszedł od sióstr, ale od ludzi, którzy tym miejscem się zajmują, fascynują, a w tej świątyni odbywają się regularnie koncerty muzyki, nie tylko barokowej, różne. To jest niesamowite wydarzenie. Zawsze jest publiczność taka wierna, kościół jest zawsze wypełniony. Jest taki plakat, który jest rozpoznawalny, perły w koronie, taki ma tytuł. Także dochody z tych koncertów, jeżeli nie trzeba bardzo dużo zapłacić artyście, bo nieraz są artyści, którzy żyją z tego, z tej swojej profesji i zawsze się pyta i zawsze wynagradzamy tych, którzy wynagrodzenia potrzebują, czy to wynagrodzenie zgłaszają, więc ofiary z koncertów idą na następne koncerty, żeby działa się kultura, żeby to dobro kulturowe mogło się tutaj spełniać. Są też koncerty dobroczynne i że wszystkie dochody z tego dobroczynnego koncertu idą na rzecz ukończenia dzieła w renowacji tej świątyni. Czyli przez te 8 powiedzmy lat, żeśmy starały się zgromadzić tyle środków, ile tylko było możliwe. I w połowie grudnia tutaj do tej świątyni wrócili krakowscy artyści, krakowscy i wrocławscy i rozpoczęli renowację od ambony. Ambona jest mniejszym trochę obiektem i mniej kosztownym. Ciągle pozostają do renowacji dwa boczne ołtarze. W tym czasie, teraz po długich zastanowieniach, po refleksjach, po rozmowie z doradcami, po rozmowie z naszymi przełożonymi, wydaje się, że jest to czas, gdzie tę sprawę dwóch bocznych ołtarzy trzeba na nowo podjąć, żeby już dłużej nie czekać, żeby ludzie, którzy pamiętają ten rok 2015, ten moment, kiedy zobaczyli świątynię odnowioną, żeby doczekali się jeszcze także odnowy tych dwóch bocznych ołtarzy, które podobno są bardzo piękne w tonacji zieleni. To jest coś niesamowitego, jeszcze tu doszłaby taka zieleń do tego różu i do złota, do czerwieni. Zdecydowałyśmy się po długich zastanawianiach i z dużą ostrożnością, może nawet i wahaniem, żeby odezwać się do społeczności. O dobrowolną ofiarę. Nie jesteśmy takie przyzwyczajone do jakoś, zawsze wiemy, że Najświętsza Rodzina żyła z pracy rąk, że trzeba, pracujemy, że dobrze, jeżeli się tak jak wszyscy inni utrzymamy i to robimy. To, o co prosimy teraz, to jest na to dobro wspólne, na rzecz wspólną, na dokończenie renowacji świątyni. Te dwa ołtarze są dla świątyni, nie dla naszego prywatnego domu. Zdecydowałyśmy się na różne formy trochę mówienia o tym, o tej naszej potrzebie. W międzyczasie trzeba pamiętać, że te ceny renowacji bardzo rosną. Tam poradzono nam skarbonkę, bo ona jest taka rozpoznawalna i niektórzy ludzie tę skarbonkę wspierają. Obok skarbonki są ludzie, którzy po prostu zapukają do furty, do siostry przełożonej i powiedzą, siostro, to na ołtarz, proszę to zabrać. Wolą taką formę. Ci, którzy są tu blisko albo przyślą. Tutaj podałyśmy także konto nasze, konto domu. Każdy dom musi mieć dom konto swoje, bo jest przedszkole i wszystkie rozliczenia. Podałyśmy także konto domu i ci, którzy woleliby bezpośrednio jakiś tam grosz przesłać bezpośrednio na konto, to ono idzie bezpośrednio na

0: nasze konto Ekonomka wie, bo jest dopisek na renowację ołtarza. Trudno nam było postarać się o taką rolkę, bo to kogo tu wybrać, żeby był tą twarzą tego Strzeszowa. Los padł na mnie, bo moje zadanie, nazywam się siostra Bożena na flag, jestem tu 4 lata, po bardzo długim pobycie za granicą Ostrzeszów mnie urzekł tym, co się tutaj wydarzyło. Mam w pamięci ten Ostrzeszów z lat 70. To się nim zachwyciłam i bardzo kocham to miejsce, robię wszystko, żeby ono było znane. Więc los padł na mnie, żeby powiedzieć kilka słów i tam ja się pojawiam gdzieś na tych Facebookach i tak dalej. No ale nie robię tego dla siebie, to mnie bardzo broni. To jest dopiero początek. Jedne osoby są takie bardziej chętne, żeby to udostępniać, inne jeszcze się przyglądają, a ja cieszę się każdym zainteresowaniem. A sprawa tak jest prosta i tak nieprosta jak pieniądze. Każda najmniejsza ofiara to może być 5-10 zł. Nie spodziewamy się, jakiegoś, żeby ludzie nie wiadomo co teraz odmówili sobie nie wiadomo czego, żeby nam pomóc. Bardzo pokornie, bardzo zwyczajnie, ale też otwarcie i skromnie prosimy, jeżeli możecie pomóc, żeby te dwa ołtarze zostały przywrócone do oryginalnego splendoru, to jesteśmy bardzo wdzięczne. Gdybyście słyszeli nasze rozmowy, gdy tam siostry zajrzą, siostro, mamy 20 tysięcy, ktoś tam dał taką ofiarę. Naprawdę jest tyle radości z rzeczy, która nam osobiście, przecież taka potrzebna nie jest. My możemy przy tych białych ołtarzach tutaj dokończyć naszą misję, żyć i umierać. To nie jest takie konieczne. Ale czasem nam jest jakoś tak smutno, że ci ludzie, którzy tyle włożyli tutaj, nie doczekają tego finału, gdzie już wszystko jest bardzo pięknie odnowione. Tu przyjeżdżają ludzie, nie mogą się nadziwić. Pytają, jakie to były koszty. Mówimy, duże. Ale to zrobili, to nie Nazaretanki też, ale przy pomocy. Dzisiaj, żebyśmy z naszych środków, wspólnoty i tego, co uzbierałyśmy, nie byłybyśmy w stanie teraz sfinansować, zapłacić za odnowę ołtarzy. Trzeba by czekać jeszcze bardzo długo i skrupulatnie to z tej skarbony wybierać, także ofiary na tace, czy jakieś indywidualne ofiary, które tutaj otrzymujemy. Żeby to mogło się dokonać w miarę sprawnie, to po prostu prosimy o zainteresowanie. Jeżeli to możliwe, czasem dzieci mówią, siostro, to 2 lody kosztuje. To te 2 lody mniej, jeżeli państwo mogą zrezygnować, a pomóc, będziemy bardzo wdzięczni. Ja mówię to jako siostra Bożena, ale nie mówię w swoim imieniu, troszeczkę tylko w swoim, z racji obowiązku mojego, obowiązku promocji, przyjmowania tych ludzi tutaj. Mówię to w imieniu naszej wspólnoty ostrzeszowskiej głównie, ale także w imieniu wspólnoty całej prowincji, i całego zgromadzenia, bo to jest nasze wspólne dobro i o każdym wydatku, o każdym groszu wie ekonomka generalna w Rzymie, bo sprawozdania nas uczciwie obowiązują z jakichkolwiek darów i naszych zarobków, z których utrzymujemy się na co dzień.
1: Eska Ostrzeszów radzi.
2: Ostrzeszowska karta seniora. Jakie daje korzyści, jak ją wyrobić i kto może to zrobić? Na wszystkie pytania dotyczące tej legitymacji odpowiada dziś Aneta Pawlarczyk-Świtoń z Urzędu Miasta i Gminy Ostrzeszów.
3: Ostrzeszowska karta seniora powstała po pierwsze po to, żeby nasi seniorzy z terenu miasta i gminy Ostrzeszów mogli skorzystać ze zniżek w punktach handlowych na terenie miasta i gminy. To oczywiście działa dwutorowo, dlatego że to jest z drugiej strony promocja naszych lokalnych przedsiębiorców. I takie było założenie główne wprowadzenia karty seniora, nie tylko w Ostrzeszowie, ale w innych miastach, bo my stosunkowo późno założyliśmy kartę seniora w Ostrzeszowie.
4: Późno, czyli?
3: W 2019 roku podpisano pierwsze umowy partnerskie z 30 partnerami karty seniora w Ostrzeszowie.
4: Okej, i to kliknęło od razu? Było od razu takie duże zainteresowanie tym? Czy też musiał upłynąć czas, okres, żeby ludzie się zorientowali, że coś takiego jest, żeby zaczęli przychodzić?
3: Myślę, że to się działo stopniowo. Wiadomo, że musieliśmy włożyć trochę pracy w promocję całej tej idei, wytłumaczyć właśnie seniorom, na czym to polega. Dlatego, że każdy z partnerów ma jakby swój zakres działalności, to po pierwsze, ale również łączy się to z tym, że każdy partner ma też inną zniżkę. To nie jest tak, że w każdym punkcie usługowym, czy w każdym punkcie gastronomicznym, czy w każdym sklepie jest na przykład 50% zniżki na wszystko. Nie. To jest tak, że partner, który z nami podpisuje umowę i się deklaruje na to, że jest partnerem karty seniora, po prostu ustala, że daje 10% zniżki dla seniora albo na cały asortyment, albo na przykład na część asortymentu, albo na przykład tylko w weekend. I to jest tak, że każdy senior, chcąc wykorzystać te zniżki, powinien zapoznać się właśnie z tymi dokładnymi z dokładną ofertą tego i tego partnera, u którego chcę z tej zniżki skorzystać. Listy tych partnerów są dostępne na naszych stronach internetowych. Dwa razy w roku wypuszczamy je jako załącznik do prasy, żeby też były ogólnodostępne, były w naszym magazynie bezpłatnym Dzień Dobry Ostrzeszów. Także staramy się na bieżąco je też aktualizować, bo są partnerzy, którzy już nie są z naszymi partnerami, ale pojawiają się nowi, więc ta aktualizacja jest przeprowadzona na bieżąco.
4: Okej, jeżeli chodzi o samych partnerów, to ilu ich jest teraz i jakie to są mniej więcej usługi?
3: W tym momencie jest około 40 partnerów Karty Seniora i ich zakres jest bardzo szeroki, bo jest i siłownia, ale jest też kilka sklepów ogólnoprzemysłowych. Są usługodawcy tacy jak fryzjer, jak masażysta, kosmetyczki. Do tego jest również naszym partnerem szkoła pana Adama Fulary, która proponuje zniżki. Jeśli ktoś zawsze marzył o tym, żeby nauczyć się grać na instrumencie, a nie miał na to czasu albo funduszy, to teraz może z tego skorzystać. Także zakres jakby usług, które są u naszych partnerów, jest ich wielu, ale właśnie ten zakres jest na tyle szeroki, że tak naprawdę każdy znajdzie sobie dla siebie coś, co potrzebuje akurat albo nie wiem, właśnie na dłuższy czas, czyli na przykład na naukę, albo na przykład skorzystać, żeby zadbać o siebie, czy jakieś takie kosmetyczno-fryzjerskie usługi. Ale też mamy kwiaciarnie, kawiarnie, jeśli chce się miło spędzić czas ze znajomymi. Także bardzo, bardzo szeroki jest wachlarz tych usług, które nasi partnerzy oferują.
4: Okej, to teraz przejdźmy do samej Ostrzeszowskiej Karty Seniora. Przede wszystkim dla kogo?
3: Nasi seniorzy, którzy mogą starać się o wyrobienie Karty Seniora, muszą mieć skończony 60 rok życia i mieszkać na terenie miasta i gminy Ostrzeszów. Cała procedura jest bardzo prosta, bo wystarczy podejść do naszego biura podawczego w Urzędzie Miasta i Gminy Ostrzeszów, Zamkowa 31 i pobrać wniosek na taką kartę. Wypełnia się ten wniosek, przynosi się go podpisanego i tak naprawdę w przeciągu 1-2 dni roboczych karta jest do odebrania. Pracownicy z biura podawczego dają znać po prostu seniorowi, że jest już karta gotowa i on ją odbiera, jest wypisana na inne nazwisko i można już wtedy jej używać w tych punktach. Karta nie ma terminu ważności, jednak ze względu na to, że zmienialiśmy kolory w identyfikacji wizualnej miasta, wprowadziliśmy też odpowiednią kolor karty seniora i jest inna grafika i zachęcaliśmy naszych seniorów do tego, żeby do końca czerwca właśnie podeszli i wymienili. Wymiana jest bezpłatna zupełnie, tylko po prostu trzeba osobiście podejść i koleżanka przepisuje po prostu imię, nazwisko ze starej na nową i numer karty. Jeśli jeszcze mogę zaapelować, to jeśli któryś seniorzy jeszcze mają pomarańczową kartę seniora, to prosimy, żeby podejść do biura podawczego tam, gdzie właśnie składa się wniosek i wymienić ją na taką, tym razem jest biało-niebieska. I wtedy będzie ona obowiązywała w każdym punkcie, dlatego że nasi partnerzy też byli przygotowani na zmianę tej wizualizacji i też również u nich są grafiki już te nowe i chcielibyśmy, żeby to wszystko pasowało i żeby nikt nie miał wątpliwości, czy ta karta jest nasza, czy nie jest nasza, czy jest z miasta Ostrzeszów, czy nie jest. W tej chwili wiadomo, że partnerzy przyjmują jeszcze tą pomarańczową, ale coraz mniej będzie ona tolerowana. Zapraszamy do tego, żeby zmieniać ją na tą nową. Jest ogólnodostępna, jest bezpłatna, tylko zapraszamy, żeby podejść i sobie ją wymienić.
4: Właśnie chciałam, żebyśmy jeszcze podkreślili w sumie na sam koniec, czy wyrobienie karty seniora, jej posiadanie jest płatne, czy nie?
3: Nie, absolutnie to jest niepłatne. Jedyny koszt to jest przejście się do nas, do urzędu i złożenie tego wniosku i odebranie tej karty następnego dnia, najpóźniej drugiego dnia roboczego.
4: Okej, upewnię się jeszcze, bo wspomina Pan cały czas tylko o wypełnieniu wniosku, czyli tak naprawdę żadne dochody ani nic innego nie jest brane pod uwagę. Nie trzeba też, czy może trzeba jakieś dodatkowe dokumenty wypełniać?
3: Nie, absolutnie nie i żebyśmy też to głośno powiedzieli, może podkreślili, że mówimy w tej chwili o Ostrzeszowskiej Karcie Seniora. Powiemy też, że bardzo dużo różnych firm i też tutaj trochę przestrzegamy naszych seniorów, bo już mieliśmy kilka takich telefonów i próbowaliśmy to z zweryfikować i to różnie bardzo wygląda, bo jest tak zwana ogólnopolska karta seniora. Pojawiają się firmy, które tworzą jakieś karty seniora, które i zachęcają tych seniorów do różnych podejmowania różnych działań, no ale niekoniecznie są takie słuszne i powiedziałabym zgodne z prawem. Dlatego jeszcze raz mówię, my mówimy o Ostrzeszowskiej Karcie Seniora, tylko obowiązującej na terenie miasta i gminy Ostrzeszów. Nasi partnerzy to są sklepy i usługodawcy, którzy działają na terenie miasta i gminy Ostrzeszów i ona jest też przeznaczona tylko dla mieszkańców miasta i gminy Ostrzeszów, którzy skończą 60 rok życia.
1: SK Ostrzeszów radzi.
2: To nie tylko słuchanie i tworzenie nowych dźwięków, ale i integracja, komunikacja i doświadczanie poprzez wszystkie zmysły. O muzykoterapii rozmawiamy z Katarzyną Kokoszko-Chodyjas i Małgorzatą Bąk ze specjalnego ośrodka szkolno-wychowawczego w Ostrzeszowie, bo w tej placówce terapia poprzez muzykę stosowana jest już od wielu lat.
4: Jak muzyka oddziaływuje na nasz mózg?
5: Polisensorycznie, czyli na każdy i na umysł, i na odczucia dźwięków, i aktywizuje dziecko, zresztą każdego człowieka, bo muzyka nie zna granic.
4: A czym jest muzykoterapia i na czym to w ogóle polega?
5: Muzykoterapia, którą my tutaj w szkole stosujemy, to nie jest to muzykoterapia taka klasyczna, jest to muzykoterapia integralna i ona bazuje na instrumentach archaicznych, etnicznych i uczestnicząc w tej terapii nie trzeba potrafić śpiewać, nie trzeba znać nut, po prostu
4: nie
5: wystarczy.
4: Trzeba mieć w ogóle wyczucia muzycznego.
5: Wyczucia muzycznego wystarczy chcieć, a czasami dziecko jest tak wyciszone, wycofane, że słuchając muzyki grających właśnie gry na tych instrumentach, aktywizuje się.
4: To czym w takim razie muzykoterapia stosowana w specjalnym ośrodku szkolno-wychowawczym różni się od takiej muzykoterapii klasycznej? Ta muzykoterapia integralna.
5: Łączy się ta muzykoterapia łączy się z innymi terapiami, jak arteterapia, choreoterapia, terapia czeszkowo-krzyżowa.
4: Integracja sensoryczna.
5: Też.
4: To jak tutaj wyglądają te zajęcia w praktyce?
5: Ta forma terapii przyjmuje różne, że tak powiem, formy. Są to, najczęściej jest to poprzez zabawę.
4: Praca z dzieckiem niepełnosprawnym i terapia dziecka niepełnosprawnego, ale też coraz częściej okazuje się, że osób zupełnie sprawnych intelektualnie, ale takich osób, które zaczynają się mieć problemy z odnalezieniem się w świecie, czyli mówimy tu o różnych depresjach, zaburzeniach osobowych. Ta praca polega na tym, że oddziałujemy, tak jak Gosia powiedziała, na wszystkie zmysły. I teraz, jeżeli w trakcie zajęć weźmiemy na przykład misę, tak zwany gong, tak? I do misy wlejemy wodę i dziecko w tą misę pałeczką uderzy. Ma dźwięk, ma obraz wody, ma rozproszenie, ma ruch tam i w tym momencie jest też ciepła woda, zimna woda, może być zabarwiona. Więc oddziałujemy faktycznie, tak jak Gosia mówi, wielozmysłowo, ale sprawiamy, że z każdym ruchem, z każdym dźwiękiem, z każdą zaproponowaną w trakcie zajęć zabawą, czasami zabawą indywidualnie, czasami w grupie, osoba, która uczestniczy w tych zajęciach, zaczyna mieć takie poczucie sprawstwa. Mało tego, często o czym zapominamy, że dźwięk jest wibracją i ta wibracja wpływa nam na skórę, czyli jeżeli mamy dzieci z zaburzeniami czucia, one czują, zaczynają pewne delikatne elementy czuć. Mamy mnóstwo dzieci, które mają tak zwane, ja nie jestem specjalistą integracji sensorycznej, ale mają zaburzenia czucia głębokiego. I okazuje się, że w terapii używamy na przykład kocy dociążeniowych albo kamizelek dociążeniowych po to, żeby one zaczęły od środka ciała cokolwiek czuć. Bo to są takie dzieci, które często odbijają się od ścian, drapią się mocno, bo mają potrzebę, żeby poczuć coś. I teraz tu się okazuje, że w bardzo delikatny sposób zaczynamy czuć zupełnie inne rzeczy. Zaczynamy właśnie słyszeć dźwięk, gdzie jesteśmy tymi dźwiękami w świecie tak na co dzień bardzo przestymulowani, ale zaczynamy czuć też właśnie pewne drobne wibracje na skórze. To bardzo ładnie widać. My akurat nie pracujemy z dziećmi niesłyszącymi, mamy niedosłyszące tylko dzieci, ale widać to w przypadku osób takich stuprocentowo głuchych, że one czują muzykę, one nie słyszą muzyki. I właśnie tutaj ta muzykoterapia daje ten dodatkowy zmysł, który tak naprawdę przez wiele lat w moim odczuciu był w terapii trochę pomijany. On gdzieś tam towarzyszył, ale nie koncentrowaliśmy się na tym dźwięku. Teraz możemy. Mnóstwo dzieci, mamy teraz tak naprawdę bardzo dużo dzieci ze spektrum autyzmu, jest nadwrażliwych słuchowo. A tu się okazuje, że używamy instrumentów instrumentów, które nie zawsze mają przyjemny dźwięk dla naszego ucha. Mogą być dla mnie jazgoczące, piskliwe, ale zaczynając od cichych dźwięków, wprowadzając wibracje, te kolory właśnie, czasami taniec, potrafimy tak się skupić, że coraz większa gama dźwięków jest akceptowalna dla takiego dziecka. W związku z czym, jeżeli takie dziecko, które wcześniej było nadwrażliwe, sensorycznie mówimy, czyli ilość kolorów, zapachów, dźwięków, na przykład w galerii handlowej mu przeszkadzała, wchodząc z takim dzieckiem w takie miejsce publiczne, okazuje się, że po dłuższym czasie stosowania muzykoterapii integralnej, to dziecko zaczyna akceptować tą ilość bodźców w miejscach publicznych.
6: Wspomina też Pani o tym, że niektóre instrumenty mogą wydawać nieprzyjemny dla naszego ucha dźwięk. Czyli na jakich instrumentach tutaj w specjalnym ośrodku ta muzykoterapia jest prowadzona i czy też każdy instrument może być do niej wykorzystywany?
4: Myślę, że najlepiej, żeby instrumenty przedstawiła Gosia, ale tak naprawdę 90% instrumentów to są tak zwane instrumenty etniczne. Bardzo dużo jest afrykańskich, indyjskich, niestrojone. Bardzo specyficzne.
5: Ja chciałam jeszcze dodać, że muzyka to też komunikacja. Dużo dzieci jest, też ma problem z komunikacją, z nawiązywaniem...
4: Po prowadzeniu rozmowy.
5: Rozmowy, tak. Ta rozmowa może być też prowadzona poprzez dźwięk. I to są i bajki, i naśladowanie odgłosów przyrody. To też jest opowiadanie jakiegoś wydarzenia, a też bezpośrednia reakcja na dany na przykład mój dźwięk.
4: Lata temu były piękne płyty gramofonowe, na których były słuchowiska bajkowe. I ja uważam, że w słuchowiskach bajkowych to wykorzystywano, bo był przedstawiony prostymi instrumentami. Szum wiatru, burza. Mamy instrumenty, które będą to symulować. Deszcz, są kije deszczowe, które delikatnie będą przypominać. Może teraz
5: jest tutaj. Będę...

0: że czytamy bajkę, a dzieci zaczynają tworzyć do tego dźwięki, o których jest mowa w tej bajce. Tworzyć scenerię.
1: Jaka wyobraźnia jest.
2: A tutaj faktycznie mogłam się poczuć przez chwilę, jakbym po prostu była gdzieś na dole.
1: To też jest właśnie relaks przy tej muzyce.
0: A w

0: no, wprawiając w ruch, żeby zagrać cokolwiek na instrumentach, też dzieci wyrabiają też koordynację oko-ręka.
1: Czyli jak to się nazywa?
0: Bęben burzowy. Jest taki instrument, który nazywa się Shrutibox. Dzieci sobie tutaj otwierają, zamykają, programują niejako.
2: Przez prosty, tak naprawdę ludowy instrument uczymy się też programowania.
1: Może przestawię, żeby zobaczyć.

0: Przykrze mamy też ptaszki, które wydają dźwięki.
1: Bo też trzeba zaznaczyć, że układ oddechowy też ćwiczymy przy okazji. Dzieci też decydują, na czym chcą grać, otwierając takie pudło. To jest tak zwana końcówka.
0: To jest za każdym razem fascynujące, jak możemy te pudło otwierać i te instrumenty wyciągać.
1: Tak, każde dziecko ma swoją taki instrument. O, tutaj jest jeszcze też ciekawa. Kupujemy też na różnych bazarach takie. Przyda mi się. Tu trzeba modyfikować ten rodzaj oddechu.
2: Czy wszystkie instrumenty, wszystkie przedmioty, które wpadną nam do głowy, możemy wykorzystać w muzykoterapii?
0: Jak najbardziej. Tak. Możemy sami robić
1: sami
0: instrumenty.
1: Robimy też instrumenty. Tak. Tu też mam przykład kija deszczowego, który...
2: Grzechotki to znamy pani z kuszki z dzieciństwa. Grzechotki robiło.
1: Tak. Ziarenka,
2: pudełko po plakacie.
1: Pudełko po plakacie, ozdabiają.
2: Okay, czyli dzieci sami też tworzą te instrumenty, na których później uczą się grać, na których później przeprowadzana jest muzykoterapia.
1: Tak.
2: Okay, a czy na przykład można powiedzieć, że dzieci z niepełnosprawnościami są grupą szczególnie wrażliwą na ten rodzaj terapii akurat?
0: Zdecydowanie. W ogóle terapia dziecka opiera się na tym, my zaczynamy pracować z dziećmi tak naprawdę już z takimi maluszkami. Czasami paromiesięczne dzieci trafiają na terapię do nas. I dzieci niepełnosprawne uważam, że są bogatsze tak naprawdę w tej chwili, w dzisiejszych światach, w dzisiejszym rozwoju terapii, są bogatsze w liczne doświadczenia terapeutyczne i bardziej otwarte. Wchodząc takimi samymi zajęciami do dzieci, do klas z dziećmi w normie rozwojowej, gdybyśmy trafili jeszcze do klas 1-3, prawdopodobnie dzieci by miały niesamowitą frajdę i by pięknie grały, natomiast idźmy do szkoły średniej albo do klasy 7-8 szkoły podstawowej. Trzeba chwili, żeby nabrały odwagi, że mogą mocniej zagrać, albo żeby złośliwie nie wykorzystywały danego instrumentu, żeby zagłuszyć inny. Różne są inne reakcje, natomiast faktycznie widzimy nasze dzieciaki, a one wchodzą w sobą w reakcję. Oni potrafią w różny sposób zakomunikować, że twój instrument jest za głośny, trochę zbalansujmy to. Na swój sposób, w swoim świecie ta interakcja jest po prostu piękna i ona zawsze, jak na każdych zajęciach, tworzy coś nowego.
1: Tak, mają poczucie sprawstwa, że oni też mogą decydować, jak ma ta melodia brzmieć, co poprawić i kreatywność się rozwija przede wszystkim.
2: To skąd pomysł na to, żeby też muzykoterapia realizowana była tutaj w specjalnym ośrodku szkolno-wychowawczym i od jak dawna takie zajęcia z dziećmi są tutaj przeprowadzane?
0: Właściwie od 10 lat prowadzimy zajęcia wczesnego wspomagania rozwoju dziecka i w ramach tych zajęć cały czas zespół nauczycieli, który prowadzi te zajęcia terapeutyczne, szuka nowinek, ale i starych, wraca do starych form wspierania rozwoju, tak by maksymalnie pomóc dzieciom przed ukończeniem tych zajęć, żeby one wyszły ze swoich trudności rozwojowych. Nie zawsze się to udaje, bo mamy tam przypadki bardzo różnych trudności rozwojowych u dzieci. Nie wszystkie są niepełnosprawnymi dziećmi. Natomiast prawda jest taka, że akurat tutaj Małgosi muzyka była bliska od zawsze. Od dziecka. Zresztą mi tak samo. I w momencie, jak padła inicjatywa rozbudowywania tej gałęzi naszej szkoły w muzykoterapię, to tu nie było wątpliwości. Problemy były na początku środki, żeby znaleźć środki finansowe na te instrumenty, bo nie da się ukryć, że to jest bardzo drogie, ale nam się udaje to, gospodarować w budżecie na pomocach naukowych te środki. Czasami uda nam się znaleźć jakiegoś sponsora, który też coś dokupi. Czasami robią to rodzice. Ja nie ukrywam, rodzice też kupią. Nie ukrywam, że 3/4 instrumentów to też chyba Gosia sama w swoim subcie realizowała tutaj i zakupiła.
1: Te drobne rzeczy, no i też mam swoje prywatne, ale już są zastępowane tym szkoleniem, także
0: staramy się na bieżąco wymieniać, tak jak nam pozwalają na to środki finansowe.
2: Okej, to teraz z drugiej strony, a czy każdy może prowadzić zajęcia z muzykoterapii, czy do tego też potrzeba specjalnych kursów, predyspozycji?
0: Jeżeli mówimy o szkole, to tutaj mamy pedagogów specjalnych, mamy oligofrenopedagogów, terapeutów pedagogicznych i muzykoterapeutów. I to są osoby, które prowadzą terapię na terenie placówek oświatowych. Tak na zewnątrz, dla osób, które są chętne poza naszą placówką korzystać, to tak naprawdę muzykoterapia pojawia się w różnych formach kursów i w przeróżnych jakby instytucjach, które chcą chcą pomagać w holistycznym zdrowiu człowiekowi. Natomiast, żeby pracować tą metodą w szkole, to faktycznie te trzeba mieć pokończone odpowiednie kursy i szkoły, tak jak mówiłam, bo na przykład nauczyciel języka polskiego, biologii bez dodatkowych kursów jakby nie zostanie dopuszczony do prowadzenia terapii w szkole.
2: Mówiliśmy o szeregu korzyści, które tak naprawdę muzyka czy terapia przez muzykę niosą ze sobą. A czy może też nieść jakieś niebezpieczeństwa?
0: Są przeciwwskazania.
1: Nie wszystkie dzieci, które mają epilepsję, mogą słuchać na przykład mis tybetańskich.
0: Osoby z zastawkami.
1: Osoby z zastawkami i z elementami metalowymi, które mają w ciele. Generalnie to jest największym przeciwwskazaniem.
2: Okej, czyli jest też grupa ludzi, która nie powinna, że tak powiem, po prostu z tego korzystać.
0: Po konsultacji z lekarzem, specjalistą, który prowadzi daną osobę wtedy.
2: Okej, ale to jak jeszcze wrócę na chwilę, jak takie zajęcia wyglądają tutaj w specjalnym ośrodku szkolno-wychowawczym? Jak często one się odbywają? Czy to też jest bardzo płynne? Jak to dokładnie wygląda?
1: Są zajęcia rewalidacyjne, w których uczestniczą dzieci, te, które mają zainteresowania, chcą się rozwijać, mają bazę taką do tego, żeby w tej dziedzinie się rozwinąć. Te zajęcia też wplatane są generalnie w zajęcia kreatywności, różne spotkania. Mieliśmy spotkania z okazji Dnia Babci, Dziadka, Dzień Mamy. To były prowadzone takie relaksacyjne koncerty dla nich. Są występy w szkole, na przykład Dzień Muzyki, na który to dzień przygotowujemy jakieś występy i wtedy też dzieci pracują nad tym występem i wtedy mają okazję zaprezentować się.
0: Czyli tak, mamy zajęcia cykliczne w ramach godzin rewalidacyjnych, muzykoterapia jest jedną z form, którą pracujemy w ramach rewalidacji z dzieckiem.
2: Rewalidacji? Czy
0: rewalidacji. Rewalidacje są to zajęcia mające charakter wspierania dysfunkcji konkretnego dziecka. Czyli jeżeli mamy diagnozę dziecka z poradni psychologiczno-pedagogiczną oraz diagnozę nauczyciela, specjalistów ze szkoły i wiemy, że dziecko na przykład ma zaburzenia lękowe i powinniśmy pracować, no to nie będziemy uczyć tego dziecka na godzinie właśnie rewalidacyjnej dodawania, odejmowania, tylko będziemy z nim pracować innymi metodami, które pewne te problemy będą dziecka rozwiązywać i muzykoterapia wtedy wchodzi. W przypadku takich dzieci muzykoterapię wykorzystujemy cyklicznie, stosując również inne metody terapeutyczne na tej rewalidacji. Natomiast stosujemy też tą formę wsparcia dla dzieci doraźnie, w ramach właśnie różnych świąt, wydarzeń. Wtedy też jakby mimowolnie odbiorcy naszych na przykład teatrzyków, czy naszych przygotowanych apeli są poddawani takiej nieświadomej formie takiej relaksacji tak naprawdę w ramach tych zajęć. Zdarzyło nam się również organizować koncerty dla dziadków, kiedy przychodziła mama, jedna z naszych mam przyszła i zagrała koncert na misach kryształowych właśnie z okazji Dnia Dziadka.
1: To wtedy współpraca nastąpiła, tak. Bo mama była zaopatrzona w zestaw znowu mis kryształowych. My dysponowaliśmy bazą
0: naszych instrumentów
1: etnicznych i nastąpiła współpraca.
0: Dla uczniów też przychodziła do nas nauczycielka z mojej zaprzyjaźnionej szkoły, która interesuje się też muzykoterapią i robi koncerty misami i z użyciem innych instrumentów. Też przychodziła do nas zagrać i to były zajęcia relaksacyjne. I myślę, że największą bazę to tak naprawdę Gosia wykorzystuje pracując ze swoim oddziałem, w którym jest wychowawcą. I tam właściwie muzykoterapia każdego dnia się odbywa.
1: No tak.
0: Tam się nie da bez tego, tak? I dzieci już są też nauczone.
1: Muzyka nam towarzyszy praktycznie od rana.
3: Jak podobają się Wam takie etniczne brzmienia? Instrumenty możecie stworzyć sami. Wystarczy odrobina kreatywności.
4: SK Ostrzeszów News.
3: Jagoda Mośpan, zapraszam na codzienny magazyn reporterów SK Ostrzeszów. Bywa bohaterem literackim i filmowym, ale najczęściej nie gra głównej roli. Kalisz to nie tylko tło dla nocy i dni. Z tych okolic pochodzi niejaki Antoni Kosiba, a Adam Asnyk często wracał tu w swoich wierszach. O Kaliszu śpiewali i Kabaret Starszych Panów i Budka Suflera, a Wojciech Młynarski w jednym z utworów opisał także kalisko-ostrowski konflikt. Z profesorem Piotrem Łuszczykiewiczem z Wydziału Pedagogiczno-Artystycznego UAM w Kaliszu tropimy wątki kaliskie w książkach, piosenkach i nie tylko.
5: Założycielska, fundacyjna sprawa i tu właśnie problemowa z Kaliszem jest taka, że to jest miasto widmo. Znaczy, to jest miasto, które ma prehistorię i historię bardzo wczesną, nieustaloną do końca i dyskusyjną. to tak trochę jak z tych miast, nie wiem, Italo Calvino, albo no takie nieistniejące miasta, tak? My mówimy o tej Kalisji wspaniałej, powołujemy się na tacyta Ptolomeusza i Pliniusza, zdaje się, że wymieniłem ich w odwrotnej kolejności i bardzo jak Chodyński gadujemy, że ta prona to na pewno prosna, prawda, ci Kalisjowie czy Helisjowie to na pewno Kalisjowie. Natomiast tak naprawdę do końca na pewno nie wiemy, więc pod tym względem Kalisz nawet nie może mieć, nie ma takiej tej prehistorii do odpoznania, bo jej nie ma najzwyczajniej, ona jest wyobrażona, zupełnie wirtualna. Możemy sobie wyobrażać takie miasto z czasów szlaku bursztynowego, z czasów przełomu mileniów, jak ono mogło mniej więcej na takim szlaku wyglądać. To jest jasne, że nie było miastem słowiańskim, nie miało żadnego wspólnego ciągu później z samym Kaliszem, ale to takie małe miasta przy intensywnie uczęszczanej drodze handlowej wyglądały w Europie dosyć podobnie, to znaczy były ciasne, stłoczone i bardzo, choć jeszcze wiele wieków do Darwina, bardzo darwinowskie pod tym względem, że słabi tam byli coraz słabsi, a silni byli coraz silniejsi. No to naprawdę była walka o byt. W każdym sensie sprytu, możliwości biologicznych czy fizycznych przeżycia to łatwe nie było. Więc możemy sobie takie miasto wyobrazić, tak? No to ono nie będzie tak wyglądało jak z tej historii o Marco Polo i Kublai Hanie, ale wiemy jak wyglądało i ja nie wiem, czy bym chciał, żeby takie miasto było tym pierwowzorem współczesnego Kalisza. Natomiast bardzo ciekawa historia polityczno-historyczna wiąże się z wielkimi wykopaliskami pana architekta Krzysztofa Dąbrowskiego i z 1800-leciem Kalisza. Wtedy Janusz Teodor Dybowski, postać później znana z gigantycznego również skandalu, napisał taką książkę Gorące Wici. Ja tutaj nie jestem taki mądry, bo jej sam z siebie nie przeczytałem. Zajmował się nią mój doktorant, a już od dawna doktor, pan Przemysław Mańka. Napisał o Dybowskim świetną książkę, pisarz uwikłany, Janusz Teodor Dybowski. Ale chcę o tych gorących wiciach, bo tam pomysł był kapitalny. Wiesz, na czym one polegały? To tam pisze Dybowski o wynalezieniu genialnego sposobu komunikacyjnego, a więc rozpalanie takich sztafet między poszczególnymi punktami obserwacyjnymi, tam gdzie strzegli ci wojowie przed nieprzyjacielem Kalisji, tak? I te gorące wici, no nieomal jak ten dym indiański, były takim systemem, nie wiem, jak latarnie czy coś takiego, że pozwalały chronić skutecznie to miasto, ale chronić przed kim? To są lata jeszcze gomułkowskie, a zatem wiadomo, że przed kim można chronić tych Słowian? Przed Niemcami.
0: To Zachodem.
5: No tak, bo inaczej für Deutschland. Więc gorący wici. Natomiast wątek jest taki, że Słowianie współpracowali z Rzymianami, co jest trudne do wyobrażenia dla architektów, dla archeologów, dla architektów też, że współpracowali z Rzymianami i właśnie ta współpraca gospodarcza i militarna pozwalała im się chronić przed żywiołem germańskim, który tutaj napierał. Wiadomo, to jeszcze były czasy nieustalonych granic do końca przed Willy Brandtem i tak dalej, i tak dalej. A zatem książka ma wiele wymiarów. No, ona chyba miała być dla młodzieży, ale język nie bardzo się nadaje, bo ona jest trudna do czytania. Nie jest to coś, to nie jest pan samochodzik na pewno, ale parę pomysłów tam Dybowski włożył i tak sobie wyobrażał to funkcjonowanie tego starożytnego Kalisza, czy jego pierwowzorów, jego przodków, że właśnie niebezpieczeństwo germańskie i dobra pomoc od tego rzymskiego NATO, czy jakkolwiek to nazwać dzisiaj. Koncept mi się podoba, jest szalony i same te gorące wici są dobrym pomysłem. No z przeczytaniem tych kilkuset stron jest większy problem, ale to już mniejsza. I podobnie jak z tą Kalisją, to jest takie, prawda, miasto nieistniejące, tak podobną sytuację mamy z początkami państwa piastowskiego. No potrafimy się uczepić Kaliszanie z entuzjazmem wizji tych archeologów, którzy mówią, że to był ważny gród, a może pierwszy, a może najważniejszy. Ale generalnie rzecz biorąc, tak jak się wymienia Gniezno, Giecz, Poznań, Lednice, no to Kalisza tam się raczej nie wymienia. Trzeba dużo dobrej woli, żeby stwierdzić, że to był ważny ośrodek, czy najważniejszy, jeden z ważniejszych, czy najważniejszych ośrodków piastowskich. Być może rzeczywiście to był taki, po tym rozsianiu tych grodów tak wygląda, że mógł to być taki gród strzegący tego terytorium przed tymi zakusami wrogimi z okolic Dolnego Śląska, czy zachodu, czyli od zachodu i od południa. Więc dwa arcyistotne momenty w tej mitologii kaliskiej, które od razu są takim stąpaniem po cienkim locie. No to jak my się możemy czuć pewnie, skoro tak to jest? To coś tam się pojawi u Gala Anonima, konflikcie braci, trochę więcej u Długosza, który pięknie nazwie Kalisz miastem głównym i przednim. I tyle. Prawda? I tyle takie szczątki wzmianki, i to już może rodzić przypuszczenie, że Kalisz może się nigdy nie stać takim solidnym, wieloznacznym symbolem, że będzie po prostu jakąś użytkową metaforą na podorędziu, że się chce powiedzieć o mieście takim, które nie jest małe, ale duże też nie, no to się, to jest like Kalisz, prawda? I to potem pokutuje. Wielcy kronikarze, pisarze gdzieś tam przez Kalisz przejeżdżają. Niemcewicz przejeżdża dwa razy, raz jeszcze przed odwrotem wojsk napoleońskich, a potem już po klęsce, już grubo po klęsce, kilka lat ładnych po klęsce, i traktuje ten Kalisz jako taką pamiątkę historyczną, to znaczy myśli o nim pretekstowo. I to myślenie pretekstowe o Kaliszu jest właściwie najbardziej charakterystyczne dla wszystkiego, i dla prozy, i dla poezji, i dla piosenki, i dla teatru, i dla filmu. Tam jest jeszcze bardziej pretekstowy, jeżeli chodzi o film, bo został wywołany. Jeżeli chodzi o film, to Kalisz jest wyłącznie plenerem. I to jeszcze na dodatek więzienie jest plenerem, jakieś planty są plenerem. No może to być pojedyncza ulica typu Grodzka, jak piękny był pogrzeb, ludzie płakali. Ale on nigdy nie zostaje tam, Kalisz nie gra Kalisza. A wtedy, kiedy mógłby zagrać Kalisz, czyli w Nocach i Dniach, to się jest kręcone na Kazimierzu w Krakowie. Więc to jest dopiero paradoks. Kiedy mamy opowieść o Kaliszu i mógł być to Kalisz sfilmowany z tych uliczek jeszcze, to mamy Kazimierz. No ale to jest też ten bardzo charakterystyczny akcent związany z Kaliszem, że może nie jest za duży, może nie jest zbyt sławny i znany, ale zawsze gdzieś pojawia się taka aspiracja, ambicja, żeby grać powyżej swojej ligi, chodzić w wyższej wadze niż jej jest w rzeczywistości. No jak spojrzymy na to, jak on został odbudowany po zniszczeniu przez Prusaków w 1914 roku, to on został odbudowany tak, jakby miał z pół miliona. Bo przecież Kalisz przed spaleniem cała Starówka była piętro niższa. Tak, więc wyglądała tak, jak się idzie, nie wiem, do Leszna, do Gniezna, do Ostrowa. Widzimy te kamienice przeważnie dwupiętrowe, tak? I wiemy, jaka jest skala miasta. 70 tysięcy, 50 tysięcy, 90 tysięcy, tak. A Kalisz ma te kamienice wywalone na półmilionowe miasta, a ratusz to już w ogóle chyba na milionowe. Ratusz jest symbolem takim, to wszyscy mówią, historycy o tym mówi, Maciej Błachowicz o tym mówi, Makary Górzyński, że ta odbudowa Kalisza po zniszczeniu była nieprawdopodobnie ambicjonalna. To znaczy, żeby dać sobie, Kalisza nie sobie, tak? Żeby dać sobie coś takiego godnościowego, że my tu, panie, wywalimy ten ratusz taki, jaki mógłby być, nie wiem, w Poznaniu, albo może przesadziłem z Poznaniem, ale w każdym razie w jakimś Bydgoszczy czy gdzieś tam. I to z jednej strony trochę jest obciachowe, ale z drugiej strony jest piękne, no bo taki szlachetny snobizm to nie jest złe uczucie. To się cały czas odbija w literaturze. I właśnie te takie aspiracje i w piosence, to takie aspiracje, żebyśmy chcieli być, jakby, jak śpiewał Rynkowski, będzie okropny cytat, ale tak, że jest za młody na sen, za stary na grzech, prawda?
6: To jak Buszka Suflera śpiewała, że ich piosenek słucha Kalisz i świat.
5: No o właśnie, Kalisz i świat, no to proszę, tego też nie znałem, to jednak ten Kalisz jest.
6: Tak, jest.
5: Ciekawą sytuacją jest, bo ja przeskoczyłem do zakłady, ale może powinienem jednak dwa słowa chociaż powiedzieć o XIX wieku, bo to jest arcyciekawe. Mamy dwoje poetów z Kaliszem związanych, jednego urodzonego, czyli Jasnyka, i drugą napływową, czyli Marię Konopnicką. I ich przedstawienia Kalisza są dokładnie przeciwne. To znaczy, dla Jasnyka to jest rajska kołyska, 18 najpiękniejszych lat życia, a dla Konopnickiej to jest Zatrute gniazdo. I to bardzo wyraźnie widać i w wierszach Konopnickiej, które czasem mają wymiar symboliczny i są napisane i mówią o jakichś pożarach ze środka XIX wieku, a są uważane za przepowiednie tego wielkiego pożaru z 1914 z Gorzałemu miastu, prawda? Ale u Asnyka to jest takie trochę, jak we wspomnieniach Mickiewicza, ucukrowane, no takie za mgłą wspomnienia i tęsknoty. A Konopnicka, no jak w swoich nowelach, prawda, czasem wali między oczy, że to trudne miasto, że miasto, gdzie szczytne idee naprawdę czasem lądowały na bruku i bogactwo zderzało się z nieprawdopodobnym ubóstwem, widocznym wyraźnie, zwłaszcza w momentach, kiedy były pożary albo na przykład wielkie głody, tak? Takie lata, gdzie nie było plonów i miasto również na tym cierpiało. No ona w tej swojej nowelistyce właśnie pokazuje także Kalisz, który zaludniony jest nie tylko osobami światłymi, z pięknymi sukniami, ale biedotę, która nocuje w takich skrzyniach wymoszczonych łachmanami, czasem z tych pięknych sukien również, które już się zdążyły zniepięknieć, wystawianych kłopotliwych krewnych z domu, których już nie chciało się utrzymywać, więc no ja jestem jak... Jakkolwiek kocham Asnyka i ten jego sentyment, tę mgiełkę właśnie, różową magię, mówiąc pawlikowską jasnorzeską, to jednak Konopnicka daje po głowie mocniej. No i potrafi też być fantastycznie prześmiewcza w tych typowo kaliskich nowelach. Jedna, pamiętam, jest o służącej, która 6 razy na tydzień była pijana, kucharka, a wieczorem już całkiem nie mogła, o jakiejś dziewczynie, która chciała koniecznie wyjść za mąż, żeby ten był ten mąż, co by ją od czasu do czasu wybił, ale żeby był przy niej, i o szewcu, który szył buty dla zmarłych i miał świetny patent marketingowy, to znaczy mówił, że jeżeli nie zamówią porządnych butów u niego, to ci zmarli go będą straszyć, ich będą straszyć, tych, którzy poskąpili. A zatem taka dwoistość tych wielkich pisarzy XIX-wiecznych, oczywiście tam próbują do nich dorównać, nie wiem, czy czasem Giller, czasem Chodyński, ale to nie są oczywiście talenty tej miary jak Asnyk i Konopnicka. No, XX wiek jest oczywiście literacko zdominowany przez Marię Dąbrowską. I ja tutaj nie będę opowiadał, bo znawców Nocy i Dni i innych tekstów Marii Dąbrowskiej jest więcej i lepszych ode mnie. Natomiast chciałbym na jedną rzecz zwrócić uwagę. Na taką otóż, że Konopnicka właściwie po tym zgruzowaniu Kalisza straciła do Kalisza trochę sentyment. To znaczy uważa, że to już nie jest jej miasto. Że to miasto, które zostawiła wyjeżdżając z matką rzemiennym Dyszlem, jak to opisuje, to już nie było to. Ona go nie była w stanie po tej odbudowie rozpoznać.
6: Mówimy o Dąbrowskiej.
5: Mówimy o Dąbrowskiej, oczywiście, tak. Cały czas mówimy o Dąbrowskiej. Natomiast potrafiła, są takie utwory przypisywane Dąbrowskiej, gdzie Kalisz już nie jest tym Kalincem. Powiedzmy sobie szczerze, Kaliniec to też jest, choć czasem nieźle odwzorowany topograficznie, to też jest pewna metafora, ale ona w jednym z takich krótkich utworów, który jest jej przypisywany, nazwała Kalisz wielowodami, wielowody, no, ze względu na pewne te rozgałęzienia, prosne i tak dalej, kanały, i po prostu, no, mówiąc językiem współczesnej młodzieży i to takim wydelikaconym językiem, zrąbała na całego, jako takie miasto miazmatów, pustych ambicji, błota i wybojów i tak dalej, i tak dalej.
6: Stąd się wziął ten kultowy cytat, który na Złotym Rogu się pojawił, że cudnego z mojego Kalisza nigdy nie miałam zobaczyć takim, jakim
5: tak,
6: był.
5: Tak, i coś w tym rzeczywiście jest. Warto też powiedzieć, że to takie lubienie, nielubienie Dąbrowskiej z Kaliszem i Kalisza z Dąbrowską, ono potem owocowało rozmaitymi dziwnymi historiami jeszcze przed wojną, bo nagrodę literacką miasta Kalisza, nagrody literackie chyba w 1938 roku nie zdobyła Dąbrowska, chociaż była faworytką miasta Kalisza, prawda? Zdobył ją zupełnie inny pisarz, związany później z Krakowem, a w Kaliszu przebywający w swoim gimnazjum, który napisał taką prozę Życie trwa 4 dni.
6: Otwinowski.
5: Oczywiście, Stefan Otwinowski, który jak Schulz ten Kalisz opisuje, że oni z kolegami brodzili w tych mgłach, które z powodu wody się unosiły, jak się rozpoczynał rok szkolny, zaczynała się jesień i te mgły jak niczym chmury i oni w tych chmurach chodzą. Opis jest jak Kaliżak Drohobycz. Ale z drugiej strony są też, życie trwa 4 dni, dramatyczne opisy, na przykład ten słynny opis domu starców chyba Stawiszyńskiego, ile ja pamiętam, gdzie on tam słyszy te modły tych chorych, umierających i jest taki obraz, jak te modły zamiast wznieść się do góry, do Boga, to lądują w tym błocie, które tam zalega te ulice. Więc Otwinowski dostał tę nagrodę, a nie Dąbrowska. I to chyba, nie wiem, to jury, nie wiem, kto tam był w jury wtedy, czy jacyś znani Kaliszanie, ale chyba ta niechęć to spowodowała, bo nie bardzo sobie wyobrażam, jak można pierwszej i chyba jedynej w dwudziestoleciu między wojnem nagrody miasta Kalisza w dziedzinie literatury nie przyznać Dąbrowskiej. No to mimo wszystko trzeba trochę złośliwości. I tak to się plecie. Po wojnie nie mamy chyba takich dobrych obrazów Kalisza, którymi moglibyśmy się jakoś szczególnie napawać. No dla mnie tutaj jednak pisarzem, który sporo Kaliszowi poświęcił, też go traktował z taką haslibę, prawda, trochę nienawiścią, trochę miłością, był Arkadiusz Pacholski, bo on zarazem przedstawił ten Kalisz w swoich esejach i przedstawił Kalisz w tych swoich kryminałach. W Niemrze to akurat przedstawił Kalisz okresu wojny i okupacji, ale w tych kryminałach takich, których chciał napisać więcej, tam chyba wyszły 2, no przedstawił moim zdaniem fantastycznie Kalisz epoki transformacji wczesnych lat 90. Ale nie są to wszystko takie obrazy, z których byliśmy specjalnie dumni i mówili: o, mój Kalisz, to jest ten Kalisz tutaj. No oczywiście pisali miło we wspomnieniach Pniewski, Tadeusz Pniewski, inni asnykowcy, no ale wiadomo, że to są wspomnienia z lat sztubackich, jakieś takie powroty sentymentalne i nostalgiczne, to znowu jest ucukrowane i słodkie, a takich poważniejszych obrachunków z Kaliszem nie ma. Chyba najostrzejsze o Kaliszu są teksty tych pisarek komunistycznych i rewolucyjnych, tych przedwojennych, ale potem jeszcze piszących oczywiście po wojnie, i to chyba właśnie powojenne fragmenty Kalisza dotyczą. Myślę o Broniewskiej czy o Karczewskiej. One to tak trochę, jak naturaliści, tak bardziej widzą w tym Kaliszu, widzą te robotnicze dzielnice, ten brzuch miasta, prawda, tego lewiatana, który tych ludzi pożera, trawi i wypluwa. To już było dawno po Przedmieściu, po działalności Grupy Literackiej Przedmieście. I wiadomo, że to już jednak jest, wyraźnie siedzi w tej koniunkturze PRL-owskiej, że tak można to opisać i tak właśnie też ambicjonalnie, że tak było i z tym wyszliśmy z dwudziestolecia międzywojennego, ale tak już nie będzie. To będzie wspaniale i harmonijnie, lud wejdzie do Śródmieścia, to oczywiście waży go Warszawie, ale że wszystko będzie piękne. No takich fragmentów, gdzie się ten Kalisz pojawia w literaturze, jest sporo, no bo to jednak jest spore miasto na przytorach. Więc czasem ktoś przejedzie, przejedzie samochodem, będzie się musiał zatrzymać na moment, więc to są historie pełne nieporozumień. Dla mnie najzabawniejszym nieporozumieniem z Kalisza są takie pamiętniki niemieckiego oficera, chyba z okolic 1830 roku, ale wydaje mi się, że przed powstaniem listopadowym, to pewnie był jakiś 29, który jechał na wschód i zatrzymał się w Kaliszu. Najpierw powiedział, że napisał, że hotel, w którym się zatrzymał, był absolutnie podły i nie mógł znaleźć kawałka pościeli, która by nie miała dziury, i że to było straszne przeżycie. A potem wybrał się na spacer do Kalisza i zachwycił się urodą kaliszanek, smagłą urodą kaliszanek, który porównywał do turczynek. Napił się kawy po turecku zrobionej oczywiście i poczuł się, jakby był na absolutnym oriencie. I tak opisał kaliszanki jako brunetki o ciemnych oprawach oczu, śniadych licach, nie zdając sobie sprawy, że odbył spacer w dzielnicy żydowskiej. Więc po prostu utożsamił tę urodę jakby z ogółem kaliszanek. Ale to taki jeden zapis cudzoziemca zdziwionego Kaliszem. Ja myślę, że mieszkańcy Polski też czasem podróżując przez Kalisz byli tym miastem zdziwieni, bo ono potrafi zdziwić. Arek Pacholski obiecywał taką prozę bardziej autobiograficzną, mocniej związaną z Kaliszem. Nie wiem, ja nawet czytał na jednym z wieczorów duży fragment, który mi się bardzo podobał. Nie wiem, co się z tym stało. No, depozytariuszem jego spadku jest biblioteka, więc być może zostały te notatki, a może je kiedyś tam zniszczył i stwierdził, że tego nie wyda. Ale to mi się bardzo podobało. To było bardzo mocno w jego życiu i w Kaliszu zakorzenione i to mogłaby być taka panorama, no ale na razie jej nie ma i nie będzie. Mamy no, rzeczy nieliterackie, wiadomo, że literatura nie jest w tej chwili królem rozrywki. Mamy piosenki, mamy filmy, które, jak powiedziałem, filmy Kalisz jest tłem, jest plenerem najczęściej i to też wybrane te miejsca takie, gdzie łatwo jest ustawić kamerę i pewnie będzie coraz częściej, no bo szuka się plenerów, żeby były tanie i jeszcze najlepiej, żeby miasto dopłaciło do tego, żeby tam to zrobić. To nie pierwszy Woody Allen to wymyślił. Natomiast na ogół jest tylko takim jakimś dalekim fragmentem. No jest taki film z okresu socrealistycznego, który się dzieje w teatrze, jest taką polską wersją brygady Szlifierza Karchana. I to jest sztuka teatralna i ona się dzieje w Kaliskim Teatrze. Tylko jak już ludzie wychodzą z tego teatru, to jeżdżą tramwaje. Więc no, tramwajów to u nas nie było i pewnie mimo najśmielszych pomysłów jakiejkolwiek władzy, która kiedykolwiek przyjdzie, sięgnie po nią, to raczej tramwaje się w Kaliszu nie pojawią. Może Vaporetto poprośnie, ale też wątpię. Ciekawie to wygląda w teatrze, bo w teatrze rzeczywiście mieliśmy kilka sztuk z Kaliszem związanych. To był kiedy bardzo dawno temu, jeszcze za czasów chyba Roberta Czechowskiego, to był Kalisz Raj, tak się to nazywało. Potem była ta głośna sztuka o tych niedolach kaliskich.
6: Klęski, prawda? W dziejach miasta.
5: Klęski w dziejach miasta, czyli Kaliszmar, który stał się jakimś też skrzydlatym słowem. I no, musical Prosna też w jakiejś mierze do tego nawiązuje. No więc znów Kalisz jest miejscem klęsk i ewentualnie jakiejś zbrodni niesłychanej. Natomiast taki normalny, albo rajem, czyli taki normalny nie jest nigdy. Znaczy zawsze jest jakiś nienormalny. Zresztą ten Kalisz Raj to chyba jest odwołanie do tego tekstu z Ćmy z Wilhelmim, gdzie on prowadzi, z Romanem Wilhelmim, gdzie on prowadzi nocne rozmowy w radiu i dzwoni do jakiegoś pan Jan z Kalisza, który właśnie za poradą Wilhelmiego się przeprowadził z dużego miasta, gdzie czuł się osaczony i już chciał sobie odebrać życie i odnalazł się w Kaliszu i mówi, jak tam się panu żyje w tym Kaliszu, pyta go Wilhelmi, a on, czyli ten kreujący tej postać tego dziennikarza, on mówi, panie Janie, proszę pana, to jest raj. Więc chyba to, że ten Kalisz to jest raj, to ja pierwszy i ostatni raz słyszałem właśnie w tym filmie Zgadły. Zresztą bardzo dobrym, gdzie się Kalisz expressis verbis pojawia. A w piosenkach to jest dopiero jazda, prawda?
6: Jest jazda i to dosłownie. Młynarskiego, Bezczelny, Kaliski, Puf.
5: No tak, Młynarskiego, Bezczelny, Kaliski, Puf, Puf. Znany konflikt, on gdzieś o tym usłyszał, Kalisko-Ostrowskiej nie przyjaźni i napisał piosenkę o tym pociągu Bezczelnym Kaliskim, który chciał tam wjechać na te tory do Ostrowa i tam był zatrzymywany, aż się cała wielka historia z tego stworzyła. Piosenka jest urocza, warto jej posłuchać, on ją śpiewał rzadko, ale czasem na jakichś występach właśnie takich, gdzie publiczność mogła wiedzieć, o co mu chodzi, to ta piosenka się pojawiała. Chociaż nie, przepraszam, na recitalu paryskim też się ona pojawia, bo on jest nagrany, wiesz, Bezczelny Kaliski. Ale przedtem były dwie rzeczy przedwojenne. Jedna była rzeczywiście piosenką, to był Tuwim i to jest Na Chorzej. I tam jest taki... Właśnie ja się całe pół życia nad tym naukowego zastanawiałem, skąd tam się Kalisz pojawia, bo tam słynna piosenka, śpiewały ją damy polskiej piosenki przed wojną, śpiewała Kalina Jędrusik po wojnie i tak dalej, i tak dalej. I tam się właśnie pojawia ta tęskniąca dziewczyna i że to wszędzie jest tak samo i w Yokohamie, Tokio, Kaliszu i nagle się ten Kalisz pojawia. Trochę jest, zdaje się, w Rymie do w Paryżu. Pytanie brzmi, dlaczego? I nigdy tego nie potrafiłem, miałem pewne przemyślenia, że może ze względu na to, że Tuwim jakiś miał krewnych żydowskich w Kaliszu. Może gdzieś tutaj przebywał, przyjechał, coś z czymś mu się ten Kalisz skojarzył, ale chyba nie. Chyba prawda jest taka i to mimowolnie odkrył pan dr Przemysław Pawlak, fotografując rozwalający się dom na Chorzej, który został ufundowany dla uciekinierów kaliskich po klęsce 1900 po zgruzowaniu Kalisza. A zatem to mogło być tego typu skojarzenie, tym bardziej, że rodzina Tuwima mieszkała nieopodal, tam również na Chorzej. To skojarzenie mogło być takie, na Chorzej dom tych bezdomnych z Kalisza i tu dom, nie wiem, już nie pamiętam, czy matki, czy siostry, gdzieś nieopodal, on przechodzi, widzi ten dom tych myśli sobie o tym kaliszu i dodaje ten kalisz się w tym dość nieoczekiwanym momencie pojawia. Zresztą Kalina Jędrusik, no jak to zwykle piosenkarki, trochę szyje, bo zapomina tekstu w tym nagraniu i tam nie ma już kalisza. W nagraniu z Kaliny Jędrusik nie ma kalisza, natomiast w nagraniach przedwojennych jest. W Jokohamie w kaliszu, tak, także to tak wygląda. No jest jeszcze niesamowita piosenka, oprócz wielu innych, Macieja Zębatego, o poruczniku z kalisza, który wyjechał do Japonii. To jest ballada japońska i ja muszę ją zacytować. 3 kilometry za Fujiyamą piękna Japonka mieszkała, co zajmowała się ikebaną i niczym innym nie chciała. Przejeżdżał drogą Polski porucznik, bo los go rzucił w tę stronę, ujrzał dziewczynę siedzącą w kucki i się zakochał szalony. Ksiądz im japoński ślubu udzielił, rodzice zażnęli wieprza, ale na drugi dzień po weselu przyszła z kalisza depesza. Gdy ją przeczytał porucznik Jerzyk, dopiero sobie przypomniał, że ma już żonę i 4 dzieci, więc niepotrzebna mu Honda. Niewiele myśląc, ta dziewczyna się nazywa Honda. Niewiele myśląc wrócił skąd przyszedł, spisując Hondę na straty, osiadł na stałe w mieście Kaliszu i kupił jawę na raty. No więc to jest dramatyczne, że z tej Japonii osiadł na stałe w Kaliszu i kupił jawę na raty. Młodszym trzeba przypomnieć, że jawa to był taki motocykl, taki już fajny, który można było zakupić, ale tutaj mamy, prawda, sny i jawę. Sny są pod Fujiyamą, a jawa jest w Kaliszu i ta jawa jest na raty, więc to też nie jest to taka zbyt optymistycznie. Oczywiście zawsze może ktoś powiedzieć, no ale przecież mamy Nigdzie Słowik tak pięknie, prawda, w piosenkę nad Prosną, ale mamy z kolei, i tym już mi to chciał tę podróż zakończyć, bo już o Gałczyńskim, wiersz Gałczyńskiego, gdzie się Kalisz pojawia, rym Jowisza do Kalisza, bardzo zresztą piękny, może od tych ziół z Kalisza, taki tam jest fragment, komu się tam poprzewracało w głowie. Powstał jako piosenka, ale nigdy piosenką się nie stał. Natomiast z takich rzeczy, powiedziałem, Gałczyński, no z takich autorów poetyzujących i dobrze się poruszających w języku polskim, można by wymienić Artura Andrusa.

0: to sąsiedztwo, Stargard Kalisz, prawda? Wyraźnie mówimy o jakiejś drugiej czy trzeciej lidze, a my byśmy chcieli grać znacznie wyżej. Tak to jest. No, ten Kalisz jest albo miastem widmem, albo miastem kłopotem, prawda? Trouble City, tak się tak mówią Amerykanie. No, kto wie, może kiedyś będzie. No, zawsze czymś by się... Chociaż nie wiem, czy chciałby, żebyśmy tak wyróżniali, że to jest Sin City, typu właśnie Las Vegas, tak? Jest nazywany Sin City, już nie mówię o filmach, rzecz jasna. Ale chcemy się czymś wyróżnić i miło nam jest, jak o nas mówią, ale na ogół się zdarza coś jednak kuriozalnego. I człowiekowi jest trochę wstyd, że gdzieś w mediach usłyszał, że nie wiem, jak w tych zapiskach z XIX wieku w gazetach mniej więcej, że człowiek ugryzł psa. I to musiało się koniecznie zdarzyć w Kaliszu. To, zresztą Chodyński też mówił o tym, że Kaliszanie narzekał na publiczność, która zamiast iść do teatru, idzie oglądać tańce z niedźwiedziem i takie cyrki przyjeżdżające, jakieś tam, nie wiem, zrzucanie okowów czy coś takiego. Woli sztuczki cyrkowe niż prawdziwą sztukę teatralną. Jestem przekonany, że to niezmiernie szkodliwe uwolnienie. O, znalazłem ten, bo to jest fajne. To jest piosenka, którą opowiem, może w jakiejś innej kolejności da się to wykorzystać. To jest piosenka, która się nie stała piosenką, wiesz, która się nazywa numer 42. Ten numer 42 to jest rozmiar butów. I rozmiar butów na dodatek Gałczyński sobie wymyślił damski, który jest szokujący przed wojną, prawda?
1: No tak.
0: I on, ten wiersz, który miał być zaśpiewany przez Foga, bo on jest Fogowi dedykowany, brzmi tak. Otóż pewien ranek modry, jakby dzieła różdżki wróżki, mąż patrzy, a tu spod kołdry, nie te giry, ale nóżki. Mąż zawoła, no na Jowisza, drży mi dusza oraz ciało, może od tych ziół z Kalisza tak się wszystko pozmieniało. To nie noga, super noga, ale nóżka, super nóżka, taka noga, to śpiew Foga, ach, całować te cacuszka. Ale zakończenie jest znów takie deziluzyjne i zachwiał się przy ścianie, łzą radości łka jak rynna. Inne nogi masz, kochanie, kobieta też była inna. Więc no, Srebrny Konstanty też się do tego przysłużył. Wiemy dlaczego, oczywiście Natalia, tak, Kaliska Natalia. Więc dzięki temu, nie chcę mówić, że też Kalisz trafia na karty literatury dzięki, nie wiem, żonom, kochankom czy familii, ale tak się też tak zdarza. To znaczy jest, powiedzmy sobie szczerze, ma potencjał na to, żeby być przede wszystkim pretekstualny. Nie gra głównej roli, gra jakieś epizody, tak przemazuje się przez te ekrany literackie i filmowe i przez te estrady piosenkarskie.
1: I nawet do Znachora.
0: No tak, oczywiście.
1: To dopiero jest pretekst, bo przecież Antoni Kosiba był z Kalisza.
0: Z powiatu kaliskiego. Nie wiem, czy samego Antoni Kosiba z kaliskiego powiatu. Tam jest zresztą, u Dołęgi Mustowicza jest jeszcze raz ten Kalisz wspomniany. Ja tylko niestety, jak to bywa z konsumentami filmów, nie jestem pewien, czy to się znalazło w scenariuszu do kariery Nikodema Dyzmy, czy też jest to również w książce. To by trzeba było sprawdzić, bo tam któryś z danserów, pytany, co wcześniej robił, mówi, że tańczył w Teatrze Muzycznym w Kaliszu. Ja próbowałem to znaleźć, czy był jakiś teatr muzyczny w Kaliszu. No były takie sceny, ale one były raczej scenami impresaryjnymi, to znaczy ktoś przyjeżdżał, coś wystawiał u rzemieślników, czy gdzieś tam wyjeżdżał, ale nie doczytałem się, to już trzeba by zapytać historyka, czy rzeczywiście był jakiś stały zespół, gdzie ten for dancer mógłby tańczyć no po prostu jako członek tej trupy, nie tylko wędrownej, ale tej właśnie zakotwiczonej na stałe w Kaliszu. Więc oczywiście Antoni Kosiba, ja się chętnie tak podpisuję, czasem sprawdzę do moich kolegów, niekoniecznie polonistów, ale literaturoznawców, podpisuję się właśnie Antoni Kosiba z kalickiego powiatu i czekam na reakcję, czy będą wiedzieli, że to z Dołęgi Mostowicza. Pewnie znajdziemy dużo więcej takich przykładów. Wiem, że takim niesamowitym zbieraczem tych kaliskich wątków, bo one się czasem pojawiają w jakiejś powieści fantazy, w komiksach, w wielu wierszach zupełnie nieoczekiwanych jako jedna linijka na przykład. Tu zmrok zapada, bo chyba Wincenty Różański, a my jedziemy do Kalisza. I właściwie nie wiadomo, o co chodzi. Tak? To takim zbieraczem tych drobiazgów jest Michał Chyna z kaliskiej biblioteki. On jeszcze kiedy mieliśmy taki kontakt, no właśnie student, nauczyciel, to się przelicytowywaliśmy rozmaitymi znalezionymi fragmentami z naszego kochanego Kalisza, który czasem potrafi, jak to mówiono, zadać bobu. Ale też bywa naprawdę piękny i tylko chyba trzeba dobrze wiedzieć, gdzie, którędy chodzić, żeby on był piękny.
1: I na co patrzeć.
0: Esko Strzeszów
2: radzi. Pies to nie człowiek, więc nie traktujmy go jak dziecko czy maskotkę. To przede wszystkim drapieżnik. Apeluje i przypomina Klaudia Wawrzyniak, która od ponad 8 lat zajmuje się psim behawioryzmem. W ostatnim czasie z takich konsultacji korzysta też coraz więcej mieszkańców Ostrzeszowa i okolic. Jak się okazuje, często nieświadomie popełniamy naprawdę wiele błędów i zapominamy, że pies to pies.
3: Psi behawiorysta skupia się na szeroko pojętej terapii zwierząt towarzyszących. Oczywiście tutaj mówię w kontekście psów. Zajmujemy się terapią, czyli jeżeli ktokolwiek ma problem ze swoim psem, z zachowaniami agresywnymi, z lękiem, z jakimkolwiek ciągnięciem na smyczy, czy lękiem separacyjnym, to jesteśmy od tego, żeby przyjść, wytłumaczyć, pomóc z tego wyjść krok po kroku. Ja się śmieję i zawsze tak tłumaczę ludziom, że przyjeżdżam po to, żeby pomóc psom zrozumieć ich właściciela.
4: Jak to się wydarzyło, że akurat pani droga potoczyła się w ten sposób i została pani zwierzęcym psim behawiorystą?
3: Akurat jest ciekawa historia, ponieważ po skończonych swoich studiach wyższych stwierdziłam, że nie do końca wiem, co robić. Były studia fotograficzne i fotografów jest setka, tak? W Ostrowie co najmniej.

0: pochodzeniu tych zwierząt. Czy to były zawsze konie, psy czy koty, ta relacja między mną a tym zwierzęciem była dosyć głęboka i bym powiedziała, no jedna z takich, którą myślę, że każdy by chciał mieć, do której każdy dąży. I rzucił mimochodem, on może to być została behawiorystą. I ja tak zaczęłam myśleć nad tym tematem. Myślałam, że to jest coś niedostępnego dla mnie, właśnie coś dostępnego tylko i wyłącznie dla lekarzy weterynarii czy z wykształceniem weterynaryjnym ludzi. Natomiast okazało się, że można skończyć kurs roczny i to pozwala na zostanie właśnie behawiorystą zwierzęcym.
1: Okej, czy taki kurs wystarczy, żeby być behawiorystą? Czy tak naprawdę ta profesja też wymaga nieustannego doszkalania się, szkolenia?
0: Moim zdaniem niestety nie wystarczy sam kurs. Sam kurs to jest solidna dawka wiedzy, fajna podstawa do tego, żeby zacząć. Natomiast wszystkie kongresy, seminaria, webinaria, książki, przede wszystkim książki, tak? I doświadczenie, bycie z tymi zwierzętami, obserwowanie ich, uczenie się tej komunikacji, bo to ono jest najważniejsze, wyłapywanie tych niuansów, bo czasami to są naprawdę mikrosekundy, gdzie pies jakiś gest wykona i my musimy wiedzieć, co on oznacza, tak? Czy to jest

0: natomiast na pewno nie wystarczy do tego, żeby zostać behawiorystą.
1: Jest to niebezpieczny zawód?
0: Zdarzyły się u mnie niebezpieczne przypadki. Zostałam raz podgryziona. Troszkę przez przypadek, ponieważ podnosiłam przysmaka z ziemi i pani nie zdążyła mi jeszcze powiedzieć, że pies nie lubi, kiedy się obok niego kuca. I to była właśnie forma błędu komunikacyjnego, bo ja nie miałam o tym pojęcia, natomiast nie wydawało mi się niczym dziwnym schylić się po przysmaka, który mi upadł. I w ten sposób pies mnie zaatakował akurat w twarz. Nic poważnego się nie stało. Na całe szczęście jednak miałam dystans przez pewien czas do tej pracy. Czy to jest... I oczywiście to wiąże się z ogromnym ryzykiem. Zawsze może się coś wydarzyć. Tak, zawsze człowiek może czegoś nie powiedzieć do końca, jak jest. I okazuje się później, że mamy problem, bo pies do nas wystrzela. I my jesteśmy już teraz tak naprawdę na otwartej przestrzeni z psem, który na nas leci. I co my mamy teraz zrobić? No uciekać? Nie. Musimy się komunikować również ciałem, żeby to zagrożenie zmniejszyć. Więc uważam, że jest to zawód pewnego ryzyka. Natomiast świadomy behawiorysta, już osoba, która potrafi czytać te komunikaty, myślę, że potrafi sobie też w takich sytuacjach radzić.
1: To chyba nie tylko praca ze zwierzęciem, to też praca z człowiekiem.
0: Stricte praca z człowiekiem, z tłumaczeniem właśnie tego całego psiego świata, z tłumaczeniem tych wszystkich zachowań, bo my personifikujemy strasznie zwierzęta, uczłowieczamy je, nadajemy im bardzo dużo ludzkich emocji i zapominamy, że pies jest psem, że jest drapieżnikiem, ma psie potrzeby, które trzeba zrealizować, bo inaczej pojawią się właśnie problemy.
1: Czyli wszystkim ubrankom i tak dalej mówimy nie?
0: Jeżeli chodzi o ubranka, żeby ubrać pieska za księżniczkę, no ja jestem na nie, dlatego

0: się na grzbiecie, co uniemożliwia takie ubranko, tak? Pies też nie przepada za byciem w czymś, co ogranicza mu właśnie swobodę komunikacji i swobodę ruchów. Natomiast ubranka, jeżeli mamy, wiadomo, chorego psa, czy psa, który cierpi z powodu zimna, to jest jak najbardziej wytłumaczalne i w 100% potrzebne. Natomiast ubranka tylko po to, żeby piesek ładnie wyglądał, no to trzeba się zastanowić, czy to faktycznie ma taki sens i czy to jest warte tego.
1: Czyli po prostu z głową.
0: Z głową, tak.
1: Okej, a kto się do Pani zgłasza? Czy na przykład na przestrzeni lat zauważyła Pani jakąś wyraźną grupę klientów, czy są to bardzo różni ludzie?
0: To są to bardzo różni ludzie. W zasadzie od najmłodszych do najstarszych. Przekrój wszystkich dosłownie. I wszystkich charakterów, i wszystkich osobowości. Cieszy mnie to, bo również i ludzie na wsiach otwierają się na tą pracę i wbrew pozorom bardzo dużo jeżdżę po takich okolicznych tutaj miejscowościach Ostrowa. Co mnie osobiście, tak jak mówię, bardzo cieszy, bo kiedyś ta świadomość była mniejsza, widzę, że ona rośnie. Im większa świadomość, tym wiadomo, bezpieczniej nam się wszystkim wspólnie i łatwiej i przyjemniej żyje.
1: Właśnie chciałam zapytać, czy na przykład na przestrzeni, bo jeszcze poza nagraniem wspominała Pani, że to jest 8 rok tak naprawdę Pani pracy jako behawiorysta zwierzęcy. Czy na przestrzeni tych lat zauważyła Pani wzrost zainteresowania takimi usługami? Czy ludzie coraz częściej po prostu chcą zrozumieć swojego psiaka, swoje zwierzę i korzystają z usług behawiorysty?
0: Jak zaczynałam, byłam jedynym behawiorystą w okolicy i to też wyglądało troszkę inaczej, bo ja jednak miałam nawał tych klientów. Czasami nie miałam co robić po prostu, w sensie gdzie wcisnąć kolejną osobę. Natomiast teraz już wiadomo, jest ich kilku. Jeżeli nawet nie kilkunastu, nie wiem, nie śledzę też dokładnie. Wiem, że co chwilę ktoś się nowy pojawia, więc jest też jakby większa możliwość wyboru różnych tutaj osób. Czy to jest trener, czy behawiorysta, no kto, różnie się też ludzie nazywają, bo tu nie chodzi o stricte behawioryzm, jakby trener psów też od tego jest. Natomiast nie narzekam, cały czas mam co robić, cały czas jakby te problemy są, pojawiają się, czy świadomość rośnie. Wydaje mi się, że ta świadomość rośnie i to mnie niesamowicie cieszy, ale tak jak mówię, cały czas coś się dzieje, więc nie ma nudy, nie narzekamy na brak pracy, przynajmniej ja nie narzekam na brak pracy, nie narzekam na nudę, bo tak naprawdę no, zapełnione kalendarze są.
1: Okej, czyli śmiało tak naprawdę można skonkludować, że skoro też no, nie jest Pani jedyną osobą w zawodzie, w okolicy, na przestrzeni tych lat pojawiło się kilku nowych, Pani też ma swoich klientów, no to jednak to zapotrzebowanie cały czas chyba może nie tyle, że wzrasta, ale na pewno jest dość po prostu wysokie.
0: Tak mi się wydaje, że nawet, co jest też bardzo dobrym sygnałem, nawet czasami ludzie spotykają się zaraz po kupieniu szczeniaka z behawiorystą po to, żeby go dobrze poprowadzić. I tutaj

0: odczytywać, co robić, jak się zachowywać, jak powoli socjalizować, bo ta socjalizacja ogólnie pojęta jest dosyć ciężkim kawałkiem chleba, w zależności od właśnie charakteru psa, ale to jest coś, co na pewno warto zrobić, na co zwrócić uwagę, czyli właśnie od tych pierwszych dni w domu już wiedzieć, w jaki sposób pracować i jak postępować z psem.
1: A skąd w ogóle tak naprawdę biorą się problemy z psami, ze zwierzętami? Czy to jest na przykład, nie wiem, kwestia złego traktowania, jakichś błędów komunikacyjnych?
0: Głównie to są właśnie błędy komunikacyjne, personifikowanie zwierząt i tak naprawdę, być może to zabrzmi źle, ale nie traktujemy psy jak psy, czyli traktujemy psy jak maskotki, jak przyjaciół, jak dzieci, bardzo często jak dzieci. To nie są dzieci, to nigdy nie będą dzieci, to są psy. One mają psie potrzeby, to są drapieżniki, które polują, lubią polować, mają zapisany cały ciąg łowiecki, który się składa na namierzanie, wypatrywanie, pogoń, chwycenie, rozszarpanie, zabicie i zjedzenie. I czasami na przykład my, rzucając nieświadomie piłeczkę psu po raz 50, bo chcemy go zmęczyć, nie mamy świadomości, że tak naprawdę my tego psa wpędzamy w ten łowiecki cykl, i który nie ma swojego ani początku, ani końca, tylko ma środek, czyli tą pogoń. I mamy naładowanego psa adrenaliną, noradrenaliną i dopaminą, gotowego do działania, do rozgryzania, rozszarpywania zwierzyny. Natomiast my rzucamy piłeczkę, pies jest zmęczony fizycznie, ale głowa jest bardzo nakręcona. Tak. Widziałam psy uzależnione od rzucania piłeczki. Psy tak samo jak my mamy problemy psychiczne, tak samo się uzależniają od pewnych rzeczy. Tutaj tak samo funkcjonujemy pod względem mózgu, czyli ta dopamina ma takie ogromne znaczenie. Jeżeli coś psa bardzo jara i będziemy z tego bardzo często korzystać, to on się uzależni od tego, tak jak my od telefonu, czy od telewizji, czy od czegokolwiek innego, co jest łatwo dostępne.
1: Z jakimi zwierzęcymi problemami spotyka się pani najczęściej?
0: Jeżeli chodzi o psy.
1: Jeżeli
0: chodzi o psy, to są to na pewno zachowania agresywne, nadreaktywność, lęki separacyjne i głównie to też będą takie przyziemne typu ciągnięcia na smyczy, nieodwoływanie się, czy brak posłuszeństwa ogólnie pojęty. To są takie główne problemy, z którymi się zgłaszają ludzie. Czyli faktycznie, no właśnie te zachowania agresywne gdzieś będą na piedestale.
1: Czy każdy powinien zgłosić się do behawiorysty, żyjąc w takim utopijnym świecie?
0: Jeżeli ktoś ma doświadczenie, miał wcześniej psy, chociażby za dzieciaka, i rodzice świadomie prowadzili tego psa, czyli wiedzieli, co wkładać do miski, wychodzili z nim na spacery, akceptowali jego granice, bo każdy z nas ma swoje granice, to myślę, że tutaj nie ma takiej potrzeby, chyba że czuje, tak, że chciałby coś więcej, to jak najbardziej. Natomiast jak ktoś bierze pierwszego psa, to czasami nawet pierwszy raz w życiu będzie miał psa, o to mi chodzi, to nawet czasami warto spotkać się przed adopcją, czy przed kupieniem, czy odebraniem skądś tego psiaka, dlatego że my mamy różne charaktery i tak jak już wcześniej chwilę rozmawiałyśmy, to bardzo często zdarza się, że właśnie ci ludzie, którzy zgłaszają się do mnie, trochę charakterologicznie się nie dobrali, czyli faktycznie są dwoma różnymi biegunami. Tak? Mamy psa reaktywnego, pełnego energii i osobę, która jest dosyć flegmatyczna, zamknięta czy lękowa. I takie połączenia się zdarzają, dlatego czasami warto świadomie wybrać psa z takim samym poziomem energii chociażby życiowej, jak my mamy. I też tak, z taką świadomością na przyszłość, co my chcemy robić. Czy my chcemy kanapowca, czy my chcemy sportowca. Co my planujemy, bo to jest bardzo istotne. Tak? Nie dla każdego będzie border collie, nie dla każdego będzie belgijski owczarek, które są teraz bardzo modne i jest naprawdę wysyp problemów behawioralnych z tymi psami, dlatego że nie są spełnione chociażby ich właśnie potrzeby wynikające z rasy.
1: Czyli tak naprawdę pierwszą podstawową rzeczą, którą powinniśmy zrobić, to świadomie wybrać rasę psa dopasowaną do naszej osobowości i charakteru.
0: Tak, najlepiej by było oczywiście, ale kierujemy się głównie wyglądem.
1: Dokładnie.
0: Tak.
1: Jak wygląda taka konsultacja? Na czym to dokładnie polega?
0: W moim przypadku ja już sobie obrałam taki tryb pracy, jest mi on po prostu najbliższy. Ja lubię spędzić trochę czasu u tego klienta. Nie lubię wpaść na godzinkę, bo tak naprawdę bardzo często później, jak ta osoba się rozluźnia już w moim towarzystwie, to zaczynają wychodzić takie ciekawe smaczki. Kiedy zyskujemy zaufanie do siebie nawzajem, to właśnie później ludzie się otwierają i też widzę, że więcej są mi w stanie i szczerzej powiedzieć, a jednak ta szczerość i prawdomówność w tych kwestiach jest bardzo ważna. Wiem, że czasami się wstydzimy powiedzieć, że na przykład, nie wiem, nie wychodzimy z psem w ogóle na spacer, albo wstydzimy się powiedzieć, że karmimy pedigree, bo jednak przyjeżdża taka osoba i ludzie mają troszeczkę takiej zachowawczości, mądrości w sobie, żeby jednak nie wypaść źle. Natomiast ja nie jestem tam po to, żeby oceniać człowieka. Ja jestem tam po to, żeby pomóc psu. Dlatego ja przyjeżdżam na takie około 3 godzinki. Trzeba sobie zarezerwować trochę czasu, ale uważam, że warto, bo fajnie to się wszystko domyka. Pierwszą godziną jest zawsze taki bardzo szczegółowy wywiad. Ja dosłownie pytam o absolutnie wszystko. Absolutnie wszystko, co dotyczy psa, łącznie z ilością wypitej wody w ciągu 24 godzin, więc warto taką informację sobie mieć nawet przygotowaną, tak? Ilość snu, ilość wypitej wody. Czasami uda się wyłapać jakieś początki choroby, bo też się na tym skupiam bardzo często. Zachowania lękowe czy agresywne to jest maskowanie pewnych objawów chorobowych, które są już, a których my po prostu nie odczytamy czy nie widzimy. Więc ta pierwsza godzina to jest wywiad, z którego ja po prostu czerpię jak najwięcej i staram się jak najwięcej informacji wyciągnąć. I też powoli już sobie obserwować psa. Czy to w zależności od tego potrzeby, by budować z nim relacje, czy wrzucać jakieś smaczki, czy zabawkę, tak? Czy właśnie obserwować go kątem oka cały czas, jak on się zachowuje i po prostu wyciągać z tego wnioski, bo ja bardzo dużo widzę po relacji chociażby pies-człowiek. Następną godziną tak naprawdę omawiamy sobie wszystkie punkty terapii. Mam to do siebie, że chyba czasami trochę za dużo daję zadań domowych, ale staram się ostatnio troszeczkę mniej, bo wiem, że każdy z nas ma jednak swoje życie i ten pęd życia aktualnie jest moim zdaniem kosmiczny, dlatego wiem, że żeby zostało to przepracowane, a fajnie jak zostanie wszystko przepracowane, omawiamy sobie wszystkie punkty, mówię po co i dlaczego, tłumaczę zachowania psa, skąd to się bierze, tak żeby ten człowiek wiedział dlaczego i rozumiał go, tak jak siebie rozumiemy łatwiej, tak jest nam, tak jak zrozumiemy zachowanie psa i przyczyny tego zachowania, to też nam jest łatwiej później na przykład nie denerwować się chociażby, tak, czy nie frustrować tego psa, bo na przykład to wynika z lęku, a wcześniej tego nie wiedzieliśmy. I następną godziną to są tak naprawdę ćwiczenia, czyli bierzemy, albo robimy trening posłuszeństwa, czyli ja najpierw pracuję z psem, a później uczę ludzi, jak prawidłowo pracować z psem, czy robimy ćwiczenia, które były w zaleceniach po prostu moich jako taki wstęp i też taka świadomość dla mnie, że ta osoba wie, w jaki sposób ma pracować, bo to jest bardzo ważne, nie? Bo my bardzo często też właśnie popełniamy takie małe błędy w stylu gestów. Tu za szybko coś zrobimy, za wolno, a to wszystko ma znaczenie. Naprawdę takie małe rzeczy, które nam się wydaje, że mogą nie mieć absolutnie żadnego znaczenia. Nawet spojrzenie, postawa ciała, wszystko absolutnie w pracy z psem ma znaczenie.
1: Widziałam jakiś czas temu, że organizowała Pani coś takiego jak spacery socjalizacyjne. Czy mogłaby Pani powiedzieć, co to jest i czemu w sumie to ma służyć?
0: Tak, spacery, pomijając te najzimniejsze i najcieplejsze okresy w roku, odbywają się cyklicznie co 2 tygodnie i służy to głównie, ja go pracuję na dystansach, czyli pracuję na tym, żeby emocje, najpierw pies opanował swoje emocje, a następnie później budował kompetencje społeczne. Bez znaczenia, czy to pies socjalny, czy niesocjalny, każdy pies może przyjść na taki spacer. Ja dobieram psy do grup odpowiednich, także nie jest tak, że wrzucimy agresywnego psa nagle w grupę socjalnych psów i radźcie sobie, nie, to tak nie wygląda. Dzielę spacer na części. Pierwsza część to jest w zależności od ilości emocji, które czuję spacerując z psami. Wybieram albo krótszą, albo dłuższą trasę, więc idziemy, zrzucamy sobie te emocje, manipulujemy odległościami między sobą, idziemy w rządku lub obok siebie, w zależności od kompetencji społecznych psów. Później robimy sobie, rozchodzimy się na takiej polance i robimy sobie krótki trening posłuszeństwa, czy zabawę, czyli przekierowanie uwagi z psów na siebie. Bo jednak to my jesteśmy mimo wszystko, mimo że to jest spacer socjalizacyjny między psami, my powinniśmy być zawsze na pierwszym miejscu dla psa. Następnie, w zależności właśnie od tego, jaka to jest grupa, mamy albo socjalizację, taką interakcję między psami, oczywiście pod moim okiem. Czasami są grupy, że wszystkie 5 czy 6 psów biega luźno i to są najfajniejsze grupy, bo wtedy też najwięcej zyskują. A czasami mamy grupy, gdzie tylko 2-3 psy mogą ze sobą wchodzić w interakcję, bo reszta nie jest gotowa. I tak naprawdę to ja po to tam jestem, że właśnie, żeby te psy przygotowywać do tej interakcji, uczyć ich tego spokoju, bo ten spokój, te emocje są najważniejsze. Czyli nie z rozszczekanym, naładowanym psem hej do przodu, który chce się przywitać, mamy podejść, bo to nie na tym polega. Raczej opanuj się, spójrz na mnie, skup się, wtedy do niego podejdziemy. I na tym polegają te spacery, czyli pracujemy po prostu nad emocjami. Kończymy to zazwyczaj taką sesją tak zwanego nic nie robienia. To się wszyscy śmieją, że na to wszyscy czekają. Czyli psy uczą się odpoczywać obok siebie i nic nie robić. Bo zazwyczaj to jak wychodzimy na spacer, to my co idziemy, tak? Tu pies, tu samochód, tutaj człowiek, tu cały czas się coś dzieje. I te psy też są przebodźcowane. My też jesteśmy przebodźcowani. I psy tak samo jak my są przebodźcowane. I każdy z nas chce po prostu czasami pobyć. I ja uczę, to myślę, że to jest takie klucz tych spacerów i to tak bardzo dużo daje, że te psy już zmęczone, no bo są zmęczone po tej godzinie prawie, siadają i

0: To też jest bardzo, bardzo ważne w kontekście takiego życia z psem na przykład w mieście.
1: Czy mogłaby Pani podpowiedzieć kilka wskazówek, kilka kwestii, co my jako właściciele możemy zrobić bez takiej specjalistycznej wiedzy, żeby nie skrzywdzić naszych zwierząt, naszych psów?
0: Myślę, że tutaj z

Czym są sygnały uspokajające? Psia komunikacja składa się na sygnały uspokajające, sygnały grożące i gryzienie. Czyli mamy taką, powiedzmy, trzystopniową skalę komunikacji. I jak to się dzieje, że pies gryzie? No, pies używa sygnałów uspokajających, ale powiedzmy, my nie widzimy, my nawet nie wiemy, że to jest sygnał uspokajający, my tego nie rozumiemy po prostu. Więc jest zmuszony do użycia sygnału grożenia, no bo nie słyszymy tego sygnału uspokajającego. I on wtedy jest zmuszony, tak jak mówię, do użycia sygnału grożenia, czyli pokazania zęba, tak, podlecenia do nogawki, warknięcia na nas, czy kłapnięcia zębami. To są sygnały grożenia. No i my zazwyczaj już wtedy mówimy, aha, okej, okay, to znaczy, że nie. Ale są i ludzie, którzy nie respektują dalej tego, tak? Sobie żartują z tego, o, jaki tam... No, naprawdę, nie będę teraz przytaczać przykładów, ale są, zdarzają się przypadki ignorowania nawet tego sygnału zastraszania. No i wtedy pies co robi? Posuwa się do ostateczności, czyli do sygnału gryzienia. I niestety, uczenie przyczynowo-skutkowe, tak, to działa najlepiej u psa, jeżeli w kontekście psiego treningu i w ogóle psiego życia. Wygląda to tak, że skoro nikt nie słucha moich sygnałów uspokajających, nikt nie słucha moich sygnałów grożenia, ale jak ugryzłem, to od razu się obiekt oddalił. Obiekt, który teoretycznie był dla mnie zagrożeniem. Ja wcześniej mówiłam, że potrzebuję przestrzeni, mówiłam, że nie chcę tego, co się dzieje, że to wszystko mnie przerasta. Nikt tego nie słuchał, ale jak ugryzłem, no to oddalił się, tak? Ten osobnik to coś, bez znaczenia, co to jest. I pies w ten sposób staje się, ja mówię tutaj właśnie w cudzysłowie, agresywny. Czyli został zmuszony wcześniej do takiej, a nie innej formy komunikacji, bo ona po prostu przynosiła mu skutek. A jak coś przynosi skutek, to ja nie będę próbował więcej wcześniejszych sygnałów, bo po co, skoro one nigdy nie działały. Dlatego uczmy się sygnałów uspokajających, bo sygnałem uspokajającym jest już odwrócenie głowy, odwrócenie oczu, pokazanie białek oczu, ziewanie, zjajanie, oblizywanie się, otrzepywanie się, to jest tak zwane otrzepanie się z nadmiaru emocji, tak? Slow motion, czyli takie powolne chodzenie. Siadanie tyłem, czy siadanie bokiem do nas, to też jest taki sygnał. Chcę być na przykład blisko, ale nie chcę być w kontakcie dotykany, w kontakcie z tobą. Blisko jestem, mi wystarczy. Tych sygnałów jest naprawdę 50. Tutaj możemy wymieniać ich, wymieniłam najważniejsze. Najważniejsze, żebyśmy znali te, tak? Czyli właśnie odwracanie głowy, odwracanie oczu, pokazywanie białek oczu, ziewanie, zjajanie, oblizywanie się, otrzepywanie się. Jeszcze możemy sobie dodać czasami, to jest akurat to ma dwojakie znaczenie, ale jest takie tak zwany flirt, upadanie na przednie łapy z tyłkiem w górze. I to jest albo zaproszenie do zabawy, albo rozładowanie napięcia, tak? Mamy nadmierną wokalizację, to też jest sygnał stresu. Hiperczujność, hiperaktywność, to też jest nadmiar stresu. Nie istnieje coś takiego, jak bo mój pies tak ma, bo on lubi dużo biegać i on jest ciągle w ruchu. Nie, psy śpią 16 godzin na dobę i to jest norma. Pies nie może być reaktywny. Tak samo jak ludzie z ADHD, takim przysłowiowym ADHD, są uważani za, wiadomo, tak, lekkowodliwych, no, to tak samo to jest choroba. U psów to też jest w jakiś sposób choroba. Czy tam sygnał do tego, że to może się później... Jakby, ja zawsze mówię tak, jeżeli pies nie panuje nad swoimi emocjami, to względu na to, w którą stronę idą. Czy to jest lękowość, czy to jest radość, czy to jest właśnie jakakolwiek forma agresji, to nie panuje, raczej bardzo szybko się jest po prostu w każdą stronę rozstroić, tak? Czyli jeżeli mamy psa, który się bardzo boi, to on bardzo szybko też może stać się agresywny. I może też bardzo się cieszyć, ale tak nad wyraz, tak? Że to idzie w jakieś ekstatyczne emocje. Nigdy za dużo emocji to nie jest dobrze, jeżeli chodzi o psa. My powinniśmy wymagać od psa tego, żeby on był stabilny. Czyli żeby... Tylko musimy być najpierw sami stabilni. Ale to też jest druga rzecz. Ale faktycznie tego wymagam przynajmniej od swoich psów i widzę w tym naprawdę fajne efekty, tak, że jeżeli się nakręcamy, mówimy stop, nie ma zabawy przez 20 minut, pół godziny, zabawa trwa 5 minut, a wykorzystajmy tą zabawę do czegoś, na czym nam zależy, czyli na przykład do treningu posłuszeństwa, wplećmy to w trening posłuszeństwa, albo bawmy się chwilę po treningu posłuszeństwa, jeżeli pies uwielbia tą piłeczkę, nie rzucajmy tego 20 razy, ale powiedzmy rzućmy raz, powiedzmy chodź, siad, zostań, okej, okay, rzućmy drugi raz, nie nakręcajmy tego psa do takich emocji, żeby on sobie sam nie mógł z nimi poradzić, bo to jest najgorsze. Myślę, że sami doświadczyliśmy, każdy z nas pewnie doświadczył, czy tam jakichś stanów ekstatycznych, czy właśnie depresyjnych i wiemy, że to nie jest przyjemne. To później to wszystko wraca, ciężko się jest uregulować, tak? Jesteśmy rozchwiani, nie wiemy, co się wydarzyło. Z psem jest identycznie, tylko że taka jest różnica, że to my prowadzimy psa, tak? My mamy ten większy rozumek i więcej powinniśmy wiedzieć na temat tego,
jak to powinno wyglądać i my jesteśmy od tego, żeby te granice trzymać. My powinniśmy być takim przewodnikiem, ostoją, poczuciem bezpieczeństwa dla psa, tak? A poczucie bezpieczeństwa to są jasno wyznaczone granice, czyli dotąd, nie dalej. Czyli komenda nie wolno i komenda super pies. Podstawa podstaw. Siad, zostań. To też jest dla mnie podstawa. Takie, żeby pies po prostu potrafił w tej naszej codzienności się komunikować. Jeszcze jedna rzecz. Bardzo często jest tak, że my na przykład wymagamy od psa. Czyli mówimy mu zostań, zostań. Ale my nigdy w życiu nie nauczyliśmy, co to znaczy zostań. Albo mówimy mu nie i mówimy, że on nie słucha. A my nigdy w życiu nie nauczyliśmy, co to znaczy nie. Bo nie, to może znaczyć dla psa to wszystko. Tak? Nasza mowa dla psa to jest jak dla nas szczekanie. On, dopóki my tego nie nauczymy, on nie wie, co my mówimy. Pies się uczy w ciągu całego swojego życia, to tym różne są źródła, różnie mówią, ale powiedzmy uśredniając, że około 30 pojedynczych słów. Natomiast wyrażeń, zwrotów, zdań nie rozumie w ogóle. Rozumie bardziej pojedyncze słowo. Wiadomo, że nie wolno, zrozumie. Natomiast nie, chodź tu, zostaw, przestań, odejdź. Nie, to już jest za dużo. To już jest taki chaos. Proste, czytelne komunikaty. I jeszcze mało tego, znając komunikację psią, my też możemy komunikować się po psiemu. Czyli odwrócić głowę, odwrócić oczy, zamknąć te oczy, przymknąć, mrugnąć do tego psa czy do kota. To jest koci pocałunek. Uspokoić go, tak? Czyli nie wysyłać sygnałów grożących.

0: wyobraźmy sobie, że siedzimy sobie gdzieś na mieście i podchodzi do nas po prostu randomowa osoba z ulicy i zaczyna głaskać nas po głowie. Czy my chcemy tego? No dla mnie nie. Ja już się czuję niekomfortowo myśląc o tym, że ktoś narusza moją granicę, moją przestrzeń. Natomiast jakiś słodki piesek, już mamy tą rękę wyciągniętą. Po pierwsze, pies nie lubi głaskania po głowie, dlatego że nie kontroluje ruchów ręki i nie wie, gdzie ona się znajduje, a szczególnie od obcej osoby. To już w ogóle jest zabronione. Po drugie, podchodzimy frontalnie. Pies idąc frontalnie, psy idąc frontalnie na siebie, wysyłają sobie sygnał grożący, więc tego też nie robimy. Nie frontalnie. Jeżeli idziemy frontalnie, odwróćmy głowę. Nie wpatrujmy się w tego psa, bo kolejne wpatrywanie się to też jest sygnał grożący. Idąc wprost, wpatrując się, mówimy, my idziemy teraz walczyć, my będziemy walczyć, my idziemy na wojnę, my nie będziemy się teraz przytulać i głaskać, przynajmniej pies tak rozumie. I jeszcze na końcu się nad nim pochylamy, czyli zabieramy mu tą przestrzeń, a jest nas na przykład na smyczy, więc ma ograniczoną swobodę ruchów. No i takie zdziwieni później, że on wysłał milion sygnałów uspokajających, no i w końcu dziabnął, tak, w tą rękę, bo jego granice zostały przekroczone, bo mówił, że tego nie chce, ale nikt go nie słuchał po prostu.
1: Czyli tak naprawdę umiejętność odczytywania tych sygnałów jest po prostu podstawą naszego zdrowej i naszej relacji ze zwierzakiem.
0: Tak, uważam, tak. Uważam, że każdy, absolutnie każdy powinien sygnały znać. Absolutnie każdy.
2: Mówi behawiorystka Klaudia Wawrzyniak. Pamiętajmy, że w relacji pies-właściciel to my musimy stawiać granice, tak by nasze czworonogi nie weszły nam na głowę.
3: Radio SK. SK Ostrzeszów News.
2: Jagoda Mośpan, zapraszam na codzienny magazyn reporterów SK Ostrzeszów. Każdego dnia odbierają tysiące połączeń. Ich praca często niedoceniana, bywa obciążająca także psychicznie. Operatorzy Centrum Powiadamiania Ratunkowego w Poznaniu, bo o nich mowa, odbierają zgłoszenia od mieszkańców całej Wielkopolski. Jak wygląda ich praca? Posłuchajcie.
4: Każde połączenie, które kierowane jest na numer alarmowy, jest skutecznie, szybko, w ciągu 10 sekund odbierane przez operatora numerów alarmowych. 5 sekund trwa zapowiedź, kiedy osoba zgłaszająca słyszy, że dzwoni na numer alarmowy. Następne 5 sekund to jest czas, kiedy operator w cudzysłowie podnosi słuchawkę, przedstawia się swoim numerem służbowym i słucha osoby zgłaszającej. Także ze zgłoszeniami niezasadnymi poradzimy sobie, obojętnie ile ich będzie. Jarosław Teśluk, kierownik Centrum Powiadamiania Ratunkowego w Poznaniu. Nie kojarzę już od wielu lat zgłoszenia dotyczącego, nie wiem, pizzy, czy taksówki, czy czegokolwiek innego. Zdecydowanie najwięcej zgłoszeń niezasadnych stanowią kieszenie, torebki, niezablokowane telefony, jakieś błędy na linii, tego typu zgłoszenia. Żartów niezasadnych na całe szczęście jest bardzo niewiele i one stanowią mały odsetek wszystkich zgłoszeń niezasadnych.
5: Ilu operatorów numeru alarmowego 112 jest tutaj w Poznaniu?
4: Poznańskie centrum jest trzecie co do wielkości w kraju. Mamy zatrudnionych 120 operatorów numerów alarmowych. W tym mamy 15 koordynatorów, 3 trenerów. Jest gradacja stanowisk między operatorem i starszym operatorem numerów alarmowych. Także jesteśmy dosyć licznym centrum. Jest taki jeden czynnik, który łączy jakby wszystkie sytuacje, kiedy powinniśmy zadzwonić na numer alarmowy 112, to jest sytuacja nagła, czyli to, co ma miejsce tu i teraz, w tym momencie się zdarzył pożar, w tym momencie się zdarzył wypadek, to sięgam po telefon i dzwonię na numer alarmowy, wzywam pomoc. Nie dzwonimy na numer alarmowy wtedy, kiedy zdarzyło się coś, nie wiem, tydzień temu, parę dni temu, tak. Jest to sytuacja być może jak najbardziej zasadna, tak, ale do kontaktu z innymi instytucjami, nie z numerem alarmowym. Także jeżeli sytuacja ma miejsce tu i teraz, to teraz dzwonimy na numer alarmowy.
5: Tutaj operatorzy obsługują całą Wielkopolskę. Jak to wygląda?
4: Zgadza się. Obsługujemy całe województwo wielkopolskie. W związku z tym, no obojętnie, czy jestem w Koninie, Kaliszu, Poznaniu, wybierając numer ratunkowy, dodzwaniam się do Centrum Powiadamiania Ratunkowego w Poznaniu. Operator jakby ma system, który go wspomaga, ma moduł mapowy, w związku z tym obojętnie z jakiej lokalizacji zadzwonimy, zostaniemy odnalezieni przez operatora i pomoc zostanie nam udzielona. System też jakby powiadamiania ratunkowego w Polsce działa na zasadzie pełnej zastępowalności. Czyli gdyby się tak zdarzyło, że nie jesteśmy w stanie obsłużyć nawet z Wielkopolski wszystkich połączeń, no to nasze połączenia trafiają do pierwszego wolnego CPR-u w kraju. I odwrotnie, gdyby na przykład w województwie pomorskim się zdarzyło, że mają tam nadmiar liczbowy zgłoszeń, tak, no to my również jesteśmy w stanie obsłużyć ich zgłoszenia. Także można powiedzieć, że obsługujemy nie tylko z Wielkopolski, ale także z całego kraju możemy przyjąć zgłoszenie.
5: Załóżmy taki scenariusz, że teraz ktoś nas słucha i mówi, to jest robota dla mnie, idealna. Jakie warunki musi musi spełniać ta osoba?
4: Najbardziej takim formalnym i sztywnym kryterium jest znajomość jednego języka obcego. To trzeba jakby znać w takim stopniu, żeby móc obsłużyć zgłoszenie alarmowe. O pogodzie i o wakacjach nikt na numerze alarmowym rozmów prowadzić nie będzie, w związku z tym trzeba jakby w języku obcym znać słownictwo chociażby związane z interwencją dymową, z wypadkiem, z kolizją, z pożarami, z takimi rzeczami. A dalej mamy szereg takich kryteriów, powiedziałbym, miękkich. Tak, operator musi być dyrektywny, to on prowadzi rozmowę ze osobą zgłaszającą, musi w sposób zdecydowany mówić do osoby zgłaszającej tak, żeby wykonała jego polecenia, żeby na przykład pomogła jakiejś osobie w potrzebie. Musi umieć szybko podejmować decyzje, musi być sprawny również tak w obsłudze systemu teleinformatycznego. To wszystko sprawdzamy zarówno na rekrutacji, jak i w trakcie szkolenia na stanowisko. Liczba ogólna telefonów nie rośnie. Ja bym powiedział, że liczba zgłoszeń niezasadnych bardzo powoli spada. Natomiast to są wartości na tyle niewielkie, że można powiedzieć, iż jest jakiś konstans.
6: Tomasz.
7: Michał.
5: Powiedzcie, panowie, jak wygląda wasza codzienna praca? Przychodzicie i przechodzimy do pracy na godzinę 7. Mamy 12-godzinne dyżury. Przechodzimy, logujemy się do systemu, zakładamy słuchawki, włączamy się jako w systemie jako dostępni i zaczynamy pracę. Odbieramy kolejne zgłoszenia i tak wygląda tak naprawdę cały nasz dzień.
7: Ile połączeń dziennie jeden operator odbiera?
8: No tak średnio około 100 bym powiedział. W zależności też, ile osób jest na zmianie, czy to jest 20 osób, czasami jest trochę mniej. No około 100 myślę to tak, takich zasadnych zgłoszeń. Nie zasadnych, w sumie to myślę, że około 150 nawet może. No mówię, to różnie, to zależy też od dnia, od pory. Gdy mieliśmy teraz te ostatnio ślizgawice wszystkie, to tych zgłoszeń było zdecydowanie więcej. To 100 to już miałem na przykład o pierwsze 4 godziny.
6: Możemy sami decydować o tym, kiedy jesteśmy dostępni. Nasz system jest wyposażony w taki specjalny system, którym oznaczamy się jako gotowi do odbioru połączenia. Dzięki temu w wypadku jakichś na przykład naprawdę skomplikowanych zgłoszeń, po których czy na przykład chcemy się skonsultować z koordynatorem, czy chcemy się skonsultować z psychologiem, omówić jakąś ważną sytuację, jesteśmy w stanie pozostać w tym trybie niedostępności, że inni operatorzy przyjmują połączenia, a my w tym czasie zajmujemy się czymś innym, no i jakby możemy tak samo zrobić przerwę na przykład na wyjście do toalety, zjedzenie jakiegoś drobnego posiłku, no i wracając do stanowiska, włączamy się z powrotem do systemu jako gotowi, no i wtedy wpada kolejne połączenie.
5: Ilu operatorów na jednej tej 12-godzinnej zmianie pracuje, odbiera telefony?
8: To zależy, to mamy grafik, pracujemy według grafiku, zazwyczaj jest to zmiana dzienna i zmiana nocna, potem 2 dni przerwy, to wszystko zależy z osób, też na przykład wiadomo takie typowe ciężkie dni jak Sylwester, no to mamy około nawet 30 operatorów na zmianie. Tak jak mówię, około 20 średnio na pewno zazwyczaj teraz mamy. Także nie jest źle, bywało gorzej. Parę lat wcześniej bywały zmiany, że po 10 osób się odbierało, no to już naprawdę po takiej 12-godzinnej zmianie można było, że tak powiem, się zagotować.
5: Jako operatorzy macie przypisane numery i przedstawiacie się numerami. Wiele osób się zastanawia, dlaczego.
6: Tak przewiduje przede wszystkim ustawa. W ustawie mamy wyraźnie wytyczone, że przedstawiamy się numerem i nie podajemy swoich imion i nazwisk. No ma to na celu też po prostu ochronę naszej prywatności. W związku z tym, że numer alarmowy jest dosyć specyficznym miejscem pracy i specyficznym wykonywanym zawodem. Są osoby, które mogą mieć do nas na przykład pretensje za nieprzyjęcie od nich zgłoszenia, które zostało ocenione jako niezasadne przez nas, a w ich mniemaniu może być bardzo ważne. No i taka osoba mogłaby próbować w jakiś sposób personalnie nas atakować. Dzięki takim zapisom ustawy jesteśmy w ten sposób chronieni, a skarga, która zostaje, jeżeli zostanie napisana skarga i trafi do naszego urzędu, jest podany numer, godzina, miejsce zdarzenia. Nie ma problemu, żeby ustalić, jaki operator był za taką sytuację odpowiedzialny, no i wtedy skarga jest rozpatrywana.
8: To też łatwo ustalić, wiemy, kto odbierał o której godzinie, także to wszystko jest. Często też obsługujemy zdarzenia, dodam do kolegi, o charakterze policyjnym. Wiadomo, różne osoby są tam, że tak powiem, te zdarzenia dotyczą różnych osób. No i nie wiemy tak naprawdę, co potem te osoby mogą pomyśleć, jakby znały nasze dane. Nie? Często otrzymujemy też jakieś tam groźby telefoniczne.
5: Wychodzicie z pracy, ale ta praca zostaje pewnie w głowie, przynajmniej przez jakiś czas nie da się tak wyłączyć linii telefonicznej i wyłączyć myślenie o pracy.
6: No są sytuacje, które zostają na długo. Są to najczęściej takie naprawdę kryzysowe sytuacje. Ja sam w przeciągu 4 lat pracy tutaj mam 5-6 takich sytuacji, które naprawdę na długo ze mną zostaną, bo to były naprawdę poważne zdarzenia. Ale trzeba się umieć troszeczkę też wycofać. Trzeba umieć skończyć tą pracę, wrócić do domu i jakby tego bagażu ze sobą nie nieść, bo to po prostu powoduje wypalenie zawodowe bardzo szybko. I mamy też przed tym bronić.
8: Mamy też też tutaj około 120 operatorów w tej chwili tak obsługujących. My każdy mamy dużo, że tak powiem, każdy jakiś zainteresowań. Na przykład jedni jeżdżą w góry, jedni jeżdżą na rowerze, mamy też sekcję rowerową, teraz działamy, piłkę gramy. Także na pewno to pomaga, że gdzieś możemy po tej pracy sobie zająć się innymi rzeczami. Mamy, wiadomo, rodzinne życie, staramy się tego nie przynosić tej pracy. Nie?
6: Część z nas jest tutaj po prostu społecznikami i jakby fajnym uczuciem takim moralnym jest fakt, że no niesiemy jakąś formę pomocy ludziom, którzy tego potrzebują. Tak naprawdę to jest największy motywator dla większości z nas. Mamy tutaj osoby z różnych teł społecznych, z różnym wykształceniem, z różnymi wykonywanymi wcześniej zawodami.
8: Z umiejętnościami różnymi na przykład.
6: Ale większość z nas łączy właśnie to, że chcemy pomagać. Mamy tutaj studentów ratownictwa, studentów pielęgniarstwa, mamy też tutaj ratowników pielęgniarki po studiach.
8: Strażaków, policjantów.
6: Strażaków OSP, osoby, które na przykład są emerytami mundurowymi.
8: To też. Żołnierzami. No też ja myślę, że tu ciekawą rzeczą jest, że mimo wszystko, że już ja też pracuję 4 lata, często się nowych rzeczy mogę nauczyć. Nie jesteśmy w stanie tak naprawdę przewidzieć, kto zadzwoni i co on nam teraz opowie, jaka jest sytuacja. Także to też jest, myślę, nowe, coś zawsze nowego i możemy się zawsze też uczyć nowych rzeczy. Ja na przykład w przeciągu ostatniego roku rosyjski sobie poduczyłem, bo język, który może być przydatny, teraz dużo zgłoszeń, wiadomo, też z osób ze wschodniej granicy, który u nas mieszka. No i też pomagamy jak najbardziej.
7: Jak wygląda przygotowanie takiej osoby, która docelowo ma być operatorem numeru alarmowego 112?
9: Ta osoba, jakby, która zostaje zatrudniona do pracy w Centrum Powiadamiania Ratunkowego, zanim trafi na stanowisko operatora, już takie realne na sali, żeby obsługiwać zgłoszenia o charakterze alarmowym, musi przejść szkolenie. Patrycja Wilińska, koordynator, trener. To szkolenie składa się z części teoretycznej, gdzie kursant dowiaduje się o tym, jak działają służby, na przykład policja, straż pożarna, jakie są też nasze procedury i wytyczne dotyczące obsługi zgłoszeń. Później jest część praktyczna tego szkolenia i w tej części praktycznej szkolenia kursant w środowisku takim symulowanym obsługuje zgłoszenia alarmowe. One jakby zostają w tym środowisku wewnętrznym, nie trafiają do prawdziwych służb, żeby podczas tych symulacji nauczyć się, jakie właśnie tutaj stosować metody rozmowy z osobą zgłaszającą, do jakich służb, jakie zdarzenia kierować. No i później czeka go egzamin tego naszego kandydata. Po zdanym egzaminie teoretycznym i praktycznym taka osoba później już jest uprawniona do tego, żeby obsługiwać zgłoszenia alarmowe. Natomiast jakby też nie jest od razu wypchnięta na głęboką wodę, bo jest ta obsługa też pod czujnym okiem starszych kolegów, koleżanek i koordynatorów. I tak to właśnie wygląda.
7: Ile takie szkolenie trwa?
9: Takie szkolenie trwa, myślę, że można powiedzieć około miesiąca. To jest taki czas zazwyczaj, który jest poświęcony na szkolenie takiego nowego operatora. Czasami dłużej.
10: My tutaj pracując już od wielu lat mamy też, że tak powiem, doświadczenie i sposoby dotarcia do poszczególnych osób, bo dużo tych kursantów, kandydatów przez te lata, że tak powiem, do nas trafiło. Krzysztof Cyrulewski, koordynator, trener. Więc jeśli chodzi o sam proces nauki, no nie jest on skomplikowany, bo też w większości ten ciężar spada na tego pracownika, który chce zostać operatorem, no bo część teoretyczna musi zapoznać się we własnym zakresie właśnie z funkcjonowaniem Państwowej Straży Pożarnej, Państwowego Ratownictwa Medycznego czy też Policji. My uczymy technikaliów, jeśli chodzi tutaj o zawód operatora. No i też dajemy duży nacisk na tak zwane, my to nazywamy podgrywki, a to są symulacje najczęściej występujących sytuacji, z którymi ludzie dzwonią na numer alarmowy 112 i w takim procesie właśnie no, ćwiczymy sobie te poszczególne elementy pracy operatora. Więc generalnie jest to w większości przypadków przyjemna część.
7: A jest coś, co ludzi, którzy kandydują na to stanowisko, dziwi, zaskakuje najbardziej już w trakcie kursu, szkolenia?
10: Tak, my też o to pytamy na początku, jakie mają wyobrażenie co do tego, z czym ludzie potrafią zadzwonić na numer alarmowy 112 i faktycznie te wyobrażenia dość mocno jednak rozjeżdżają się z rzeczywistością, bo kiedy taki kandydat siada pierwszy raz na słuchawki, na tak zwany podsłuch i wtedy też pytamy się właśnie, czy to spełniło te oczekiwania, czy to było to wyobrażenie, to w większości przypadków faktycznie telefony, które usłyszeli na żywo, zdecydowanie zdecydowanie różniły się od tego ich właśnie wyobrażenia, z czym ludzie potrafią zadzwonić na numer alarmowy 112.
7: A z czym potrafią ludzie zadzwonić? Bo wiemy, że są też takie nieuzasadnione połączenia.
10: Tych połączeń nieuzasadnionych faktycznie mamy całkiem sporo, bo to jest około 40%. Jeśli do tego dodamy 25% zgłoszeń, tak zwanych, my to nazywamy połączenia głuche, czyli rozłączone przed przydzieleniem do operatora, to jest ponad 60%. To faktycznie jest znaczny odsetek, ale z czym najczęściej? No to powiedzmy kody PIN do telefonu, taksówki, pizzę i piwo już jest mniej popularne, ale takim realnym i faktycznym tutaj obciążeniem dla operatorów są na pewno osoby z zaburzeniami psychicznymi, bo tutaj notujemy bardzo dużo połączeń od tego typu osób, a nasze procedury i wytyczne zakładają to, że każdorazowo musimy taki telefon zweryfikować, bo często jest tak, że taka osoba, która zadzwoni do nas 100 razy i zgłasza zgłoszenia niezasadne, za 101 razem będzie potrzebowała pomocy, więc to jest faktycznie tutaj dla nas w tym momencie największe obciążenie.
9: Myślę, że zawsze znajdzie się taka sytuacja, która może być zaskakująca nawet dla pracownika, który pracuje już wiele, wiele lat, ponieważ życie pisze różne scenariusze, także tak, jak najbardziej tego typu sytuacje mogą się zdarzyć.
11: Jest to praca pełna wyzwań. Marcin Cybulski, psycholog Centrum Powiadamiania Ratunkowego w Poznaniu. Powiązana z napływem dużej liczby zgłoszeń, tak, w których pojawiają się bezpośrednie zagrożenia życia, bądź też zdrowia, bądź też pieniądze. W związku z tym każdy operator musi mieć ten potencjał do tego, aby sprostać tym wyzwaniom.
7: Takie bardzo emocjonalne często rozmowy są przeprowadzane.
11: Tak, ze strony osoby zgłaszającej bardzo często pojawiają się emocje, ponieważ są to sytuacje nagłe, których my na co dzień nie spotykamy. W związku z tym zadaniem operatora jest poradzić sobie z tymi emocjami, a dzięki temu, że są dobrze rekrutowani, dobrze szkoleni, radzą sobie z takimi sytuacjami.
7: A jakie predyspozycje musi mieć osoba, która jest takim dyspozytorem?
11: Przede wszystkim musi mieć ponadprzeciętny potencjał i ponadprzeciętne zasoby do radzenia sobie z sytuacjami stresującymi. Tak? Mimo tego, że to jest rozmowa telefoniczna, nie mamy bezpośredniego kontaktu z tą osobą, to tak czy inaczej te predyspozycje są potrzebne. Resztę już jesteśmy w stanie zorganizować na poziomie szkolenia, doskonalenia zawodowego, wprowadzania do pracy. I ten proces trwa kilka miesięcy tak naprawdę. Tak? I dzięki zabezpieczeniu proceduralnemu, no bo wiadomo, że my się posługujemy procedurami i nie ma tutaj żadnej wolnej amerykanki. Są algorytmy postępowania, no to też jest forma zabezpieczenia. Po prostu każdy z operatorów wie, co ma robić w określonej sytuacji. Tak, to jest jakby standardowa procedura powtarzalna przy określonych kategoriach. Psycholog uczestniczy w funkcjonowaniu operatora na każdym etapie, od rekrutacji poprzez szkolenie, później poprzez też pracę nad jakością pracy, ale też i oczywiście wsparcie psychologiczne w trudnych sytuacjach. Szczęśliwie dzięki temu, że dobrze dobieramy, dobrze szkolimy, tych sytuacji nie ma aż tak wiele. I może zdradzę tutaj tajemnicę alkowy, ale częściej operatorzy przychodzą z problemami prywatnymi, aniżeli z tymi, które pojawiają się tutaj. Najtrudniejsze dla operatora są takie sytuacje, w których pojawiają się postawy roszczeniowe, gdzie pojawia się postawa agresywna, gdzie osoba zgłaszająca kieruje słowa agresywne, wulgarne do operatora. I to są te największe wyzwania, które się pojawiają, bo z sytuacjami trudnymi typu zagrożenie, śmierć, radzimy sobie, ale z atakami bezpośrednimi to jest tak największy problem.
7: A tych ataków jest dużo? Tak w skali roku na przykład?
11: Nie prowadzimy takich statystyk, ale z obserwacji takich funkcjonowania w zasadzie każdy operator przynajmniej raz czy dwa razy w trakcie dyżuru spotyka się z taką postawą agresywną. Na bardzo różnych poziomach. Czasami jest mniej lub bardziej zaowalowana agresja, ale ona po prostu jest.
2: A tematem zajął się Dominik Rutkowski.
3: Esko Ostrzeszów radzi.
2: Dla ducha i ciała, zwłaszcza tych zmęczonych, napiętych i zabieganych. Joga nie tylko przywraca fizyczną równowagę, ale też uczy spokoju, skupienia, pozwala się zatrzymać choćby na moment. O tym, co Polkom i Polakom może dać praktyka rodem z Indii i o tym, dlaczego jedną z najtrudniejszych pozycji jest leżenie, rozmawiamy z Małgorzatą Meszczyńską, dziennikarką i nauczycielką jogi z Kalisza.
12: Joga to jest droga. Możemy powiedzieć, joga to jest sposób na życie. Może być sposobem na życie, może być oczywiście zwykłą aktywnością, jakimś rodzajem gimnastyki, sposobem na rehabilitację, ale joga może być rzeczywiście sposobem na życie i można ją praktykować nie tylko na macie, ale w codziennym życiu i w każdej możliwej chwili.
13: No właśnie, co dziewczynie z Polski daje system, no właśnie nie ćwiczeń, tylko praktyka, taka droga, która wywodzi się z Indii, co może dać innym Polkom i Polakom także.
12: Ja myślę, że tutaj bardzo wiele zależy od osoby, która praktykuje jogę i od tego, czego ona od tej jogi chce, czego potrzebuje. Bo są osoby, które rzeczywiście bardzo głęboko wchodzą w tę okołojogiczną filozofię. Natomiast ja może tutaj wiele osób rozczaruję, ponieważ dla mnie joga jest sposobem na życie, ale nie tak głęboko, nie sięgam tak głęboko do korzeni. O, może tak, bo mam takie podejście, można powiedzieć właściwie nowoczesne, współczesne. Wychodzę z założenia takiego, że joga jest bardzo elastyczna. Nie tylko jogini są elastyczni, ale sama joga jest elastyczna. Ona pasuje do każdego i każdy pasuje do jogi. Można sobie wybrać nauczyciela jogi takiego, jak nam odpowiada. Można sobie wybrać ścieżkę jogi, bo ich jest mnóstwo, mnóstwo odmian. Czasami spotykam się z takim pytaniem, a jaki rodzaj jogi praktykujesz? I wtedy przez chwilę się zastanawiam, robię mądrą minę i mówię, no wiesz, trochę czerpię z jogi Iyengara i Vinyasy. Tak naprawdę mam swoją jogę, bo również prowadzę zajęcia i właściwie joga nie jest w żaden sposób moim sposobem zarobkowania. Postanowiłam podzielić się jogą, wiedząc, jakie fajne przynosi efekty. I to dzielenie daje bardzo dużą satysfakcję, daje takiego fajnego, energetycznego kopa. No i właśnie, do mnie przychodzą osoby, które może niekoniecznie szukają tej takiej tradycyjnej, bardzo, bardzo głębokiej, uduchowionej jogi, ale poszukują sposobu na równowagę, bo joga i oddech towarzyszący jodze to jest taki naturalny regulator i tę równowagę i fizyczną, i emocjonalną, jakąś taką duchową. Moja joga, tak mówię moja, nie chciałabym tu zawłaszczać jogi, ale może rzeczywiście sobie taki maleńki wycinek zagospodarować. Ta moja joga jest taka przyjazna i osoby, które razem ze mną praktykują jogę, mogą się czuć zaopiekowane. Razem szukamy sposobów rozwiązania ich problemów. Najczęściej to są problemy fizyczne, czyli okrągłe plecy, sztywne biodra, jakieś tam bolące kolana. I ćwicząc poszczególne asany albo przygotowując się do nich, wykonując jakieś takie proste ćwiczenia, najczęściej rozciągające, jakaś delikatna rozgrzewka, dochodzimy do pewnej sprawności, pokonujemy problemy, ale przede wszystkim, i to mi się najbardziej w jodze podoba, moi jogini, właściwie to są joginki obecnie, bo panowie nam się trochę wykruszyli, także dziewczyny w różnym wieku, również seniorki. No, na to wygląda. Moje joginki wychodzą z naszych zajęć zawsze uśmiechnięte, wypoczęte, wyluzowane i niesamowitą satysfakcję sprawia mi patrzenie na nie, jak przychodzą takie rozedrgane, zmęczone, bo to często po pracy albo po zajmowaniu się dziećmi, wnukami, tak jak mówiłam, są w bardzo różnym wieku, a wychodzą takie, jakby właśnie wróciły z jakiegoś relaksującego weekendowego wyjazdu.
13: Obecnie joga jest bardzo popularna. A co ciebie przyciągnęło do jogi? I kiedy przyciągnęło? Ile lat już trwa ta przygoda?
12: Myślę. No moja przygoda z jogą trwa dobrych kilkanaście lat. Zetknęłam się z nią po raz pierwszy za sprawą dobrej znajomej, zresztą znanej w Kaliszu i w okolicach nauczycielki jogi. Ona mnie wtedy tak przytuliła, chyba potrzebowałam jakiejś takiej sensownej ścieżki, ona zaproponowała, pokazała co i jak i ja rzeczywiście przez jakiś czas praktykowałam. Potem codzienność wytrąciła mnie z tego rytmu, gdzieś jogę z równowagi, no właśnie, gdzieś tę jogę zgubiłam i to zgubiłam ją na ładnych parę lat. No i kilka lat temu ta joga do mnie wróciła. Jakoś tak nagle przypomniałam sobie, że coś takiego jak joga istnieje i można by było wrócić do praktykowania. Zaczęłam z grupą początkującą i to jakoś tak szybko, błyskawicznie ciało pamięta, przypomniało sobie i nie tylko ciało, bo i emocje. I okazało się, że joga to jest to, że pomaga radzić sobie z takimi codziennymi problemami, gdzieś układa trochę w głowie, w emocjach, troszeczkę hamuje ten codzienny kołowrotek albo uczy, żeby stanąć odrobinę z boku, odetchnąć. I to był ten pierwszy krok. I później uświadomiłam sobie, że chyba chciałabym czegoś więcej. I poszłam na kurs instruktorski. Rzeczywiście zdobyłam uprawnienia, trochę się ociągałam. Wtedy moja przyjaciółka powiedziała, no dalej, robimy tę jogę, bo ja potrzebuję. I to mnie tak fajnie zmobilizowało. Mówię, no nie, no jak ona potrzebuje, to trzeba robić. I rzeczywiście zaczęłam prowadzić zajęcia. To się zbiegło z takimi trudnymi chwilami w moim życiu. Gdzieś tam był to czas taki podejmowania decyzji, przygotowywania się do dużych zmian. I ta joga była wsparciem. No nie powiem, że ach, joga mnie uratowała, ale właściwie poniekąd na pewno pomagała złapać dystans. Myślę, że mogę o tym powiedzieć. Może to komuś pomoże. Ja od wielu lat borykam się z depresją. I rzeczywiście praktyka jogi pomaga. Bo oprócz oczywiście fachowego leczenia, fachowej opieki lekarza, bo tutaj nie będziemy opowiadać, prawda, o ptaszkach, o drzewkach, o kwiatkach, to niestety można by było powiedzieć, ale to depresji nie leczy, nie pomaga. Natomiast joga jako takie dodatkowe wzmocnienie, jako jakaś taka sensowna ścieżka, no jest wsparciem, ale o tym mówi się oficjalnie. Wszelka aktywność, wszelkie pasje, zainteresowania, kontakty z ludźmi to bardzo dużo daje, więc rzeczywiście joga towarzyszyła mi w tym i wydaje mi się, że w dużej mierze pomogła gdzieś tam złapać równowagę, podjąć odpowiednie decyzje, no i towarzyszy mi nadal.
13: Myślę, że ta popularność jogi też może trochę osoby, które są zainteresowane tematem, ale jeszcze nie zdecydowały się na żadne zajęcia, troszeczkę onieśmielać, bo włączają na przykład internet i widzą tam szczupłuteńkie, wysportowane i porozciągane jak guma dziewczyny, które wiją się w niemożliwych wręcz pozycjach, no i ktoś może stwierdzić, no ja tak nie potrafię, bo przecież nie umiem się nawet dobrze schylić. I jak zachęcić ludzi do tego, żeby po pierwsze zrozumieli, że joga jest dla każdego i że tutaj właśnie nie ma, to nie są wyścigi, prawda?
12: Zdecydowanie. Sama filozofia jogi w ogóle wyklucza jakiekolwiek współzawodnictwo, porównywanie. Nasza przestrzeń w jodze to nasza mata. I tak naprawdę nie powinniśmy się interesować niczym innym i nikim innym poza swoją matą. Zupełnie bezsensowne jest porównywanie się. Każdy z nas jest inaczej zbudowany, ma inne proporcje, inne możliwości. Jeden zrobi szpagat, drugi się schyli, trzeci zrobi mostek. Oczywiście niekoniecznie na pierwszych, na dziesiątych czy na setnych zajęciach. Joga to jest droga, o tym mówiłyśmy i tu nie chodzi o to, żeby dotrzeć jakoś tak błyskawicznie do celu, stanąć na głowie i powiedzieć, dobra, zrobiłem, odhaczone. W każdej asanie, w każdej pozycji zawsze można coś poprawić. Nie ma pozycji idealnej, a osoby, które właśnie nie mają idealnej figury, nie są idealnie sprawne, no właśnie ta joga jest przede wszystkim dla nich, bo joga daje niesamowite efekty. To jest płynny ruch, spokojny oddech. Ktoś by powiedział może, że magia. Nie. Słuchajcie, jeżeli rzeczywiście porozmawiałybyśmy tutaj z jakimiś fachowcami z zakresu medycyny, zdrowia, fizjoterapeutami, to oni powiedzą tak, to są podstawy tak naprawdę naszego zdrowia fizycznego. Do tego dołóżmy psychologów, może nawet psychiatrów. Tak, to jest to również, czyli spokojny oddech, aktywność, wyciszenie, skupienie się na jakichś istotnych dla nas sprawach, to nam pomaga. Ja myślę, że, bo mówiłam o tym, że skupiamy się na swojej macie, na sobie, ale jeżeli znajdziemy się w takim fajnym, bezpiecznym miejscu, w fajnej, sympatycznej grupie, to mi się wydaje, że rzeczywiście na jogę przychodzą fajni ludzie. To po jakimś czasie, myślę, że błyskawicznie nawet, przestaniemy się wstydzić, przestaniemy się krępować, może nawet zaczniemy zerkać na sąsiadki czy sąsiadów z maty obok, ale nie, żeby się porównać i sprawdzić, czy mój brzuch wystaje bardziej, czy koleżanki, albo czy ona się głębiej schyli, albo zrobi ładniejszy mostek, albo w ogóle zrobi, a ja nie zrobię, tylko z jakąś taką ciekawością, życzliwością. No bo myślę, że każdy ma szansę znaleźć miejsce dla siebie odpowiednie, odpowiednią jogę, odpowiedniego instruktora, nauczyciela. Bo właśnie, taka ciekawostka. Gdy byłam na kursie instruktorskim, zapytałyśmy naszą nauczycielkę, czy ona się nie boi, że tutaj przygotowuje, kształci kolejnych

0: swoim podopiecznym coś zupełnie innego. I właśnie osoby, które chcą praktykować jogę, mogą sprawdzać, bo ja też zawsze polecam. Przyjdź, zobacz, może ci się spodoba, a może potrzebujesz czegoś innego, może potrzebujesz czegoś bardziej intensywnego albo czegoś bardziej uduchowionego, a może zupełnie joga taka w wydaniu klasycznym nie jest dla ciebie, może potrzebujesz spocić się solidnie i zmęczyć na zajęciach. Choć zapewniam, że i na jodze można, nawet takiej najspokojniejszej, zdecydowanie. Właśnie, joga jest pozbawiona konkurencji. Przyjdź, zobacz, spróbuj. Jeżeli podejdzie się do tego z otwartą głową i tak elastycznie, jak chciałoby się mieć elastyczne ciało, to myślę, że większość osób będzie chciała praktykować.
1: No właśnie, jak często praktykować, żeby też realnie odczuć te dobre efekty jogi?
0: No to nie jest łatwe pytanie. Jak często praktykować jogę? Większość joginów powie pewnie, że najlepiej codziennie.
1: Codziennie znaleźć nam czas.
0: Ciężko, choć są tacy nauczyciele, którzy mówią, że jeżeli ktoś chciałby praktykować codziennie, to wystarczy tak kwadrans pół godziny. Jak ktoś zupełnie nie ma czasu, to godzina. To taki przewrotny żarcik, że rzeczywiście bardzo wiele zależy od jakiejś tam naszej organizacji. Ja myślę, że jeżeli ktoś znajdzie czas raz w tygodniu, to już jest plus, bo to jest zdecydowanie więcej niż wcale. Mówi się, że te dwa razy w tygodniu to jest taka fajna praktyka, która dosyć szybko przynosi efekty, ale jogę możemy praktykować codziennie, nawet przez kilka minut. To może być siedzenie z wyprostowanymi plecami, kilka spokojnych oddechów. To może być taki mikrotrening uważności, czyli pijemy dobrą herbatę i skupiamy się na jej smaku, albo mamy ochotę na coś słodkiego, bierzemy kostkę czekolady i rozkoszujemy się jej smakiem, aromatem, tym jak rozpuszcza nam się na podniebieniu. I sprawi nam to zdecydowanie więcej przyjemności niż pochłonięcie całej tabliczki czekolady, co też przecież potrafimy, prawda? Ale jaka jest różnica, gdy się skupiamy i delektujemy? No, zupełnie inaczej to wygląda. Więc jeżeli sobie uświadomimy, że jogę możemy praktykować w takich drobiazgach codziennych, to będziemy zawsze w niej blisko niej.
1: To właśnie ta koncentracja chyba też jest istotna tutaj. Nauka koncentracji w świecie, który nas ciągle rozprasza, a to telefony, a to wiecznie gdzieś jakieś, nie wiem, gdzieś biegniemy. Ciągle jakiś ekran jest przed nami, ktoś dzwoni, powiadomienia i tak dalej, a joga mówi...
0: Tak, tu i teraz.
1: Tu i teraz,
0: tak? Tu i teraz we własnym ciele, na swojej macie.
1: I na swoim oddechu skupieniu.
0: Tak, dokładnie. Zawsze zajęcia zaczynamy od takiej chwili skupienia, od takiego zostawienia codziennych spraw za sobą, uspokojenia myśli, uspokojenia drżących, takich właściwie rozedrganych mięśni, wszystkich włókienek w naszym ciele, uspokojenia emocji. Tak, skupienie jest niełatwe i trzeba się go nauczyć. Znaczy nie trzeba, nic nie trzeba, ale warto. Zawsze tak ze śmiechem wspominam, że najtrudniejszą asaną i jedną z najważniejszych to jest shavasana, czyli relaks na koniec praktyki jogi. Wszystko zależy od prowadzącego i grupy. Niektórzy prowadzą taki kilkuminutowy relaks. Pach, pach, kładziemy się na chwilę, rozluźniamy, odpoczywamy, dwa oddechy, idziemy do domu. Są też tacy, którzy celebrują bardzo, bardzo długo. U mnie to zazwyczaj jest około kwadransa, czasami troszeczkę krócej. I to jest dopiero trudna asana. Jaką pozycję trzeba przyjąć? Trzeba się położyć wygodnie i rozluźnić. Podążać ze swoim oddechem, uspokoić i widać wtedy, jak bardzo nas nosi. Czasami gdzieś tam palce nam skaczą, stopy skaczą. Więc ci, którzy zaczynają, mają czasami problem z tym, żeby te 10-15 minut spokojnie leżeć, a osoby, które rozsmakują się w shavasanie, przychodzą i mówią, to co, kiedy leżakujemy, już na samym początku. Więc rzeczywiście później ta shavasana, relaks, przynosi mnóstwo przyjemności. Przez te kilkanaście minut jesteśmy w stanie odpocząć tak, jakbyśmy usiały sobie, właściwie to nie drzemkę, nawet przespały się przez kilka godzin. Zajęcia,

0: Zajęcia kończą osoby zrelaksowane, uśmiechnięte, wychodzą, przeciągając się z zadowoleniem. No, to działa.
1: No i nie potrzeba wielkich pieniędzy, prawda, na to, żeby jogę praktykować. Właściwie nie trzeba nawet chyba kupować maty na sam początek, prawda?
0: Potrzebne jest wygodne ubranie, jakiekolwiek. To nie muszą być najmodniejsze leginsy i jakieś topowe, tak, topowe topy. Możemy ćwiczyć w zupełnie swobodnym stroju. To może być zwykły t-shirt, spodnie od dresu. Ważne, żeby rzeczywiście było nam wygodnie. Niepotrzebne są żadne specjalistyczne buty, bo ćwiczymy na boso. Właśnie z tym czasami początkujący mają problem, żeby zdjąć skarpetki, o Boże, bose stopy. Bose stopy pomagają nam w odpowiedniej przyczepności i rzeczywiście, gdy ćwiczymy, to zaczynamy lubić się z naszymi stopami, które nas noszą. No, mata nie jest konieczna, ale się przydaje. Gdybym miała powiedzieć, czy może być jakakolwiek mata, to nie, lepiej nie. Lepiej ćwiczyć na podłodze, na dywanie na początku, ale jeżeli zdecydujemy, że chcemy się zaprzyjaźnić z jogą, to lepiej zainwestować w dobrą matę. Ja nie mówię tutaj o takiej za kilkaset złotych, bo już za kilkadziesiąt złotych można kupić naprawdę dobrą matę, która będzie nam służyła lata, długie lata, bo to nie jest też, nie chodzi o to, aby mata była dziko kolorowa, chyba że taka nam się bardzo podoba i skłoni nas do częstszej praktyki, to jak najbardziej, ale to wszystko oczywiście zależy od naszych możliwości, naszych preferencji. No i co? I przede wszystkim dobra wola. Bo żeby praktykować jogę, to nawet nie potrzebujemy dużo czasu. I jedno chciałabym zaznaczyć. Owszem, jogę możemy ćwiczyć w samotności, w domu, jak najbardziej w skupieniu, ale te pierwsze lekcje, podstawy warto jednak, aby pokazał nam ktoś, kto z jogą ma do czynienia. Najlepiej, żeby to był nauczyciel, instruktor albo doświadczony kolega, koleżanka, żeby potrafił nas skorygować, no bo powtarzanie błędów utrwala błędy, a my przecież chcemy robić coś coraz lepiej, czuć się coraz lepiej.
2: SK Ostrzeszów.
3: Wszystko zaczęło się od miłości do sztuki, a zwłaszcza tej współczesnej. A potem sztuka przeniosła się do tatuaży. Monika Grzesiak, utalentowana ostrowianka, która od ponad 15 lat wykonuje najbardziej niesamowite, unikalne dziary. Przez długi czas pracowała w Danii, wróciła do Polski i nam opowiedziała o swojej pasji.
4: Co było pierwsze, sztuka czy tatuaż?
5: No, sztuka, oczywiście, że sztuka. No, od małego lubiłam sobie rysować. Jak potem miałam wybierać drogę zawodową, no to wiadomo, jak się ma 14 lat i trzeba wybrać szkołę średnią, to człowiek nie ma pojęcia, co chce robić.
4: Nie jest łatwe wtedy.
5: W żadnym wypadku. No a że było czwarte liceum z profilem plastycznym, to wydawało mi się rozsądną decyzją. No więc poszłam tam, a potem no, myślałam o studiach, więc... No, i tak naprawdę mnie kręciła grafika. Ja chciałam iść na jakiś profil graficzny, ale wtedy jeszcze tego nie było. No więc poszłam sobie na edukację plastyczną w zakresie sztuk plastycznych tam na UAM. No i właściwie to było pierwsze. I tam... Dzięki tej szkole zetknęłam się ze sztuką współczesną, bo w liceum cały czas klepaliśmy sztukę tam od samego początku, jakieś paleolity, ten Egipt i tak dalej. To się przerabia po 1000 razy w tej wewte.
4: Malowidła naścienne.
5: Tak, dokładnie. A na studiach mieliśmy zajęcia z profesorem i on fajnie opowiadał o sztuce współczesnej. Zabrał nas też na wycieczkę do Berlina. No i tutaj moje gusta artystyczne mocno się zmieniły. Zaskoczyło i no potem po drodze jakby przydarzył się ten tatuaż i to mnie wciągnęło. Ja zawsze byłam ciekawska z natury i takie różne dziwne zajęcia mnie ciekawiły. Nie to, żeby to robić przez całe życie, tylko żeby zobaczyć, czy się da, jak to będzie. No i akurat tatuażem zaskoczyło, chociaż moje gusta tatuażowe są mocno dziwne. Wiadomo, że robi się różne rzeczy, może zrobić i napis, i portret, i zwierzątko, i tam różne rzeczy, ale głównie czarno-biały realizm robiłam przez cały ten mój okres pracy w tym zawodzie. Jak ktoś mi mówi, to zrób coś takiego, co ty byś chciała zrobić.
4: To ryzykowne może być.
5: To jest ryzykowny temat, bo mój gust jest mocno dziwny.
4: No, ale ty podchodzisz do tego jako do artystycznego wyrazu. Niekoniecznie to musi być, że wiadomo, co to jest, tak?
5: Tak. Ja już narobiłam się tyle realizmu, że oczywiście lubię to robić, bo to jest świetna zabawa, świetne ćwiczenie, ale jak można to troszeczkę wykoprytnąć, to jest jeszcze ciekawiej. Pracowałam jako grafik przez ileś lat tutaj w Ostrowie, w gazecie, potem w drukarni i pewnego dnia po prostu kolega, który miał na sprzedaż maszynki, zapytał mi się, czy nie chcę spróbować. Ja tak przecież nie wiem, o co chodzi, pomyślałam sobie, no ale on mówi, że to jest fajne i tak jakoś kusiłam się wtedy na to. No i zaczęłam sobie dłubać powoli i zaskoczyło po prostu gdzieś z czasem. To mnie zaczęło ciekawić.
4: Ktoś przychodzi ci z jakimś pomysłem, ale mówi dopieść go. Mhm. To robisz go najpierw, nie wiem, na kartce w komputerze, przekładasz na skórę, czy mu rysujesz na skórze, jak to wygląda?
5: A to zależy, jaki jest wzór, ale najczęściej lubię sobie zrobić jakąś wizualizację mniej więcej chociaż w komputerze, czy zależy, mówię, jaki jest projekt. Czasami trzeba to narysować, a czasami można to zrobić w komputerze. Rzadziej zdarza się, że rysuję na skórze, ale to wynika chyba z tego po prostu, jakie wzory robisz na realizm najczęściej, to raczej wolę to zrobić w komputerze, czy narysować w komputerze.
4: Mhm. Czy przez te 15 lat zdarzyło się, że odmówiłaś wykonania czegoś?
5: Tak, odmówiłam kilka razy.
4: W jakich okolicznościach?
5: W okolicznościach tatuaży intymnych, ale no po prostu na penisie. Mhm. Nigdy nie robiłam, nie chcę komuś krzywdy zrobić, wolę w ten temat nie wchodzić.
4: Czyli takie pomysły też są?
5: Tak, miewają ludzie. Pan chciał pszczołę mieć wytatuowaną. Także odmówiłam wtedy i odmówiłam raz mocno dziwnego napisu. Wydawało mi się, że to nie to będzie dla tej osoby problemem później, więc po prostu odmówiłam, bo nie chciałam, żeby być powiedzmy jednym krokiem do przodu do tego problemu. Także tutaj odmówiłam. Nie tak dużo. Raczej dyskutujemy. Jeśli ktoś ma pomysł, który uważam, że może być problematyczny, to zazwyczaj mówię o tym po prostu tej osobie i mużdżymy nad tym, jakby zrobić, żeby wybrnąć z tej sytuacji i jednak ten tatuaż zrobić jakoś tam już, żeby problemu nie stwarzał.
4: Ale przychodzą na przykład z takimi pomysłami, że chcą mieć wytatuowane wszystko na całą twarz na przykład i robisz to?
5: Nie. Niektórych tatuaży gdzieś tam odmawiam, jak uważam, że to będzie problem. Twarz raz tatuowałam chłopakowi, ale to na samym początku w Danii, ale potem już nie. Potem już nie. Raczej wolę takich rzeczy nie robić. No, to jest za dziwne i to jest też czasami kwestia mody. I ktoś się podjara, że o, teraz zrobimy, będę fajnie wyglądał, mam 20 lat, za 15 będziesz miał bobla na twarzy i nic z tym nie zrobisz. Także wolę tutaj nie być osobą, która do tego przyłoży rękę.
4: No właśnie, a propos bobla, jak trudne i czy możliwe jest usunięcie w ogóle tatuażu?
5: No, usuwa się laserem tatuaż. Czytałam o tym ostatnio, bo wyszła książka w 2022 roku, Medyczne aspekty tatuażu, i tam jest napisane, że no jasne, można usuwać tatuaż, ale to znaczy, no nie każdy tatuaż da się usunąć, na przykład kolor jest ciężej usunąć. Ponoć biały tatuaż, no biały ledwo widać na tej skórze, ale jeśli jest tatuaż, on się może zamienić w szary kolor na przykład. No i to już zostanie. Czarny kolor jest najmniej problematyczny, jeśli chodzi o usuwanie. Te lasery są chyba przystosowane. No, na początku po prostu były te ciemne tatuaże, więc myślę, że tutaj to dostosowali. Najtrudniej ponoć jest usunąć czerwony i zielony, bo spektrum lasera po prostu nie bierze już tego. Chociaż myślę, że coraz lepsze są lasery i pewnie to będzie możliwe. Widziałam po usuwane tatuaże, nigdy nie widziałam tak usuniętego tatuażu, żeby nie było w ogóle śladu.
4: Zawsze coś tam zostaje.
5: Siuteczkę tam widać, albo jest troszeczkę tak jakby zabliźniona ta skóra, ale nie naglądałam się tego też na tyle, żeby stwierdzić, że na pewno tak jest, nie? Może jakieś malutkie tatuaże idzie usunąć tak, że naprawdę tam ledwo widać.
4: Ale łatwe w każdym razie to nie jest zadanie.
5: Łatwe zadanie to chyba nie jest, bo potrzeba chyba więcej odporności na ból i cierpliwości, bo to jedna sesja zazwyczaj nie wystarcza. Jedyne, co o tym słyszałam, to, że to bardziej boli niż tatuaż i że jest bardziej kosztowne, bo trzeba więcej razy.
4: Który tatuaż był największym wyzwaniem dla ciebie?
5: Chyba tatuaż, który robiłam zawodnikowi rugby z Horsens z Danii i był tutaj pod podbródkiem. Mhm. To był numer jego, pod którym on grał w tym zespole i po prostu nie szło tam dojść. On się musiał położyć na łóżku tak, żeby jak najbardziej głowę wygiąć do tyłu. No ciężko uleżeć w takiej pozycji, więc no, robiliśmy dużo przerw, ale to był dziwne miejsce po prostu. To było, jeśli chodzi o miejsce, to było wyzwaniem.
4: A jeśli chodzi na przykład o takie projekty, że ktoś przyszedł i powiedział, że nie wiem, chcę mieć całe plecy, całą nogę, całą rękę, ale pomóż mi, zaprojektuj coś?
5: No to nie ma problemu. To raczej nie jest takie duże wyzwanie. To jest raczej ciekawa przygoda niż jakieś może wyzwanie. O, robiłam Beksińskiego, taki malusi. No to było ciekawe. Każdy tatuaż jest jakimś wyzwaniem, ale teraz nie przypominam sobie, żebym z jakimś miała taki szczególny problem. Chyba nie.
4: Ogólnie jakby tatuaże to, co widzimy dzisiaj, a to, z czym nam się kojarzą jeszcze sprzed 20 lat serce przebite strzałą u marynarza, tak. Naga kobieta, to już daleko drogą przeszło.
5: To są te tatuaże takie, no, oldschoolowe, te klasyki takie, nie? Że te wszystkie róże, właśnie jakieś takie marynarskie tatuaże. No to jest to, co my powiedzmy, to był taki boom w naszych czasach tych tatuaży i to się różnie kojarzy, albo właśnie z jakimiś tam marynarzami, albo z kryminałem, bo też tutaj gdzieś tam rozkwitł ten biznes w tym, no, na tym polu. No ale wcześniej jednak pojawiał się, nie? Tam w Polinezji czy gdzieś w różnych miejscach świata jednak ten tatuaż funkcjonował, tylko no w naszych takich współczesnych czasach chyba
4: przez wiele lat był kojarzony właśnie.
5: No tak. Właśnie tak. Co ciekawe, czytałam, że jeśli chodzi o tatuaż więzienny, to róże, taki cudowny motyw, który się pojawia wszędzie w tatuażach. Jeśli chodzi o więzienie, to pąk róży oznaczał zakażenie chorobą weneryczną. I każdy nowy pączek to było nowe zakażenie. Taka ciekawostka dla ludzi, którzy mają róże. To na szczęście funkcjonuje tylko w tych środowiskach, funkcjonowało kiedyś w środowiskach więziennych. Teraz wiadomo, że róża ma zupełnie inne znaczenie, no to jest po prostu element dekoracyjny. No taka ciekawostka, nie?
4: Ale sposób też naszego postrzegania tego się zmienił.
5: No, pozmieniało się chyba dlatego, że dużo celebrytów zaczęło się tatuować, to się zaczęło po prostu, to zaczęło być bardziej opatrzone i chyba tutaj się to zmienia, że to wyszło poza te ramy, na pewno ktoś siedział w więzieniu. I gdzieś zaczęło się to robić po prostu taką fajną dekoracyjną modą i tutaj chyba, no po prostu gdzieś przestało to być tematem tabu. Ja byłam w szoku na przykład, jak w Danii poszłam do banku i pani w banku miała tatuaże gdzieś na szyi, na dłoniach. U nas to takie było wtedy. No takie niespotykane. Tak, teraz to już jest chyba tak, no mówię, opatrzone, już nikt tam nie robi z tego wielkiego halo. Jest okej.
4: A mówiłaś o tych oldschoolowych właśnie, wszystkie różyczki, serca przybite, ale tak jak oglądałam zdjęcia, to mam wrażenie, że te motywy wracają. One są trochę podrasowane, ale wracają, nie?
5: Tak, to jest mi się wydaje taka klasyka tatuażu i to zawsze będzie funkcjonować. Chyba po prostu jako ta klasyka, jak do tego naszego boomu tatuażowego w naszych czasach, czy tam no troszeczkę wstecz. Chociaż nadal się ludzie rzucają na motywy jakieś polinezyjskie, mimo że nie znam wielu ludzi, którzy wie, co to w ogóle znaczy. Bo się okazuje, że każdy ten elemencik coś tam znaczy i stąd są budowane te historie na tych tatuażach. No pojawia się to, cały czas funkcjonuje i to jest jakby, no czasami te motywy są takie bardzo proste, takie wręcz niezbyt wyrafinowane, ale jak ktoś to widzi i wie, o co chodzi, no to wie, że to jest old school i to tak ma właśnie wyglądać, nie? Że to nie musi być nie wiadomo co. To właśnie ma być takie prościutkie, fajne, czyste, klarowne, nie?
4: Tak ładnie zrobione.
5: Tak. Czyściutko i fajnie.
4: Czy ty jako fachowiec widzisz na przykład, że ludzie robią te tatuaże być może w nieodpowiednich miejscach i one są po prostu czasami fatalne? Czy to jest kwestia tylko ich gustu? Bo podobno się o gustach nie dyskutuje.
5: No jest to taki problem. No jak ktoś tatuje i idzie mu to w miarę sprawnie i ma jakieś tam doświadczenie w tym, to widzi, że na przykład kompozycja jest nie taka. Czy w tym miejscu mógłby ten tatuaż leżeć trochę inaczej, żeby lepiej wyglądało? Ale też widzi, czy ktoś potrafi ten tusz dobrze wbić, czy nie. To widać. Kwestia gustu to też pewnie jest, bo widziałam na przykład gdzieś w internetach taki proceder, gdzie dwóch czy trzech ludzi tatuowało jednego człowieka i to było już na zasadzie takiego doświadczenia bardziej bólowego niż artystycznego chyba. Oni go tam w trzech mordowali tymi maszynkami, a on próbował ten ból znieść i to były po prostu jakieś krechy, jakieś takie, to nie było nic figuratywnego, to po prostu był jakiś mazy. Czy to jest jeszcze sztuka? No to jest dyskusyjne, nie? Chociaż jest na przykład coś, co ja sama chciałabym mieć, to jest taką bzdurą, że sama z tego nie mogę. Jest taki wzór, ktoś próbował zrobić panterę, taką chyba oldschoolową. I ten wzór, tak już, nie wiem, czy to jest oficjalna nazwa tego wzoru, ale tak chodzi po internecie, Saki Panther. Po prostu pantera, która to jest tak brzydka, tak okrutna, że aż zabawna. I ludzie po prostu tak z tego po prostu nie mogą, że przerabiają tą panterę, że ta pantera jest Batmanem, no po prostu na różne...
4: Jak z gifami normalnie.
5: Dokładnie, nie? To jest ta sama paszcza tej pantery, tylko że przerobiona na jakieś UFO, czy na jakieś coś tam. Jest mnóstwo wersji tej pantery, jest tak samo okrutna jak za pierwszym razem, tylko niektórzy ludzie już to po prostu wykonanie jest dobre, tak. Nie? Ale wzór nadal okrutny i tak jakby się ci ludzie starali zrobić to jeszcze bardziej absurdalnie głupie. Ja bym chciała posiadać taką panterę, bo jestem fanką absurdu i nonsensu, także chciałabym kiedyś mieć tą panterę zrobioną.
4: Mimo ale to świetnie pokazuje, jaką drogę to przeszło.
5: Tak, od kompletnego bobla do po prostu już elementu takiego, no...
4: Pożądanego.
5: Tak, zakotwiczyło się w kulturze tatuażu gdzieś tam i funkcjonuje i sama bym chciała.
4: Czy są jakieś warunki, które trzeba spełnić, przychodząc do ciebie, czy w ogóle, żeby zrobić tatuaż, nie wiem, właśnie wiek, zdrowie, że, no nie wiem, przyjdzie 12-latek i na pewno powie, że nie ma takiej opcji.
5: Tak, wiek przede wszystkim. 18 lat nie robię poniżej. Nawet jeśli rodzic się zgodzi, nie robię tego. Bo po pierwsze, w wieku 18 lat, ja osobiście, mając lat 40, wątpię, żeby w wieku 18 lat ta decyzja była dobrze przemyślana. Chociaż no nie mogę, wiadomo, odebrać, to nie jest reguła. Może ktoś bardzo długo myślał na ten temat i wymyślił sobie dobrym, nie ma problemu. Ale wolałabym, żeby to była jednak decyzja bardzo, bardzo przemyślana. A druga rzecz jest taka, że młodzi ludzie często, jak wybierają pierwszy tatuaż, oni chcą, żeby to było widać. Właśnie nadgarstek, czy tam przedramię. Biologia organizmu jest taka, że każda linia z czasem się trochę rozmyje i na to nie ma siły.
4: Jest to samo to, że będą rosnąć, że będą mięśnie i będzie przybywać.
5: Dokładnie tak. A poza tym te komórki, które przechwytują tusz i trzymają go w skórze, one mają jakąś swoją określoną żywotność i kiedy ten czas się kończy, one ten tusz wypuszczają i komórki obok tego samego typu łapią ten tusz, więc siłą rzeczy on już nie jest w tym samym miejscu idealnie. On troszeczkę się jakby rozchodzi na boki. Uważam, że ludzie powinni wiedzieć o tym, że robiąc sobie w młodym wieku tatuaż w widocznym miejscu, to będzie fajne przez pierwsze 5-10 lat, a potem będzie rozlany. Może tak, jeśli to będzie tatuaż z linii. Każdy tatuaż troszeczkę się rozejdzie, z tym, że może na realizmie to troszeczkę mniej widać potem, a na tatuażu z linii po prostu to widać. Mhm. To musi być świadoma decyzja, bo no na przykład przyjdzie sobie 18-latek zrobić tatuaż, jak będzie miał 30 lat w kwiecie wieku, będzie miał bobla na widocznego. Mhm. Fakty można to usunąć, zakryć, cokolwiek, to nie jest jakby ostateczność, że nic nie idzie z tym zrobić, bo idzie, czy poprawdzi nawet. Ale jednak fajnie by było, żeby to była decyzja przemyślana. No i w młodym wieku ja bym, no nie wiem, czy odradzała, może nie odradzała, radziłabym się zastanowić dobrze.
4: Może chociaż miejsce zmienić.
5: Tak, że to nie musi być przysłowiowo na czole, żeby wszyscy widzieli, tylko gdzieś w takim miejscu może jakimś bardziej racjonalnym. Są pewne przeciwwskazania zdrowotne. Jeśli ktoś ma problem na przykład z krzepliwością krwi, czy no cukrzyca jest też pewnym przeciwwskazaniem, chociaż... Pewnym, nie to, że nie można robić zupełnie, bo znam osoby, które mają cukrzycę i mają tatuaże i wszystko jest okej. Okay. Nie zdarzyło nam się, no jeśli ktoś by przyszedł na przykład pod wpływem alkoholu czy narkotyków i to widać, no to wiadomo, że nie ma takiej opcji, żeby robić tatuaż. No jest trochę tych takich przeciwwskazań, ale nie mieliśmy aż tyle przypadków takich sytuacji, żeby ludziom odmawiać.
4: Masz jakiś swój ulubiony tatuaż? Na przykład w sensie jakieś miejsce, które najbardziej lubisz na skórze?
5: Lubię Blackwork. Wszystko na czarno. Zakochałam się w tym stylu. Raz koleżanka, której ktoś tam inny robił tatuaż, no źle zrobił ten tatuaż, przyszła do mnie i mówi: Monika, jedziesz na czarno, całą rękę. Zasięgnęłam trochę języka u kolegi, który już od 30 lat tatuuje. On mi tam, bo nigdy nie robiłam tego na taką skalę, żeby całą rękę, tam kawałek, jakąś brązoletkę, to jasne. On mi tam parę dał takich rad, gdzie no ułatwiło mi to po prostu trochę pracę. Cudowne to jest. To jest tak fajna praca. Lubię to. To nie musi być cała ręka, to może być pół ręki. To może być teraz właśnie chciałabym spróbować tego stylu, ale na zasadzie negatywu, że na przykład ktoś ma jakiś motyw roślinny, czy jakiś taki bardziej abstrakcyjny i to jest pusta skóra, a cała reszta na czarno. To wygląda fantastycznie. Bardzo tak, no widać to z daleka. To jest takie no aż się chce to robić.
4: Na przykład taka ręka cała na czarno, ile to czasu zajmuje?
5: Zależy, jaki kto ma próg bólu i ile wytrzyma, ale jeśli ma ten próg bólu dosyć wysoki, to ja bym to zrobiła tak na 5 sesji całodziennych.
4: Całodziennych?
5: Całodziennych. Może mniej, jeśli ktoś naprawdę by wytrzymywał, ale to nie o to chodzi, żeby kogoś zabazgrać na czarno od razu, bo to też organizm ma swoją jakąś wytrzymałość. małość, więc zrobiłabym to tak na 4-5 razy, żebym ja przeżyła i ta osoba przeżyła. No, chociaż interesuje mnie teraz, no bo mówię, black work to jest bardzo duże wypełnienie na czarno, a ja bym chciała wypełnić na kolor. Widziałam kiedyś fantastyczny rękaw, gdzie był smok, bardzo taki prosty, gdzieś dookoła ręki. On był po prostu zrobiony, kontur był zrobiony tego smoka, ale cały rękaw wypełniony był na czerwono. To robi takie wrażenie, tak, no niesamowite robi wrażenie i mało, nigdy nie widziałam czegoś takiego na żywo, ale zrobić bardzo bym chciała, bo to jest niesamowicie efektowne. No widziałam też kiedyś, ktoś miał powiedzmy rękaw do łokcia, za łokieć troszeczkę czarny, a od łokcia, tak powiedzmy z 10-15 cm było błękitne. No cudo po prostu, szok, przychodźcie, zrobię.
4: Właśnie, ale swoje robisz sama?
5: Niektóre, gdzie sięgnę, to tak. Nie mam też takiego ciśnienia, że muszę się cała zgrać, to przychodzi gdzieś tam takie fazy, że gdzieś coś zobaczę, coś mi nagle, coś mi oświeci i wtedy.
4: Pytanie takie na koniec, czy zdarzają się tatuaże, ewentualnie, które ludzie chcą zrobić na przykład na jakąś okoliczność, nie wiem, upamiętnić kogoś?
5: Tak, przede wszystkim urodzenie dzieci, śluby, takie rzeczy, czy no zdarzają się imiona ukochanej osoby, ale powiedziałabym, że jeśli chodzi o okoliczności, to raczej urodziny dziecka są takim najbardziej upamiętnianym wydarzeniem, no i śluby też. Zdarzyło mi się tatuować raz bukiet ślubny, rękaw zrobić z bukietu ślubnego parze. Ludzie wzięli ślub i chcieli mieć taki sam tatuaż i to był rękaw. Rozumiem, że ktoś robi, nie wiem, jakieś tam malutkie coś, symbol, ale ci ludzie chcieli rękawy mieć takie same i to było dla mnie takim zaskoczeniem, no ale zrobiliśmy. Zdarzyło mi się tatuować datę śmierci też kogoś, ale to mniej chyba takie, no raczej chyba lepiej pamiętać coś dobrego niż złego, mi się wydaje, no ale to kwestia gustu, nie?
4: A czy takie rzeczy właśnie też orientalne, albo nie wiem, nawiązania do jakichś celtyckiej, germańskiej mitologii, tego typu rzeczy?
5: Zdarza się, że przychodzą, że mają te postaci właśnie stamtąd zaczerpnięte. Chociaż jak przez ostatnie kilka lat najbardziej popularna była jednak mitologia nordycka, z tym się spotkałam. Thor, Odyn, te kruki Odyna. Także to się bardzo często pojawia. Łącznie z takimi elementami, które w ogóle w kulturze nordyckiej nie mają miejsca. Typu wiking w kasku z rogami. Oni nie mieli rogów na tych swoich kaskach. Tak. To jednak, no i te wszystkie celtyckie, jakieś krzyże, jakieś plątanki celtyckie, to faktycznie się zdarza, ale chyba dlatego, że to jest po prostu dosyć ozdobne, ładne wizualnie.
4: Bo to tak wygląda jak ładna biżuteria, zwłaszcza
5: dokładnie,
4: gdzieś na ręce.
5: No? Dokładnie. Chociaż mam nadzieję, jak już jestem na miejscu w Polsce, że zetknę się też trochę z naszą słowiańską kulturą, jeśli chodzi o tatuaże, że coś z tej mitologii też będzie.
4: A to wcale nie jest proste do znalezienia, bo jak...
5: Nie, właśnie. No. W nordyckiej kulturze to są, funkcjonują runy. A okazało się, to pewnie wszyscy, którzy się tym interesują, już dawno wiedzą, ale ja tego nie wiedziałam, że my też mieliśmy swoje pismo. Tam Skandynawi mieli runy, my mieliśmy swoje, nie pamiętam jak to się teraz nazywa, ale to też są przepiękne litery. To jest bardziej takie dekoracyjne niż runy, jak dla mnie. No, ale z tym, żeby to tatuować, to jeszcze się z tym nie spotkałam. Ale na pewno ktoś to pewnie robi.
4: Gdzieś tam, czy to widać różnicę między tym na przykład, co chcą tatuować w Polsce, a tym, co chcą w Danii tatuować?
5: Tak, uważam, to jest moje osobiste zdanie, nie chcę nikogo urazić, że w Polsce ludzie bardziej chcą, żeby te tatuaże były spójne, żeby coś do czegoś pasowało, żeby to miało ręce i nogi. W Danii wydaje mi się, że ta kultura tatuażu jest troszeczkę bardziej taka rozbujana i tam ci ludzie się już mniej chyba przykładają wagę do tego, czy to pasuje, czy nie pasuje. Po prostu ktoś ma napis obok tego realistycznego kwiatka, za chwilę gdzieś tam jest jeszcze coś innego. Spotkałam dziewczynę, która miała 23 lata i miała jakiś cytat na twarzy, na linii szczęki i nie miała prawie nigdzie indziej miejsca już, bo była tak wytatuowana. No także ci ludzie tam, może tak, tam nikt też specjalnie nie piętnował tego od lat, nie? Tam jedynie było coś takiego, tam był jakiś król czy książę Danii, który bardzo lubił tatuaże i szybko rodzina królewska wprowadziła zakaz tatuowania twarzy, chyba szyi, czy tylko twarzy i dłoni, bo ten człowiek już był tak wytatuowany, że oni się bali, że on zaraz wejdzie na twarz i ręce. Więc tylko dla niego zrobili, jakby z tego powodu zrobili ten zakaz, więc zdanie na dłoniach i na twarzy teoretycznie jest zabronione, no ale wiadomo, policja nie stoi koło w studiu i nie pilnuje tego, więc zdarza się, że ktoś tam wyjdzie z takim tatuażem. Więc tu chyba oni są z tym po prostu chyba trochę bardziej, przynajmniej byli, jak ja tam przyjechałam na początku mojego pobytu, bardziej byli z tym takim na porządku dziennym, że te tatuaże gdzieś tam czasem niezbyt nawet fajnie wykonane, to było na porządku dziennym, że ludzie tak chodzili. Tutaj jednak bardziej u nas ludzie, ta estetyka jest inna i bardziej, żeby to miało ręce i nogi, żeby to było fajne, ozdobne, a nie, że byle gdzie, byle jak, nie? No nie mówię, że Duńczycy wszyscy byle gdzie, byle jak, ale mniejszą przykładali wtedy wagę do tego, że to wszystko musi być spójne. Nie musi być spójne tam.
4: Jak są filmy takie o weselach w Indiach, oni tam rysują henną takie piękne na rękach. Czy na przykład coś takiego robiłaś właśnie w wersji tatuaż, a nie henna?
5: Tak, tak. Zdarzało się takie mandalowe wzory. Mnóstwo tego się zdarzało. Bo to jest po prostu bardzo dekoracyjne, kobiece. Tak, to takie wzory są bardzo... To takie urocze, takie ozdobne. Zdarza się to i to jest fajne do robienia. Zwłaszcza jeśli to... No bo mówię, są na przykład mandale okrągłe, które fajnie wyglądają, ale są też wzory, które łamią ten schemat i gdzieś bokiem coś się fajnego dzieje i to jest fajne, dynamiczne, takie no właśnie dekoracyjne typowo.
4: Powiedzmy może jeszcze na koniec, że chociaż to jest piękne, to jednak warto z różnych względów przemyśleć taką decyzję, dobrze się zastanowić.
5: Jak najbardziej warto to przemyśleć, zwłaszcza żeby nie kierować się modą. Była moda na przykład na tribale. Wszyscy mieli tribale fajne, dekoracyjne. 10, 15, 20 lat później już tak trochę siara. Zależy jaki tribal, jak zrobiony i tak dalej. No to jest pewien styl. Na przykład teraz panuje chyba jeszcze moda na zegary, jakieś klepsydry, ptaszki. W Danii zdarzyło mi się na przykład, że ludzie nawet nie wiedzieli różnicy między kompasem a zegarem. Po prostu to okrągłe, co wszyscy mają.
4: Aha.
5: No to jest wdzięczny, fajny wzór i wierzę, że dla wielu ludzi coś to znaczy, ale wiele osób robiło to też, bo po prostu fajnie wygląda. I ja nie mówię, to fajnie wygląda, tylko wszystko jest fajne do momentu, kiedy nie spowszechnieje, jeśli się nie opatrzy. Jeśli się mija na ulicy cztery osoby z podobnym tatuażem, to już jest chyba mniej wyjątkowy niż, gdyby było się samemu z tym tatuażem.
4: Jakby założenie się już komplikuje.
5: No ja bym radziła po prostu, jeśli ktoś lubi tatuaże i chciałby mieć, radziłabym może pomyśleć, co faktycznie ja lubię, co chciałbym mieć, z czym mi będzie dobrze przez następne lata. Nie kierować się modą, bo potem zdarza się, że ktoś przychodzi po 5 czy 10 latach, bo mi się znudziło. Ale to nie jest koszulka, nie? Którą się zdejmie. Fakt, że idzie usunąć, wybielić, zrobić cover i to jest fantastyczne. Ale warto się zastanowić, bo cover na coverze, coverem czasem już wygląda potem nie do końca super, nie?
4: Zostaje czarne wszystko.
5: No tak, tak, taki bałagan się robi. Więc ja bym doradzała przemyśleć to, co by się chciało mieć na skórze, nie? Z czym potem tańcować całe życie.
2: SK Ostrzeszów.

typicznie palić. SMS, gdzie ty się bawisz? Byłem u ziomka, trochę pocieszyć, bo po raz setny zerwali. A miałem nie pić, nie palić. SMS, gdzie ty się bawisz?

Go nie ma, no i kto nie dzwoni. Idę po swoje mimo tego, tak jak po Negroni. Długo się nie bałem Boga, tylko nowej doby. Nikt nie trzyma mnie za rękę, ani mojej strony. Zmienię to z nowym rokiem. Wyglądam inaczej, ale wciąż się nie znoszę. Ubieram życie.

Esz, jaram nie jak tańczysz na stole, ale nie wziąłbym ciebie za żonę. Myślę, co zrobimy wieczorem, ale nie dla ciebie mam pierścionek. I mówiłem, że zadzwonię, że odpiszę potem. W przeprosinach złożę życzenia urodzinowe, bo cię lubię trochę, kotek.

0: promocja.
1: Niektórzy nie dowierzają.
2: Jezu, naprawdę wkręciłam w takie coś?
1: Niektórzy próbują obrócić to w żart.
3: No, udało się, ale poczekajcie, zemszczę się.
1: A są tacy, którzy po prostu grożą.
2: No, zabijecie po prostu.
4: Nosem wkręca w Radiu SK.
1: Słuchaj codziennie w poranku u Jankesa, Kamy i Wiktora.
5: I zgłaszaj znajomych na sk.pl albo w

0: promocja.
1: Cel podróży nieznany. Emocje gwarantowane.
2: Zgłoś się na odlot ściśle tajny.
0: Tylko w Radiu SK.
2: Słuchaj Jankesa, Kamy i Wiktora i ruszaj z nimi w nieznane. Zgłoszenia tylko w apce Radia SK.
3: Sponsorem programu jest właściciel biura podróży Planet Tours Ostrzeszów Plaza, organizator wycieczek i rejsów. www.planettour.pl.
0: Autopromocja.

0: coming back.
1: Radio SK.
2: Radio SK.

0: Radio SK.
1: Daj mi lek na samotność, kiedy nie mam ochoty na nic. Bądźmy taką melodią, która z głowy nam nie może wyjść. Chociaż przyszłość to blind box, ślepo nie patrzmy tu w nią. Twórzmy niepowtarzalną nawet, powtarzając wciąż ten sam błąd.

że nie jestem szczery. Czasem zwyczajnie kłamię. Jestem próżny, pazerny. Dbam tylko o swoje, cztery litery. Bywam małostkowy, cyniczny i bezduszny. Osądzam bez litości, bez serca i miłości.

0: Reklama.
1: Jak lubicie się kochać? Spontanicznie? Intensywnie? Namiętnie i bez presji czasu? Maxigra Max daje Wam swobodę działania już po 12 minutach. Zawsze, kiedy macie ochotę na zbliżenie. Nie czujecie już presji czasu i możecie maksymalnie szybko zacząć działać tak, jak lubicie i cieszyć się seksem. Maxigra Max. Bo lepszy seks to lepsze życie. Sprawdźcie sami.
2: Sildenafil w porównaniu z innymi substancjami zawartymi w lekach na erekcję bez recepty zaczyna działać szybciej. Maxigra Max. Jedna tabletka powlekana zawiera 50 mg sildenafilu do stosowania u dorosłych mężczyzn z zaburzeniami erekcji, czyli niezdolnością uzyskania lub utrzymania erekcji wystarczającej do odbycia stosunku płciowego. Aby sildenafil działał skutecznie, konieczna jest stymulacja seksualna. Podmiot odpowiedzialny: zakłady farmaceutyczne Polpharma SA. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
3: I po reklamie.